Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Anny Duczmal-Mruz wykonała poemat ekspresji na orkiestrę smyczkową Piotra Radko. Usłyszymy teraz Shihaikai, czyli cztery haiku na sopran i fortepian Aleksandra Kościowa. Teksty tych miniatur zaczerpnął kompozytor z wierszy Basho Matsuo, XVII-wiecznego poety japońskiego. Oto incipity w przekładzie polskim. Niech młode liście, zamiast posągu, niech tam idziemy, mgły się uniosły. Śpiewa Joanna Frescher-Sopran, towarzyszy jej na fortepianie Łukasz Chrzęszczyk.

Shihai Kai, czyli cztery haiku na sopran i fortepian Aleksandra Kościowa, zabrzmiały w wykonaniu Joanny Fraszel-Sopran i Łukasza Chrzęszczyka fortepian. Posłuchajmy teraz koncertu na dwa flety i orkiestrę Pawła Mykietyna. W trzyczęściowym, granym bez przerw utworze, przyspieszanie, zagęszczanie materii dźwiękowej jest cechą części skrajnych. Część środkowa to oryginalny łącznik, oznaczony tylko wartością metronomiczną. Zatem część pierwsza to poco a poco accelerando sempre. Natomiast część trzecia to poco a poco accelerando sempre al fine. Grają fleciści Agata Kielar-Długosz i Łukasz Długosz z towarzyszeniem Polskiej Orkiestry Radiowej, którą dyryguje Michał Klauza.

To był koncert na dwa flety i orkiestrę Pawła Mykietyna. Przypominamy wykonawców. Fleciści Agata Kielar-Długosz i Łukasz Długosz oraz Polska Orkiestra Radiowa, którą dyrygował Michał Klauza. Słuchaliśmy nagrania z koncertu, który odbył się w 2017 roku. Wracamy do twórczości Romualda Twardowskiego. Oto koncerto na skrzypce i orkiestrę smyczkową. Część utworu Grave Andante Allegro Deciso. Grają Jarosław Żołniarczyk, skrzypce i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal.

To było koncerto na skrzypce i orkiestrę smyczkową Romualda Twardowskiego. Grali Jarosław Żołnierczyk, skrzypce i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Przenieśmy się teraz do Francji impresjonistów. Usłyszymy koncert na perkusję i orkiestrę symfoniczną Le Soleil Grażyny Pstrokońskiej-Navratil, inspirowany dziełami malarzy. Części: Impresja, Claude Monet, Niedzielne popołudnie na wyspie Grand Jatte, Georges Seurat, Droga z cyprysami, Vincent van Gogh. Grają Marta Klimasara, perkusja, i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach.

Wybrzmiał koncert na perkusję i orkiestrę symfoniczną Grażyny Pstrokońskiej-Navratil, Le Soleil, inspirowany dziełami impresjonistów. Przypominamy wykonawców. Marta Klimasara, perkusja i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, którą dyrygował Sławek Wróblewski. Fête galante et pastorale Zygmunta Krausego to utwór poliwersyjny. Może być wykonywany w wersji przestrzennej, jak i koncertowej. Pierwsze wykonanie odbyło się w 1974 roku w Gracu na zamku Eggenberg, gdzie publiczność mogła sama wybierać fragmenty grane w różnych miejscach przez muzyków i emitowane z taśmy. Wersja koncertowa jest oczywiście skromniejsza, ale i ona zachowuje charakter dzieła, które jest jednocześnie elegancką zabawą, jak i wspomnieniem różnych tradycji muzycznych, od zaśpiewów pasterskich po sztukę sal koncertowych. W tej postaci utwór przewiduje udział muzyków grających na instrumentach ludowych oraz specyficznie dobranych instrumentach orkiestrowych. Słuchamy Polskiej Orkiestry Radiowej, którą dyryguje Jacek Rogala.

Usłyszeliśmy Fête Galante Pastoral Zygmunta Krausego w wersji koncertowej. Grała Polska Orkiestra Radiowa, dyrygował Jacek Rogala. Posłuchajmy teraz utworu Rilievo na orkiestrę i elektronikę młodej kompozytorki, italianistki i menadżerki Aleksandry Kacy. Punktem wyjścia dla utworu, pisze kompozytorka,

Był oscylujący między malarstwem a rzeźbą cykl Relief Planétaire francuskiego malarza, rzeźbiarza i artysty intermedialnego Iwa Kleina. Utwór Aleksandry Kacy nie jest rezultatem, co podkreśla artystka, zjawiska synestezji. Oto wykonawcy. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Piotr Papier i Barbara Okoń-Makowska, projekcja dźwięku, dyryguje Monika Wolińska. Słuchamy nagrania z Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień z 2020 roku.

Wybrzmiało Rilievo na orkiestrę i elektronikę Aleksandry Kace. Przypominamy wykonawców. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Piotr Papier i Barbara Okoń-Makowska, projekcja dźwięku, dyrygowała Monika Wolińska. Słuchaliśmy nagrania z Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień z 2020 roku. Zapraszamy teraz do wysłuchania trzeciej symfonii op. 53 Feliksa Nowowiejskiego z podtytułem Siedem barw iris. Utwór powstał w 1940 roku i przez wiele lat uchodził za zaginiony. Podtytuł kojarzono z pragnieniem oderwania się od okupacyjnej rzeczywistości, choć nie ma tu oczywistych nawiązań do wątków kojarzonych z tradycją antyczną. Części utworu Allegro molto vivo et energico, Andante tranquillo con espressione, Scherzando, tempo di marcia, Lento tranquillamente. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, dyryguje Łukasz Borowicz.

To była trzecia symfonia, opus 53, Siedem barw iris, Feliksa Nowowiejskiego. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, dyrygował Łukasz Borowicz. Posłuchajmy teraz churalnego tryptyku Feliksa Nowowiejskiego. Oto Teka Białowieska na chór a cappella. Kolejne utwory: Ryś w Boże, do słów Jana Jerzego Karpińskiego, Dąb rażony piorunem, słowa Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Taniec, słowa Kazimiera Jerzewska. Śpiewa chór Polskiego Radia w Krakowie, dyryguje Marek Kluza.

To był tryptyk na chór a cappella Teka Białowieska Feliksa Nowowiejskiego. Śpiewał chór Polskiego Radia, dyrygował Marek Kluza. Posłuchajmy teraz koncertu fortepianowego Desdur, op. 25 Jerzego Gablęca. Był uczniem Władysława Żeleńskiego i Feliksa Nowowiejskiego. Interesował się także nowościami technicznymi, radiofonią, samochodami, prowadził odziedziczony po ojcu biznes spożywczy. Zginął w katastrofie lotniczej w 1937 roku. Koncert fortepianowy Desdur op. 25, który chcemy Państwu przedstawić, powstał w 1926 roku. Prawykonanie odbyło się dopiero w 1977 roku w Santo Domingo, dokąd zawędrował syn kompozytora Tomasz. W 1988 roku, w setną rocznicę urodzin artysty, nagrania utworu dokonał Józef Stompel wraz z Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Krakowie pod dyrekcją Szymona Cavalli. Wzorowany na koncertach Rachmaninowa koncert Gablęca napisany jest z rozmachem i wielką inwencją. Zapraszamy do wysłuchania radiowego nagrania utworu, części koncertu Allegro con brio, Andante cantabile, Allegro maestoso.

To był koncert fortepianowy Des-dur op. 25 Jerzego Gablęca. W partii solowej wystąpił Józef Stompel. Towarzyszyła mu Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Krakowie pod dyrekcją Szymona Kawalli. W odróżnieniu od zwariowanych apologetów nowości, za wszelką cenę doceniałem rolę i znaczenie

nie tradycji, znajdując w niej inspirację do mojej muzyki. Napisał Romuald Twardowski w posłowiu do swojej książki o znamiennym tytule Było, nie minęło. Nie znaczy to, że twórca unikał nowszych rozwiązań. Starał się jednak, aby jego muzyka była komunikatywna, przemawiała wprost do wyobraźni słuchaczy. Oto koncerto na skrzypce i orkiestrę smyczkową z 2006 roku. Część utworu Grave Andante Allegro Deciso. Grają Jarosław Żołnierczyk, skrzypce i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczwal.

Wybrzmiało koncerto na skrzypce i orkiestrę smyczkową Romualda Twardowskiego. Przypominamy wykonawców. Jarosław Żołnierczyk, skrzypce i orkiestra kameralna Polskiego Radia Amadeus, grająca pod dyrekcją Agnieszki Duczwal. Romuald Twardowski, choć przez wiele ostatnich lat mieszkał w Warszawie, podróżując po różnych krajach Europy, nigdy nie zapomniał o swoim rodzinnym mieście Wilnie, czemu dał wyraz w wielu wspomnieniach i twórczości. Oto poświęcony pamięci matki kompozytora cykl wokalny Znad Wilii z 1990 roku do słów Heleny Masalskiej-Kowaczkowskiej. Cykl ewokuje wspomnienia krajobrazu i obyczajów dawnej Wileńszczyzny, napisał twórca. W części drugiej, Kaziuk, starałem się odtworzyć nastrój i atmosferę słynnego kiermaszu, odbywającego się w Wilnie 4 marca w dniu patrona Litwy, świętego Kazimierza. Tytuły pieśni. Oczy Zielonych Jezior. Kaziuk, Sanna. Śpiewa Tomasz Konieczny, bas baryton, towarzyszy mu na fortepianie Lech Napierała.

Kasiuk, Kasiuk, Kasiuk. Kasiuk, Kasiuk, już wozy na lukiszkach, koń parska obrok pryska.

Wybrzmiały pieśni Romualda Twardowskiego z cyklu Znad Willi do słów Heleny Masalskiej-Kołaczkowskiej. Śpiewał Tomasz Konieczny, basbaryton, towarzyszył mu na fortepianie Lech Napierała. Posłuchajmy teraz utworu 3x3 na saksofon, fortepian i akordeon Żanety Rydzewskiej. Utwór powstał na bazie wypracowanego przez artystkę systemu harmonicznego, zbudowanego na dźwiękach centralnych oraz ich pochodnych, znajdujących się w różnych odległościach. Jak twierdzi artystka, inspiracją były badania Pitagorasa nad podziałem struny monochordu. Oto wykonawcy. Alicja Wołyńczyk, saksofon, Jarosław Gałuszka, akordeon, Agnieszka Kopacka-Aleksandrowicz, fortepian. Słuchamy nagrania z festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne z 2019 roku.

To był utwór Żanety Rydzewskiej 3 na 3 na saksofon, fortepian i akordeon. Przypominamy wykonawców. Alicja Wołyńczyk – saksofon, Jarosław Gałuszka – akordeon, Agnieszka Kopacka-Aleksandrowicz – fortepian. Słuchaliśmy nagrania z festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne z 2019 roku. Posłuchajmy teraz kilku pieśni Romualda Twardowskiego, objętych wspólnym tytułem Oblicze Morza. Oblicze morza zmienia się, jest wspaniałe, bywa jednak groźne, związane z różnymi przeżyciami. Oto kolejne pieśni. Westchnienie, słowa Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Jeden z widoków morza, słowa Jacek Łukasiewicz. Woda zielona i ryby, do słów Jarosława Iwaszkiewicza. Korsarz, słowa Kazimierz Sowiński. Śpiewa Tomasz Konieczny, basbaryton, towarzyszy mu na fortepianie Lech Napierała.

Tomasz Konieczny, basbaryton, i Lech Napierała, fortepian, wykonali cykl pieśni Romualda Twardowskiego Oblicze Morza do słów poetów polskich. A teraz intrygująca kartka z albumu na wiolonczele i komputer Pawła Mykietyna. Na wiolonczeli gra Andrzej Bauer. Zgranie i montaż warstwy elektronicznej jest dziełem Ewy Guziołek-Tubelewicz.

To była kartka z albumu na wiolonczele i komputer Pawła Mykietyna. Na wiolonczeli grał Andrzej Bauer. Zgranie i montaż warstwy elektronicznej to dzieło Ewy Guziołek-Tubelewicz. W trzech sonetach do Don Quixota na basbaryton i fortepian Romuald Twardowski składa hołd ulubionemu pisarzowi Miguelowi de Cervantesowi. Teksty w polskim tłumaczeniu Anny Ludwiki Czerny zaczerpnął kompozytor z sonetów umieszczonych przez Cervantesa we wstępie do powieści Don Quixote z La Manche. W utworach tych autor w imieniu modnych w jego czasach bohaterów powieści rycerskich składa hołd błędnemu rycerzowi. Oto tytuły utworów. Orland Szalony do Don Quixota z Manche, Salizdan do Don Quixota z Manche, Akademicy z Argamasii na grób Don Quixota. Śpiewa Tomasz Konieczny, basbaryton, towarzyszy mu na fortepianie Lech Napierała.

Tomasz Konieczny, bas baryton i Lech Napierała, fortepian, wykonali trzy sonety do Don Quixota Romualda Twardowskiego, skomponowane do słów Miguela de Cervantesa Saavedry w przekładzie polskim Anny Ludwiki Czerny. Posłuchajmy teraz pasakali prawie w dawnym stylu Jerzego Bauera na wiolonczele i fortepian. Na wiolonczeli gra Andrzej Bauer, na fortepianie Jan Krzysztof Broja.

To była Pasacaglia prawie w dawnym stylu Jerzego Bauera na wiolonczele i fortepian. Na wiolonczeli grał Andrzej Bauer, na fortepianie Jan Krzysztof Broja. Wszystkim z Państwa, którzy nie mogą się doczekać rozpoczęcia festiwalu organizowanego na przełomie czerwca i lipca przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, a zatytułowanym Centralny Plac Muzyki, dedykujemy utwór Anny Ignatowicz-Glińskiej. Oto apotemoza, recitativo e aria da capo all'absurdum, do słów własnych kompozytorki. Śpiewa Joanna Freszel, której towarzyszy na fortepianie Łukasz Chrzęszczyk.

Joanna Fraszel-Sopran i Łukasz Chrzęszczyk fortepian wykonali utwór Anny Ignatowicz-Glińskiej Apotemoza Recitativo e aria da capo all'absurdum do słów własnych kompozytorki. I tym utworem kończymy Fantazję Polską.

0: Reklama.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
3: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
4: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
5: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
2: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
6: Mieczysław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła siódma. Magdalena Wojtulanis i Karol Furtak. Dzień dobry. Witamy Państwa w niedzielę, 14 dzień czerwca, czyli 165 dzień 2026 roku, do końca którego pozostało równo 200 dni. Słońce w znaku bliźniąt zeszło dziś o 4:14, a zajdzie 2 minuty przed 21. To oznacza, że dzisiejszy dzień potrwa 16 godzin 44 minuty i będzie dłuższy od najkrótszego w tym roku aż o 9 godzin i 2 minuty. Tak, to jeden z tych najdłuższych dni w roku, a to z kolei oznacza, że powoli zbliżamy się do końca astronomicznej wiosny. Jeszcze 6 dni zostało nam do tego momentu. Imieniny obchodzą dziś Eliza, Konstancja, Alois, Felix, Ryszard i Walery. Tradycyjnie wszystkiego najlepszego. No a od świtu wraz z Państwem jest także Aldona Łaniewska-Wołk, która przygotowała i poda wiadomości kulturalne.
1: Witam Państwa. Ponad 30 tysięcy osób wzięło wczoraj udział w 29. pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Tegorocznym hasłem wydarzenia było "Z życia wzięte". Odwiedzający mogli wziąć udział w ponad 650 eksperymentach oraz spotkać się z naukowcami.
2: To było wielkie spotkanie z eksperymentami, zabawą oraz nauką. Odwiedzający 29. piknik naukowy byli bardzo zadowoleni.
3: Przede wszystkim eksperymenty. Bardzo zaciekawiły dzieci. Takie eksperymenty na żywo, robione przez chemików.
4: Zamiast robić z metalu, to robić z drukarki 3D, no i zrobili takie zdalnie sterowane rzeczy.
2: W przyszłym roku piknik będzie obchodził swoje 30. urodziny. Katarzyna Młynek z Centrum Nauki Kopernik przekazała, że z tej okazji szykuje się coś wielkiego, choć jest za wcześnie na szczegóły.
5: To będzie taka okrągła trzydziestka, więc...

0: to już naprawdę dorosłość taka solidna. No i myślę, że będziemy chcieli docenić w jakiś szczególny sposób naukowców, którzy są z nami.
1: Od tego roku piknik nosi imię fizyka profesora Łukasza Turskiego, który w 1996 roku zainicjował tę naukową imprezę i był jej pomysłodawcą. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
2: Ze stolicy przenosimy się do Koszalina, gdzie fabuła Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej i dokument Silver zostały nagrodzone Wielkim Jantarem, głównym laurem 45. Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film. Zwycięski obraz Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej Emi Buchwald pokonał 12 konkurentów. Reżyserka, odbierając statuetkę, życzyła wszystkim debiutantom przyszłych odsłon festiwalu cierpliwości i wytrwałości. Zaznaczyła, że warto jest robić kino autorskie, osobiste, bo to bardziej satysfakcjonujące. Wielkiego Jantara w konkursie pełnometrażowych debiutów dokumentalnych zdobył z kolei film Silver Natalii Koniasz. Reżyserka przenosi widza do serca Boliwii, pod powierzchnię Cerro Rico i portretuje brutalną rzeczywistość górników. Pełna lista laureatów jest dostępna na stronach festiwalu młodziifilm.pl, a dziś w kinie Kryterium w Koszalinie odbędzie się pokaz nagrodzonych filmów. Tymczasem przedstawienia z Polski i zagranicy oraz wydarzenia towarzyszące znalazły się w programie 30. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku. Rozpocznie się on 23 lipca i potrwa do 2 sierpnia. Pokażemy spektakle m.in. z Kanady, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Czech i Hiszpanii, mówi koordynatorka programu Joanna Śnieżko-Misterek.
3: Przede wszystkim mam ogromną gwiazdę, powiedziałabym, światowego teatru. Robert Lepage z Teatrem Ex Machina z Kanady przyjedzie do nas z Hamletem. Kolejny spektakl bardzo lubianego przez widzów festiwalu twórcy Silvio Purcarette. Tym razem powraca ze swoim najnowszym spektaklem. To będzie Król Lir.
4: Wśród naszych wydarzeń towarzyszących oczywiście te stałe pozycje jak spotkania z artystami, ale też mamy dla Państwa kilka takich propozycji nowych. Na przykład spotkanie poświęcone wspomnieniu profesora Limona. Gdyby nie jego wizja, upór, nie byłoby tego festiwalu.
2: Dodaje odpowiedzialna za wydarzenia towarzyszące Anna Radkiewicz. W konkursie o Złotego Jorika, czyli na najlepsze szekspirowskie przedstawienie pokazane w Polsce premierowo w mijającym sezonie artystycznym, zaprezentowane zostaną 3 sztuki Hamlet. Zostały one przygotowane w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu, Teatrze Śląskim imienia Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach oraz Teatrze Powszechnym imienia Zygmunta Hibnera w Warszawie. Jedna z najbardziej prestiżowych szkół w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy w swojej historii otworzy drzwi dla dziewcząt. Tonbridge School w hrabstwie Kent, która od niemal 5 wieków kształciła wyłącznie chłopców, ogłosiła, że we wrześniu 2028 roku naukę w niej rozpoczną pierwsze uczennice.
5: Pierwsze uczennice w Tonbridge dołączą do 2 ostatnich klas przygotowujących do studiów. Początkowo będzie ich 20, ale władze szkoły zapowiadają stopniowe zwiększanie liczby dziewcząt w kolejnych latach. W planach jest także utworzenie dla nich miejsc w internacie. Placówka podkreśla, że zmiana ma lepiej przygotowywać młodych ludzi do życia po zakończeniu edukacji. Jej zdaniem szkoła powinna odzwierciedlać rzeczywistość, z którą uczniowie spotkają się później na uczelniach i w pracy. To przełomowa decyzja dla placówki założonej w 1553 roku. Szkoła działała już w czasach, gdy w Polsce panowali Jagiellonowie i przez kolejne stulecia pozostawała jednym z symboli tradycyjnej brytyjskiej edukacji dla chłopców. Tonbridge należy do grona najbardziej renomowanych szkół prywatnych w kraju. Roczne czesne wynosi ponad 60 tysięcy funtów, czyli ponad 300 tysięcy złotych. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: Ta korespondencja kończy pierwsze dziś wydanie Wiadomości Kulturalnych. Na kolejne zapraszam o 9:00, a więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl.
6: Pogoda. Choć wiosna powoli się kończy, to za oknami zdecydowanie bardziej wiosennie niż letnio. Temperatura maksymalna wynosić będzie dziś od 13-14 stopni Celsjusza na północnym wschodzie Polski przez mniej więcej 17 w centrum kraju do 19 na jego południu. Na niebie przede wszystkim dużo chmur, a mogą zdarzyć się także opady deszczu, w tym miejscami burze lokalnie, także z gradem. Proszę zatem uważać. Uważać powinni także ci, którzy źle reagują na niskie ciśnienie. To w Warszawie w południe wyniesie dziś 993 hektopaskale. Potem natomiast powinno spadać.
7: Autopromocja.

0: Rossini wreszcie się ustatkował. Bierze ślub z Izabelą Colbran i wyjeżdża do Wiednia.
1: W teczce ma opery wyjątkowe, a dziś niestety właściwie zapomniane.
0: Posłuchamy ich fragmentów. Hermiony, Pani Jeziora i Matyldy de Chabran.
1: Porozmawiamy też o spotkaniu z Beethovenem i szaleństwie podróży do Rem.
0: Zapraszamy dziś o 14:00. Agata Kwiecińska
1: i Adam Banaszak.
2: Autopromocja.
3: Jest 7:08. Do 10:00 dziś muzyki operowej raczej nie będzie, ale tradycyjnie mam dla Państwa trochę płytowych nowości, choć to nie opera, to jednak także muzyka wokalno-instrumentalna. Postaram się Państwu opowiedzieć o wszystkich tych koncertowych wydarzeniach, które w najbliższych dniach zagoszczą na falach programu Drugiego Polskiego Radia. Dwa zdania należeć się będą to po 9:00. Także temu, o czym najczęściej pisze się teraz w międzynarodowej prasie muzycznej. Zaczynamy pierwszą muzyczną część dzisiejszego poranka dwójki, a rozpoczniemy od muzyki człowieka, który gdyby żył, obchodziłby dziś urodziny. Mam na myśli Orlanda di Lasso.

Dlaczego mam się nad sobą użalać? Pytał Lodovico Ariosto, poeta, którego tekst wykorzystał Orlando di Lasso, by opracować madrygał, który zabrzmiał właśnie w nagraniu La Compagnia del Madrigale. I rozpoczęliśmy dziś od ważnej rocznicy, ale niestety także od pomyłki. Nie mamy zielonego pojęcia, kiedy dokładnie urodził się Orlando di Lasso. Dziś, dokładnie 14 czerwca, przypada jego rocznica śmierci, a kompozytor ten, znany, co tu dużo mówić, jako jeden z tych absolutnie najważniejszych przedstawicieli franko-flamandzkiej szkoły polifonicznej, zmarł w 1594 roku. Jest 7:13. Zdecydowanie bez pomyłki mogę Państwa zapewnić, że już niebawem kolejne wydanie magazynu Lumen po 9:30, natomiast na antenie programu Drugiego Polskiego Radia magazyn Kunstkamera. W międzyczasie muzyka. Muzyka, która dziś, choć być może nie słychać tego po aurze dźwiękowej kompozycji, której fragment zabrzmi za chwilę, pojawia się w programie Poranka Dwójki w związku z ważną chyba dla wszystkich, nie tylko w Polsce, datą.

poetu znanego dość powszechnie jako na polskie tematy ludowe, czyli Vivace non troppo. Nagranie to pojawiło się dziś, by przypomnieć Państwu, że 14 czerwca to kolejna już rocznica pierwszego masowego transportu więźniów do KL Auschwitz. Był to dokładnie 14 czerwca roku 1940. W roku 2006, czyli dokładnie 20 lat temu, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił zatem święto przypadające co roku 14 czerwca, a więc Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Muzyka, jak wspomniałem, zdaje się nie konweniować z tą akurat rocznicą, ale by zrozumieć ten specyficzny kulturowy mezalians, a kwartet smyczkowy numer 3 Laksa to utwór dokładnie z 1945 roku, wystarczy przypomnieć słowa jego samego. Jeszcze jako więzień numer 49543 w Auschwitz-Birkenau pytał, czy ludzie, którzy do tego stopnia kochają muzykę, że mogą płakać, kiedy jej słuchają, zdolni są jednocześnie do popełniania tylu okrucieństw na reszcie ludzkości. Te słowa Szymona Laksa to wymowny komentarz nie tylko do jego trzeciego kwartetu smyczkowego. Ja zaproponuję Państwu muzyczny komentarz do rocznicy, która przypada dziś, czyli 14 czerwca, a będzie to, choć jak to się mówi, niewiele może na to wskazywać, muzyka Józefa Haydna.

To presto to finał 44. symfonii Józefa Haydna, symfonii w e-moll, znanej dziś jako Trauer Symphony, czyli symfonia żałosna, żałobna. Muzyka Haydna zabrzmiała w nowym w zasadzie nagraniu orkiestry Il Giardino Armonico pod dyrekcją Giovanniego Antoniniego i dwa zdania, choć należą się Państwu na temat tych nagrań, bo to już kolejny, 19. wolumen haydnowskich symfonii przygotowanych przez Giardino Armonico i Giovanniego Antoniniego. Dość szczególny. To część, co tu dużo mówić, naprawdę wielkiego projektu Antoniniego z zespołem Il Giardino Armonico, zmierzającego do zbliżającej się kolejnej ważnej z perspektywy pamięci o Józefie Haydnie rocznicy. Tym razem jednak Antonini poza muzyką Haydna proponuje nam, słuchaczom, także muzykę Arvo Pärta i Samuela Scheidta, a wszystko w związku z obecnością w programie tej płyty właśnie symfonii e-moll 44 w pierwszym rozdziale katalogu Hobokena. Jeżeli chodzi o dorobek Pärta, w interpretacji Il Giardino Armonico, słuchając tej płyty, mogą Państwo doświadczyć także wersji na orkiestrę smyczkową kompozycji Da Pacem Domine. Jeżeli chodzi o Scheidta, to także muzyka nawiązująca do tematu żałoby. No a biorąc pod uwagę, że jednak Haydn znajduje się w centrum zainteresowania Antoniniego, to w programie tej płyty znalazły się także symfonia C-moll w pierwszym rozdziale katalogu Hobokena numer 52 i zdecydowanie późniejsza symfonia B-dur w tym samym rozdziale zapisana pod numerem 108. Jeżeli zaś chodzi o 44. symfonię żałobną, to tak, to powód, dla którego ten 19. wolumen nagrań symfonii Haydna przygotowany przez Il Giardino Armonico i Giovanniego Antoniniego jest, no właśnie, tak szczególny, bo artyści tego zespołu pod wodzą Antoniniego zaczynali swoją długą przygodę z symfoniami Haydna właśnie od tej symfonii. Jest 7:26. Ja mam dla Państwa przez najbliższe kilka minut jeszcze jedno, prawie można powiedzieć, nowe nagranie. Tym razem będą to interpretacje polskich artystów. Zabrzmi jedna z części sonaty Francisa Poulenca na wiolonczele i fortepian, a sięgamy po płytę wydaną już w ubiegłym roku przez Adama Krzeszowca wiolonczela i Annę Krzeszowiec fortepian.

0: Tour de Paris, przypomnę, brzmiał i w zasadzie nadal brzmi tytuł debiutanckiej płyty duetu Adam Krzeszowiec, wiolonczela, i Anna Krzeszowiec, fortepian. A z tej płyty zabrzmiała właśnie trzecia część sonaty na wiolonczele i fortepian Francisa Poulenca. Jest 7:30, słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia.
1: Lumen, magazyn społeczno-kulturalny redakcji katolickiej.
2: Dzień dobry, przed mikrofonem Jan Pniewski. Wspólnota zaczyna się tam, gdzie ludzie potrafią ze sobą rozmawiać, a problem pojawia się wtedy, gdy druga strona przestaje być bliźnim, a staje się symbolem, ideologią albo zagrożeniem. A kiedy słuchamy sporów wokół obecności osób LGBTQ+, w kościele, można odnieść wrażenie, że obie strony od dawna nie rozmawiają już ze sobą, ale raczej o sobie nawzajem. Próbę przezwyciężenia tego impasu proponuje książka zatytułowana Budując most, która prawie po 10 latach od pierwszego amerykańskiego wydania ukazała się właśnie w języku polskim. Publikacja nie proponuje nowej doktryny ani nie rozstrzyga sporów teologicznych. Raczej pyta o to, czy ludzie, którzy często patrzą na siebie z nieufnością, są jeszcze zdolni tworzyć jedną wspólnotę i ze sobą rozmawiać. Autorem książki jest jezuita ojciec James Martin. To jedna z najlepiej rozpoznawalnych postaci amerykańskiego katolicyzmu. Mówi dominikanin ojciec Maciej Biskup, który uczestniczył w warszawskiej prezentacji książki.
3: No tak, ojciec James Martin jest znanym kaznodzieją, duszpasterzem w Stanach Zjednoczonych, rozpoznawalny przez wielu hierarchów i mający też wielu przyjaciół wśród hierarchów. Przede wszystkim znany jest jako duszpasterz, jako osoba towarzysząca osobom LGBTQ+, w Stanach Zjednoczonych i nie tylko.

0: z takim też błogosławieństwem jeszcze papieża Franciszka, ale i teraz, kiedy papież Leon XIV jest w Watykanie, także te relacje trwają. Ojciec James Martin nie skupia się na jakichś próbach zmiany nauczania Kościoła, ale przede wszystkim postanowił poświęcić się takiemu właśnie ludzkiemu i duchowemu towarzyszeniu i pasterskiemu tym osobom, które często czują się niezauważone, nieusłyszane, a wręcz niekiedy spotykają się z pogardą, z niechęcią w samym kościele. I ojciec James Martin próbuje, no tak jak jego książka nie jest teoretyczna, tylko to jest jak w pewien sposób zapis jego doświadczenia.
1: I to, co bardzo ważne, ta książka nie jest skierowana tylko i wyłącznie do osób LGBTQ+, tylko jest skierowana do znacznie szerszego grona ludzi, do tych, którzy ich otaczają, do rodzin, do
0: Tak, ja bym
1: przyjaciół.
0: tak. Dokładnie tak. Przede wszystkim ta książka jest skierowana właśnie nawet nie do samych osób LGBTQ+, czy ich rodzin, tylko do duchownych i w ogóle do chrześcijan, że jest to właśnie taka książka, która jest taką próbą wołania. Otwórzcie oczy, otwórzcie też język, spróbujcie rozmawiać z tymi osobami. Myślę, że też ważne jest tutaj powiedzieć, że sama ta książka też została bardzo dobrze przyjęta w Watykanie i prefekt watykańskiej dykasterii do spraw świeckich, rodziny i życia, kardynał Kevin Farrell, napisał o tej książce. To długa, oczekiwana i niezwykle potrzebna książka, która pomoże biskupom, prezbiterom, asystentom duszpasterskim i przywódcom kościoła z większą empatią służyć wspólnocie LGBT. Dzięki niej katolicy LGBT będą mogli poczuć się bardziej u siebie w kościele, który przecież jest także ich kościołem.
1: Tylko teraz trzeba doprowadzić do pojednania wspólnoty, stąd owa metafora mostu, bo wydaje się, że jest pewnego rodzaju przepaść pomiędzy kościołem instytucjonalnym, bardzo dużą częścią wiernych w tym kościele, a właśnie tą wspólnotą wierzącą LGBTQ+.
0: Tak. Mi się tutaj przypomina znany obraz myśliciela chasyckiego, który mówił, że cały świat jest na takim bardzo wąskim moście, ale bardzo ważne, żebyśmy się nie bali. Ja myślę że rzeczywiście, że cały świat i Kościół też jest na takim wąskim moście, ale lęk powoduje, że nie chcemy zrobić kroku w stronę właśnie tego drugiego człowieka, że ten lęk nas paraliżuje, a lęk często też powoduje taką reakcję obronną, czyli też agresję. Myślę, że często właśnie ten język pogardy, niechęci wynika po prostu z lęku, a lęk nie jest takim uczuciem, którego człowiek chce, więc próbuje go jakoś unieszkodliwić.
1: I
0: I jeszcze.
1: tutaj jest jedna rzecz bardzo ważna w tej książce Martina, mianowicie to, że on uważa, że ciężar budowania tego mostu w pierwszej kolejności spoczywa na kościele, a nie na społeczności LGBT.
0: Tak,
1: To jest
0: tak.
1: bardzo dyskutowane i kontrowersyjne dla wielu.
0: Ale to nie dotyczy tylko osób LGBT. To jest podejście Kościoła, zwłaszcza po Soborze Watykańskim II i w Gaudium et Spes i w Lumen Gentium właśnie jest bardzo mocno podkreślone, że Kościół wychodzi z takiej pozycji oczekiwania, że inni przyjdą do niego i się nawrócą. Jeszcze właśnie się będą kajać i wtedy mogą przyjść. Tylko, że to Kościół właśnie wychodzi do świata. No właśnie, że Kościół jako sakrament zbawienia, on musi podjąć ten dialog z każdym człowiekiem w jego doświadczeniu egzystencjalnym. Przecież żaden człowiek nie wybiera swojego doświadczenia egzystencjalnego do końca, w całości. Są oczywiście elementy, na które mamy wpływ przez nasz rozwój, ale są takie elementy naszego życia tożsamościowe, które są niezależne od nas. I myślę, że też no właśnie kondycja osób LGBTQ+, ich płciowość nie jest kwestią ich wyboru. Kościół zawsze jest wezwany do tego, żeby towarzyszyć doświadczeniu egzystencjalnemu takiemu, jakie ono jest. To jest po prostu czysta Ewangelia.
1: Tutaj się pojawiają trzy bardzo ważne słowa, które mają modelować ten stosunek Kościoła do wspólnoty LGBTQ+. Szacunek, współczucie i delikatność to terminy, które można bardzo

0: to szeroko rozumieć, które mogą być traktowane jako slogany. Natomiast Martin sprowadza je do bardzo prostych gestów, które mogą uleczyć wspólnotę. Zacznijmy może od szacunku, bo to się wydaje niby zrozumiałe, a on pewne rzeczy pokazuje jakby w sposób odkrywczy, zaskakujący na pewno dla wielu.
1: Po pierwsze powiem, że wszystkie te sformułowania pochodzą z katechizmu, tak? One są w tej części, która dotyczy osób o skłonnościach homoseksualnych, używa tego sformułowania, ale właśnie w związku z tymi osobami właśnie mówi o tych trzech rzeczach, właśnie szacunek, współczucie, delikatność. Każdy człowiek ma prawo do szacunku. To jest jakby niezbywalne prawo każdego człowieka. A ten szacunek wyraża się przez to, że my widzimy tego człowieka i postrzegamy go nie tak, jakbyśmy my chcieli go widzieć i go postrzegać, tylko tak, jak ta osoba siebie widzi i postrzega. To jest, myślę, prawo każdego z nas, jak każdy o sobie pomyśli, jakby chciał być odebrany. Każdy z nas ma jakąś swoją narrację, która jest dla niego taka najgłębsza, najbardziej wyrażająca jego wrażliwość. I tak chcielibyśmy być postrzegani przez drugiego człowieka. Tak? To znaczy, że szacunek to jest po prostu przyjęcie tego człowieka i też mówienie o nim w taki sposób, jak ta osoba chce, żeby o niej mówiono. Jeżeli sprowadza się osobę LGBTQ tylko do właśnie jakiejś społeczności i tylko ideologii, to nie widzi się człowieka i brak szacunku to jest jakiś, można powiedzieć, jakiś rodzaj dehumanizacji. To jest odbieranie komuś twarzy.
0: Nazywać go tak, jak on chce się nazywać.
1: Dokładnie tak. Nie odbierać mu twarzy, nie odbierać mu głosu. To są po prostu takie najbardziej podstawowe prawa w relacjach międzyludzkich.
0: I tu jeszcze jest bardzo ważna delikatność, która jest przez Martina zdefiniowana jako świadomość lub zrozumienie uczuć drugiego człowieka. I tutaj w tym języku niejednokrotnie tego brakuje, że możemy zranić czyjeś uczucia, bo jesteśmy od niego oddaleni. Mówi, nie może być delikatności, jeżeli nie spotkamy się z tymi ludźmi, jeżeli tylko znamy ich z opowieści.
1: No właśnie, jeżeli mam szacunek, to będę miał też i pewną delikatność wobec człowieka i nie będę też go redukował do nie wiem, jakichś swoich wyobrażeń. Ta metoda ewangelizacyjna, o której mówił papież Franciszek, że ewangelizacja to nie jest jakaś szeroka autostrada, tylko to jest wąska drążka, na której trzeba stanąć, zatrzymać się, żeby komuś dotrzymać kroku, komuś spojrzeć w oczy, komuś podać dłoń. Jeżeli się spotykamy właśnie tak bardzo bezpośrednio, to powoduje, że od razu inaczej zaczynamy rozmawiać. Nie rozmawiamy o ideach, nie mówiąc już tutaj o ideologii, tylko mówimy o bardzo konkretnym człowieku. Ta delikatność też oznacza, żeby nie redukować tą osobę do jednej sfery, do sfery seksu, tak? A to są osoby, które mają swoją wrażliwość, mają swoje talenty, które mają swoje uczucia, które potrafią się innymi opiekować, którzy żyją w rodzinach. I ta delikatność oznacza, żeby też widzieć człowieka w całości jego doświadczenia ludzkiego, a nie redukować ich do jednej sfery.
0: Ale to, co też jest tutaj bardzo ważne, Martin zwraca uwagę, że należy budować ten most z dwóch stron. On tego samego domaga się od katolików LGBT+, też szacunku, współczucia i delikatności wobec ludzi Kościoła i tych, którzy reprezentują Kościół instytucjonalny.
1: Oczywiście Martin też jakby zaprasza tak bardzo pokornie też osoby LGBTQ+, które są katolikami. Żeby wejść na ten most i żeby się nie lękać, to ten szacunek musi być z dwóch stron. Oczywiście zwraca uwagę, że tu nie ma pełnego symetryzmu, zwłaszcza ze strony osób, które doświadczyły w konfesjonale, w kancelarii, w kazaniach, w różnych spotkaniach z duchownymi czy z jakimiś zaangażowanymi katolikami doświadczyli bardzo raniących postaw, pogardy, wyśmiewania, odbierania im prawa do bycia w kościele, więc te osoby mają też taki ogromny bagaż swojej krzywdy, swoich ran. Nie można od tych osób wymusić wyjścia, tak? To jakby potrzeba czasu. Ja spotykam osoby skrzywdzone, które są w kościele i które też dojrzewają do tego, żeby przebaczyć swoim oprawcom, żeby wyjść do nich, ale to jest bardzo długi proces. To nie jest coś, co może być na rozkaz, coś, co można od kogoś wymagać.

0: musieć. Więc jakby myślę, że ten właśnie szacunek, współczucie i delikatność będzie powodowało, że też jakby pozwolimy tym osobom dać czas, takie dojrzewanie tego dialogu. Myślę, że muszą te osoby doświadczyć jakichś pierwszych gestów ze strony Kościoła, które rozbroją i spowodują, że coś otworzy się też w tych osobach, coś pęknie i też będą gotowe na rozmowę. Tak, ja myślę, że też osoby, które zostały skrzywdzone, potrzebują często usłyszenia słowo przepraszam. I myślę, że jeśli takie słowo padnie, no to właśnie ono jest też rozbrajające i ono zaczyna jakby otwierać te osoby. To jest tak jak w Ewangelii, jak Jezus bezwarunkowo przychodzi do Zacheusza i mówi: dzisiaj chcę być u ciebie w domu. I ten Zacheusz pod wpływem tej hojności, tej otwartości Jezusa otwiera swoje serce, tak połowę majątku dał ubogim, kogo skrzywdził, czterokrotnie wynagradza, więc hojność wyzwala hojność. I myślę, że jeśli my jako duchowni i liderzy w Kościele, jeżeli wyjdziemy z tą hojnością, to ona będzie też wyzwalała tą hojność, tak? I oczywiście, patrząc długofalowo, żeby mógł się odbyć dialog między osobami LGBT, plus, a między hierarchami duchownymi, żeby mógł być podejmowany dialog na temat i teologii moralnej, i na temat współczesnych zdobyczy psychiatrii, seksuologii i psychologii, no to pierw potrzebny jest ten szacunek obopólny, żeby doszło do dialogu.
1: Część katolików słyszy w tym języku szacunku zapowiedź kapitulacji doktrynalnej. Chyba stąd się mnożą zarzuty przeciwko temu, co robi autor książki.
0: Najważniejszą doktryną Kościoła katolickiego jest: Bóg jest miłością. Nie możesz kochać Boga, nie kochając bliźniego. I jeśli my nie wierzymy w tą bezwarunkową miłość, bo myślę, że te osoby, które mówią o jakiejś kapitulacji przez to, że wyjdą do kogokolwiek, ja nie mówię tylko o osób LGBT, to myślę, że mają jakiś problem z percepcją po prostu Ewangelii, z chrześcijaństwem, że mimo, że używają języka związanego z chrześcijaństwem, to myślą jakąś religijnością taką naturalną, myślą taką religijnością, jak w Ewangelii, ci, którzy nie są przykładem ze strony Jezusa. Jak właśnie Jezus mówi: dzisiaj chcę być u ciebie w domu bezwarunkowo. I to jest gorszące dla wielu religijnych ludzi. I w Ewangelii jest powiedziane, jaki był komentarz, że Jezus poszedł do Zacheusza, do grzesznika poszedł w gościnę. Ten język zgorszenia Bogiem, zgorszenia Chrystusem, ciągle jest obecny w Kościele. I to jest bardzo smutne.
1: O książce Jamesa Martina, Budując most, mówił dominikanin ojciec Maciej Biskup. Za uwagę dziękuję, Jan Pniewski. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
2: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Wracamy do muzyki. Jest 7:45. Kwadrans temu pożegnaliśmy się na chwilę muzyką kameralną na wiolonczele i fortepian. Tym razem mam dla Państwa muzykę Schuberta na skrzypce z Towarzyszeniem Fortepianu.

Koncertowe nagranie z festiwalu Marty Archerich, ale nagranie z udziałem Kati Buniatiszwili przy fortepianie. To był finał sonatiny A-moll, numer 2 w opusie 137 Franza Schuberta z Renaud Capuçonem, który wykonał partię skrzypiec. Dziś wróci brzmienie jego instrumentu na falę programu Drugiego Polskiego Radia, bo to nagranie było w zasadzie zaproszeniem do słuchania dzisiejszego wydania Filharmonii Dwójki, w którym Ewa Szczecińska po 19.30 przypomni Państwu nagrania z udziałem Renaud Capuçona. Będzie to koncert skrzypcowy op. 14 Samuela Barbera, a artyście towarzyszyć będzie Orkiestra Symfoniczna Radia Bawarskiego. Ten koncert odbył się w maju tego roku, można więc powiedzieć, że to bardzo świeże nagranie. Z kolei w środę w Filharmonii Dwójki tradycyjnie muzyka dawna, kolejne nagranie z festiwalu Pieśń Naszych Korzeni w Jarosławiu. Nagranie zarejestrowane w sierpniu ubiegłego roku. Ensemble Mikrologus, no i Patrycja Bowi, której głos zapewne doskonale pamiętają Państwo z przeróżnych audycji programu Drugiego Polskiego Radia.

Trzeba przyznać, że nie tylko głos Patrycji Bowi sprawia, że bardzo łatwo rozpoznać interpretację jej ansamblu Mikrologus. To była kompozycja El Grillo Josquena de Pré. Tę część dzisiejszego poranka dwójki zakończymy muzyką Stefana Kisielewskiego. Przy fortepianie Julia Samojła towarzyszy jej Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod batutą Jacka Kasprzyka.

0: Tak, kończy się koncert fortepianowy Stefana Kisielewskiego, a przypomnę, że wysłuchali Państwo interpretacji z udziałem Julii Zamojło i artystów Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod batutą Jacka Kasprzyka. To właśnie ten polski dyrygent poprowadzi zakończenie sezonu innego radiowego zespołu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, a koncert ten odbędzie się w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w sobotę o 19:00. W programie muzyka Mendelssohna, m.in. jego koncert skrzypcowy E-moll z udziałem Jakuba Jakowicza w partii solowej oraz druga symfonia D-dur op. 73 Johannesa Brahmsa. Zapraszam nie tylko do studia imienia Lutosławskiego, bo koncert będzie także transmitowany, a słowem wiążącym opatrzy dla Państwa ten koncert Marcin Majchrowski. Przypomnę, sobota 19:00. Na razie jest niemal 8:00, co oznacza, że wrócimy do Państwa za mniej więcej godzinę.
1: Autopromocja.
2: Z Nowego Jorku patrzysz na świat nie jak snob, ale jak człowiek, który dostał szansę być w środku tego wielkiego miasta. Nowy Jork to jest nowy język.
3: Na spotkanie z mieszkającym w Nowym Jorku ukraińskim pisarzem Wasylem Machno zapraszam w audycji Wierność i Przemiana we wtorek o 19:10. Dorota Gacek.
4: Od muzyka jazzowego do ikony pop kultury. Kim był Yuji Ono? W Nocnej Strefie przybliżymy sylwetkę i twórczość zmarłego w maju kompozytora i aranżera, którego muzyka filmowa i telewizyjna ukształtowała wyobraźnię kilku pokoleń Japończyków. Nocna Strefa w poniedziałek o 23:00. Zapraszam, Krzysztof Dziuba.
1: Autopromocja.
5: Minęła 8:00, słuchają Państwo programu drugiego Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marcin Witan. 9 czerwca Kościół Ormiańsko-Katolicki obchodził uroczystość świętego Grzegorza Oświeciciela, apostoła Armenii, pierwszego kraju, który przyjął chrześcijaństwo w roku 301. Zapraszamy na mszę świętą zarejestrowaną w Centralnej Parafii Ormiańsko-Katolickiej w Warszawie. Będzie jej przewodniczył i kazanie wygłosi protoarchimandryta ksiądz profesor Józef Naumowicz. Na organach zagra Jakub Kopczyński, a zaśpiewa chór parafialny pod kierunkiem organisty.

0: zivo hormats, jef marra serest, ast faz golof, jef kez vele park, ish hanutjun jef pativ, ajrem jef misht, jef havitjanes, havitenic, amen.
1: Czytanie z listu do Hebrajczyków. Żywe jest Słowo Boże, skutecznie i ostrzejsze niż wszelkie miecz oprzeczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolnie osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed nim niewidzialne. Przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami tego, któremu musimy zdać rachunek. Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu.

Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść. Gdy to faryzeusze ujrzeli, rzekli Mu: oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. A On im odpowiedział: nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i jego towarzysze, jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom. Albo nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych, albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu.

Zawsze homilię zaczynamy od czytania, od takiego rozważania jeszcze to, co Pan Jezus powiedział nam, to, co Bóg mówi w swoim Słowie. Tym bardziej, że pierwsze czytanie nam przypomniało, że żywe jest Słowo Boże. Żywe, to znaczy wciąż Bóg mówi do nas. Nie tak, że kiedyś powiedział, tylko czytamy. O, dzisiaj Bóg do nas przemawia. Żywe jest Słowo Boże. I stąd właśnie przed czytaniami Pismo Święte jest niesione w procesji. To jest ta pierwsza piękna procesja wokół ołtarza, kiedy niesie się Pismo Święte w liturgii ormiańskiej. I jest ten śpiew piękny, surpast fat, święty Boże, święty mocny, surpiew chyzor, surpiew anmach. I to jest jakby opiewanie, wielbienie Boga, chociaż niesie się tylko księgę Ewangelii, księgę czytań, ale to jest to żywe Słowo Boga. My wielbimy Boga w Jego Słowie, słuchając Go, przyjmując to Słowo, żyjąc Nim. Ale chcę dzisiaj wspomnieć, w ciągu roku są trzy wspomnienia świętego Grzegorza Oświeciciela, tego apostoła Ormian. Wiemy, że już w czasach apostolskich przybyli na ziemie ormiańskie, które są tak niedaleko od Palestyny, od tych miejsc, skąd apostołowie rozeszli się, stąd dotarli także na ziemie ormiańskie, Armenii. I święty Tadeusz i święty Bartłomiej ich uważa się za takich pierwszych głosicieli Słowa Bożego, Ewangelii na ziemi ormiańskiej. Ale zdołali tylko jakby nawrócić, skierować ku Chrystusowi niewielkie grupy. Natomiast na początku IV wieku dopiero właśnie Grzegorz, zwany Oświecicielem, doprowadził do tego. Najpierw wiele cierpiał za swoją wiarę. Przesiedział w lochu 15 lat, ale później doprowadził do tego, a raczej Bóg przez niego doprowadził, że chrześcijaństwo przyjął i król, i królowa, i cały dwór. I Grzegorz Oświeciciel, czyli ten, który przyniósł chrzest, przez który

którego Bóg przyniósł chrzest dla narodu ormiańskiego i głosił dobrą nowinę po całej Armenii i rozpoczął budowę kościołów i stąd nazywany jest apostołem Armenii. Tym bardziej to jest chwalebne, że Armenia jako pierwszy kraj na świecie oficjalnie przyjął chrześcijaństwo. Tradycyjna data 301 rok. Jeszcze ani Cesarstwo Rzymskie, ani inne kraje, Etiopia czy Gruzja jeszcze nie przyjęły chrześcijaństwa. Armenia pierwsza w świecie i to jest ten błogosławiony także naród. Natomiast Grzegorz Oświeciciel, kiedy już dokonał bardzo wiele w swojej działalności apostolskiej, pod koniec życia przekazał swoją władzę następcom, zorganizował także Kościół Ormiański. Natomiast odszedł na pustkowie, zamieszkał w jaskini, w górach, w grocie, w górach i tam prowadził życie samotnicze. Oczywiście okoliczni pasterze, mieszkańcy wiedzieli, że żyje święty pustelnik, przychodzili do niego prosząc o błogosławieństwo, dowiedzieli się, kim on jest. Natomiast on nie zostawił wiadomości jakby w swoim kościele, swoim uczniom, następcom. Chciał być samotny, ale kiedy zmarł, tam w tej grocie pasterze go pochowali. Wiedzieli, że to jest osoba bardzo ważna, że to pierwszy patriarcha Kościoła Ormiańskiego. I w zasadzie Kościół Ormiański oficjalny nie wiedział, gdzie został pochowany. Później jeden z jego uczniów we śnie otrzymał takie natchnienie, gdzie jest ten grób. I właśnie w tym tygodniu jest odnalezienie relikwii świętego Grzegorza, tego apostoła Armenii. I te relikwie, które zostały złożone niedaleko, gdzie był też grób króla, tego Trdata, który przyjął chrzest. Ale później, bo to jest zachodnia Armenia, kiedy te tereny dostały się pod panowanie bizantyńskie, wtedy te relikwie zostały podzielone i część została przewieziona do Zwartnocu pod Jerewaniem, pod Eczmiadzinem złożona. Natomiast część Bizantyńczycy wzięli do Konstantynopola, później te relikwie jakąś drogą dotarły i były w Neapolu przez wiele wieków. Mówię o tym dlaczego? Dlatego, że w 2000 roku, kiedy zbliżała się rocznica chrztu Armenii, 1700-letnia chrztu, papież Jan Paweł II zaprosił katolikosa Kościoła Apostolskiego, Karekina II, który przybył z kilkunastoma biskupami do Rzymu, także z wieloma różnymi oficjalami i wtedy przekazał relikwie, te, które były w Neapolu, przekazał, to była wielka uroczystość, przekazał katolikosowi w grudniu 2000 roku, czyli tuż przed rocznicą chrztu Armenii, która była tak uroczyście obchodzona. I w 2001 roku z okazji rocznicy chrztu w Jerewaniu powstał chyba największy w Armenii kościół właśnie pod wezwaniem Grzegorza Oświeciciela i tam złożono te relikwie. Zaraz przy wejściu jest wielki taki grobowiec, gdzie są złożone relikwie te ofiarowane czy oddane, tak to nazwijmy, przez papieża Jana Pawła II dla katolikosa Karekina II. To jest ten piękny taki gest też łączności, kiedy będziemy obchodzić te wspomnienie o odnalezieniu relikwii świętego Grzegorza Oświeciciela, apostoła Armenii. To pamiętamy też, że o tych relikwiach, które łączą ten Grzegorz, który żyje w czasach jedności Kościoła, jeszcze Kościoła niepodzielonego, jednego, ale który i teraz łączy i Kościół Apostolski Ormiański i Kościół Ormiańsko-Katolicki. Ewangelia dzisiejsza. Pan Jezus mówi, że przypomina słowa, że Bóg chce bardziej miłosierdzia niż ofiary. Tak jest, że w języku ormiańskim msza święta nazywa się sur patarak, czyli święta ofiara. Oczywiście takiej ofiary Pan Bóg chce. Uczestnictwa w takiej ofierze Pan Bóg chce.
Natomiast w tradycji Pan Jezus zwraca się do faryzeuszów, w tradycji żydowskiej składa

0: wykonano wtedy jeszcze, była świątynia, ofiary krwawe. To były ofiary przed świątynią składane na ołtarzu. I wielu sądziło, że jak już złoży ofiarę, to jest już wszystko załatwione, jest cała relacja z Bogiem. Oczywiście Pan Jezus mówi, że nie wystarczy jakby formalne takie złożenie ofiary krwawej czy też bezkrwawej, ponieważ co tydzień w szabat składano w świątyni w pierwszej części także chleby pokładne, 12 chlebów pokładnych, które w szabat właśnie kapłani spożywali i zastępowali nimi nowymi. Ale Pan Jezus mówi, że w całym kulcie, w całej naszej pobożności potrzeba jest miłości. Potrzebna jest miłości do Boga. Ważne jest nasze serce, nasze zaangażowanie. No to, co możemy ofiarować Bogu, bliźniemu, to jest ważne. Pan Bóg chce miłosierdzia, ale to miłosierdzie też, miłość do Boga wyraża się i przez udział we mszy świętej. Wyrazem miłości jest też codzienna modlitwa. Wyrazem naszej miłości do Boga jest to, jeżeli mamy miłość do bliźniego. Niech te słowa o tym, że Bóg chce naszej miłości, chce naszego serca, chce naszej wiary, niech nam towarzyszą w tym czasie. Powstańmy, złożymy wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jako znajmie Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę. Mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Ornia alter, Merchizus Christos.
1: Ornia alter.
0: Teraz twas orneste zamenesiant.
1: Amen.

0: zjednoczeni we wspólnej miłości, tym miłosierdziu, o którym mówił dziś Pan Jezus, we wspólnej wierze, wierze naszego Chrztu Świętego, wierze całego Kościoła, módlmy się tak, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Chair mer,
1: vorhe kinesis, sur pieritianunko, jeges arcaiutunko, jericinbanko, vorbe zelkinesi vergi, sas mer anabazor, turme zaisor, jevdomes partis mer, vorbes jemek tom meros parta panas, jemitanis mes porsusium, ai perkias mes chare.
0: Zikoe arkajutjun, jevzorutjun, jev park habitianis amen, hachahutjun, amen etsun.
2: Asoje kirpagesu,
3: aracinkote.
0: Christosif, Jesusif, teramp merov, en vorum kes hog vunser boje v chora menakali, vele park ishanut junf, jev patif aj, že mjev mišt, jev habitianis habitanic, amen.

0: Ornial, Jerukis Norat Sulphogvul, Yertai Kahahutiam, Pifter Yericien, Zesent Amenesiant. Amen. W liturgii ormiańskiej dzisiaj czytana jest Ewangelia, że Pan Jezus przechodził się z apostołami wśród zbóż. Lato mamy tyle okazji przechodzenia się wśród pięknej przyrody. Niech ta przyroda także nam pomaga jeszcze bardziej ukochać Pana Boga i umocnić naszą wiarę i naszą nadzieję i naszą miłość. I teraz udzielę indywidualnego błogosławieństwa. Niech Bóg błogosławi. Que Dieu vous bénisse. Niech Bóg błogosławi.
1: Wysłuchali Państwo liturgii Kościoła Ormiańsko-Katolickiego na uroczystość świętego Grzegorza Oświeciciela, apostoła Armenii. Liturgia została zarejestrowana w Centralnej Parafii Ormiańsko-Katolickiej w Warszawie. Przewodniczył jej i kazanie wygłosił protoarchimandryta ksiądz profesor Józef Naumowicz. Na organach grał Jakub Kopczyński, śpiewał chór parafialny pod kierunkiem organisty.

0: Dwójka. Jesteś na miejscu. Rafał Augustyn.
1: Minęła dziewiąta. Od siódmej w naszym studiu niewiele się zmieniło. Przy konsolecie nadal Magdalena Wojtulanis. Przy mikrofonie Karol Furtak. Dzień dobry. Jeśli dopiero Państwo do nas dołączyli, przypominam zatem, że słuchają nas Państwo w niedzielę, czyli 14 dzień czerwca, a zarazem także 165 dzień 2026 roku, do końca którego pozostało 200 dni. Słońce wzeszło dziś o 4:14, a zajdzie o 20:58. Dzień potrwa zatem 16 godzin 44 minuty i będzie dłuższy od najkrótszego w tym roku o całe 9 godzin i 2 minuty. Powoli kończy się astronomiczna wiosna. Jej koniec nastąpi dokładnie za 6 dni, a dziś imieniny obchodzą Eliza, Konstancja, Alois, Felix, Ryszard i Walery. Zgodnie z tradycją życzymy wszystkiego najlepszego, a mówiąc my, mam na myśli także Aldonę Łaniewską Vogue, która przygotowała i poda wiadomości kulturalne.
2: Witam Państwa ponownie. Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus zakończy dziś kolejny sezon artystyczny. W Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu usłyszymy program zatytułowany Barok versus Romantyzm. Na koncert zaprasza Wojciech Kabata.
3: Jak sam tytuł koncertu wskazuje, znalazły się w nim wyjątkowe dzieła właśnie tych dwóch epok. Między innymi szósty koncert brandenburski Jana Sebastiana Bacha. W wyjątkowym składzie, bo główna rola została tu powierzona altówką, kontrabasowi, wiolonczeli i klawesynowi. Czyli to można powiedzieć tak, jak pierwotnie prawie, że Bach napisał, tak postaramy się to wykonać. Dodatkowo, co jest tak głównym punktem programu, to koncert na flet i orkiestrę Karla Filipa Emanuela Bacha, którym solistą będzie jeden z chyba najbardziej utalentowanych fleci młodego pokolenia, Fabian Egger, a na zakończenie koncertu sekstet smyczkowy Brahmsa.
2: Koncert pod kierunkiem Anny Duczmal-Mróz rozpocznie się o 18:00 w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu. 19. Nagrody Literackie Miasta Stołecznego Warszawy są już w rękach laureatów. W sumie kategorii było 5. Proza, poezja, komiks z powieścią graficzną, literatura dziecięca oraz książka o tematyce warszawskiej. Jednak najhojniejsza nagroda, aż 120 tysięcy złotych, trafiła do warszawskiej twórczyni 2026, czyli Małgorzaty Szejnert.
4: Ja się urodziłam w Warszawie, ale musiałam na nowo w nią wrastać. Jak miałam 17 lat, przyjechałam tu na studia. I Warszawa okazała mi wielką życzliwość, to znaczy ci mieszkańcy Warszawy, którzy też byli biedni, też mieli kłopoty mieszkaniowe, jakoś mi pomagali. Mam taką wdzięczność do tych warszawiaków. No a poza tym Warszawa się stała miejscem mojej pracy, za to też należy się jakaś wdzięczność. Miałam tematy głównie prowincjonalne, interesowała mnie prowincja. Ale w pewnym momencie także trafiłam do Warszawy, do Ursusa, do Supersamu, no i przede wszystkim na Łączkę Powązkowską.
2: Za najlepsze książki wydane w 2026 roku jury uznało w prozie Pijaczkę Marka Sieńczyka, w poezji Wnyki dla światła Justyny Kulikowskiej, wśród powieści graficznych Dum Dumu Łukasza Wojciechowskiego, z pomiędzy lektur dziecięcych Złodziejkę Katarzyny Wasilkowskiej, a najlepszą książką o tematyce warszawskiej została publikacja zatytułowana MDM – Marszałkowska dzielnica marzeń.

0: Krzysztofa Mordyńskiego. Z kolei Jonas Kaufmann otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Artysta należy do grona najwybitniejszych tenorów współczesności. Występuje na najważniejszych scenach operowych świata, wykonując repertuar od Verdiego i Wagnera po klasykę pieśni niemieckiej. Ceniony jest za intensywne interpretacje, precyzję wokalną i charakterystyczną ciemną barwę głosu. Wyróżnienie przyznano za jego ogromny wkład w rozwój i popularyzację sztuki operowej oraz wieloletnią międzynarodową karierę sceniczną. To pierwszy wokalista nagrodzony tym tytułem, podkreśla rektor uczelni profesor Mariusz Sielski.
1: To już 16 doktorat honoris causa naszej uczelni. Szczycimy się tym, że do grona wybitnych postaci dołączył Jonas Kaufmann. Niezwykły śpiewak, wielki artysta, charyzmatyczny, można powiedzieć, że showman świata operowego dzisiejszych czasów. Jest to pierwszy doktorat właśnie przyznany wokaliście. Kolejny Monachijczyk, bo 4 lata temu odbierała doktorat honoris causa Anny Sophie Mutter.
0: Uroczystość odbyła się w auli Florianka Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Na koniec powracamy do Poznania, gdzie niedziela jest ostatnim dniem festiwalu Etnoport. W południe w holu Wielkim Zamku odbędzie się poznańska garażówka dla Palestyny, a o 13.30 koncert Polski Piach gra Reksia. 19. odsłona festiwalu to różnorodna oferta zespołów z Polski, Hiszpanii, Gruzji, Turcji i krajów afrykańskich. Jest to również coś dla dzieci, mówi Wojciech Mania z Centrum Kultury Zamek.
2: Mamy cały program Małe Etno, adresowany do najmłodszych. W ten sposób docieramy do kolejnych pokoleń fanów Etnoportu. W końcu mamy też cały pakiet rozwiązań dostępnościowych, które są częścią misji festiwalu i całego Centrum Kultury Zamek, dzięki któremu taki festiwal może docierać do osób ze rozmaitymi potrzebami czy ograniczeniami związanymi ze zmysłami słuchu, wzroku, ruchowymi. Też właśnie staramy się, żeby ten festiwal był dla nich.
0: Festiwal Etnoport w Poznaniu o 21:00 zwieńczy koncert muzyki marokańskiej. To były wiadomości kulturalne. Więcej informacji ze świata kultury jest dostępnych na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl.
3: Pogoda. Jeśli jeszcze nie zdążyli Państwo wyjść z domu, nauczony własnym doświadczeniem, polecam ubrać się zdecydowanie mniej letnio niż w ciągu kilku poprzedzających dni. Będzie dziś bowiem naprawdę dość chłodno. Co prawda na południu kraju temperatura sięgać będzie niemal 20 stopni Celsjusza, ale w przeważającej jego części będzie wynosić od mniej więcej 13 do mniej więcej 17 stopni. Przy tym, jeśli spodziewają się dziś Państwo słońca, to mówiąc najdelikatniej, może być z tym kłopot. Przede wszystkim bowiem zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, a przy tym można spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Miejscami wystąpią także burze, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 993 hektopaskale. Potem powinno spadać.
4: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
5: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Waldman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
6: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
7: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
8: Mikrofon,
9: kamera,
8: radiowe studio,
9: scena.
10: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
6: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy

0: prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklama.
3: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia już prawie 10 minut po 9. To oznacza, że pora na kolejną muzyczną część dzisiejszego poranka dwójki. Część, która potrwa do 9.30. Potem jeszcze małe muzyczne postscriptum. Ostatni kwadrans przed 10. Tradycyjnie wypełnią nowości płytowe, ale te będę miał dla Państwa dziś wyjątkowo także wcześniej. Na początek jednak informacja, którą przekazuję Państwu w imieniu Krzysztofa Dziuby, który ostatnimi czasy zapraszał Państwa na dziś, na 17:00 do studia imienia Władysława Szpilmana na koncert zespołu MM3. Niestety, jeden z muzyków się rozchorował, koncert się zatem nie odbędzie. Przypominam natomiast, że jeśli wybierają się Państwo na zakończenie sezonu Orkiestry Polskiego Radia, które nastąpi w sobotę po 19:00, a orkiestra zagra pod batutą Jacka Kasprzyka, wszystko jak najbardziej aktualne, no a koncert transmitowany będzie także na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. Z kolei, jeśli oczekują Państwo na rozpoczęcie dzisiejszej audycji Cafe Muza, cóż, podobnie jak z tym zakończeniem sezonu artystycznego Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, na razie przynajmniej wszystko zgodnie z planem.

Dwie pieśni Grażyny Bacewicz, Rozstanie i Sroczka, zabrzmiały właśnie w nagraniach, które zapewne znają Państwo doskonale z audycji programu Drugiego Polskiego Radia. Śpiewała Joanna Freszel, sopran, a przy fortepianie partnerował jej Łukasz Chrzęszczyk. To właśnie Joanna Freszel będzie dziś gościem audycji Cafe Muza. Rozmawiać będzie z nią Agata Kwiecińska. No a Państwo, jak doskonale Państwo wiedzą, są także do tej rozmowy zaproszeni. To za 40 kilka minut. Teraz pozwolę sobie Państwu przedstawić dość istotne tematy, które pojawiają się w brytyjskiej prasie muzycznej. Pierwszy z nich to wywiad, który z Dame Catherine McDowell, czyli osobą zarządzającą London Symphony Orchestra, przeprowadził James Jolly. Z przeróżnych wątków, które poruszyła ta wieloletnia dyrektor zarządzająca London Symphony, myślę, że warto w szczególności zwrócić uwagę na to, jak ta akurat instytucja dba o zachowanie tradycji, jednocześnie starając się otwierać na zmieniające się przecież potrzeby dzisiejszego społeczeństwa. Z drugiej strony pani McDowell wyraźnie podkreśla, jak ogromną rolę w promocji działań London Symphony Orchestra na całym świecie odegrał fakt założenia własnej fonograficznej wytwórni, która zajmuje się wydawaniem także koncertowych nagrań tego zespołu, między innymi pod batutą Sir Antonia Pappano, który przecież jest aktualnie szefem muzycznym tej akurat brytyjskiej orkiestry. Dwa dni temu natomiast rozpoczął się w Aldbury Festival. Festiwal, o którym na łamach magazynu BBC Music opowiada w rozmowie z Aleksandrą Coughlan dyrygent Ryan Wigglesworth, dziś szef artystyczny BBC Scottish Symphony Orchestra. Polecam Państwu ten wywiad głównie dlatego, że Ryan Wigglesworth akcentuje to, jak ważne miejsce w życiu wielu muzyków odgrywa festiwal w Aldbury, w jego przypadku tym bezpośrednim łącznikiem pomiędzy komponowaniem, dyrygenturą, a tegorocznym udziałem w festiwalu Aldbury była postać nieżyjącego już Oliviera Nassena. To właśnie do niego napisał młody jeszcze, w zasadzie adept sztuki muzycznej, Ryan Wigglesworth. To on, jak zdradza dyrygent, rozpostarł nad nim opiekuńcze skrzydła, no a potem przez wiele lat, bo była to blisko dekada, Ryan Wigglesworth współpracował z Oliwierem Nassenem, między innymi przy okazji kolejnych festiwali w Aldbury. W tym roku Wigglesworth wraz ze wspomnianą już szkocką orkiestrą symfoniczną radia BBC prezentował będzie, jak mawia, swoją ulubioną operę, czyli Pelleasa i Melisandę Claude'a Debussy'ego. Ja mam dziś dla Państwa nagrania przygotowane pod batutą Ryana Wigglesworth'a ponad 10 lat temu już, nagrania z London Philharmonic Orchestra, a będzie to skerco z czwartej symfonii Vaughana Williamsa z symfonii F-moll.

To brzmienie London Philharmonic Orchestra pod batutą wspomnianego dziś Ryana Wigglesworth'a, no i fragment kapryśnego dość skerca z czwartej symfonii F-moll Vaughana Williamsa. Jest 9:21. Najbliższe kilka minut spędzą Państwo z pewnym wspomnieniem z trzeciego etapu 19. Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego.

Być może pamiętają Państwo tę zwiewną interpretację mazurka As dur numer 2 w opusie 59 Fryderyka Chopina, interpretację młodziutkiej pianistki Tian Yaoliu. Dziś w poranku dwójki to nagranie pojawiło się, by zaanonsować Państwu nie tylko fakt, że płyta z konkursowymi wspomnieniami i interpretacjami Tian Yaoliu ukazała się mniej więcej 2 tygodnie temu, ale także to, że ta pianistka podpisała właśnie swój pierwszy w życiu kontrakt płytowy. Nie muszę chyba dodawać, że jest to kontrakt z jedną z tych najbardziej prestiżowych światowych wytwórni, ale zapewne to oznacza, że niebawem spodziewać będzie można się pierwszej studyjnej płyty, 17-letniej dziś, Tian Yaoliu, jednej z ulubienic nie tylko polskiej publiczności, ostatniego 19 konkursu chopinowskiego. Jest 9:25. Ja mam dla Państwa nagrania związane z pierwszą dziś nową płytą, którą będę chciał Państwu zaprezentować. To płyta, która ukazała się dosłownie 2 dni temu. Nagrania muzyki Leosza Janaczka, przygotowane pod batutą Łukasza Borowicza. W nagraniach udział wzięli muzycy Orkiestry Filharmonii Poznańskiej, ale także m.in. pianista Tomasz Sośniak.

Tomasz Sośniak i Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod batutą Łukasza Borowicza, a wysłuchali Państwo właśnie intermezza Erotico, fragmentu cyklu pieśni Zapisnik z Mizelecho, czyli pamiętnik tego, który zniknął, albo po prostu pamiętnik zaginionego Leosza Janaczka. To nowe nagranie tego cyklu pieśni, przygotowane według orkiestracji dość wziętego dziś młodego jeszcze francuskiego kompozytora Artura Lavandiera, a to nowa płyta Orkiestry Filharmonii Poznańskiej. Płyta zarejestrowana przy okazji rozpoczęcia tego sezonu artystycznego, ale od piątku mogą się Państwo zapoznawać z tymi nagraniami. Zresztą, jeśli Państwo chcą otrzymać płytę przygotowaną pod batutą Łukasza Borowicza, proszę pisać. Mam kilka jej egzemplarzy. karol.furtak@polskieradio.pl. Poproszę o Państwa imię i nazwisko oraz adres, pod który, jeśli tylko sobie Państwo życzą, mogę wysłać tę najnowszą płytę przygotowaną przez Łukasza Borowicza i Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej. No ale Zapisnik z Mizelecho, dzieło intrygujące.

gęste, bardzo intensywne narracyjnie, jak zresztą wiele kompozycji tych, które Leosz Janaczek pisał, będąc już doświadczonym człowiekiem, to muzyka angażująca śpiewaków, cykl pieśni. Partie solowe wykonali zatem Monika Jegerowa i Petr Nekoranec, a poza tym towarzyszyli im także artyści związani z poznańskim chórem kameralnym.

Tajemnicza, ale i pełna pasji, miłosna historia. Mniej więcej tak można by streścić cykl pieśni Zapisnik z Mizele Oleosza Janaczka, którego fragment zabrzmiał dziś ponownie w orkiestracji Artura Lavandiera w nagraniu Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod batutą Łukasza Borowicza z udziałem Poznańskiego Chóru Kameralnego, no i solistów Moniki Jegerowej i Petra Nekoranca. Przypomnę, mam dla Państwa kilka egzemplarzy tej nowej płyty. Jeśli mają Państwo ochotę posłuchać tych pieśni w całości, proszę pisać karol.furtak@polskieradio.pl. Tymczasem jest 9.32.

0: Kunstkamera.
1: Dirk Dalens III malował całe zespoły obrazów, które były umieszczane w pomieszczeniu dookoła ścian, były wprawiane w ściany. Malował też plafony, czyli malowidła na sufitach i mniejsze, które były umieszczane w supraportach, czyli tych przestrzeniach nad drzwiami. I to wszystko stwarzało wrażenie, że jest się otoczonym przez krajobraz ze wszystkich stron. Z taką sytuacją mamy też do czynienia w Zamku Pszczyńskim, w Salonie Wielkim, gdzie obrazy Dalensa znajdują się na trzech ścianach, a czwarta, północna, otwiera się na krajobrazowy park zamkowy, co sprawia wrażenie, że znajdujemy się w środku pejzażu.
2: Dzień dobry, Aleksandra Łapkiewicz. W latach 70. XIX wieku Zamek Pszczyński został przebudowany w stylu francuskiego baroku, a jego wnętrza wyposażono bogato i wystawnie. Jednym z reprezentacyjnych pomieszczeń rezydencji był Salon Wielki, a ważnym elementem jego wystroju malarstwo pejzażowe.

0: Zapraszam na spotkanie z Sylwią Smolarek-Grzegorczyk, kuratorką wnętrz w Muzeum Zamkowym w Pszczynie.
1: Znajdujemy się obecnie w Salonie Wielkim Muzeum Zamkowego w Pszczynie, który wchodzi w skład głównej ekspozycji wnętrz XIX i XX-wiecznych. Salon Wielki powstał w latach 70. XIX wieku, w czasach ostatniej przebudowy Zamku Pszczyńskiego. Dziś jego ściany zdobi zespół obrazów wielkoformatowych płócien holenderskiego malarza Dirka Dalensa III. Powstały w około 1728 roku. Jeden z nich jest datowany i na nim właśnie widnieje ta data. Dalens był aktywny od pierwszej dekady XVIII wieku. Najwięcej tych zespołów, które malował do różnych rezydencji w Holandii, powstało głównie właśnie w latach 20. i 40.
0: Salon, mówi pani, z XIX wieku, obrazy dużo wcześniejsze, a wyglądają jakby były malowane do tego wnętrza.
1: Tak, faktycznie tak wyglądają. Dirk Dalens III specjalizował się w malowaniu wielkoformatowych płócien, które zdobiły w XVIII wieku rezydencje bogatych holenderskich patrycjuszy w Leidzie, Amsterdamie czy w Hadze.
0: Opowiedzmy o tych obrazach Dalensa. One wyglądają na taki spójny zespół prac.
1: Tak, wyglądają na spójny zespół i być może są zestawem, który powstał jednocześnie, ale też nie możemy wykluczyć, że jest to zestaw utworzony wtórnie. Tak jak mówiłam, Dalens wykonywał zespoły prac, które zdobiły domy, zamki, przede wszystkim bogatych patrycjuszy holenderskich, którzy wzbogacili się w okresie prosperity, w czasie złotego holenderskiego wieku. I nie wszystkie te zespoły przetrwały w swoim oryginalnym miejscu, do którego były przeznaczone. Bo później w wyniku różnych zdarzeń, na przykład przebudowy tych budynków, zmiany ich funkcji, czy też pożarów, te kolekcje były albo przenoszone, albo ulegały rozproszeniu. Po dziś dzień znajdują się pojedyncze egzemplarze w zbiorach muzeum. Niektóre przetrwały w Holandii w swoim oryginalnym miejscu przeznaczenia, ale pojedyncze wypływają wciąż na aukcjach dzieł sztuki. Więc nie wiemy, czy to był jeden zespół, bo te obrazy Dalensa też były bardzo do siebie podobne stylowo. Tematyka ich była bardzo, bardzo podobna.
0: To opowiedzmy trochę o tym cyklu, nie cyklu, tak jak pani mówi. Co to są za kompozycje? Tutaj sceny pasterskie, morskie, portowe.
1: Tak.
0: Wiele się dzieje.
1: Wiele się dzieje, tak, bardzo wiele się dzieje na tych obrazach. Żeby to trochę uporządkować, to ja może trochę powiem o tej kompozycji. Ona jest trójplanowa i taką kompozycję Dalens stosował we wszystkich swoich obrazach, które były dość do siebie podobne tematycznie. Na pierwszym planie zostały przedstawione sceny rodzajowe, to są sceny pasterskie, ale też sceny rozgrywające się bardzo często w portach. Prócz tego są na pierwszym planie duże drzewa, których rozłożyste korony wypełniają znaczną część płótna i te drzewa tworzą rodzaj kulis, które odsłaniają to, co dzieje się na dalszym planie. A ten plan dalszy to fantastyczna architektura z wieloma elementami nawiązującymi do antyku. To są najczęściej antyczne ruiny, kolumnady, obeliski czy postumenty. A trzeci plan to widok pasm górskich, szczytów górskich, które skąpane są już w takiej szaro-błękitnej mgle.
0: No i ten pierwszy plan jest bardzo wyraźny, bardzo szczegółowo wymalowany i kolejne plany coraz bardziej schematycznie namalowane.
1: Tak, dalsze plany, już ten pejzaż taki italianizujący jest dość sztampowy i schematyczny. Najciekawsze jest to, co dzieje się na pierwszym planie, te sceny rodzajowe, sceny w porcie, bo to wygląda właśnie jak codzienne życie ulicy czy portu holenderskiego w pierwszej połowie XVIII wieku. Z bardzo dużą dozą realizmu są przedstawione postacie, które są zróżnicowane, także wizerunki zwierząt są przedstawione tak dokładnie, że można rozpoznać gatunki, rasy bydła. Z dużą dokładnością przedstawiona jest też roślinność pierwszego planu. Można powiedzieć, że niemal z botaniczną dokładnością możemy tam rozpoznać różnego rodzaju kwiaty, maki, naparstnice, margaretki czy powoje. Można interpretować niektóre pojawiające się tam na przykład kwiaty, rośliny czy zwierzęta w sposób symboliczny. Na przykład na jednym z płócien na drzewie siedzi szczygieł. To ptak, który zwłaszcza w sztuce

0: religijnej miał znaczenie, symbolizował mękę pańską, ponieważ to czerwone upierzenie na główce łączono z krwią Chrystusa. Ponadto ptak ten lubił jeść osty, co w naturalny sposób łączono z koroną cierniową. Pojawiają się tam też na przykład maki, które również ze względu na swój kolor łączone są w tej symbolice malarstwa chrześcijańskiego z krwią Chrystusa.
1: A sceny pasterskie z kolei przenoszą nas do tych arkadyjskich pejzaży i takiego idealnego świata.
0: Tak, te sceny arkadyjskie przenoszą nas do idealnego świata, do tego malarstwa pejzażowego, które zrodziło się we Włoszech z inspiracji wspaniałymi widokami Kampanii. I Dalens bardzo dobrze łączy w sobie ten arkadyjski pejzaż z takimi klimatami swojskimi i tę poetycką atmosferę z uważną obserwacją rzeczywistości. Dalens był artystą o takich mocnych korzeniach artystycznych. Urodził się w Amsterdamie w 1688 roku. Tam pracował przede wszystkim i tam zmarł w 1753 roku. Malarzami byli jego ojciec Dirk Dalens II, dziadek Willem i pradziadek Dirk Dalens I. Dirk Dalens III nie miał jednak okazji, by kształcić się w pracowni swojego ojca, ponieważ ojciec zmarł przed jego narodzinami. Uczył się w pracowni innego holenderskiego artysty, Theodora van Pessa.
1: Czy to była pracownia, czy to byli artyści, którzy specjalizowali się właśnie w malarstwie pejzażowym?
0: Tak, to byli artyści, którzy specjalizowali się w malarstwie pejzażowym holenderskim i to był ten rodzaj malarstwa holenderskiego, który określamy dzisiaj jako italianizujący, pejzaż italianizujący. Te obrazy łączyły w sobie zamiłowanie Holendrów do ukazywania realizmu. I ten realizm widoczny jest w sztafarzu, w postaciach, które są ukazane na pierwszym planie, w scenach rodzajowych. Natomiast sam pejzaż inspirowany jest sztuką włoską. To malarstwo italianizujące zrodziło się w kręgu artystów holenderskich, którzy działali w Rzymie w latach 40. XVII wieku i urzekło ich piękno tego krajobrazu.
1: Ciekawa jest ta scena ze zwierzętami, tutaj te kąpiące się konie, co to takiego jest?
0: Tak, to obraz pławienie koni. Pławienie koni polegało na tym, że zwierzęta wprowadzano do naturalnego zbiornika wodnego po to, aby zyskały trochę ochłody, na przykład po pracy, czy po wysiłku, czy w trakcie gorącego dnia.
1: Wiemy, skąd te obrazy pochodzą, gdzie zostały zakupione, kiedy zostały zakupione.
0: Tego dokładnie niestety nie wiemy. Wiemy, że tuż po przebudowie w 1883 roku jeszcze tutaj tych obrazów nie było, z wyjątkiem jednego pejzażu, który znajdował się w supraporcie, czyli w tej płycinie ponad drzwiami do następnego salonu. A to wiemy dzięki archiwalnym źródłom ikonograficznym. W zbiorach muzeum zachowała się reprodukcja akwareli Wilhelma Geislera, niemieckiego malarza, który w 1883 roku na zlecenie księcia Hansa Heinricha XI Hochberga von Pless wykonał obrazy przedstawiające wnętrza Zamku Pszczyńskiego, w tym Salon Wielki. Mamy też w naszych zbiorach inny obraz, już kolorowy, też XIX-wieczny, który też przedstawia to wnętrze i który też można łączyć z Wilhelmem Geislerem. I na obu widać, że w tych płaszczyznach ścian, w płócinach boazerii jeszcze obrazów Dalensa nie ma.
1: Tak, bo tutaj widzimy rzeczywiście obrazy w ramach w tych płócinach.
0: Tak, w tym 1883 roku płóciny wypełniała okładzina zielona we wzór. Być może była to tkanina, bo wiemy, że takie tkaniny po przebudowie w latach 70. pojawiły się we wnętrzach Zamku Pszczyńskiego i że były dostarczane tutaj przez paryskiego tapicera de Cura. I na tle tych okładzin znajdują się inne obrazy pejzażowe, które zresztą po dziś dzień zachowały się w zbiorach Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Nie wiemy dokładnie, kiedy Hochbergowie weszli w posiadanie tego zespołu prac Dalensa, ale wiemy, kiedy obrazy zostały wprawione. Było to w 1897 roku.
1: Państwo wiedzą to, ponieważ zachowały się inwentarze tutaj zamkowe i tak naprawdę bardzo wiele dokumentów.
0: Tak, zachowało się bardzo wiele dokumentów związanych z Zamkiem Pszczyńskim. One wchodzą dzisiaj w skład

0: Archiwum Książąt Pszczyńskich, które znajduje się w zasobach Archiwum Państwowego w Katowicach. Tych dokumentów, które dotyczą historii Zamku Pszczyńskiego, jego modyfikacji, życia rodziny książęcej, no właściwie wszystkich tematów związanych z życiem tej rezydencji pszczyńskiej, jest bardzo wiele. I jeden z dokumentów z roku 1897 informuje nas, że w tym roku był przeprowadzony w zamku cały szereg prac remontowo-budowlanych i wtedy też malarz Luigi Bianconi miał dostosować obrazy do płycin boazerii. Luigi Bianconi był berlińskim malarzem i konserwatorem zabytków, dość popularnym od momentu, kiedy cesarz Wilhelm II zakupił jego pracę i być może dlatego Haubergowie zdecydowali się na współpracę z tym właśnie artystą. Luigi Bianconi przygotował obrazy D'Alensa, dopasował je do płycin boazerii w Zamku Pszczyńskim i wprowadził dość istotne zmiany, bowiem niektóre płótna były mniejsze niż są teraz i Bianconi dosztukował całe bryty płótna i domalował też fragmenty obrazów tak, aby tworzyły one taki zestaw, który wygląda jak stworzony specjalnie na potrzeby salonu wielkiego. Bianconi też namalował jedno płótno, które uzupełnia cały zespół. To jest płótno, które jest wprawione na lewo obok przejścia do następnego salonu, do salonu zielonego. Jeżeli przyjrzymy się dokładnie, to też widzimy nieco odmienny styl, ale też warsztat malarski już nie tak dobry jak w przypadku D'Alensa.
1: Tak, on się starał trochę wejść w tę konwencję jako konserwator. Pewnie miał do tego narzędzia, ale rzeczywiście jest różnica.
0: Tak, jest różnica. Jeżeli spojrzymy na te obrazy, to też widzimy w przypadku tych obrazów malowanych przez D'Alensa, a powiększonych przez Bianconiego, to możemy zauważyć też te partie obrazu, gdzie te bryty płótna zostały dołączone.
1: Zamek Pszczyński miał szczęście. Z II wojny światowej wyszedł w nie najgorszym stanie. Proszę powiedzieć, jaki był los tych obrazów? Czy one tutaj w tych płycinach, od kiedy zostały zamontowane w XIX wieku, są?
0: Tak, obrazy znajdują się w płycinach od momentu, kiedy zostały zamontowane w 1897 roku. Były wyjmowane tylko w trakcie prac konserwatorskich, które były prowadzone w zamku, bądź też kiedy same były poddawane pracom konserwatorskim, bo były one poddawane pracom konserwatorskim i na przełomie lat, nie wszystkie oczywiście, bo to w różnych etapach się odbywało, ale niektóre z nich już w latach, na przełomie lat 60. i 70., później w latach 2000. Były one konserwowane, niektóre z nich były dublowane i napinane na nowe krosna, więc to wymagało oczywiście demontażu tych obrazów.
1: Sylwia Smolarek-Grzegorczyk, kuratorka wnętrz Muzeum Zamkowego w Pszczynie, opowiedziała nam historię zespołu obrazów Dirka D'Alensa III. Można je oglądać w Salonie Wielkim pszczyńskiej rezydencji. Do usłyszenia, Aleksandra Łapkiewicz.
2: Jest 9:47, a to oznacza, że na falach programu Drugiego Polskiego Radia przez najbliższy niemal kwadrans można będzie nie oglądać, ale posłuchać kilku nowych nagrań płytowych. Na początek mam dla Państwa nowe nagrania słynnego duetu sióstr Labek. Minęło już w zasadzie 55 lat od ich debiutanckiej płyty. Ja muszę przyznać, że chyba już po wsze czasy będę ten duet pamiętał przede wszystkim przez tamte interpretacje. Interpretacje wizji Amen Oliwiera Messiana, ale tym razem przy okazji tego jubileuszu siostry Labek, czyli Katia i Marielle, na warsztat wzięły także nieco lżejszej muzyki.

To jedno z kilkunastu nowych nagrań sióstr Labek, a wysłuchali państwo Pawany, Kaprysu opus 12 Isaaca Albenica. Ta płyta, która właśnie ukazała się z udziałem sióstr Labek, to nie tylko nowe interpretacje, ale takie tak zwane best of tego, co dotychczas nagrały siostry Labek przez ponad 50 lat wspólnej artystycznej kariery. Zbliża się wielka beethovenowska rocznica. Tych płyt z muzyką Beethovena ukazywać się będzie zatem naprawdę, naprawdę wiele, ale właśnie na rynku ukazała się płyta z muzyką, która nie do końca wiadomo, czy wyszła spod pióra Beethovena. Dokładnie w 1927 roku odkryto 6 kwartetów smyczkowych, co do których do dziś nie ma konsensusu, czy wyszły one spod pióra młodego Beethovena, czy są to utwory kogoś innego. Tak czy inaczej, pewien włoski kwartet alla maniera italiana, grający na instrumentach historycznych, postanowił te kwartety przedstawić publiczności tuż przed 200. rocznicą śmierci Ludwika van Beethovena.

to dość skromny menuet z kwartetu F-moll, czwartego w aneksie do kompletu dzieł Ludwika van Beethovena, nowe nagranie kwartetu a la maniera italiana. Wspomniałem Państwu, że to interpretacje na instrumentach historycznych, ale to chyba co najważniejsze w tych nagraniach to to, że to pierwsze rejestracje płytowe tych nie do końca wiadomych, jeżeli chodzi o autorstwo kwartetów, które niektórzy chcą bardzo mocno przypisywać Ludwikowi van Beethovenowi. Dodajmy, bardzo młodemu jeszcze Ludwikowi van Beethovenowi. Muzyka Gabriela Fauré w transkrypcji na flet i harfę Auriego Bussera pobrzmiewa już w tle. No i to kolejne nowe nagranie. Taka, chciałoby się rzec, płyta dobra na lato. Muzyka na flet i harfę. Nagrania Juliette Hurel, francuskiej flecistki, która mniej więcej 20 lat temu została ogłoszona jedną z najbardziej obiecujących artystek francuskich. Na harfie towarzyszy jej Isabelle Moretti, no a Sicilien Gabriela Forego to jedna z licznych propozycji, które artystki przedstawiły światu na swojej najnowszej płycie. W studiu są już Joanna Freszel i Agata Kwiecińska. Ja zatem zostawiam Państwa z fragmentem Sycyliany Gabriela Forego. Przypomnę nagranie Juliette Hurel i Isabelle Moretti. No i do usłyszenia. Karol Furtak.

0: Zawodowej i organizatorzy Tygodnia Kultury Beskidzkiej zapraszają na specjalne wydanie magazynu Źródła z udziałem publiczności oraz gości i muzyków z Beskidów. Rok 2026 to w województwie śląskim rok górali i obrzędów pasterskich. Melodie, pieśni i opowieści o kulturze górali zabrzmią 18 czerwca o 12 wyjątkowo w studiu imienia Władysława Szpilmana. Aby wziąć udział w audycji, prosimy do nas napisać rckl@polskieradio.pl. Magdalena Teichma, do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Autopromocja.
2: Czternastego czerwca w niedzielę słuchają Państwo Dwójki. Jest 10:00.
1: Kafe Muza.
2: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w naszej radiowej kawiarni wraz z Magdaleną Wojtulanis, która program realizuje. Nad całością czuwa Karol Furtak, warstwę wideo realizuje Grzegorz Adamczyk, przed mikrofonem Agata Kwiecińska, a przede wszystkim w naszym dwójkowym studiu uśmiechnięta i promienna, chciałabym powiedzieć jak zwykle, bo tak jest, Joanna Freszel, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Śpiewaczka, pedagog, magister ochrony środowiska, ale doktor sztuk muzycznych także. Artystka od zadań, chciałoby się powiedzieć, specjalnych. Masz na swoim koncie, bardzo jestem ciekawa, czy to jest policzone, ile prawykonań nowych utworów, ale prawykonania to mogą być krótkie formy, a ty także prawykonywałaś bardzo wiele utworów scenicznych i o tym pewnie porozmawiamy. Na koncie Paszport Polityki, Fryderyk, no a przed tobą jestem przekonana jeszcze bardzo, bardzo wiele różnych muzycznych wyzwań. Dzisiaj spotykamy się pod koniec sezonu artystycznego, który był bardzo intensywny i to ta końcówka była niezwykle wymagająca, bo może od tego zaczniemy. Śpiewałaś po raz pierwszy w swoim życiu partię Roxany w operze Król Roger w Teatrze Wielkim w Poznaniu, a dosłownie paręnaście dni później kolejna premiera, nie wiem jak to się robi, w innym mieście, Teatr Wielki w Łodzi i Turkusowy Potwór, opera dla najmłodszych Tomasza Opałki. Bilokacja?
3: Droga pani redaktor, kochana Agatko, no przede wszystkim dziękuję za taką zapowiedź. Jest mi niezmiernie miło, rzeczywiście z
2: to
3: ilością...
2: To jest skrócona wersja twojego biogramu, bardzo.
3: Ale wystarczy, bo nie chodzi o to, co się mówi o kimś, tylko to, co wydaje mi się prezentuje na scenie i w swoim żywiole. I mi jest bardzo miło, że rzeczywiście te prawykonania się pojawiają, ale... Bardzo lubię i dążę do tego, żeby jak najwięcej śpiewać tak zwanej klasyki. W moim ujęciu jest to i Mozart, którego miałam szansę też w mojej osobie prawykonywać, bo pierwszy raz tą rolę śpiewałam, a mianowicie Hrabinę w Weselu Figara w zeszłym roku w marcu w Operze Krakowskiej.
2: Była też Fiordiligi w Così, tak?
3: Niegdyś. Była Così, było Fiordiligi, natomiast o wiele, wiele wcześniej. A ta kontessa, która się dopiero po chyba 15 lat od zakończenia studiów pojawiła pierwszy raz na scenie, to właśnie była mi dana w Operze Krakowskiej. Jestem niezmiernie wdzięczna za takie wyzwania, chociaż one się pojawiły w moim przypadku dosyć późno, to znaczy pod koniec roku 2024 dostałam propozycję na początek 25 i Carmina Burana i Wesele Figara i Michaela z Wizeta, więc to wszystko się odbyło w dwóch chyba nawet miesiącach, marzec, kwiecień zeszłego roku. I bardzo się cieszę, że mam możliwość i dotykać właśnie starszej literatury oraz, tak jak już wspomniałaś, coś, co dla mnie jest również klasyką, ale jednak o wiele nowsza literatura, czyli Roxana, która ile? No dwa miesiące gdzieś, dwa miesiące temu była.
2: Nawet nie, bo to był nawet maj przecież.
3: Możliwe, no widzisz, lepiej wiesz ode mnie. Ja niestety bez mojego kalendarza wiele faktów pomijam, bo już się koncentruję nad następnymi. Niestety to życie artystyczne jest tak bujne, że gdybym nie miała takiego butona reset, wówczas chyba bym nie dała rady i ten procesor by się przegrzał.
2: No właśnie, to jak sprawić, żeby procesor się nie przegrzewał, jak zachować

0: zachować higienę, jak tworzyć ten kalendarz na przyszłe lata w taki sposób, żeby on był dla ciebie bezpieczny jako osoby, też mamy, może możemy to też zdradzić, no ale też osoby, która pracuje swoim głosem.
1: W bieżącym czasie na pewno zbawienny jest dla mnie sen oraz po prostu cisza. Myśli i muzyka, z którymi się ciągle bije, czy to na scenie, czy to jadąc na próbę, są tak ekspansywne, że ogarniają większość mojego procesu myślowego i ja tą muzykę ciągle słyszę, ciągle analizuję. W związku z tym, kiedy wracam na przykład do domu i mój mąż chce puścić coś, tutorial, cokolwiek na komputerze, który jest blisko naszej sypialni, to ja cierpię. Odpoczywam w ciszy, odpoczywam na łonie natury, z którą akurat teraz no, średnio mamy od wielu lat do czynienia, pomimo że kiedyś była mi bardzo bliska, wychowałam się przy niej, wszystkie wakacje były również na wsi i ona mi daje oddech, dawała, daje cały czas. Szczęśliwie od 8 lat mieszkam w takim mieście, gdzie mam bardzo duży taras, a jest on otwarty na zamknięte podwórko z dużą ilością przyrody, więc jeżeli tylko jest dobra pogoda, a ostatnio nas to nie rozpieszcza, bo raz mamy albo 27 stopni i mocne słońce, albo deszcz.
0: Dziś w Warszawie jest naprawdę bardzo zimno. Tak. Jak na połowę czerwca.
1: Więc jeżeli tylko mam możliwość, to albo korzystam z własnego tarasu, który staram się bardzo gęsto obsadzać przeróżnymi roślinami i krzewami, albo jakieś wycieczki, stąd też tęsknota za górami, za czasem, żeby podróżować, żeby odetchnąć i odpocząć od tych dźwięków.
0: To teraz cofamy się do początków. Twoja muzyczna droga mogła się wydawać przesądzona, bo jako dziewczynka śpiewałaś w chórze Ala Polakka. To był chór, który także występował na deskach Teatru Wielkiego Opery Narodowej. W spektaklach operowych chórzyści po prostu byli angażowani, więc wydawałoby się, że ta scena była ci pisana. Ale jednak później zrobiłaś tę woltę i były studia ochrony środowiska zakończone tytułem magistra. Wcale to śpiewanie i ta chęć, która gdzieś tam w tobie zawsze była, nie wydawała ci się oczywistą drogą zawodową. Jak na to patrzysz dzisiaj? Jak to widzisz? Dlaczego tak było?
1: Z perspektywy uważam, że serce wybrało i miłość stara nie rdzewieje, a pomiędzy tym wszystkim była prawdziwa pasja ochroną środowiska. Była prawdziwa pasja językiem również francuskim, bo ja po szkole muzycznej to była szkoła muzyczna podstawowa 8-letnia. Poszłam do liceum normalnego o ogólnokształcącym profilu, ale z językiem francuskim rozszerzonym. Następnie chciałam się dostać na piosenkę na Bednarską i może szczęśliwym trafem ja się na tą piosenkę...
0: Czyli do szkoły muzycznej drugiego stopnia w Warszawie.
1: Tak, i tam mnie nie przyjęto. Pamiętam moje zdziwienie w momencie, kiedy jurorowie żyli się bardzo... cieszyli, bawili dobrze na moim egzaminie i wtedy stwierdziłam, że oni mnie chyba poważnie nie traktują. Więc jak przyszły wyniki,
0: czyli
1: że...
0: dobra zabawa, ale do szkoły się nie nadaje.
1: Dokładnie tak, ale ja odebrałam to błyskawicznie i wcale mnie to jakoś nie ubodło, chociaż miałam początkowo duże, na początku niezrozumienie, czemu ja to kocham, chciałabym to robić, ale jednak trzeba się słuchać mądrzejszych. W związku z tym chyba po 2 latach ktoś powiedział, że ten śpiew klasyczny powinien jakoś bardziej się pojawić. Rzeczywiście wtedy sobie przypominałam, jakie to jest uczucie uczestniczyć w próbach, w spektaklach, na scenie, bo tak jak już wspomniałaś, jako chórzystka dla Polaka mieliśmy co roku okazję do różnych oper, czy to było Manru, czy to również Król Roger, czy Wigilie Polskie, czy Werther, czy Toska. Wykorzystano to, że miałam krótkie włosy i pasowałam na chłopca, więc świetnie się nadawałam na ministranta z krótką czupryną. Więc to wszystko gdzieś pozostało w sercu. Po latach się odezwało. Rzeczywiście w szkole muzycznej drugiego stopnia się okazało też, że jestem sopranem, o czym nie wiedziałam, bo przez 17 lat śpiewałam w altach, w chórze i w mezzosopranach. A tymczasem trochę wyprzedziłam historię drugiego stopnia szkoły muzycznej, dlatego, bo po normalnym francuskim

0: liceum pojawiły się właśnie studia ochrony środowiska, o którym wspomniałaś.
1: W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
0: I po zdobyciu tego tytułu magistra inżyniera, który bardzo byłam szczęśliwa, wykonując wszystkie, nie wiem, badania w laboratorium, jeżdżąc na praktyki na kompostownię śmieci, na radiowo, albo pływając łódką na zbiorniku Koziorożca i pobierając próbki z jakiegoś mętnego osadu. Tak, to wszystko było dla mnie fascynujące, dlatego, bo rodzice zaszczepili we mnie wielką miłość do natury, do przyrody. A potem się, w trakcie specjalizacji środowisko, żywność, człowiek, potem się właśnie pojawiła dopiero chęć kształcenia tego głosu klasycznie, a może spróbować, a może się uda. Miałam 21 lat, kiedy się dostałam do liceum muzycznego, do liceum, nie na studia. Więc jak teraz, jesteśmy 2 tygodnie po konsultacjach takich otwartych na większości uczelni muzycznych.
1: A ty w tej chwili pracujesz na 2 uczelniach, tak? Czy tylko w Krakowie?
0: Jestem od 3 lat tylko w Krakowie.
1: Bo kiedyś był też Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie?
0: Był oraz Katowice, moje ukochane. Mhm. Ale właśnie od 3 lat jestem poświęcona jednej placówce i dzięki zaufaniu naszego dziekana Jacka Ziemkowskiego mogłam w tym roku prowadzić otwarte konsultacje. Bardzo ciekawa młodzież się zgłosiła, ale czasami 27-29-letnia na studia. Więc rozstrzał był olbrzymi od 18-latków po osobie, które miały już dzieci. Więc nie mogę na przykład powiedzieć, że któryś wiek jest za wczesny, za późny, żeby zacząć. Ja wszystkich zachęcam, którzy mają w sobie tą odwagę i miłość przede wszystkim, bo to ona nas trzyma przy tym niewdzięcznym zawodzie. Okrutnym, ale cudownym. No tak, tak jest.
1: Ale to ważne, żeby to wybrzmiało, że nie jest za późno. Wiadomo, że na fortepian i na skrzypce jest za późno w pewnym momencie, jeśli myślimy o karierze i o graniu na instrumencie, które będzie przynosiło pieniądze.
0: Ale kto o tym mówi, mi się wydaje.
1: Ale no, to jest kwestia ścięgien, rozwoju mięśni i tak dalej. Natomiast ze śpiewaniem jest trochę inaczej i można jednak to odkryć. To niezwykłe, że można to zrobić przed 30 i bardzo się cieszę, że to zabrzmiało. Może zaraz porozmawiamy o tym, dlaczego to jest niewdzięczny zawód, bo tutaj podrzuciłaś taki temat. No a teraz nie wiem, czy to będzie dobry komentarz do tego, że to może także powodować pewne, nie wiem, dyskomfort albo pewne dolegliwości. Oddajemy głos muzyce Grażyny Bacewicz w twoim wykonaniu.

0: Muzyka i słowa Grażyny Bacewicz. Boli mnie głowa, śpiewała Joanna Freszel, przy fortepianie Łukasz Chrzęszczyk. I właśnie Joanna Freszel jest z nami dzisiaj w audycji Kafe Muza.
1: I wcale mnie głowa nie boli.
0: No to bardzo się cieszę, mimo wczesnej dość pory niedzielnej. Powiedziałaś o tym, że w kontekście tego rozmawiania z kandydatami na studia wokalne, że to jest bardzo niewdzięczny zawód. Natomiast obserwuję,

0: Znając to, jakich zadań się podejmujesz, jakie partytury do ciebie spływają, myślę na przykład o współpracy z Aleksandrem Nowakiem, u którego stałaś się, można powiedzieć, nadworną śpiewaczką, choć nie posiada dworu, no to w kolejnych operach prezentowanych na festiwalu Auxodron w Tychach, między innymi tam, no to, to wydaje mi się, że jednak mimo wszelkich trudności rzucasz się w te wyzwania.
1: Te wyzwania dają mi niezwykłą szansę na odkrycie samej siebie. Wiem, że to brzmi dosyć enigmatycznie, ale...
0: To brzmi modnie, tak bym powiedziała.
1: Tak?
0: Odkrywanie samego siebie to jest to, co wszyscy powinniśmy robić w dzisiejszych czasach, no ale rozwinie oczywiście.
1: Znaczy, daje to pewnego rodzaju naprawdę spojrzenie na samego siebie z drugiej strony. Na ile mnie stać, poznanie siebie jeszcze lepiej dla samego siebie i wykreowanie siebie w nowej postaci, na przykład właśnie Sona Romanca Alka Nowaka, o której wspomniałaś, tym razem jako kosmitka albo kometa, nie wiadomo, na ostatnim Auxodronie, czyli prawykonywana kolejna drama per muzyka Alka Nowaka we wrześniu poprzedniego roku. Więc tam byłam na przykład komputerem czy kometą jąkającą się, uwodzącą i pozwala mi to się odkryć jako instrument, ponieważ część partii była stricte napisana instrumentalnie, więc głos trzeba było w taki sposób dopasować i w trakcie prób przystosować, żeby to brzmiało wiarygodnie albo do zacinającej się taśmy, albo do instrumentu, który pozbawiony wibrata potrafi nieskazitelnie śpiewać najdrobniejsze interwały. A tak zupełnie ogólnie mówiąc, naprawdę uwierz, że to jest, jak się dostaje nową partyturę, to jest jak zajrzenie w książkę obcego człowieka, często mniej obcego, bo się często nawiązuje ponowny raz do współpracy, więc my się znamy w tym środowisku polskich młodych i troszeczkę dojrzalszych kompozytorów, ale tym niemniej, ja za każdym razem, jak otwieram partyturę, widzę, wow, kolejny świat nowy, taki ciekawy, albo nawiązuje do poprzedniego utworu, albo jest zupełnie przełomowym czymś. I ja uwielbiam odkrywać w tych nowych nutach nową odsłonę danego kompozytora i próbować zrozumieć ten język, przetworzyć go przez siebie i odkryć siebie na nowo. Bo mi to daje niewiarygodną przyjemność, satysfakcję, że ja umiem ten język rozczytać, albo ta droga, to gonienie króliczka mi bardzo dużo satysfakcji daje. A jeżeli są potem recenzje dobre, to tym bardziej człowieka zagrzewa do kolejnej walki, do pokonywania kolejnych trudności, bo czasami to są wyzwania takie, że nie wiem, jeden utwór jestem w stanie zaśpiewać jeden raz, bo na przykład jestem potem zdarta albo na tyle zmęczona albo intelektualnie, albo fizycznie, że po prostu muszę odpocząć. Więc koszty czasami się płaci, ale satysfakcja, którą ja czerpię z tego, jest dla mnie osobiście olbrzymia.
0: A zawód jest niewdzięczny czemu? Co powinni wiedzieć ci, którzy decydują się na studia na przykład? Bo można go kochać, tak to rozumiem, i mieć świadomość, że w niektórych aspektach jest niewdzięczny, tak?
1: Właśnie to jest ten wyraz. Sztuka wokalna, podejrzewam, że sztuka w ogóle, że muzyka jest bardzo zazdrosną kochanką. W momencie, kiedy nie poświęcamy jej odpowiedniej ilości czasu, czyli praktycznie 100%, ona po prostu się mści. To znaczy, wychodzi się albo z formy, albo się przestaje być obecnym w środowisku. Tutaj, w tej drugiej sytuacji, mam na myśli kobiety, która daje sobie pół roku, nawet rok przerwy w śpiewaniu, może w graniu też, chociaż wolałabym się tylko skupić na mojej działeczce.
0: Bo rodzi dziecko.
1: Bo rodzi dziecko i po prostu wypada ze środowiska, jeżeli się decyduje na większy urlop. Niektóre osoby tego potrzebują, niektóre od razu wracają po miesiącu do formy i są obecne na scenie, więc chwała, jeżeli ktoś ma takie zdrowie i to jest świetne. I nie mówię, że trzeba być przygotowanym na takie ewentualności. Są też możliwe powroty po dłuższym czasie, w szczególności jeżeli jest to śpiewak etatowy, który ma przyzwolone pójść na macierzyński, wychowawczy, a potem wraca i ma do czego wrócić. Ale we współczesnym świecie, gdzie króluje jednak bycie freelancerem. Jest coś takiego, że powinno się pokazywać w środowisku możliwie często, żeby pokazać się, że jest się uśmiechniętym właśnie ciągle w formie.

0: formie promieniującym energią, że jest się gotowym na kolejne wyzwania, no po prostu, żeby być takim produktem atrakcyjnym. To brzmi niefajnie, ale jest to bardzo, bardzo prawdziwe, więc mnie tego nikt nie uczył. Zawsze się mówiło, nie wiem, jak będziesz miał dwieoperowe produkcje w sezonie, to już ci wystarczy i jesteś w stanie się utrzymać. Ale nam jako artystom nie tylko wystarcza to, żebyśmy po prostu mieli za co włożyć przysłowiowe jedzenie do garnka. My artyści w miarę jedzenia robimy się również chciwi.
1: Głodni bardziej.
0: Głodni i chcemy się i tutaj realizować. Niestety karmimy własne ego, bo jesteśmy troszkę zachłanni, jesteśmy troszkę narcystyczni, więc o tym też trzeba mówić kandydatom. Nawiązując do początku twojego pytania, trzeba, wydaje mi się, pokazywać ten zawód od szerszej, po prostu z szerszej perspektywy.
1: Ale to chyba musi tak być, że jeśli nie jesteś osobą odrobinę narcystyczną, jak to powiedziałaś, i bardzo ci za to dziękuję, bo to jest takie otwarte przyznanie tego, no to po prostu masz też pewne chęci i taki imperatyw do tego, żeby wyjść na estradę czy na scenę i powiedzieć, patrzcie na mnie, to ja. Ja właśnie mam wam coś wyjątkowego do przekazania. Bez tego nie ma śpiewaka, prawda? Nie można się chować. Trzeba właśnie wyjść. I myślę, że to jest też, tak sobie to tylko wyobrażam, bardzo zabierające bardzo wiele energii, że to jest bardzo kosztowne. To wychodzenie na scenę, to śpiewanie, to bycie tym komputerem, kosmitką, czy Fiordiligi, czy Roxaną, czy na przykład śpiewanie recitalu z pianistą. To także wymaga wydania bardzo wiele energii, by potem ona wróciła.
0: To jest sprawa bardzo indywidualna, bo niektórzy z nas są takimi zwierzętami scenicznymi, że oni bez tego po prostu nie żyją. Czują się półwartościowi.
1: Ty byś żyła bez tego?
0: Może zdradzę tutaj, chyba nie mówiłam nigdzie i nikomu tego. Jak byłam chyba nastolatką, pamiętam, że odprowadzałam po jakiejś imprezie rodzinnej moją ciocię na przystanek. I czekając na autobus, ona wzięła moją rękę i się zapytała, czy mogę? Ja nie do końca sobie zdawałam sprawę, co ona chce zrobić i jakie ma predyspozycje do końca, czym trudnili się jej przodkowie. Jeszcze takiej wiedzy nie miałam wtedy. I ona niewiele mi w sumie mówiąc sformułowała coś takiego, wiesz co, Asiu, ty się czym zajmiesz, to będzie bardzo dobre. Bo nie wiem, czy to jest wyimaginowane, to co ona powiedziała, czy wymyśliła to na potrzeby sytuacji, ale mówię, potem się dowiedziałam, że ktoś stawiał tarota i się z tym utrzymywał w ogóle, no zarabiał na życie tym sposobem, że były jakieś predyspozycje para w rodzinie. Więc wtedy w ogóle, no to było bardzo miłe, prawda? Ktoś we mnie wierzy.
1: Mogłaś się dobrze zająć oczyszczaniem zbiorników wodnych, prawda?
0: Ale też. Właśnie do tego nawiązuję. Bo jeżeli ktoś ma pasję i pójdzie w jakąś konkretną drogę i poświęci dużo uwagi, to najpewniej stanie się specjalistą w tej dziedzinie. U mnie akurat zwyciężyło też troszkę serduszko, no bo jednak ta miłość zasiana jako dziecko, ona była bardzo przepotężna i mam bardzo wiele doznań, wspomnień związanych właśnie z takim okresem, kiedy dziecko odbiera świat wyjątkowo mocno. I to mi się wydaje, że tak ukształtowało mnie na przyszłość, chociaż mówię, przez wiele lat ja, na wiele lat zapomniałam o tym wszystkim. Ale naprawdę podejrzewam, że gdybym została może w laboratorium właśnie matki i dziecka, gdzie robiłam doświadczenia przed moim magistrem inżynierem i to były fascynujące dla mnie rzeczy. Ośrodkowy układ GALT u dzieci z atopowym zapaleniem skóry i badanie różnych probiotyków, jogurtów, które mają znamienną wartość statystyczną, czy też nie. I te całe zależności stricte biochemiczne, co się dzieje w naszym organizmie, a w szczególności u dzieci, to mnie bardzo interesowało i uważałam, że to może się przydać nie tylko mnie, ale po prostu ludzkości, jeżeli bym coś osiągnęła, jeżeli bym coś, czegoś dowiodła. Więc taki trochę był mój cel, żeby się przydać, bo raczej jestem taką

0: obowiązkową osobą, która lubi coś dobrego robić. Więc jeżeli nie Lactobacillus casei albo Bifidobacterius, no to może by było to właśnie oczyszczanie ścieków.
1: Joanna Freszel, no ciekawe, bo tak czuję, że mogłabyś się też przebranżowić nagle, że możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że za 5 lat mówisz, dobrze, zaśpiewałam tam 130 prawykonań i teraz wracam do probiotyków. A tymczasem w Cafe Muza fragment opery Drach Aleksandra Nowaka, między innymi z Joanną Freszel w jednej z głównych ról i już najwyższa pora, żeby państwo mogli z nami porozmawiać, zadać pytania Joannie Freszel 22 645 22 22.

0: fragment drama per muzyka Drach Aleksandra Nowaka do libretta Szczepana Twardocha. Śpiewali Joanna Freszel, Jan Jakub Monowit, Sebastian Szumski. Na klawesynie grał Marcin Świątkiewicz, a towarzyszyła im orkiestra miasta Tychy Aukso pod dyrekcją Marka Mosia. I jak ten fragment się rozpoczął, to Joanna tutaj Freszel powiedziała w studiu naszym, ale żeśmy to piłowali. Aleksander Nowak nie obniża poprzeczki, ciągle podwyższa.
1: I za to jestem mu wdzięczna. Zawsze jestem ciekawa jego kolejnych pomysłów. Najczęściej to są wcale nie super dużo rozbudowane formy, ale są tak intymne, tak pieczołowicie rozwinięte. Uwielbiam się im przyglądać na blogu Alka. Nie wszyscy wiedzą, że on pisze w internecie, relacjonuje sam niby dla siebie, natomiast ja podglądam go i sprawdzam albo na jakim etapie w ogóle jest jego twórczość, albo punktuję, co już zrobił w ramach naszych wspólnych przyszłych planów.
0: A rozumiem, czyli rozliczasz go z tego, jak postępują

0: pracę nad partyturą,
1: nie
0: tak?
1: Nie udało się.
0: Bo dzisiaj to pewnie partytura przychodzi mailem, tak? Jakieś fragmenty, jak to wygląda technicznie?
1: Niektórzy wydawcy czy tam instytucje dzwonią z pytaniem, czy można wydrukować nuty i w ilu egzemplarzach, i wówczas takie staroświeckie podejście do kontaktu jest rewelacyjne. Natomiast ja od 3 lat jestem szczęśliwą posiadaczką elektronicznego wyświetlacza, bez tutaj firmowania firmy, i rzeczywiście wszystko na tym tablecie odczytuję, notuję. Czasami się zdarza, że potrzebuję wydrukowanej wersji, dlatego, bo tego potrzebuje pianista, a jeżeli mam czas, to w okresie prób uderzam do mojego ulubionego pianisty i wówczas grzebiemy razem.
0: Joanna Freszel z nami w Cafe Muza. 22 645 22 22. Mogą państwo do nas dzwonić. I już dodzwonił się do nas pan Robert. Dzień dobry, witamy w tę niezbyt słoneczną niedzielę. Choć może u pana
2: Dzień
0: świeci
2: dobry.
0: Słońce.
1: Dzień dobry.
2: Nie, nie świeci. Na Górnym Śląsku nie świeci słońce, jest zachmurzenie, ale nie pada.
0: Czekamy na pytanie.
2: Dziękuję serdecznie. Chciałem na początku powiedzieć pani Anno, że jest pani, ma pani niesamowity hart ducha i jest pani tak wewnętrznie piękną osobą. Pięknie pani opowiada. No, a moje pytanie jest no chyba niepoważne, no, ale może wprawi w uśmiech. Czy pani śpiewa podczas snu?
1: Obo, jakie piękne pytanie. Tego się w ogóle nie spodziewałam. No przede wszystkim jest mi szalenie miło, że słyszę komplementy od osoby, z którą się nie znam. Przynajmniej nie osobiście. Może się trochę poznaliśmy przez tą literaturę muzyczną, którą trochę mam szansę wykonywać. A propos pytania, ja tylko powiem, że dzisiaj rano to była śmieszna sytuacja, ale wstałam, kot akurat mnie obudził o 5:30, więc tak, dał znać, że chce jeść. Niestety szybko trzeba było podać zastrzyk, bo jest cukrzykiem. Więc dobrze, że mnie obudził. Ale tuż po przebudzeniu słyszałam muzykę. I byłam bardzo zdziwiona, ponieważ od razu miałam pierwsze skojarzenie. Syn już korzysta z tego, że rodzice śpią i na dużym telewizorze pewnie gra na konsoli. I byłam o tym przekonana przez 10 sekund mniej więcej, może 15, bo ta muzyka cały czas była. I mówię, bo wstając obudziłam męża, mówię, no patrz, Bartuś już korzysta. A Arek mówi, ale co? Ja mówię, no ta muzyka na dole. I ona zaczyna coraz bardziej cichnąć. I wtedy zwątpiłam, czy to jest muzyka z telewizora piętro niżej, czy od sąsiadów, czy potem jak analizowałam tą sytuację w trakcie malowania się i w ogóle, czy to nie był wytwór mojej wyobraźni. I sama się sobą zaskoczyłam, bo ja bardzo rzadko chyba, czy rzadko, naukowcy mówią, że przede wszystkim my nie widzimy w kolorze w trakcie snu i że praktycznie jest niemożliwe słyszenie muzyki. Ja się z ani jednym, ani drugim nie zgadzam. Więc mam podejrzenia, że to jednak była muzyka, którą słyszałam w mojej głowie jeszcze po przebudzeniu, co mnie bardzo zdziwiło. Pierwszy raz coś takiego miałam. I śpiewać śpiewam. Zdecydowanie śpiewam, ale raczej jest to nieświadome, bo chyba czynność śpiewania jest bardzo świadomą rzeczą, bo musimy kontrolować wszystko. A kiedyś miałam taki cel, kiedy się interesowałam, nie wiem, potęgą podświadomości, bo byłam świeżo po przeczytaniu Murphy'ego i moim celem było powiedzenie w śnie, że to jest sen. I udało mi się to raz w życiu, tylko że na końcówce to jest sen. Właśnie się wybudzałam. Więc tym śpiewaniem wydaje mi się, że śpiewam, ale żebym umiała
0: Ale domownicy nie słyszą tego? Czy to jest taki śpiew wewnątrz? No, czy on się, bo tak trochę rozumiem pana Roberta pytanie, czy on się też wydobywa na zewnątrz?
1: Nie,
0: rozumiem.
1: Lunatykować, nie śpiewać na zewnątrz, nie, bo to już by chyba musiało być rozdwojenie jaźni, żeby śpiewać rzeczywiście śpiąc. Ale latam, śpiewam, widzę kolorowo, tak.
0: Bardzo dziękujemy za to pytanie.
1: Dziękuję.
0: Mamy dla pana płytę, także proszę jeszcze z Karolem Furtakiem się nie rozłączać, bo wyślemy panu jeden z albumów Joanny Fraeschel, które tutaj przyniosła dla państwa dzisiaj ze sobą do Studia Dwójki. 22 645

0: 22 22. Można dzwonić, można też skorzystać z mojego adresu mailowego agata.kwiecińska@polskieradio.pl. Czekamy jeszcze przez 25 minut na Państwa pytania, głosy w tej dyskusji, którą tutaj prowadzimy. Chciałabym zapytać Cię o Twoją mistrzynię, o Jadwigę Rappę, której nie ma już z nami od ponad roku, ale do której trafiłaś na studia, bo wiem, że byłyście bardzo blisko. Nie wiem, czy można powiedzieć, że zaprzyjaźnione, ale chyba tak. I Jadwiga Rappę bez wątpienia dawała ci wiele różnych takich wskazówek, rad. Jej droga artystyczna była inna niż twoja, choć wiele podobieństw można odnaleźć. Na przykład tą niezwykłą otwartość na nową muzykę i tą chęć poświęcenia ogromu czasu na to, żeby przygotować partyturę, która zabrzmi na przykład tylko raz, o czym już dzisiaj mówiłaś.
1: Miałam wielkie szczęście, że na drugim roku wtedy jeszcze Akademii Muzycznej dostałam się do profesora Jadwigi Rappę. Na pierwszym roku byłam u innej osoby. I bardzo się cieszyłam, że idę do legendy, chociaż nie do końca sobie zdawałam sprawy chyba, na czym będzie polegać nasza współpraca. Byłam poleconą studentką przez moją profesorkę z liceum muzycznego, przez Hannę Reimer. I to ona w sumie zachęciła profesor Jadzie Rappę, żeby mnie wzięła, mówiąc, a to jest konkursowa sztuka. I chyba to przekonało Jadzie, żeby mnie wzięła. Nie to, że była interesowna, absolutnie nie. Ona brała po prostu osoby, które kochały śpiewać, akurat widocznie miała wolne miejsce. No i wskoczyłam do klasy, jak państwo słyszycie, Jadzi. Z Jadzią mi było bardzo dobrze, pomimo, że to była bardzo silna osobowość, ale może dzięki temu, że ja też chyba nie jestem zbyt słabo, to się nie pozabijałyśmy. To ewentualne pozabijanie się mogłoby polegać na tym, że zbyt dużo wymagała, a wymagała dużo, że była czasami niesprawiedliwa, ale tylko w dobrym tego słowa znaczeniu, ponieważ ona po prostu chciała zahartować.
0: A, rozumiem.
1: To była taka metoda. Przy czym była bardzo wymagająca od siebie. To nie jest tak, że była niesprawiedliwa. Więc to, o czym opowiadała, czego starała się wyegzekwować, co starała się wyegzekwować od nas, to po prostu sama sobą reprezentowała. Poza tym mi niewiarygodnie imponowała jej wszechwiedza na temat literatury polskiej, zagranicznej. Potrafiła zacząć jeden wątek, 15 innych rozwinąć i lekcja, które często nagrywałam na dyktafon. Wtedy były jeszcze stare metody nagrywania. Zezwalała przede wszystkim, żeby to robić. To potem przy analizowaniu, kurczę, z 45 minut robiło się 20 minut muzyki na przykład, bo te anegdoty rosły, rosły, ale to wszystko z perspektywy czasu było bardzo, bardzo potrzebne, bo ja po prostu się dowiadywałam, na czym polega zawód. To od niej usłyszałam, Asia, jeżeli będziesz miała dwie produkcje roczne, to już to ci da jakąś stabilizację finansową w domu. Więc ja cię nie zachęcam, żebyś dążyła do etatu na przykład w jakimś teatrze operowym, ale jeżeli tobie się uda zdobyć dwie produkcje, to już będzie okej. Więc tego rodzaju poznawania, na czym polega zawód, po prostu się dowiedziałam dzięki niej. Byłyśmy bardzo blisko. Generalnie Jadzia była blisko z wieloma swoimi studentami, ponieważ organizowała co półroczne spotkania u niej, albo w domu na Narbutta, albo w Podkowie Leśnej. Zawsze było huczne zakończenie całego roku akademickiego. Zjeżdżali się studenci i aktualni, i absolwenci. Ja bym śmiała powiedzieć, że to była naprawdę muzyczna rodzina. I dużo osób bardzo ciepło wspomina Jadzie właśnie pod takim kątem familijnym. Bo i ona dużo opowiadała o swoich dzieciach i pytała się o nasze dzieci. Nigdy to nie była taka sytuacja, że ona o sobie opowiada, a nie jest zainteresowana, co się dzieje u studenta. Naprawdę pokazała mi to, jaka ja bym chciała być w przyszłości i jako artystka, i jako pedagog, a ta sfera nauczycielska mnie szalenie od zawsze interesowała, może dlatego, że pochodzę z rodziny po prostu nauczycielskiej, ale owszem, pokazała mi też pewne rzeczy, których chcę uniknąć i za to też jestem jej wdzięczna, bo wtedy cierpiałam, a teraz wiem, nie, tego nie zrobię nikomu.
0: Mhm. Ale chciałabyś, rozumiem, część rzeczy przekazywać swoim studentom i tworzyć taką rodzinę. To jest coś, myślę, bardzo cennego.

0: i takiego ważnego, bo w tych artystycznych zawodach i w tej edukacji artystycznej ten kontakt jeden na jeden, jednak wielogodzinny, patrząc w perspektywie całego roku akademickiego czy szkolnego, tworzy niezwykłą więź. I to jest więź taka, która no, nie da się jej porównać do więzi z innym nauczycielem, który ma kilkoro czy kilkanaścioro uczniów czy studentów.
1: Nasz kontakt był jeszcze o tyle dłuższy, że ja robiłam doktorat u Jadzi.
0: No tak, także jeszcze kolejne lata. 22 645 22 22. Dzwonią państwo do nas, żeby zadać pytanie Joannie Freszel. I teraz pan Piotr na antenie dwójki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Proszę pani, ja wrócę do takiej historii sprzed kilku, no prawdopodobnie to było półtora roku temu. Była pani w San Francisco. Ja mam przyjaciółkę, która tam mieszka i była na pani koncercie, była ze swoją przyjaciółką. Przypuszczalnie pani pamięta, bo byliście potem razem na jakiejś wieczerzy, tak, po tym koncercie. Ma na imię Małgorzata, a druga ma na imię Karia. Więc ja nie miałem okazji niestety być, ale słyszałem, że był wspaniały, piękny koncert. Śledzimy pani, tak powiem, losy przez radio czy inne możliwości i naprawdę cieszę się, że taki, no za jakiś przypadek, akurat włączyłem teraz radio tutaj, mieszkam w Szwajcarii, włączyłem radio program dwójka i słyszę rozmowę z panią Joanną Freszel, co mnie bardzo ucieszyło.
0: Bardzo dziękuję, się cieszymy, pani, że słychać nas. Dziękujemy.
2: Proszę.
0: Bardzo się cieszymy, że nas słychać w Szwajcarii. Pozdrawiamy serdecznie. Czy ma pan trochę słońca dzisiaj?
2: No tak, dzisiaj mam bardzo piękny, ciepły, słoneczny dzień.
0: No możemy troszkę pozazdrościć. Dziękujemy za ten telefon i jeśli ma pan ochotę, to wyślemy jedną z płyt Joanny Freszel do Szwajcarii z wielką, wielką przyjemnością. Dziękujemy bardzo. San Francisco, pamiętasz te występy? Co to był za koncert?
1: To była seria koncertów z moim przyjacielem, pianistą Łukaszem Chrzęszczykiem. Mieliśmy zorganizowaną trasę koncertową po zachodnim wybrzeżu. San Francisco akurat nas ani nie rozpieściło pogodą, ani ilością osób słuchających. Oczywiście pamiętam przesympatyczny wieczór z paniami, z którymi mam do tej pory kontakt facebookowy. Więc tak jak czasami się wzbraniam od mediów społecznościowych, a w szczególności Instagrama, na którego po prostu nie mam czasu, tak dzięki tym mediom mamy kontakt z osobami, które poznaliśmy na drugim krańcu świata i były na tyle życzliwe, że chciały nas wtedy obdarzyć swoim czasem i chcą też organizować następne jakieś koncerty. Więc bardzo miło wspominam tamten okres, przy czym sam wyjazd był obarczony dużym dla mnie wysiłkiem, bo bardzo mocno zachorowałam w trakcie trasy i przypominam sobie, że nawet jednego dnia nie miałam sił wstać z łóżka, ponieważ byłam tak chora, żeby zdążyć na samolot. Więc pierwszy raz w życiu również, i to chyba nawet w San Francisco, nie byłam w stanie zaśpiewać bisu i powiedziałam, schodząc ze sceny do Łukasza, więcej już nie zaśpiewam.
0: A jak się śpiewa w chorobie? Jakie masz tajne triki? To są jakieś leki, które się ma w walizce, inhalator?
1: Wielu śpiewaków wozi ze sobą miniaturowe inhalatory, leki mocne oraz sterydy. W zależności od sytuacji potrafił sobie nawet robić domięśniowe zastrzyki właśnie ze sterydów, co potem odchorowują, ale koncert jest uratowany. Jeżeli chodzi o mnie, przede wszystkim mi pomaga sen, tak jak wcześniej wspomniałam, ale kluczowe dla mnie jest wiedza, czy to struny głosowe są chore, czy ja jestem po prostu chora, czy przeziębiona, czy w gorączce. Dlatego, bo sam fakt bycia chorym nie dyskwalifikuje nas do niewydawania z siebie dźwięku, ponieważ struny mogą być zdrowe. I ja bardzo zachęcam, ciągle to mówię studentom, jeżeli tylko możesz, to śpiewaj, dlatego, bo to właśnie te wibracje, które wprawiają nasz organizm w drganie, powodują, że nasza śluzówka jest lepiej ukrwiona, lepiej się oczyszcza. Szybciej wracamy paradoksalnie do formy, pod warunkiem, że nie robimy tego siłowo, bez połączenia z oddechem niskim. Czyli ta techniczna

0: strona jest bardzo, bardzo ważna i nie należy się bać używać głosu wtedy, kiedy nam się wydaje, że jesteśmy niezdolni do śpiewania, bo często struny są, powiedziałam, czyste.
1: No to bardzo ciekawe. A do nas dodzwonił się pan Maciej. Dzień dobry, witamy w Cafe Muza.
2: Dzień dobry. Dzień Pozdrawiam dobry. Prowadzącą, jak również gościa. Chciałem zapytać, czy prawdą jest to, że w środowisku właśnie artystów pani pokoju jajko jest takim jednym z elementów służących niedyspozycji bądź przeforsowaniu narządu, jakim są struny głosowe?
0: Nie jest to mit. Wielu śpiewaków korzysta z jajka.
1: To jest tylko jajko całe, czy żółtko tylko?
0: Najbardziej odżywcze jest żółtko.
1: I co należy zrobić?
0: Surowe je wypić. Ale musi być ze sprawdzonego źródła. To jest kluczowa sprawa.
1: Ale rozumiem, że trzeba je nieco tak rozmieszać, tak? Czy połykamy takie całe żółtko?
0: Wedle uznania.
1: A, rozumiem, dobrze.
0: Technika nie gra roli, ale proszę państwa.
1: Bez dodatków, rozumiem.
0: Może być z dodatkiem soli. Nie boimy się. Ale nie, tak zupełnie na poważnie. Kiedyś nie było tylu preparatów, co obecnie, które nawilżają, uzdrawiają śluzówkę, bo to chodzi o śluzówkę. Pan tutaj wspomniał o przepracowaniu. To jest inna sytuacja. W przypadku przepracowania po prostu trzeba odpocząć, wyspać się, nie mówić, co jest zaleceniem w przypadku początkowych guzków, odcisków albo potem guzków. Po prostu nie mówimy, bo wcześniej używaliśmy tego głosu w niewłaściwy sposób, forsowaliśmy, więc się nagniotki zrobiły na stronach głosowych. Więc lekarze proszą, pół roku nie gadamy. I są przypadki, że rzeczywiście śpiewak jest wyłączony albo ma zabieg, a potem rehabilitację i to wszystko trwa pół roku, na przykład do roku. Więc na przepracowanie raczej pole mówiłabym o rehabilitacji takiej delikatnej, o ćwiczeniach z rurką, o mormorando, ćwiczenia oddechowe, a żółtko nigdy nikomu nie zaszkodziło, ponieważ po prostu jest bardzo odżywcze.
1: Ćwiczenia z rurką jeszcze mnie zaintrygowały. Jakiego rodzaju?
0: Można to zrobić z normalną rurką, którą się popija jakiś płyn.
1: Czyli słomką.
0: Słomką.
1: Rodzajem słomki.
0: Tak, przy czym lepiej jest, jeżeli ona ma większą średnicę. Zwyczajnie wydmuchujemy powietrze przez taką rurkę, słomkę do wody, czyli mamy substytut takich ćwiczeń jak w basenie. Chodzi o to, żeby wibracje były przede wszystkim symetryczne.
1: Ale
0: żeby...
1: wydaje się dźwięk przy tym, tak?
0: Można i nie, albo nie trzeba. Można parę ćwiczeń jest takim, że samo wydmuchiwanie powietrza, kontrolując przy tym jednolity strumień ciśnienia. Podobne ćwiczenia również się ma z takim rureczką, powiedzmy drewnianą, zakończoną miejscem na podtrzymywanie piłeczki ping-pongowej, która wydmuchiwana...
1: Czyli taką fajką, w kształcie fajki.
0: O, świetnie powiedziane. Więc to jest podobny rodzaj ćwiczenia, służący kontroli głównie oddechu, ale symetrycznych, tak jakby symetrycznej pracy i łuków podniebiennych, i krtani. Chodzi o to, żeby napięcia nie były zbyt duże, żeby kojarzyły się z czymś miłym, ciepłym. To nas bardzo dobrze przygotowuje do dalszego wysiłku. To jest taki rodzaj rozciągania dla sportowców.
1: Rozumiem. Pilates dla strun głosowych. Coś
0: dokładnie
1: takiego. Panie Macieju, czyli ćwiczenia z rurką i jeszcze żółtko można posolić, polecamy. 22 645 22 22. To jest naprawdę ostatni moment, żeby zadać jakieś pytanie Joannie Freszel. Dla pana Macieja mamy płytę, tak, tutaj, to prawda. Także proszę podać swoje dane. Wyślemy ją z przyjemnością. A ja chciałam zapytać, co przyniesie ci kolejny sezon? Ten ostatni sezon, który właśnie zamykamy, no to poza Rogerem, poza Turkusowym Potworem, to było jeszcze bardzo mocne otwarcie sezonu, czyli najlepsze miasto świata w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, Opera o Warszawie, Cezarego Duchnowskiego i Grzegorza Piątka. No a co w przyszłym sezonie w związku z tym? Co możemy zdradzić? Jaka będzie proporcja między tym, co nowe, a tym, co należy do takiego kanonu repertuarowego?
0: A ja się, droga Agatko, trochę wymigam.

0: od odpowiedzi, dlatego, ponieważ moim marzeniem w okolicach maja, czerwca często jest święty spokój.
1: Wierzę.
0: I szczerze mówiąc, właśnie złapałaś mnie w takim okresie, kiedy troszeczkę odtajałam, bo ostatni spektakl turkusowego potwora Tomka Opałki mieliśmy 3 dni temu w Radomsku. Teraz mam szczęście, że mogę się poświęcić i sesji egzaminacyjnej, i sesji egzaminom wstępnym w Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Więc troszeczkę będę dbać o swoją przyszłość na uczelni, czyli obserwować studentów, pomagać im w jeszcze ostatnich konsultacjach. Chcę, żeby moi studenci się też czuli zaopiekowani, bo ja ich nie rozpieszczam. To jest bardzo trudna współpraca, jeżeli ktoś jest na uczelni 2 dni w tygodniu, a fajnie by było, gdyby to były konsultacje 3 dni w tygodniu oddalone co drugi dzień. Ja byłam tym trybem tradycyjnym uczona i tak powinno po prostu być. Z racji moich zajętości tak nie jest, ale z racji wyrozumiałości i pana rektora i dziekana mojego jest to możliwe.
1: Jeśli pozwolisz, odbierzemy jeszcze jeden telefon, bo dodzwoniła się do nas pani Wiesława. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani.
0: Dzień dobry.
2: I dzień dobry państwu. Proszę pani, bardzo jestem zachwycona w ogóle panią. Nie znam zupełnie, nie znam dotychczas pani śpiewu i jestem też zachwycona pani interpretacją. Zadzwoniłam dlatego, że zaczęła pani wchodzić w technikę. Ja niestety jako młoda bardzo kobieta miałam przez operację, źle wykonaną operację tarczycy, źle uszkodzone obie strony głosowe, jedna mi została, ale też niewydolna. Czy pani zna może jakieś techniki, które pozwolą na troszeczkę, bo ja, mnie grozi właściwie już nie mówienie niemalże, tak jak mówią foniatrzy, bo śpiewałam troszeczkę w chórze kościelnym, bo kocham śpiew, więc gdziekolwiek, żeby troszeczkę pośpiewać i żeby je po prostu troszeczkę zadbać o nie. Bo przyznam się, że chciałabym przynajmniej mówić i od czasu do czasu sobie może zanucić. Albo murmurando.
0: A czy ja dobrze zrozumiałam, że pani ma problemy również z mówieniem, tak? Bo z tego, co słyszę, głos jest zdrowy, co prawda bardzo krótki oddech.
2: Jest krótki oddech, bo jestem niestety po zalergizowaniu po sanatorium. Tam niestety takie sanatorium, gdzie 6 kilometrów jest fabryka nawozów sztucznych i azotu i tam chlor jest używany, jest na chlor uczulona. W ogóle nie wiedziałam, że w tej okolicy jest jakakolwiek fabryka chemiczna, ale jest.
0: Bardzo mi przykro. No. A nawiązując do pani pytania, no w naszym środowisku muzycznym jest jeden bardzo znany przykład Jacka Niszewskiego, który niestety w wyniku tego uszkodzenia, bardzo podobnego, o którym pani mówi, doznał nieodwracalnych uszczerbków na zdrowiu. I to jest przypadek, któremu chyba no jest nieodwracalne uszkodzenie. U pani słyszę, że pani bardzo dobrze sobie radzi, więc owszem, te ćwiczenia, o które pani pyta, one istnieją, natomiast no wiele audycji, wielogodzinne spotkania by nie starczyły, żeby to wszystko i wytłumaczyć. Kluczowe w tym wszystkim byłaby repetytywność drobnych zadań wokalnych. Połączenie z oddechem, relaksacja, ta rurka, ta słomka, o której wcześniej wspomniałyśmy, to jest jedno z tych ćwiczeń. Ale przede wszystkim nie wolno się bać i obserwować, znaczy bać, żeby ćwiczyć ten głos, trzeba obserwować swoje ciało. To jest naprawdę, przepraszam, długi temat, fascynujący. Są otorynolaryngolodzy, którzy parają się troszkę rehabilitacją. Są w ogóle foniatrzy, którzy tylu stricte pomagają po zabiegach. Na tarczycy usuwaniem guzów, które spływają z tarczycy, ale które są blisko nerwu i na przykład boją się usunąć dany guz. Więc wszystko zależy od etymologii danego zwyrodnienia i na pewno ta rehabilitacja taka delikatna, nieobarczona wysiłkiem, tak jak to w basenie wcześniej wspomniałam, to wszystko pomaga. Zależy też, kiedy do uszkodzenia doszło. Jeżeli jest to wiele lat, no to wiadomo, że ten proces odzyskiwania świetności jest o wiele cięższy.
1: Dziękujemy za to pytanie, pani Wiesławo.

0: możemy udzielić konkretnej porady, no bo to na pewno konsultacja byłaby potrzebna, ale myślę, że te proste ćwiczenia wokalne, podśpiewywanie, jeśli dobrze cię rozumiem, podśpiewywanie bez jakiegoś siłowego zmuszania się do czegoś, czego nasze ciało odmawia, nigdy nie będzie na niekorzyść.
1: Zdecydowanie. Ja jeszcze zachęcam do wyobrażania sobie przy śpiewaniu.

0: ziewania, do wyobrażania sobie, ja studentom mówię, wyobraź sobie kokoszkę, która na gniazdku się mości. Teraz jest taki okres lęgowy i ja jestem w ogóle teraz fanką czarnych bocianów, które namiętnie codziennie obserwuję ukrytymi kamerami. Okazało się, że Polska jest prekursorem w umieszczaniu kamer na licznych gniazdach, też platformach sztucznie
1: stworzonych.
0: I nawet Polska dostała nagrody w tym za tą działalność. W związku z tym jestem szalenie dumna i właśnie się inspiruję między innymi ptakami, czyli rozmoszczeniem się jak kokoszka na gnieździe.
1: To już wdycham zapach ciasta rozszerzonymi chrapami i moszczę się jak kokoszka na gnieździe. Trochę jestem rozczarowana, że tak dyplomatycznie nie odpowiedziałaś na moje ostatnie pytanie o plany na przyszły sezon, ale czuję, że to oznacza jakieś bardzo, bardzo ciekawe przedsięwzięcia. Albo może oznacza to odpoczynek, czego też bardzo ci życzę.
0: Dziękuję.
1: W wakacje. I dziękuję za to spotkanie. Za krótkie, jak się okazuje, gdy wątków jest tak wiele. No, ale będziemy powracać do śledzenia tego, czym zajmuje się Joanna Freszel. Dużo wolnego czasu, dużo zdrowia i zdrowych strun głosowych ci życzę.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A państwu bardzo dziękuję. Dziękujemy też za te wspaniałe telefony i pytania. Grzegorz Adamczyk realizował warstwę wideo, którą będą państwo mogli obejrzeć całą tę audycję po południu dzisiaj w mediach społecznościowych Dwójki. Magdalena Wojtulanis nadal nasz program realizuje. Telefony odbierał Karol Furtak, a my się żegnamy. Joanna Freszel i Agata Kwiecińska. Do usłyszenia.
0: Pięknej niedzieli.

0: Tu Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Waldman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
3: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon,
6: kamera,
5: radiowe studio,
6: scena.
7: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
2: Mieczysław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenie.

0: Które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama. Program drugi Polskiego Radia, minęła godzina 11.
2: Strefa literatury.
1: Anna Lisiecka, dzień dobry. Dzisiejsza strefa literatury to spotkanie z Jackiem Bocheńskim, pisarzem, publicystą, współzałożycielem i redaktorem Zapisu, pierwszego pisma literackiego wydawanego poza cenzurą. Łacinnikiem, wnikliwym obserwatorem swojej współczesności. Rozmowy z Jackiem są zawsze przeżyciem, takim dobrym, dlatego że Jacek jest mądry i wyrozumiały, mówi Teresa Bogucka. Jej i innych przyjaciół opowieści o Jacku Bocheńskim słuchać będziemy w okresie urodzinowym pisarza w ostatnim tygodniu lipca w cyklu Zapiski ze współczesności. To będą bagatela, setne urodziny. Na półtora miesiąca przed tym świętem raczmy się obecnością pisarza we własnej osobie. Doświadczył wielu pęknięć epoki, żył pomiędzy ciekawymi ludźmi. W gronie znajomych byli i Antoni Słonimski, i Jerzy Andrzejewski.
3: No tak rzeczywiście było, ale również zjawili się w moim otoczeniu moi rówieśnicy.
1: Zbigniew Herbert, Tadeusz Borowski, Tadeusz Konwicki, no to zupełnie rówieśnik.
3: Także w takiej mieszance wyrastałem.
1: Potem pojawili się jeszcze młodsi, wtedy nazywani komandosami.
3: To już jest zupełnie inny okres historyczny, ale jeżeli chciałaby pani... Chyba nie będziemy sobie mówić, pani. Chciałabyś mi powiedzieć, że wywarło to jakiś na mnie wpływ? To tak. Właśnie ci młodzi ludzie po raz pierwszy chyba w historii kultury zaczęli wywierać wpływ na starszych, a nie starsi na młodszych. W dawnych wiekach młodzi chcieli dorównać starszym i stać się nimi, żeby zyskać odpowiedni prestiż i mieć poczucie własnej wartości. Za moich czasów wszystko się odwróciło. Ważniejsza stała się młodość niż doświadczenie.
1: Myślę, że taki Juliusz Cezar jest całkiem młody, kiedy zaczyna majstrować w instytucji Republiki Rzymu.
3: Cezar sam o sobie mówi, że dożył 40 i że Aleksander Wielki w tym wieku już był panem świata, a on niczego jeszcze nie dokonał, więc widać tutaj różnicę w pojmowaniu znaczenia czasu.
1: Te czasy ciekawe, czasy wielokrotnych pęknięć, to wszystko jest bardzo interesujące. W zestawieniu z całą twoją młodością, tak mam mówić publicznie per ty?
3: Nie wyobrażam sobie innego mówienia ze mną, dlatego że każde inne będzie sztuczne, a to będzie prawdziwe.
1: Dziękuję. Jasne i proste, jak twoja proza.
3: Dziękuję.
1: Przyszedłeś na świat w domu... poety, filologa klasycznego, wykształconego we Wiedniu, człowieka, który postanowił cię tak ukształtować, tak wychowywać, jak Arystoteles Aleksandra Wielkiego.
3: Dziękuję za tak niezwykłe zestawienie. Nie mam takich ambicji na szczęście.
1: Ale ojciec miał, już był precedens, bo starszy nawet od ojca Witkacy, też nie został posłany do szkół i też był wychowywany na geniusza.
3: Rzeczywiście ojciec lokował jakieś swoje ambicje w synu. Ojciec, który bardzo się koncentrował na sobie, jednak w przypadku syna uważał to za przedłużenie samego siebie. Czemu się nie ma co dziwić, bo Ja też znam to uczucie.

0: kiedy myślę o swojej córce, to wydaje mi się, że to jest dalszy ciąg mojego ciała i mojego jestestwa.
1: Etyka nikomachejska to jest właśnie pojęcie Arystotelesa. Cóż ono oznacza?
0: Ono oznacza doskonalenie w cnotach. Człowiek sam przez się, jako jednostka, ma osiągnąć pewien poziom umysłowej i estetycznej doskonałości. Ma być kaloska gathos, czyli piękny i dobry. Myśmy się dopiero później nauczyli, że wychowujemy ludzi do życia w społeczeństwie, do nawiązywania więzi z otoczeniem. To wychowanie starożytne było nastawione na doskonalenie jednostki dla niej samej. Ona miała osiągnąć ten stan piękna i dobra.
1: Taką też zasadę przyjął twój tata.
0: On to przejął od starożytnych. Po drodze jeszcze byli jego profesorowie, z którymi rozstał się w 1918 roku, ponieważ studiował w Wiedniu, no ale akurat wybuchła Polska. Dzięki temu uzyskał natychmiast możliwość pracy, ponieważ potrzebowano nauczycieli do szkolnictwa średniego, w którym nauczano nie tylko łaciny, ale także greki. Więc on mógł obu tych języków uczyć w gimnazjach.
1: I najpierw było to gimnazjum Staszica w Lublinie. Wtedy jeszcze mieszkaliście z twoją matką.
0: Gimnazjum Staszica w Lublinie. Pamiętam je, bo matka brała mnie za rączkę, ja miałem 4 lata i chodziliśmy przywitać tatę wychodzącego ze szkoły, idącego na obiad.
1: A 4 lata miałeś w 1930 roku.
0: Tak.
1: Bo
0: tak.
1: Urodziłeś się tak jak Tadeusz Konwicki, jesteście prawie rówieśnikami.
0: Ja jestem rówieśnikiem Tadeusza.
1: W tych czasach lubelskich twój świat dzielił się na zwykły świat matki i niezwykły świat ojca, który rozpoczynał się po przekroczeniu progu jego pokoju.
0: To było wyraźne wtedy, także dlatego, że już się zarysował rozłam w tym małżeństwie. Ojciec już poznał swoją przyszłą drugą żonę, i już było wiadomo, że się z moją matką rozchodzi.
1: Ale to małżeństwo trwało jakiś czas, bo przecież miałeś starszą siostrę.
0: Starszą o 7 lat, a potem drugą przyrodnią z drugiego małżeństwa ojca, młodszą o 7 lat, która żyje do dzisiaj.
1: W ciągu dnia rozmawialiście z ojcem po łacinie. Wieczór należał do greki.
0: To jest może pewna przesada w takim ujęciu, ale ojciec bardzo chciał nauczyć nas tych języków klasycznych i sprawiało mu to przyjemność i satysfakcję. No i próbował z jakimś tam skutkiem, który może w stosunku do mojej siostry Ewy nie przyniósł spodziewanych owoców, no ale mnie zdołał nauczyć.
1: Tak, on musiał zobaczyć, że jesteś niezwykle zdolny.
0: On tak uważał, ja wiem, bo ja kiedyś podsłuchałem jego rozmowę z jego drugą żoną, którą on toczył, nie wiedząc, że ja ją słyszę. No i dowiedziałem się, że uważał mnie za wyjątkowo uzdolnionego i to usiłował wytłumaczyć, opowiedzieć o tym, opisać to swojej żonie.
1: To też chyba spowodowało pewne zbrodnie rodzinne, bo taką zbrodnią można powiedzieć było odebranie syna matce, kiedy rodzice się rozwodzili.
0: Ojciec sobie postanowił, że on na swój obraz i podobieństwo i stosownie do swoich marzeń i możliwych satysfakcji ukształtuje swoje dziecko i tak to robił.
1: Nowa rodzina przeprowadza się do Krakowa i tu ojciec obejmuje posadę w do tej pory najlepszym gimnazjum, najlepszym liceum krakowskim, obecnie Nowodworskiego. Wtedy nazywało się Świętej Anny.
0: Świętej Anny.
1: Tam w Krakowie poznałeś

0: między innymi Tadeusza Pajpera.
1: To było takie poznanie, że kiedyś ojciec zaprowadził mnie do kawiarni Esplanada, do której Pajper przychodził na kawę regularnie. Podprowadził mnie do stolika i pokazał mnie Tadeuszowi Pajperowi. I Tadeusz Pajper zapamiętał to, bo niewiele lat później, kiedy ja jednak już dorosłem, nawiązał do tego i przypomniał sobie, kiedy ja mu się przedstawiłem jako syn Tadeusza Bocheńskiego, to on powiedział: Jacek? Wywarł wielki wpływ na mojego ojca, któremu umożliwił uwolnienie się od wpływów młodopolskich i pokazał mu inny typ sztuki, myślę, inaczej rozumianej i inaczej tworzonej.
0: Rozpad małżeństwa nastąpił, kiedy miałeś...
1: 5, zostałem zabrany przez ojca z Lublina, porwany w istocie i zawieziony wtedy najpierw do Krakowa, ale z Krakowa zaraz do Zakopanego na wakacje letnie. Ojciec mi nie powiedział, że mnie zabiera na resztę życia, tylko że wyjeżdżamy na wycieczkę. Mnie wsadził do taksówki i pamiętam do dzisiaj, jak jego czupryna na wietrze, bo to była otwarta.
0: Kabriolet.
1: Tak powiewa. No i potem nie wiadomo w jaki sposób znajduje się w tym samochodzie jego przyszła żona.
0: A jeszcze były incydenty dramatyczne.
1: To było zaraz po tym porwaniu mnie przez ojca. Matka się dowiedziała o tym, gdzie my jesteśmy i zobaczyła mnie biegającego po łące, podbiegła, chwyciła na ręce i uciekła, ale nie potrafiła przeprawić się przez potok. I tam ojciec, zaalarmowany przez żonę drugą, pobiegł i w tym potoku znalazł nas oboje. Działo się jakiś gwałt. Pamiętam do dzisiaj, że ja płaczę. Tymczasem ojciec z moją matką jakoś się porozumieli. Ojciec zrozumiał, że matka ma pewne prawa do swojego syna. Przyprowadził mamę. Poszliśmy na spacer i wtedy zauważyłem ze spaceru pod Reglami ujście Doliny Strążyskiej i tam taką restaurację, która się nazywała Roma.
0: Pokochasz Tatry i umiesz chodzić po górach.
1: To jest wpływ ojca.
0: W 1937 roku cała druga część rodziny, do której ty jesteś zagarnięty, przenosi się do Zakopanego. Babcia, pod której portretem siedzimy w tej chwili w twoim gabinecie, notabene namalowany przez Anielę Pająkównę, matkę Stanisławy Przybyszewskiej.
1: Matkę Stanisławy Przybyszewskiej, tak. Babcia z domu Niemczycka była córką burmistrza i tu się teraz zawaham, czy Przemyśla, czy Przeworska. I cała moja rodzina wywodzi się z Galicji.
0: Babcia wtedy w Zakopanem miała dom przy ulicy Zamojskiego i w tym domu znajdował się pensjonat.
1: Myśmy tam nie mieszkali. Ojciec nie chciał mieszkać z matką i stosunki między nimi nie były najlepsze. Nie pochwalała rozwodu, aczkolwiek go w końcu zaakceptowała. No a ojciec uważał jednak matkę za dostarczycielkę pieniędzy. No i miał do tego w swoim poczuciu pełne prawo jako jej syn. Takie były zresztą wtedy obyczaje.
0: A on zajmował się przekładami z języków starożytnych, a także własną twórczością.
1: Zrobił pewien krok życiowy, który odbył się na całym dalszym jego życiu. Mianowicie on się zwrócił do ówczesnego Funduszu Kultury Narodowej o roczny urlop płatny. I taki przyznawano ludziom, którzy poza dydaktyczną działalnością w szkole zajmowali się twórczością w jakiejś dziedzinie sztuki. Ojciec łatwo dostał ten urlop, ale po roku wydało mu się, że już inaczej żyć nie można, tylko na tym urlopie i popełnił wtedy rzecz, która odbiła się na dalszym całym jego życiu. Mianowicie po upływie tego rocznego okresu, kiedy

0: zwracano mu jego pensję, to uzyskał początkowo jeszcze taki przywilej. Pozwolono mu pobierać część uposażenia
1: ze szkoły nowodworskiego.
0: Tak, a częściowo opłacić koszta zastępstwa. Te koszta zastępstwa to stanowiły mniej więcej połowę pensji. Dlatego, że na jego miejsce przyjęto jakiegoś młodego człowieka. No ale wtedy jego pierwsza żona, moja mama, zgłosiła jednak swoje pretensje o alimenty dla Ewy, dla mojej siostry, do czego miała święte prawo. Co ojca niesłychanie wzburzyło i zakłóciło moje możliwości kontaktu z matką.
1: W 1939 roku, 29 lipca, kończysz 13 lat, tak. A 3 maja, kiedy Beck przemawia przed polskim Sejmem i to jest nadawane poprzez radio, masz jeszcze 12 lat. Czy pamiętasz to przemówienie Becka?
0: Tak, oczywiście. Najważniejszy jest honor. Nie twierdzę, że rozumiałem znaczenie, to było jednak za wiele na mój ówczesny umysł, żeby zdać sobie sprawę z niebezpieczeństwa, które było w ogóle w Polsce bagatelizowane, bo myśmy byli przecież silni, zwarci i gotowi.
1: A jakie jest twoje środowisko poza rodziną?
0: Żadne. Jestem wychowywany w kompletnym odosobnieniu i nie mam żadnego środowiska.
1: I nie ciągnie cię do tego, żeby, nie wiem, baraszkować i rzucać kamieniami z kolegami?
0: To jest niemożliwe, bo nie wolno mi tego.
1: Jest wojna. Masz 14 lat. Dużo.
0: 13.
1: Ale potem 14.
0: No tak.
1: Dużo książek w domu. Zaczynasz czytać dzieła Juliusza Cezara.
0: Tak. To jest moja pierwsza samodzielna lektura książki w języku łacińskim. Potem czytam innych autorów, ale De Bello Gallico przeczytałem wtedy właśnie po raz pierwszy po łacinie.
1: Dojrzewasz powoli w Zakopanem i jakoś tak jest, że pragniesz odpępowić się od ojca. Rok 1943, przedostajesz się z Zakopanego aż do Chełma,
0: tak,
1: do domu matki.
0: W marcu 1943 roku. To dobrze się stało, że jakoś zerwałem tę pępowinę, jak ty mówiłaś. Zacząłem się usamodzielniać i uczyć się nawiązywania więzi społecznych. Bezpośrednim bodźcem do opuszczenia domu ojca było to, że ten dom nie był zdolny wyżywić mnie. Mój ojciec, tak wspaniały umysłowo i kulturalnie, nie uważał za swoją rolę utrzymanie rodziny. O tym w ogóle nie myślał.
1: Uczył się sanskrytu.
0: Uczył się znacznie wcześniej, w czasach uniwersyteckich. Znał ten język, natomiast sięgnął do tekstów sanskryckich, które zaczął przekładać.
1: Z jednej strony to wychowanie indywidualistyczne zgodnie z zasadami etyki nikomachejskiej, czyli kształcenie cnót, a z drugiej strony dom matki w Chełmie był jak gdyby odwrotnością tego domu ojca.
0: Wszystko, z czym spotkałem się w Chełmie po wyjeździe z domu ojca i przeniesieniu się do matki, było zupełną nowością i zmianą diametralnie odwrotną do tego, w czym przedtem żyłem.
1: I można powiedzieć, straszni mieszczanie.
0: O strasznych mieszczanach nie myślałem, co nie znaczy, że nie zetknąłem się ze światem, powiedziałbym, nie tyle mieszczańskim, ile drobnomieszczańskim i takim osobliwym środowiskiem społecznym, które stworzyła wojna, warunki okupacyjne. W tym niewielkim mieście, jakim był Chełm, wszystkie osoby, od których cokolwiek zależało w administracji, urzędzie pracy, Arbeitsamcie i agendach urzędowych, od których zależał przydział surowców. Wszystko można było i trzeba było załatwić, tak jak w systemie korupcyjnym. No, pod tym względem drugi mąż matki wykazywał wielkie zdolności.
1: A czy do Chełma dotarły wieści o powstaniu warszawskim?

0: powstanie wybucha w 1944, ale nie powstanie jest najważniejszą zmianą, co różni jeden rok od drugiego, tylko przejście frontu, ofensywa Armii Czerwonej, która dociera do linii Wisły. W 1944 roku oczywiście działa tam już Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, PKWN, od 22 lipca. Taką datę się przyjmuje, historycy twierdzą, że jest nieprawdziwa, no ale to jest może mało istotny szczegół.
1: Jak to się staje, że młodzieniec kształcony na patrycjusza, powiedzmy sobie, dołącza do tych, którzy potem zostaną nazwani pryszczatymi?
0: Przede wszystkim muszę powiedzieć, że nie byłem kształcony na żadnego patrycjusza. Ta akcesja światopoglądowa do lewicy bierze początek już we wcześniejszych moich i osobistych namysłach nad sytuacją Polski i świata i pytaniami, dlaczego do tego wszystkiego doszło i co by to trzeba zrobić, żeby tego w przyszłości unikać. To jest coś, co w mojej głowie się dzieje. Ale stykam się też, jakby ci to powiedzieć, bo to przecież nie dzieje się w ciągu jednego dnia. W każdym razie ja jestem już dobrze mentalnie przygotowany na to, żeby szukać radykalnych społecznie rozwiązań. Potrzeba emocjonalna łączy się z umysłową. Wobec tego, kiedy pojawia się siła polityczna, która obejmuje we władanie połowę kraju i tworzy taki zamknięty teren na pół roku, odcięty frontem od reszty Polski i od świata, to ja jestem już odpowiednio uformowany wewnętrznie, a praktycznie rzecz wygląda tak, że pewnego dnia Kazimierz Andrzej Jaworski,
1: którego poznałeś jeszcze przed wojną.
0: Jeszcze przed wojną.
1: Przyjeżdżał do ojca.
0: O którym trzeba powiedzieć, że był to socjalista.
1: Dobry przedwojenny socjalista.
0: Rozmowy z Kazimierzem Andrzejem Jaworskim wpływają na mocnienie tego młodzieńczego światopoglądu. Trzeba pamiętać, że ja mam 17-18 lat. To jest czas, kiedy człowiek bardzo łatwo przejmuje radykalne idee.
1: A kiedy poznajesz Wiktora Woroszylskiego?
0: Żeby poznać Wiktora Woroszylskiego, ja muszę dostać się do Warszawy. Natomiast w Lublinie poznaję dwie młode kobiety, starsze jednak ode mnie, które przybywają na takie zebranie zapoznawcze pisarzy. Pamiętam, że właśnie Kazimierz Andrzej Jaworski mówi, no to co, jedziemy? Panie profesorze, pan to na pewno, ale ja? Kazimierz Andrzej Jaworski mówi, jedziemy. I przybywamy właśnie na zebranie. I ja wchodząc tam widzę dwie młode kobiety. One się nazywają Julia Hartwig, Anna Kamieńska. Julia Hartwig przecież aż do końca byliśmy przyjaciółmi.
1: Poznajesz również Joannę Guzę.
0: Wtedy się odbywa taki poranek młodych poetów. Ja jako młody poeta na nim występuje. Po tym poranku dzieje się rzecz, no, która przesądza o moim przyszłym życiu. Pojawia się przede mną pani umundurowana z pistoletem przy boku i mówi, że ona mnie zabiera mnie w ogóle. Zrobimy takie spotkanie. Tam będą pisarze. Ja jestem niesłychanie zdumiony, że w ogóle mogę w takim towarzystwie się znaleźć. I to było moje pierwsze wejście w życie towarzysko literackie.
1: I kto tam był?
0: Pamiętam Przybosia, a głównie dlatego, że ten człowiek niskiego wzrostu zobaczył odłożony pas i pisarz.

0: 100 lat i zaczął się tym bawić. A Joanna tak podeszła, zabrała mu to i powiedziała, to nie jest dla mężczyzn. Tam był Mieczysław Jastrun, Adam Ważyk, Julian Przyboś.
1: Musimy tutaj przyspieszyć naszą akcję. Dobrze. I przedostać się przez Wisłę. Taką osobą, niezwykle ważnym kolegą, będzie Wiktor Woroszyński.
0: To już od razu do niego przeskakujemy. Ja się w 1947 roku zjawiam w Warszawie. Poznaję zresztą wtedy też moją przyszłą żonę. Potem już razem mieszkamy w Warszawie.
1: Wasze pokolenie nazywano pokoleniem pryszczatych. Skąd to określenie się wzięło?
0: Wiktor Woroszyński właśnie, który był jakoś emblematyczną osobą dla tej grupy młodych ludzi warszawskiej. Miał twarz pokrytą takim trądzikiem chyba młodzieńczym. Pamiętam, że to Julian Przyboś zauważył, a miał sceptyczny stosunek do radykalizmu tych młodych ludzi, do ich poziomu, bo myśmy mieli być barbarzyńcami, którzy przecież nie mają żadnego wykształcenia.
1: Opisujesz też w zapamiętanych rozmowę, nie wiem, czy byłeś jej świadkiem, z Aleksandrem Watem, który studzi Woroszyńskiego w tych komunizujących zapałach. No, Wat, przedwojenny komunista, przeżył Łubiankę. Wat wie więcej, ale Woroszyński nie chce uwierzyć. Decyduje się na studia doktoranckie w Moskwie. Tak,
0: żeby poznać prawdę i wrócić z argumentami na rzecz tej prawdy. Do źródła światła jedzie do Moskwy. No i tam się styka z ówczesną rzeczywistością stalinowską, radziecką. No i przeżywa wielkie rozczarowanie, które decyduje o dalszym ciągu całego jego życia i twórczości.
1: Ty jesteś świadkiem tego rozczarowania, albowiem odwiedzasz go w Moskwie.
0: Przychodzę do Wiktora, gadamy głęboko w noc.
1: On opowiada o strasznym donosicielstwie. No jest wszędzie, ale tutaj jest większy, mówi Wiktor.
0: O swoim rozczarowaniu rzeczywistością, którą zastał i która jest zupełnie odmienna niż ta, w którą my wierzymy.
1: Postanawia pokazać ci Moskwę bez makijażu.
0: Tak, wsadza mnie do tramwaju.
1: O świcie.
0: I odbywamy taką podróż. On mi chce pokazać przede wszystkim szarzyznę tego miasta.
1: Proponuje ci Woroszyński w 1956 roku wyjazd do Budapesztu. Już wrócił z Moskwy. Niestety ty nie wyjeżdżasz.
0: Ja potem żałowałem tego, że nie zdecydowałem się z nim pojechać do Budapesztu, gdzie się rozgrywała kluczowa dla dalszych losów całego tego pomysłu lewicowego gra. No gra to groteskowe słowo, bo to było powstanie i ludzie ginęli.
1: Te jego przeżycia w Budapeszcie nakładają się na różne twoje decyzje. Pracujesz w przeglądzie kulturalnym.
0: Ja pracuję w przeglądzie kulturalnym.
1: 58 rok. Dojrzewasz do tego, że nie chcesz, aby twoje nazwisko było w stopce.
0: Dlatego, że ja wracam wtedy z mojej podróży do Afryki. Odbyłem w 57 roku podróż półroczną do Afryki.
1: Powstanie bardzo ciekawa książka.
0: Pożegnanie z panem Syngilu, tak. Ona się miała nazywać Słoń, a sprawa polska. Tylko cenzura mi nie pozwoliła, ale pozwoliła na podtytuł. Pamiętam, że już po drodze, kiedy zatrzymuję się w Paryżu i rozmawiam z Tadeuszem Brezą, który jest tam attaché kulturalnym chyba, a może sekretarzem ambasady. W każdym razie zaprasza on mnie do siebie i rozmawiamy. Tadeusz Breza mi mówi, że ja wracam do innego kraju niż ten, z którego wyjechałem. Październik już został skasowany.
1: Pożegnanie z panną Syngilu rozpoczyna się zdaniem: tej zimy nastąpił koniec świata.
0: Tu chodzi o interwencję na

0: Węgrzech. To jest koniec świata, czyli obalenie złudzenia, że następuje naprawa systemu, prawdziwa.
1: Dzisiejsza Strefa Literatury to przedurodzinowe spotkanie z pisarzem Jackiem Bocheńskim.
0: Miałbym to kasowanie października realizować w Przeglądzie Kulturalnym jako redaktor. I na to nie mam ochoty. Pamiętam, że umawiam się do kawiarenki Luna z Gustawem Gottesmanem i jemu tłumaczę to. I że w związku z tym chcę się o tyle zwolnić z redakcji, żeby tam nie figurować jako odpowiedzialny za nią. Gustaw mówi, że on mnie rozumie i zgadza się, tylko ma jedną prośbę, żebym ja pisał do Przeglądu Kulturalnego. Ja go pytam, a co? A co chcesz? No więc takie warunki ja oczywiście przyjmuję, tym bardziej, że muszę z czegoś żyć.
1: Masz 32 lata. To jest ładna historia, jak to w czasie twojej popołudniowej drzemki wpada ci w oko, czy spada wręcz na głowę?
0: Kładę się na kanapie i jak ja sięgam za siebie, to moja ręka natrafia na książki. Tam stał Cezar. O wojnie galickiej na pewno, de bello Gallico.
1: No i z tego wynikną zapiski antykwariusza. Książka będzie miała tytuł Boski Juliusz.
0: Bo Irena Szymańska znajduje już w druku te teksty i znajduje mnie w kawiarni czytelnika. Podchodzi do mnie i mówi, że napisz książkę o Juliuszu Cezarze, a ja podpiszę z tobą umowę w imieniu czytelnika. No ja się najpierw bardzo dziwię i uważam, że to mnie przerasta. Ale jak wracam do domu, to już ta myśl mnie nie opuszcza.
1: Powstaje powieść o naturze władzy. Michał Komar powiedział, tak, że kiedy pisałeś to, przebywałeś w dwóch miejscach i w dwóch epokach naraz. W tej epoce starożytnej i w czasach sobie współczesnych.
0: No Michał Komar trafia w punkt tutaj, w sedno. Oczywiście. I to jest inna moja lektura teraz niż ta z czasów, kiedy byłem nastolatkiem.
1: Boski Juliusz to 1961 rok. To pierwszy tom rzymskiej trylogii. Michał Komar powiedział, że język wielkiej przejrzystości z kadencją o charakterze muzycznym, język, który kazał myśleć o epoce klasycznej łaciny. W 1969 roku ukazuje się Nazo Poeta o Owidiuszu. Komar mówi, omdlałem z zachwytu, widząc ten sposób opisania relacji poety z władzą, która staje się władzą totalną.
0: Mm-hmm. Ja trochę skrzywdziłem Oktawiana, bo on nie był władcą podobnym do dyktatorów epoki totalitarnej XX wieku. Przeciwnie, był reformatorem republiki, pracował nad przystosowaniem nowego ustroju, czyli cesarstwa, do nowych warunków politycznych, w których to cesarstwo działało, bo po prostu państwo rzymskie stało się światem ówczesnym. A inaczej rządzi się światem, a inaczej miastem.
1: Zupełnie inaczej prowadzona narracja niż przy
0: Boskim Juliuszu. Tak miało być. I ja odczuwałem pewną satysfakcję z tego, że mogę tak zmienić rejestr, w którym się obracam.
1: Zaczyna się od rytmu. Antykwariusz zamienia się w konferansjera, ale cóż to za rytm? Otóż okazuje się, że ten rytm, który wystukuje, o którym mówi konferansjer, to jest heksametr, pantametr.
0: To jest połączenie tych dwóch miar. Jedna linijka to jest heksametr i druga następująca po niej jest pentametrem. Jako autor opowiadający o Owidiuszu, chcę jakoś ten rytm przedstawić, jakoś go opisać. Robię to tak, jak mogę. Owidiusz napisał sobie napis nagrobny i brzmi on tak. Il ego quia ceo tenerorum

0: Loser amorum, ingenio perii, naso poeta meo. Co znaczy, ten ja, który tutaj leży, grajek subtelnych romansów, ten rorum loser amorum, nie umiem tego inaczej wypowiedzieć po polsku, bo to jest wieloznaczne. To są i romanse, które on w życiu odbywa i te, które zmyśla i opisuje i bawi się tym, gra tym. Ale drugi jest tragiczny, drugi wiersz tego dwuwiersza. Ingenio perii naso poeta meo. Ja, naso poeta, padłem ofiarą mojej własnej ingenio. Ingenium to jest mniej niż geniusz, ale więcej niż talent. Ovidiusz był świadomy wartości swojej poezji i na pewno jakiś taki element przyznania się do świadomości, że ma to poczucie, kim jest, na pewno jest w tym napisie nagrobnym obecny. A poza tym jest to bardzo prawdziwe ujęcie rzeczywistości historycznej, bo przecież wiemy, że Ovidiusz pada ofiarą dziwnej jakiejś sprawy, kiedy zostaje zesłany nieoczekiwanie z Rzymu na wygnanie.
1: Aż do Tomi, na rubieże
0: ówczesnego świata.
1: W przeciwieństwie do Juliusza Cezara, po którym zostało bardzo wiele dokumentów, po Ovidiuszu zostało to, co najważniejsze, jego poezja.
0: I nic więcej. Nic więcej nie wiemy o życiu Ovidiusza. To, że znalazł się na wygnaniu i padł ofiarą jakiegoś tajemniczego wyroku Augusta Oktawiana, zapewne przyczyniło się do tego, że nikt o nim nic nie napisał i żaden ślad po poecie nie pozostał poza jego twórczością. Więc wszystko, co wiemy o Ovidiuszu, to musimy wyciągnąć z tego, co sam o sobie powiedział.
1: Kreujesz zatem różne sytuacje, w których wielki poeta, wielki miłośnik mógł się znaleźć. Jest taka scena wyścigu Rydwanów. Wspaniała scena.
0: Ale to nie ja ją napisałem, to ją napisał Ovidiusz, a ja za nim powtórzyłem. To jest jedna z elegii z cyklu Amores. To scena z cyrku, do którego poeta przychodzi wraz z dziewczyną. Bardziej zainteresowana wyścigami nie jest ona, on wyłącznie nią.
1: I tym, że tłum napiera na jej piękne plecy.
0: Jest taki moment w elegii Ovidiusza, że ktoś tam się zadatto zbliża z tyłu.
1: I on wtedy marzy o tym, żeby znaleźć się z nią gdzie indziej. Poprawia płaszczyk i widzi jej nogi i porównuje ją, te nogi i jej postać, jej figurę do Atalanty z kochankiem.
0: Bo tu się już pojawia poeta doctus. To jest taki, który zna się na kulturze, między innymi na mitologii i umie z niej korzystać. Wtedy się rozpoczął proces formowania tego wielorakiego obrazu, co jest cechą Ovidiusza i co mnie tak urzekło. Trochę się nauczyłem, jak się gra tą różnością obrazów i przenikaniem jednego w drugi, czego Ovidiusz jest mistrzem.
1: Metamorfozy.
0: Metamorfozy, oczywiście. I on wiedział, że tak jest i moim zdaniem nadał temu jeszcze pewien sens filozoficzny o tym, jak funkcjonuje w ogóle rzeczywistość, byt, jaki jest. Polega na pewnej zasadzie przemienności.
1: Pomiędzy dwoma tomami trylogii rzymskiej bardzo wiele się wydarzy. Chyba w 66 roku będzie sprawa Leszka Kołakowskiego, którego partia postanowiła wyrzucić za ten referat na Wydziale Historii.
0: Tak.
1: O gomułkowskich rządach
0: dziesięcioletnich. Bo to jest rocznica października 56 i wtedy Leszek wygłasza ten swój karygodny referat.
1: Wtedy napisaliście list w obronie Leszka Kołakowskiego i żeby go nie wyrzucano z partii. Dlaczego ta partia była takim zakładnikiem?
0: Obecność w partii była jedynym sposobem zapewnienia

0: sobie głosu w sprawach politycznych. Dlatego nie chcieliśmy się wyrzekać tej możliwości działania. Innej nie mieliśmy w tamtych czasach.
1: Skoro nie udało wam się obronić Leszka Kołakowskiego, wszyscy złożyliście legitymację.
0: No, jak wiemy, właśnie wtedy.
1: 1975 rok będzie rokiem nadziei, ale i rokiem napięć, bo oto towarzysz Gierek podpisał trzeci koszyk helsiński, ale żeby nie pójść za daleko, towarzysze zaczęli pracować nad zmianami w konstytucji.
0: To im się nie udało, bo myśmy jednak nie dopuścili do zmian w konstytucji i z tego się wycofano.
1: To już był naprawdę duży ruch społeczny inteligencji.
0: I to nawet chyba trzeba nazwać ruchem społecznym inteligencji, bo nie mas pracujących miast i wsi.
1: Inteligencja wie, że ten akt jest aktem, na który zawsze będziemy się powoływać.
0: No tak, myśmy nie dopuścili do manewrowania konstytucją w ogóle. Powstaje KOR, Komitet Obrony Robotników. To jest przełomowy moment.
1: On powstaje w odpowiedzi na to, co się dzieje w Ursusie i w Radomiu. Powstaje...
0: Na represje, którym poddani zostaną uczestnicy protestów spontanicznych. KOR stworzyli młodzi ludzie z innego pokolenia. Mój zięć Mirek Chojecki.
1: A potem stworzy wydawnictwo, aby wydawać Zapis, który jest rówieśnikiem Komitetu Obrony Robotników.
0: Zapis to jest jednak dzieło literatów, ale ono korzysta z okazji, którą stworzył moment historyczny i właśnie uformowanie się ruchu politycznego w postaci Komitetu Obrony Robotników i przebicie przez ten ruch pewnego korytarza dla niezależnych publikacji. To jest w ogóle przedsięwzięcie, u którego początku stoi Wiktor Woroszylski i on stworzył Zapis. Istota rzeczy wtedy polega na tym, że jest to publikacja niezależna, niepodlegająca cenzurze, podpisywana przez autorów i redaktorów. To jest ta różnica w stosunku do tego, co było wcześniej. Pojawia się taka manifestacja publikacyjna. Oto jacyś autorzy nie ukrywają, jak się nazywają i nie ukrywają, że to właśnie oni napisali i gotowi są ponieść odpowiedzialność za to. Podają swoje nazwiska, demonstracyjnie zresztą, i adresy, i numery telefonów. Ale to był właśnie pomysł korowców, nie literatów.
1: Najpierw naczelnym Zapisu jest Wiktor Woroszylski, ale chyba od 78 ty zostajesz
0: twoim. Nie wiem dlaczego. Wiem tyle, że wracam z takiego wyjazdu krótkiego w góry wakacyjnego do Warszawy i tu się dowiaduje, że zaszła taka zmiana. Wiktor Woroszylski zrezygnował z funkcji redaktora Zapisu i uznano tak, że ja mam redagować. A to były takie czasy i takie obyczaje, kiedy taka, powiedzmy, społeczna uchwała zapada, to się przeciwko niej nie protestuje, tylko się przyjmuje i rozumie jako spełnienie obowiązku.
1: Chyba od 8 numeru przejmujesz Zapis, 78 rok.
0: Ósmy numer, masz rację.
1: Są też zamawiane pewne tytuły do Zapisu.
0: Działamy jak normalna redakcja.
1: Wiktor Woroszylski zamówił u Tadeusza Konwickiego Małą Apokalipsę.
0: No, to trudno powiedzieć, że zamówił Małą Apokalipsę, bo to jest jednak powieść i trzeba ją napisać nie na zamówienie, tylko dlatego, że się ma pomysł. Nie, to Tadeusz napisał powieść i uznał, że on ją opublikuje w obiegu niezależnym. Małą Apokalipsę dostaję już ja, bo pamiętam, że Tadeusz mi ją wręcza w kawiarni Związku Literatów w Domu Literatury przy szatni.
1: Mała apokalipsa to będzie cały

0: oddzielny numer zapisu, numer 10. A ja myślałam, że to Woroszylski zamówił, bo Mała Apokalipsa jest powieścią z kluczem i wiele osób możemy żywych w niej znaleźć, między innymi
1: jego.
0: Do którego przychodzi dwóch facetów, z których jeden to jest...
1: Każą mu się podpalić.
0: Ja to widzę tak, że ci dwaj, którzy przyszli, to jest Jacek Kuroń i Wiktor Woroszylski. I to auto da fe, to jest sugestia, że powinien napisać powieść do drugiego obiegu, którą wyda z imienia i nazwiska.
1: Absolutnie. Właściwie to czytasz.
0: Ale w trzecim numerze zapisu, tym prowadzonym jeszcze przez Woroszylskiego, ukazuje się kompleks.
1: No właśnie, to jest ten kompleks.
0: Kompleks polski.
1: Powieść Tadeusza Konwickiego, teraz już nie dam głowy, o której jest mowa, ale wydaje mi się, że jednak o kompleksie polskim, ukazała się w astronomicznym nakładzie, przedrukowana, jak mówi mój informator, późniejszy szef nowej, Mirek Chojecki.
0: Przez Jeglińskiego.
1: Przez studentów lubelskich.
0: Jednym z autorów był Jerzy Andrzejewski. Dla ciebie postać niezwykle ważna. Ja mam takie wrażenie, że w jakiś sposób, jak o nim opowiadasz, przeglądasz się w nim.
1: W 1952 roku to właśnie Jerzy Andrzejewski przyjmował mnie do redakcji Przeglądu Kulturalnego, którego był wtedy redaktorem. Zastępcą jego był Gustaw Gottesman. Jerzy wkrótce ustąpił z redakcji, bo mu się chyba po prostu nie chciało.
0: Przed wojną nagradzany już przez Polską Akademię Literatury, pisarz katolicki. Potem stał się wyznawcą nowej wiary, nie przestając być bardzo dobrym pisarzem. Będzie też jednym z pierwszych, którzy rzucą legitymacją partyjną.
1: Było chyba kilka takich aktów demonstracyjnych, których Jerzy dokonał i który mi rzucił wyzwanie ówczesnej władzy. Najwcześniejszy to była rezygnacja z godności delegata na zjazd PZPR-u. Dzisiaj ciągle ktoś przeciw czemuś protestuje, z czegoś się wycofuje, czemuś zaprzecza i nikt nie sądzi, że to są akty odwagi. A wtedy rzeczy się miały inaczej. I jeśli w 1954 roku Jerzy nominowany delegatem na zjazd PZPR oświadcza, że on nie podejmie tego mandatu, on go składa, nie chce być. To było obrazą dla istniejącego porządku. To był rok po śmierci Stalina.
0: Już tak. Zaczynały dopływać rewelacje.
1: Rewelacje były dla Zachodu. Dla nas nie były to żadne rewelacje, bo myśmy dobrze wiedzieli, co się działo. I pamiętam, że 20. zjazd partii, który odbył się zresztą później, bo chyba dopiero w 1956 roku i został uznany za przełom.
0: Ze słynnym referatem Chruszczowa.
1: Z tak zwanym tajnym referatem Chruszczowa.
0: O zbrodniach stalinizmu.
1: O zbrodniach Stalina. Referat zresztą przestał być tajny dzięki temu, że właśnie w Polsce dostał się do obiegu zamkniętego dla członków partii, ale oni nie utrzymali go rzecz jasna w tajemnicy, tylko bardzo szybko. Myślę, że nieintencjonalnie, ale po prostu dlatego, że tacy byli. Sprawili, że odpis tego tajnego referatu Chruszczowa znalazł się na Kiercelaku. Można go było tam kupić.
0: W swojej książce Zapamiętani piszesz o takich sytuacjach, jak to czytaliście sobie teksty, które nie mogły się ukazać. Opisujesz lament papierowej głowy.
1: Tak, to bardzo dobrze pamiętam, bo to było opowiadanie, którym dokonał takiego wyłomu przeciwko obowiązującemu rynsztunkowi schematu ideologicznego i w ogóle go zdemaskował jako rzecz sztuczną i zakłamaną. Ale taką, którą wyznawcy tej doktryny przyjmują za rzecz naturalną.

0: bo oni mają wszyscy zasłonięte głowy papierem gazetowym. I to jest to nowe spojrzenie na sytuację.
1: Po dzielnych latach 70. następuje karnawał Solidarności, zwieńczony Kongresem Kultury.
0: W ogóle nie byłem na nim, ponieważ 9 grudnia wracam do Polski, ale wracam chory. Wtedy Polacy opowiadali, że pociągi, w którymi oni jechali z zachodu do Polski, były przez złośliwych Niemców z NRD szczególnie szykanowane i narażane na różne przykrości. Ja padłem ofiarą czegoś takiego. Zostałem odstawiony na boczny tor w nieogrzewanym pociągu na wiele godzin i nie wpuszczony do Polski. Zmarzłem i zachorowałem. Taki przeziębiony przyjechałem do kraju i położyłem się do łóżka, ale słuchałem tego kongresu przez radio, bo były transmisje. Ale 13, kiedy przyszli mnie internować...
1: O 5 rano.
0: Jak to? Nie, o 12. Zaraz o północy, nie upłynęło więcej niż 15 minut. Sytuacja była taka, że ekipa, która miała się mną zająć, zaczęła swoje czynności w tym budynku, w jakim teraz jesteśmy i rozmawiamy, a w którym już mieszkałem, na przeciwległym jego końcu. Tam mieszkał Andrzej Drawicz. Oni najpierw pojechali po Andrzeja Drawicza, a potem już do mnie.
1: To jest długi budynek wieloklatkowy.
0: Ja byłem już uprzedzony przez żonę Andrzeja Drawicza, Wierę.
1: Przybiegła, bo już telefony nie działały.
0: Tak, tak. Ona przyszła i powiedziała, że mogę się liczyć z tym, że mnie też odwiedzą. A ponieważ w tym momencie rozległ się dzwonek do drzwi, to już wiedziałem, kto dzwoni i w jakim celu. I zamknęliśmy wtedy Wierę Drawiczową w drugim pokoju.
1: Potem helikopterami do Jaworza.
0: Do Jaworza przewożeni byliśmy w innym towarzystwie, jeszcze mieszanym.
1: Środowisko nie złożyło szabli. Powstał nowy zapis.
0: Bardzo szybko powstał, ale ten nowy zapis został stworzony nie przeze mnie, tylko przez wspaniałą Martę Fik. Opisywałem Martę Fik w swoich tekstach.
1: Jako nieco roztrzepaną.
0: Tak, roztargnioną. Zaraz, ja to miałam. Gdzie ja to włożyłam? Klucze? Klucze, ale no nie mam kluczy. Gdzie ja mam te klucze? A trzeba pamiętać, że to klucze to nie były od jej mieszkania, tylko jeszcze od jakiegoś lokalu, prawda? No więc nam się zimno robiło. Z Andrzejem Kijowskim myśmy w tym nowym zapisie już się znaleźli.
1: Napisałeś wtedy powieść Stan po zapaści.
0: No, nie od razu. Ja to pisałem w 86 roku dopiero.
1: Ty właściwie nie lubisz wspomnień.
0: Ale za to lubię metamorfozy.
1: Dlatego rozmawiamy dużo o tobie, bo wprawdzie pomiędzy wierszami rozmaitych twoich książek i wspomnień możemy wyłuskać takie przeżycia bardzo, nazwijmy to, osobiste, intymne, które miały wpływ na kształtowanie Jacka Bocheńskiego naturalnie, ale to jest jakiś cień cienia. Matka na przykład pojawia się w Ujściu.
0: W Ujściu to właśnie chyba wyjątkowo dość dużo się z tej materii biograficznej pojawia. Ono chyba tak się kończy opowieścią fabularną o wczesnej młodości, jeśli nie dzieciństwie.
1: Ujście to trzeci tom trylogii internetowej. To był swoisty eksperyment, bo ty również eksperymentujesz z materią języka i z materią narracji. Zaczęło się od pisania blogu, no ale jak zawsze wszystko zamienia się u ciebie jednak w jakiś rodzaj fabularyzowania.
0: Gdzieś się ta fabuła, nie wiadomo skąd, sama robi i nadaje ton temu, co opowiadam. Powstają z tego książki fabularne, ale nie było takiego zamiaru u mnie.
1: Byłeś 90-latkiem, kiedy zacząłeś pisać blog. Zacząłeś w 2016 roku po tym, jak dostałeś od

0: kogoś teksty przekładów poezji sanskryckiej.
1: A tak, tak.
0: Twojego ojca. Ojciec niejako zmartwychwstał i dopadł cię.
1: Tak.
0: Ojciec, którego wychowania byłeś tyle samo beneficjentem, co też jednak przeciw któremu kształtowałeś całe swoje życie.
1: Taka sprzeczność była bardzo istotna w tym.

0: którego byłem pozbawiony w dzieciństwie. Musiałem się nauczyć nawiązywania więzi społecznych, musiałem je polubić. I tak się stało.
1: W czasach już wolnych będziesz reaktywował zamrożony pen-klub. Potem będziesz współtworzył Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Potem będziesz prezydentem ZAIKS-u. Lubisz zmienność swojego pisarstwa, narracji, ta rzymska trylogia, w której najpierw narratorem jest antykwariusz, potem konferansjer. W Tyberiuszu Cezarze, przewodnik wycieczki, pisząc tę książkę, głęboko studiujesz to, czego nie wiesz. Tak wyjeżdżasz w połowie lat 70. do Rzymu, ale dopada cię rzeczywistość ówczesna włoska i nie przywozisz Tyberiusza Cezara, tylko krwawe włoskie specjały.
0: Tak. No rzeczywiście spotkała mnie taka niespodzianka. Kiedy przybyłem do Rzymu, to zaskoczony zostałem rzeczywistością. A rzeczywistość polegała na tym, że nieznani sprawcy porwali syna rodziny Getty, wnuka tego najbogatszego człowieka świata i żądali olbrzymiego okupu za niego, a chcąc uzasadnić powagę swoich żądań, obcięli mu ucho.
1: Książka nie ukaże się, cenzura ją zatrzyma, fragmenty ukażą się w zapisie.
0: Trzeba powiedzieć, że to nie książka jest przedmiotem aresztu, tylko sam autor, bo autor poza tym, że pisze książki, zajmuje się jeszcze dosyć żywą działalnością opozycyjną, polityczną w tamtym ustroju i tym się bardzo naraża władzy. To sprowadza zakaz publikacji nałożony nie na utwory, które powstają z jego ręki, tylko na samego twórcę. On jest niecenzuralny.
1: To się chyba kilka razy pojawiało wcześniej też. Dzięki temu powstał Adam Hosper chyba.
0: To był pseudonim, który sobie wymyśliłem wraz z podjęciem skrywanej początkowo działalności autorskiej w dziedzinie muzyki rozrywkowej, do której pisałem teksty w celach zarobkowych. Bo przecież z historii starożytnej opisywanej w poważnych książkach autor nie wyżyje, nie otrzyma rodziny ani siebie.
1: I Rudy Rydz przysporzył ci ogromnej ilości honorariów również, poza tym, że śpiewała go cała Polska.
0: No miałem jakoś chyba szczęśliwą rękę.
1: Wśród wybitnych pisarzy, do których należysz, zdarzają się pisarze jednej książki.
0: Każdy poważny pisarz ma motyw, który dominuje w jego twórczości. U mnie tym motywem jest może właśnie rozumienie przemienności. Tak, powiedziałbym, że mogę przyznać się do pojęcia przemienność, którego Ovidiusz użył w tytule swojego głównego dzieła. Ta przemienność odpowiada chyba naturze mojego myślenia i przeżywania rzeczywistości i nie bez przyczyny obrałem sobie właśnie Ovidiusza, mistrza metamorfoz, na bohatera jednej z książek. Na zoopoeta.
1: To było przedurodzinowe spotkanie z pisarzem Jackiem Bocheńskim, wychowanym na antyku, obserwatorem współczesnych metamorfoz. Za uwagę dziękuję Michał Czajkowski i Anna Lisiecka.
2: Autopromocja.
3: Rossini wreszcie się ustatkował. Bierze ślub z Izabelą Kolbran i wyjeżdża do Wiednia.
4: W teczce ma opery wyjątkowe, a dziś niestety właściwie zapomniane.
3: Posłuchamy ich fragmentów. Hermiony, Pani Jeziora i Matyldy de Chabran.
4: Porozmawiamy też o spotkaniu z Beethovenem i szaleństwie podróży do Rem.
3: Zapraszamy dziś o 14:00. Agata Kwiecińska
4: i Adam Banaszak.
2: Autopromocja.
5: Słuchają Państwo Dwójki, minęła 12:00.

Andrzej Sułek przy mikrofonie, Magdalena Wojtulanis za konsoletą. Dzień dobry. Miałem dziś poważną zagwozdkę, to znaczy przy pełnej świadomości tego, jaką muzyką chcę się dziś z Państwem podzielić. Proszę mi uwierzyć, nie wiedziałem jak zacząć. Czy od czegoś, co zabrzmi jak taka typowo południowa fanfara, o, na przykład tak.

A więc czy zacząć z takim barokowym przepychem od Sinfonii Graupnera, część pierwsza Sinfonii D-dur w wykonaniu Il Gardellino pod dyrekcją Floriana Heyerica, czy zacząć zgoła inaczej od takiej muzyki, która jest muzycznym ucieleśnieniem Quodlibetu?

No i jak się Państwu podoba? To Zygmunt Noskowski, jego ostatni utwór na kwartet smyczkowy, kwartet humorystyczny, który nosi tytuł Każdy po swojemu albo Jak kto woli, no czyli właśnie Quodlibet w najczystszej muzycznej postaci. I w ten sposób mogą Państwo uznać, że dzisiejszy Quodlibet, ten dwójkowy na antenie, miał dwa początki, ten chronologicznie pierwszy i ten alternatywny. Zaczęliśmy od dwóch zupełnie różnych muzycznych światów, ale tak sobie wyobrażam ideę tej audycji, że będziemy słuchać różnej muzyki, która, tak jak w tym kwartecie, każdemu się w jakimś stopniu przynajmniej spodoba i coś ciekawego odsłoni. Ten kwartet humorystyczny napisany przez Noskowskiego to rok 1887, podobno kiedy doszło do pierwszego wykonania, zresztą z udziałem Noskowskiego jako członka kwartetu smyczkowego, publiczność była tak zachwycona, że cały utwór trzeba było powtórzyć. I ja się nie dziwię, a myślę, że Państwo też z satysfakcją odnaleźli w tej muzyce znane tematy. Zresztą w ogóle to była taka jakby suita taneczna na rozmaite stylistyczne i kompozytorskie pomysły. No, skoro mowa o suitach, to wracamy teraz do Graupnera. Kwartet Mecore powróci, bo to Kwartet Mecore grał ów kwartet. Najnowsza płyta z muzyką Noskowskiego jest naprawdę znakomitym programem i znakomitą propozycją, nie tylko fonograficzną, ale w ogóle artystyczną. Natomiast ja teraz chcę wrócić do postaci Christopha Graupnera, kompozytora 1683-1760, tak żeby gdzieś sobie w przestrzeni dość odległej historii umieścić jego sylwetkę. No właśnie sylwetkę, której nie znamy, bo po Graupnerze nie zachował się ani jeden portret, nie mamy żadnej jego podobizny. Możemy więc sobie tylko coś tam wyobrażać, słuchając jego muzyki, ale w sumie po co? Postać z pewnością wielka, choć przesłonięta innymi muzycznymi wielkościami tamtego czasu, takimi jak Jan Sebastian Bach oczywiście, jak Telemann. No i Graupner, który z pewnością należał do prekursorów gatunku sinfonii i uwertur, tych, które zresztą też w twórczości

Bacha znalazły tak genialne muzyczną realizację. Mówię o tych orkiestrowych jego uwerturach, czy też suitach. Zresztą, cóż u Bacha nie było genialne. No i teraz chciałbym Państwu zaprezentować jedną z takich miniaturowych jego symfonii. Symfonia w tonacji D-dur, błyskotliwa, miniaturowa, bo trwa nieledwie 6 minut, ale z jakże błyskotliwymi partiami i trąbek, i kotłów. To wszystko ubrane w szatę fantastycznie prowadzonych smyczków, czyli powraca zespół Il Gardelino, który w tym nagraniu, w tym repertuarze prowadzony jest ręką Floriana Heyrika.

I tak oto słuchaliśmy symfonii D-dur Krzysztofa Graupnera w katalogu dzieł kompozytora numer 528. Grał zespół Il Gardellino, który w tym nagraniu prowadzi Florian Hejerik, ale warto zauważyć, że w składzie zespołu dwa polskie nazwiska, liderką jest Joanna Huszcza, a partię Pierwszy Skrzypiec, jedną z partii Pierwszy Skrzypiec wykonuje Jacek Kurzydło. Zespół, który znakomicie sobie poczyna w tym repertuarze, no i odkrywa w ogóle w znacznej mierze nieznane strony twórczości Graupnera, bo znamy go przede wszystkim jako twórcę kantat, muzyki religijnej, pisał ją oczywiście na rozmaite kościelne święta, uroczystości, niedziele, jak to było w zwyczaju kompozytorów kręgu protestanckiego. Natomiast ta twórczość świecka, instrumentalna pozostawała w cieniu, pozostawała ukryta, a stojąc gdzieś na pograniczu baroku i klasycyzmu, Graupner pokazuje nam tak naprawdę fantastyczną muzyczną inwencję, no i to, że może się równać, może się mierzyć z tymi dwoma gigantami, którzy trochę przyćmili jego jakże autentyczny blask. Jest 18 minut po godzinie 12. W tym czasie, kiedy państwo są gdzieś pewnie między spacerem południowym, a obiadem w porządnym domu, obiad się o 13.30, tak jak kończy się Quodlibet. Mam nadzieję, że nikt z państwa nie poczuł się urażony tym porządnym domem. U mnie nigdy nie jadło się obiadów o 13.30, więc mam prawo może tak powiedzieć. W każdym razie teraz zmieniamy zupełnie styl, zmieniamy obszar repertuarowy, ale też nawiążę do tego, co wczoraj przedstawiałem państwu w audycji 88 klawiszy, to znaczy do najnowszej płyty z sonatami Brahmsa w wykonaniu duetu Andrew Wan. To skrzypek kanadyjski, koncertmistrz Orkiestry Symfonicznej Quebecu, no i mojego ulubionego pianisty kanadyjskiego, żyjącego dziś, w tych czasach. Oczywiście można sięgnąć w odległą przeszłości i pomyśleć o Glennie Gouldzie, no ale nie, on już niczego nam nie nagra. Charles Richard Ameleon, druga nagroda, przypominam, konkurs Chopinowski roku 2015, a więc srebrny medal, ale także nagroda specjalna od Christiana Zimmermana, co sporo znaczy. No i piąta już płyta tego duetu, bo panowie Wan i Richard Ameleon nagrali wcześniej komplet sonat Beethovena, nagrali utwory, nagrali sonaty Roberta Schumana, a teraz sięgnęli po fantastyczny, wielki tryptyk Brahmsa. Wczoraj słuchaliśmy sonaty trzeciej, która jest tak po bramsowsku późna. Środkowa sonata Adur opus setne z roku 1886 to jest kompozycja chyba spośród tych trzech z jednej strony także po bramsowsku, liryczna. Tu przypominamy sobie, że Brahms poza symfoniami, koncertami, wielką twórczością na wielkie składy, był także niezwykle utalentowanym twórcą pieśni, ale także ma w sobie coś radosnego, ma coś w sobie z takiego właśnie grania na niedzielne wczesne popołudnie.

Andrew Wan i Charles Richard Amelin to duet idealny. Tu w drugiej sonacie na skrzypce i fortepian Johannesa Brahmsa, sonata Adur opus setne, trzyczęściowa, Allegro Amabile, Andante Tranquillo Vivace i część trzecia to Allegretto Grazioso w nawiasie quasi andante. Jest za 19 minut godzina 13. Powracamy do muzyki Noskowskiego. Noskowskiego, którego przede wszystkim kojarzymy z twórczością symfoniczną, ale który w ogóle był postacią niezwykłą w XIX wieku i ogromnie się cieszę, że ta jego twórczość zaczyna teraz w początkach wieku XXI zyskiwać niejaką popularność i pojawiają się nagrania, między innymi ze sprawą Antoniego Wita, ale dzisiaj sięgamy po muzykę kameralną, powracam do jego twórczości kwartetowej, chociaż nie mogę nie powiedzieć. No przecież to był uczeń Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, który odkrył talent pianistyczny Zygmunta Noskowskiego. Skrzypce studiował u Apolinarego Kąckiego. Kontrapunkt u Stanisława Moniuszki. Potem był mentorem Szymanowskiego i Karłowicza. No to taka postać zwornik w polskiej kulturze muzycznej XIX wieku. No i zarazem kompozytor, który próbował poszerzać to repertuarowe spektrum, jakie wtedy powstawało w muzycznej sferze Warszawy. Kwartety smyczkowe nie należały do nurtu najbardziej popularnego. No pewnie za sprawą faktu, że po prostu to muzykowanie domowe nie było na tak wysokim poziomie, żeby kwartety mogły zyskać popularność. Niemniej to właśnie pod auspicjami Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego powstał kwartet smyczkowy, w którym zasiadał syn Stanisława Moniuszki, Bolesław, w którym grał właśnie Noskowski, ponadto Leopold Lewandowski, Karol Różalski i to dla nich Noskowski zaczął pisać swoje kwartety. Za moment posłuchamy drugiego kwartetu smyczkowego. Kwartetu, który jest dziełem iście monumentalnym, zresztą niezwykle także skomplikowanym. Prawdopodobnie tutaj w tej muzyce dochodzi do głosu ta pianistyczna strona kompozytorskiej twórczości Noskowskiego, bo nie jest to utwór napisany w sposób taki idiomatycznie smyczkowy. On jest dość trudny, tak przynajmniej twierdzą smyczkowcy, instrumentaliści. Niewdzięczny pod względem instrumentalnym, ale za to przebogaty muzycznie. Wydaje się, że warto podjąć wysiłek, by to ten utwór przygotować i przedstawić publicznie. Zatem ponownie kwartet Mecore i kwartet smyczkowy drugi E-dur Zygmunta Noskowskiego.

To kwartet smyczkowy Edur, drugi kwartet Zygmunta Noskowskiego w wykonaniu kwartetu Mekore, Wojciech Koprowski, Aleksandra Bryła, Michał Bryła i Marcin Mączyński. Części tego kwartetu to Allegro Serioso, Allegretto Vivace, Andante Doloroso i Allegro Gioioso. Wielki monumentalny kwartet, pełen bardzo różnorodnych, rozmaitych pomysłów i formalnych, i melodycznych, i fakturalnych. Fantastyczny obszar muzyki mało eksplorowanej. Wielkie gratulacje dla zespołu i także wielkie podziękowania za odkrywanie tej mało znanej

znanej polskiej kameralistyki późnego XIX wieku. Liczę na więcej. Dziś wszakże już pewnie nie, bo pora pomału się żegnać. Ta pora przedobiadowa zbliża się nieuchronnie. Powrócę do programu wczorajszej audycji 88 klawiszy, bo wczoraj zaprezentowałem Państwu fragment najnowszej płyty Simone Dinerstein, amerykańskiej pianistki, która właśnie wydała płytę poświęconą wyłącznie muzyce Philipa Glassa. Wczoraj słuchaliśmy jej koncertu fortepianowego. Podszedłem do tej muzyki z odrobiną dystansu, choć z nadzieją, że Państwu się spodoba i spodobało się. Otrzymałem sporo maili, że to znakomita muzyka i chcą Państwo więcej. No to z tej samej płyty teraz już na pożegnanie. Część pierwsza suity, The Hour, to muzyka filmowa, film Godziny z 2002 roku, film Stephena Daladriego. No i Glass napisał do tego filmu muzykę. Potem powstała z tego trzyczęściowa suita z fortepianem w roli głównej, a więc Simone Dinerstein i jej zespół Baroclin, tak jak wczoraj w koncercie, tak i teraz na koniec w suicie Godziny Philipa Glassa. Magdalena Wojtulanis pozostaje za konsoletą. Ja, Andrzej Sułek, kłaniam się Państwu, życzę wspaniałej, pięknej niedzieli. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Od muzyka jazzowego do ikony popkultury. Kim był Yuji Ono? W Nocnej Strefie przybliżymy sylwetkę i twórczość zmarłego w maju kompozytora i aranżera, którego muzyka filmowa i telewizyjna ukształtowała wyobraźnię kilku pokoleń Japończyków. Nocna Strefa w poniedziałek o 23:00. Zapraszam, Krzysztof Dziuba.
0: Autopromocja.

0: Droga przez mąkę.
1: Dzień dobry, Łukasz Modelski. Dziś w Drodze przez mąkę zapraszam Państwa do lektury. To się zdarza tutaj dosyć często. Lektura będzie dotyczyła książki najnowszej, która ukazała się dosłownie kilka dni temu. Nosi tytuł Opowieści kulinarne z Polski, a jej autorką jest goszcząca już nieraz w tej audycji Magdalena Tomaszewska-Bolałek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Huczne wydarzenie towarzyszyło pojawieniu się twojej kolejnej książki. Książki tym razem o Polsce, nie pierwszej oczywiście twojej książki o Polsce, ale wpisującej się jakoś w sposób, w jaki ty przyglądasz się jedzeniu, dlatego że w podobny sposób przyglądałaś się kuchni skandynawskiej ostatnio. To jest ten rodzaj natarcia, który cię interesuje?
2: Trochę tak, chociaż tutaj jest jeszcze inaczej.

0: inaczej, dlatego że nie same historie potraw mnie tak bardzo interesowały, jak te historie, w których to jedzenie się pojawia. A mianowicie postanowiłam zebrać to, co już miałam, bo oczywiście pisząc różne książki, przez lata trafiałam na masę legend, opowieści, bajek, anegdotek, historii zmyślonych, prawdziwych, bazujących na faktach i takich kompletnie wyssanych z palca, niemniej jednak bardzo często powtarzanych, utrwalanych w kulturze popularnej. I w pewnym momencie stwierdziłam, że tego już jest tak dużo, oczywiście niektóre z nich lądowały we wcześniejszych książkach, że można by było z nich zrobić w ogóle oddzielny temat. Kiedyś właśnie rozmawialiśmy nawet przy premierze innej z moich książek, że część opowieści, które się pojawiają, no niestety nie zawsze są bazujące na historiach prawdziwych.
1: No, większość chyba.
0: Znaczy zasadniczo chyba nawet, może i nawet większość. Niemniej jednak z punktu widzenia takiego promocyjnego i tego, że komuś się chciało taką historię stworzyć, a potem chciało musiał ją forsować przez wieki i utrzymywać przy życiu, pokazuje, że no chyba te historie, te opowieści o jedzeniu mają ogromne znaczenie. I tutaj takim świetnym przykładem są Francuzi, którzy z jednej strony mają ogromny zasób wiedzy i studia i badania, instytuty zajmujące się badaniem kultury kulinarnej i badaniem tego, jak to było odtwarzania i rekonstrukcja kulinarna i tutaj badania archeologiczne i badania historyczne. A po drugiej strony mamy to przywiązanie do tych pięknych opowieści i na przykład jak wejdziemy na stronę zamku Chantilly, to oczywiście będziemy mieć informację, że kto wymyślił krem Chantilly, czyli bitą śmietanę. Oczywiście, że Vatel. Mimo, że jest cała masa mimo, że wiadomo, że ktoś inny. A zresztą czasami to też nawet bardzo trudno jest powiedzieć, kto dokładnie to wymyślił, bo my natrafiamy na informację, kto pierwszy o tym napisał bardzo często. A z reguły jak ktoś napisał, to wiele rzeczy już obiegowo gdzieś tam istnieje. I tutaj też są takie różnice kulturowe między krajami. Kiedy i gdzie pisano o jedzeniu. W kulturze europejskiej to jedzenie było bardziej tłem. Jeżeli trafiamy na nie, to bardziej była literatura przez długi czas pamiętnikarska, gdzie ktoś tam coś wspominał. Albo to były listy zakupowe. No ale listy zakupowe są mało romantyczne z punktu widzenia takiego budowania bardziej rozbudowanego wizerunku kultury kulinarnej, bo mamy tylko produkty albo co z nich ugotowano, ile król zamówił mięsa, a ile, nie wiem, warzyw. Natomiast w takich krajach jak Japonia czy Korea zaczęto pisać o jedzeniu dużo wcześniej. O jedzeniu w takim kontekście kulturowym. Więc jakby tutaj też mamy takie różnice, gdzie pisano i jakby to, jak u nas też wyglądała kultura kulinarna i jak była opisywana, to też bardzo dużo pokazują te bajki i legendy, gdzie raczej jedzenie jest tam ukryte w tym drugim, na drugim planie, schowane. Czasami odgrywa ważniejszą rolę, ale jednak no, to nie jest ten sam poziom, co na przykład w przypadku Japonii czy Korei.
1: Powiem tylko pro domo sua trochę, że uczta Trymalchiona to jest jednak pierwszy wiek po Chrystusie i to jest rzecz wyłącznie o jedzeniu i o potrawach i o kontekście kulturowym i może to troszeczkę przygasło, no bo mieliśmy zanim uratowało nas średniowiecze wieki ciemne, gdzie trochę mniej może się jedzeniem zajmowano, ale wydaje mi się, że nie jest aż tak strasznie.
0: Znaczy nie jest aż tak źle, ale jeżeli porównamy sobie ilość materiałów, bo to nawet nie, znaczy to nie chodzi o to, że zupełnie nie pisano, bo wszędzie pisano, tylko chodzi o to, że jak na przykład sobie porównamy ile było publikacji w tym samym czasie w Chinach czy w Korei, no to niestety my wypadamy trochę blaciej, ale to nie znaczy, że wypadamy źle. Ja myślę, że po prostu też jest specyfika kulturowa. No, tak jak mówisz, średniowiecze, ono miało też trochę inny wydźwięk. No niestety jedzenie to jest rozkosz cielesna, a akurat to nie było chyba najważniejszym tematem przewodnim epoki.
1: W twojej książce Przebogatej w źródła, to znaczy jeżeli będzie nam się chciało przebrnąć przez bibliografię, która jest imponująca tutaj, to...
0: To jest mały wycinek, dlatego,
1: no
0: że,
1: właśnie, no, piszesz, że to wybrana.
0: Bo jeżeli musiałabym umieścić całą, to myślę, że proporcje książki byłyby znacznie zaburzone.
1: Ale to, co rzuca się w oczy, to zjawisko takie, że ty mieszasz to, co ma cień prawdopodobieństwa, albo co jest wydarzeniem historycznym lub faktem historycznym, lub coś, na co mamy potwierdzenie źródłowe, z kompletnie wyssanymi z palca nie wiadomo czym i nie piszesz, które jest które.
0: No nie do końca, aha, nie do końca. Trochę jest, trochę nie jest, dlatego, że zależało mi na tym, żeby pokazać multikulturowość i multiwarstwowość tego wszystkiego, dlatego, że kultura kulinarna, ona sobie żyje własnym życiem i kiedyś robiłam takie badanie, bo padło pytanie, czym się różni szarlotka od jabłecznika. To jest bardzo dobre pytanie, wbrew pozorom to jest bardzo skomplikowane pytanie i zaczęłam od słowników języka polskiego i się okazało, że językoznawcy mają zupełnie inne podejście do tematu niż autorzy książek kulinarnych, bo definicje słownikowe okazały się zupełnie nietrafione w porównaniu do tego, co było w tym samym czasie w

0: publikacjach kulinarnych. Więc to jest ten jeden problem, a mianowicie, że czasami nauka sobie, a życie sobie, to też buduje pewien obraz. Druga kwestia jest taka, że bardzo często w tych nawet historiach zmyślonych pojawia się jakiś element istotny, nawet bazujący na faktach, ale czasami to jest naprzemieszane. Na przykład mamy króla Kazimierza Wielkiego, który mógł jeść danie z ziemniaków według opowieści. Oczywiście, że jest to niemożliwe, dlatego że za Kazimierza Wielkiego ziemniaków nie było. Natomiast jakby potrzebujemy czasami w tych historiach tych wielkich postaci, tych znaczących postaci, właśnie po to, żeby w pewien sposób podnieść rangę. Zresztą takim świetnym przykładem, moim ulubionym przykładem stworzonej historii jest opowieść o Koperniku i smarowaniu chleba masłem, gdzie tutaj studenci medycyny postanowili pokazać po pierwsze, że można sfabrykować artykuł naukowy, a druga kwestia była też taka, bo to były obchody kopernikańskie. Ponieważ o Koperniku zawsze mówiono w taki bardzo wyniosły, w taki bardzo poważny sposób, oni chcieli to przełamać i zrobić z tego trochę taki żart, pokazać, że to bardziej ludzkie oblicze Kopernika i wymyślili sobie teorię, no bo oczywiście Kopernik poza tym, że był duchownym i był astronomem, bo my go znamy przede wszystkim z tych dwóch stron najbardziej, był także lekarzem, jak to wtedy bywało. Akurat się tak idealnie nałożyło, że za czasów jego życia była epidemia w Olsztynie, no i ponoć tutaj Kopernik odkrył, że jeżeli posmarujemy kromkę chleba masłem, bo musimy zdać sobie sprawę, że dawniej chleb to nie było chleba naszego powszedniego, bo nie codziennie go kupowano, nie codziennie był świeży. Chleb bardzo często leżał od 2 do nawet 4 tygodni, no oczywiście wielokrotnie upadając na ziemię i ponoć jak Kopernik zobaczył posmarowany chleb masłem, który upadł oczywiście masłem zawsze do ziemi, bo chleb zawsze spada tą stroną posmarowaną i zobaczył, że przyklejają się do niego te wszystkie rzeczy, które są na podłodze, to stwierdził, że no, takiego chleba nikt nie będzie chciał jeść, no i to ponoć miało uratować ludzi przed spożywaniem nieczystości. No i mamy świetne połączenie, no bo mamy lekarza, mamy epidemię, mamy zwrócenie uwagi na higienę, więc jakby wszystko się pięknie... Oni nawet poznajdowali źródła naukowe, które można byłoby jakoś przyczepić do tego. I dopiero po jakimś czasie środowisko naukowe, jak cały artykuł był już opublikowany, zaczęło jednak sprawdzać. No bo historia wydała się, no nikt po pierwsze o Koperniku w ten sposób wcześniej nie pisał, więc jakby to było na tyle intrygujące. Czy Kopernik wymyślił smarowanie chleba masłem? Raczej nie, dlatego że to już było znane wcześniej w Europie na pewno.
1: No, to...
0: Ale możemy powiedzieć, że mamy naszego lorda sandwicha.
1: spóźnione peer review. Ale cieszę się, że o tym mówisz, dlatego że ja właściwie chciałem trochę popchnąć tę rozmowę, a może nawet część, w stronę wymyślanych doraźnie, całkowicie wyssanych z palca historii, które są narzędziem marketingu. Ty się zajmujesz między innymi marketingiem miejsc, turystyką kulinarną, marketingiem kulinarnym również. Ja wielokrotnie, no ponieważ obydwoje krążymy wokół jedzenia od dekad, no to ja też wielokrotnie byłem w takich sytuacjach, w których z dumą różni ojcowie miast albo miasteczek częściej dzielili się swoimi sprytnymi pomysłami na to, jak przyciągnąć turystów i jak rozpromować region i mówili, o tutaj jest pani Marzenka, albo pan Jurgen, albo pan François, który wymyślił świetną legendę o jedzeniu i przychodził pan François i opowiadał, że właśnie 2 lata temu wymyśliliśmy tutaj coś, napisaliśmy świetny tekst, zrobiliśmy do tego tak zwany art i teraz wizerunek tego wymyślonego czegoś jest wszędzie i promuje region, to się świetnie udaje. Często się spotykałeś z czymś podobnym?
0: Oczywiście, że tak. Zresztą nie tylko w Polsce, bo ja myślę, że my uczymy się od najlepszych. Tutaj, jeśli chodzi o Francję, Włochy, mamy z jednej strony bardzo rozwinięte studia nad kulturą wyżywienia we Francji, a z drugiej strony też mamy historie, do których Francuzi są tak bardzo przywiązani. Wcale im nie zależy na tym, żeby turysta zagraniczny myślał zupełnie coś innego. Pytanie jest tak, no z marketingiem jest tak, że jak czegoś nie ma, to trzeba to wymyślić. A tym bardziej trzeba to wymyślić, jeśli trzeba to sprzedać. No teraz zauważyliśmy, że w ogóle turystyka kulinarna jest to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentów turystyki w ogóle. Że ludzie podróżują po to, żeby smakować, po to, żeby odkrywać nowe kultury kulinarne, żeby jeść tego, czego nie mają w domu. Czyli nie przyjeżdżamy do Polski na burgerka i nie przyjeżdżamy na frytki ani na pizzę, dlatego że jakbyśmy to chcieli, to byśmy pojechali gdzie indziej. No ale właśnie tutaj się pojawia ten problem turystyki kulinarnej. Kolejny temat, myślę, że rzeka i moglibyśmy pewnie kilka godzin rozmawiać o tym. tym, bo turysta kulinarny poszukuje autentyczności. Etnolodzy nie lubią tego tematu, dlatego że są całe studia nad tym, czym jest tak zwana autentyczność.

0: I oczywiście autentyczność będzie zupełnie czymś innym dla mieszkańca danego miasta, dla danego regionu, a co innego będzie ta autentyczność dla turysty. My mamy jakieś takie wyobrażenia właśnie dotyczące na przykład kultury włoskiej. Mamy dolce vita, dolce far niente i gdzieś tam tworzymy jakiś swój obraz. No i jakoś ten obraz trzeba wepchnąć teraz te produkty, które mamy, no bo ten turysta chce przyjechać, doświadczyć lokalności, doświadczyć autentyczności. No i się nagle zaczyna problem, bo trzeba tą autentyczność w wielu częściach świata odkopać. Zasadniczo też odkopać trochę, bo mamy takie sytuacje, kultura globalna, w pewnym momencie każdy chciał mieć wszystko dokładnie to samo.
1: Autentyczność jest niesmaczna bardzo, wiesz, to są niedobre rzeczy.
0: Znaczy tutaj, wiesz, dochodzi właśnie kolejny problem, że dużo osób sobie nie zdaje sprawy, że jednak po pierwsze, produkty, które kiedyś były używane, one smakowały trochę inaczej. Marchewka nie była dokładnie tą samą marchewką, którą jemy dzisiaj. Zupełnie inne były receptury, zupełnie inne były upodobania smakowe. Zresztą, jeżeli sobie nawet poczytamy te pierwsze książki kulinarne polskie, czy na przykład spróbujemy staropolskiego rosołu, to ten rosół nie będzie smakował tak jak rosół u babci. On będzie zakwaszony limonką i będzie z dużą ilością chociażby imbiru, czego no raczej babcia współcześnie za bardzo nie dodaje. A przynajmniej ja się nie spotkałam, żeby jakaś z babć moich koleżanek czy kolegów robiła rosół zakwaszony cytrusami i z dodatkiem przypraw korzennych. To jest ta pierwsza różnica, że z jednej strony turysta chciałby autentyczności, ale turysta w żaden sposób nie jest gotowy na autentyczność.
1: No bo to niedobre.
0: No, czasem jest lepsze, czasem gorsze. To jest
1: chłopskie jadło, wiesz, wymyśl sobie.
0: Ale znowu mamy też chłopskie jadło, to też jest kolejny mit fenomenalnie stworzony, no, że my potem idziemy na opcję chłopskie jadło, gdzie dostajemy bardzo często, brzydko mówiąc, korytko, wypełnione 2 kilogramami mięsa, masą klusek, całej innej rzeczy.
1: Smalec,
0: chleb ze smalcem i tego typu rzeczy, co pewnie odpowiadało, no nie wiem, może miesięcznej albo i nawet większej ilości mięsa, półrocznej dawce mięsa, jaką spożywał chłop na wsi. Więc jakby to wyobrażenie dotyczące kultury wiejskiej, to się też ja bardzo często z tym spotykam, to wyobrażenie jest bardzo odmienne i taką bardzo ciekawą historią, którą miałam podczas prelekcji w Toruniu, gdzie rozmawialiśmy o deserach i ciastach, które były przeznaczone na okres świąteczny. No i ja oczywiście tam opowiadam o tym, że w średniowieczu, no to te przyprawy były stosunkowo drogie, tylko najbogatsi mogli sobie na nie pozwolić. I w pewnym momencie pan, około 70 lat, się tak na mnie patrzy i pyta, czym chłop w XVIII wieku zastępował cynamon. No niestety odpowiadam panu, że niczym nie zastępował, bo chłop się w XVII czy w XVIII wieku to prawdopodobnie nawet nie wiedział, że jest cynamon, więc nie musiał go zastępować. Więc jakby my też mamy trochę inne wyobrażenie dotyczące tego, jak wyglądała kuchnia po pierwsze poszczególnych stanów, po drugie jak wyglądała kuchnia w różnych epokach, w różnych krajach. I to jest to, z czym jakby się mierzy marketing i historycy, bo tutaj problem też często jest taki, że bardzo często odkrywanie i tworzenie nowej kultury kulinarnej odbywa się bez udziału osób, które coś więcej wiedzą na temat
1: tego. Bo okazują się niepotrzebne zupełnie te osoby, ponieważ ja wiem, ludność, która przyjeżdża, naprawdę nie interesuje się tym, czy Stanisław Leszczyński osobiście wymyślał baba hum, na przykład baby z rumem. Mnóstwo Francuzów w Lotaryngii zwłaszcza jest przekonanych głęboko, że to królewski czy książęcy już wówczas wymysł.
0: Ale czy to nie brzmi lepiej? Posłuchaj, jeżeli ty jesz ciasto, które opracował albo przyczynił się do jego opracowania sam król, no to
1: oczywiście,
0: czy to od razu nie podnosi twojego prestiżu?
1: Oczywiście,
0: no i tam,
1: że tak.
0: Gdzieś tam z wiejskiej chaty.
1: Chodzi mi o to, że akcent badawczy jest tutaj zbędny zupełnie, bo można sobie wymyślić, co się po prostu nam podoba. Oczywiście są narodowe spiski. Narodowym spiskiem jest na przykład kuchnia francuska jako pojęcie. To jest narodowy spisek, no bo wiadomo, że nie ma kuchni francuskiej, jest kuchnia włoska, tylko przywieziona trochę bardziej może na wschód. Te wspaniałości francuskiego stołu przed wiekiem, no, późnym XVII właściwie są w większości importami. No, mniejsza
0: i to jest też
1: o to.
0: Bardzo trudny temat, dlatego że teraz trochę walczymy o to, żeby każdy miał coś swojego. I w marketingu akurat bardzo dużo rzeczy się upraszcza, dlatego że no po pierwsze dla turysty zagranicznego w szczególności, nie możemy przy każdej rzeczy dawać gwiazdki i tłumaczyć pewnych zawiłości, dlatego że nikt tego nie przeczyta. Dlatego też reklamujemy właśnie kuchnię francuską, kuchnię włoską, kuchnię polską, jako zbiór wzór czegoś, co tak naprawdę nie istnieje. Ja się zawsze śmieję, ja nigdy nie daję moim książkom tytułu kuchnia fińska, kuchnia polska, kuchnia szwedzka, tylko tradycje kulinarne Polski, Szwecji, Finlandii.

0: Tak, ze względu na to, że jakby, no to nie mówimy o jakimś jednym, jednorodnym zbiorze, który możemy przypisać wszystkim i zresztą te kuchnie zmieniają się w czasie. To jest mnóstwo czynników, różne nacje, przecież mamy kontakty z sąsiadami, zmiany granic, to wszystko wpływa na to, jak ta kultura kulinarna wygląda w danym konkretnym miejscu. Więc jakby nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że to jest kuchnia polska, to jest fińska. Poza tym padają te niezręczne pytania, to gdzie się zaczyna kuchnia polska, gdzie się kończy? Czy to już jest... niezręczne pytania, albo bardzo często też są właśnie pytania, no to co jest najbardziej polskie, francuskie? I to też jest bardzo problematyczna kwestia, bo to budzi napięcia już teraz polityczne. No, lista niematerialnego dziedzictwa UNESCO, odkąd zaczęła powiększać się o praktyki kulinarne, z jednej strony bardzo mocno przyczyniła się w ogóle do promocji kulinariów, ale z drugiej strony też jest rzeczą, która budzi napięcia, na przykład.
1: Oczywiście barszcz rosyjski czy barszcz ukraiński to słynny przykład, ale znany nam obydwojgu profesor Rimvidas Laužikas, wileński historyk kuchni, bardzo zawsze mówi słusznie, że dziedzictwo niematerialne od materialnego różni się tym, że przynależy do wielu narodów lub wielu kręgów kulturowych, że bigos może być częścią dziedzictwa niematerialnego polskiego, ale też niemieckiego na przykład.
0: I taka jest idea UNESCO samego. Natomiast kraje potraktowały to trochę jako taki świetny sposób na promocję, bo to naprawdę się świetnie sprzedaje. No teraz jak włoskie gotowanie znalazło się na liście niematerialnego dziedzictwa UNESCO, nie wiem, na pewno widziałeś, co się wydarzyło, jeśli chodzi o media. Ja w ciągu pierwszych 48 godzin zauważyłam ponad 100 różnych artykułów w czołowych magazynach, gazetach, czasopismach, stronach internetowych. To był po prostu boom. To była jedna wielka celebracja tego. No i jaka była odpowiedź od razu Francji? Zaraz na początku nowego roku prezydent Macron zrobił przemówienie do narodu, że trzeba się zająć kulturą bistra francuskiego, bo oczywiście spada liczba bistr we Francji, ta kultura jest w upadku, trochę się zmienia też sposób odżywiania Francuzów. No i właśnie tutaj widzimy za przykładem Włochów, że no trzeba się tym zająć, no i teraz trzeba będzie powołać specjalną komisję, która się zajmie tym, żeby kultura bistra francuskiego znalazła się na liście niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
1: Jeszcze może dwa słowa o twojej książce. Dlatego, że zauważam pewien mechanizm w tych historiach, które opisujesz, przytaczasz ich dziesiątki, większe, mniejsze, bardziej wyróżnione, mniej wyróżnione, takie, co do których widać, że głęboko w nie nie wierzysz, a także takie, które być może są jakoś prawdopodobne. Mniejsza o to, ale jest jedna postać, która przewija się i w takich poniekąd, i która jest właściwie głównym bohaterem drugiego planu twojej książki, czyli mianowicie diabeł.
0: No tak, bo kultura kulinarna to nie tylko potrawy, to nie tylko stół, ale także to całe życie, które jest związane z otrzymywaniem produktów spożywczych. A jak o tym mówimy, no to nie sposób pomyśleć o kulturze jednak wiejskiej. Pole uprawne, wszystko to, co jest związane z zabezpieczeniem sobie bytu, pomyślności, bo oczywiście z jednej strony mamy kulturę chrześcijańską, która została nałożona, natomiast pewne elementy dawnych wierzeń, podań tam bardzo mocno zostały. Też pamiętajmy o tym, że często w kulturze wiejskiej, w szczególności władze kościelne były bardzo daleko. Natomiast ta spuścizna słowiańska, one były blisko, one były praktykowane i czasem łatwiej było odnieść się do takiego diabła domowego, czy jakiejkolwiek innej istoty, żeby sobie zaskarbić jej przychylność. I masz rację, diabłów wszelakich jest w tej książce bardzo dużo, ale to też dlatego, że ich było bardzo dużo w materiałach etnograficznych, które wertowałam. Taką najbardziej charakterystyczną postacią przede wszystkim jest diabeł domowy. Diabeł domowy, czyli istota, która była oczywiście, ponieważ no diabeł, no raczej natury demonicznej, ale uważano, że jest to ten najmniej szkodliwy ze wszystkich diabłów. Diabeł domowy był zarówno w wiejskiej chacie, jak i mógł być w magnackim dworze. I bardzo często to, że komuś się wyjątkowo powodziło, że naprawdę jego gospodarstwo rozkwitało, albo że w dworze nigdy niczego nie brakowało, wiązano z siłami nieczystymi, czyli właśnie z obecnością takiego diabła. I ten diabeł, on zazwyczaj pomagał w polu, dbał o to, żeby wszystko spływało do gospodarstwa, pomagał w opiece nad zwierzętami, ale czasami też psocił, coś tam schował, a to dosypał coś do mleka, a to właśnie jakiejś gospodyni chleb przesunął, zamienił dwie rzeczy, ale oczywiście, żeby zaskarbić sobie jego przychylność, trzeba go było sowicie wynagrodzić. I nie była to opłata finansowa, nie trzeba było brzdękać złotem, wystarczyła naj,

0: częściej miska albo garnek, uwaga, kaszy. Mogła być to kasza jaglana, mogła być to kasza gryczana, kasza jęczmienna, najczęściej gotowana na mleku z solidną ilością masła, bo oczywiście masło też produkt luksusowy na wsi. I do tego trzeba było pamiętać o jednej bardzo istotnej kwestii, a mianowicie, żeby tej kaszy nie solić. Bo jak wiadomo, we wszystkich praktycznie kulturach na świecie sól ma właściwości oczyszczające i chroniące przed siłami demonicznymi.
1: Oczywiście była częścią rytu chrzcielnego jeszcze niedawno. No nie tak niedawno może. Zadziwiające jest to przywiązanie istot niecielesnych do tego, żeby otrzymywać zupełnie fizyczny pokarm. I właściwie na każdym kroku ten pokarm jest czymś, o co one zabiegają, o co się starają, co jest elementem targów z człowiekiem. A co jest najbardziej demonicznym? Poza kaszą, którą najwyraźniej diabły domowe lubią. Co jest najbardziej demonicznym daniem, potrawą, składnikiem, surowcem?
0: No to chyba gorzałka. Nie ma bardziej demonicznego produktu w kulturze, w szczególności ludowej, niż gorzałka, dlatego że wiele legend łączy alkohole wysokoprocentowe właśnie no jednak ze sprawczą siłą demoniczną. O ile w kulturze dworskiej tutaj sięgamy do nurtu wód leczniczych, bo przecież pierwsze wódki miały charakter czysto medyczny, były trzymane w apteczkach i podawane oczywiście bardzo zamożnym szlachcicom w momencie, kiedy trapiły ich różne choroby, to o tyle w kulturze ludowej raczej gorzałka związana była z czymś, co nie przyszło z tego świata, bo te efekty w szczególności związane z jej nadużyciem, były na tyle potworne, że no, musiał się do tego przyczynić sam diabeł. I tych legend mamy bardzo wiele, bardzo różnych. Chyba oczywiście jedną z takich najpopularniejszych jest opowieść o tym właśnie w ogóle skąd się wzięła gorzałka, gdzie pewnego razu chłop, bardzo biedny chłop, orał pole i oczywiście położył sobie gdzieś na kamieniu kawałek suchego chleba, który dostał od żony. No i ponieważ w lesie, jak to kiedyś było, bywało. W borach mnóstwo licha było wszelakiego, więc licho postanowiło chłopu ten chleb ukraść, żeby zobaczyć, jak to się zdenerwuje i zacznie złorzeczyć. No ale okazało się, że chłop był tak poczciwy, że mimo tego, że zupełnie nie miał sam co jeść, to nie przeklął ani razu, a wręcz odwrotnie powiedział, co by się dobrze wiodło temu, kto był bardziej głodny od niego. No i nie spodobało się to na Radzie Diabłów. Okazało się, że no takich rzeczy to się nie robi, no bo to teraz musisz odpracować. Więc wysłano tego diabła nieszczęsnego, co to ten chleb ukradł, do chłopa na parobka. Tutaj diabeł mówi, że ja, panie, u ciebie popracuję za darmo. Dajcie mi tylko coś do jedzenia, jakiś kawałek kąta do spania i ja będę pracował za darmo. No ale jak to z diabłem bywa, oczywiście tą swoją pracę, to on tak robił, jakby chciał, a nie mógł. Tutaj zebrał zboże, ale więcej rozsypał. Tutaj przy budowie płota płot wyszedł krzywo, więc zawsze coś było nie tak. Więc chłop już był tak zdenerwowany po roku, że stwierdził, że dobrze, ja już dziękuję, ja cię, bardzo fajnie było, dziękuję za pomoc, ale myślę, że już czas, żebyś ruszył w dalszą drogę. No co diabeł na sam koniec prosi go, żeby na koniec mógł jeszcze coś sobie tylko uważyć na drogę. Więc diabeł nabrał zboża, stanął przy kotłach, coś tam mieszał, ważył, długo to trwało. Gospodarze przyglądali się temu dziwnemu zjawisku, po czym nagle diabeł na sam koniec wyskoczył z butelką z dziwnym, przezroczystym płynem.
1: A, czyli jednak destylował.
0: Więc jednak długo to trwało, więc tak, prawdopodobnie tak. Destylowane. No i pokazuje ten płyn, no zanim się pożegnamy, to skosztuj ze mną tego napoju. No i zaczęło się, jak panowie zaczęli kosztować, to impreza skończyła się następnego dnia ogromnym bólem głowy, a potem jeszcze przez tydzień trwały degustacje i diabeł zniknął, więc tutaj chłop zorientował się, że to jednak była siła od złego pochodzi,
1: oczywiście.
0: Bo tak głowa boli człowieka następnego dnia, że to nie może być dobrego pochodzenia.
1: Opowieści kulinarne z Polski to książka, w której i te tropy państwo odnajdą, i odnajdą państwo szerszy kontekst, a przynajmniej wskazówki prowadzące doń, gdyby mieli państwo ochotę pozastanawiać się nad alternatywnymi źródłami pochodzenia przeróżnych potraw. Książka dopiero się ukazała. Jej autorka Magdalena Tomaszewska-Bolałek brnęła dzisiaj ze mną drogą przez mąkę. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: Tafel Muzyk.
1: Bardzo poważnie zastanawiałem się nad tym, czy nie uraczyć państwa chłopską, czy też chłopizującą, tak bym powiedział, melodyjką o gęsiach za wodą i kaczkach za wodą.

i jabłuszku przekrojonym na krzyż, które dla perwersji włożono w usta Tadeusza Faliszewskiego we wczesnych 30-tych latach. Co się odwlecze, to nie uciecze, dlatego że inspirująca rozmowa z Magdaleną Tomaszewską-Wolałek natychmiast każe przy

0: słuchają Państwo Dwójki. Minęła 14.
1: Giganci. Gioacchino Rossini.
0: Dzień dobry. Po raz szósty już zapraszamy na spotkanie z tym legendarnym twórcą opery włoskiej.
2: Adam Banaszak.
0: I Agata Kwiecińska. Dzisiaj zaczynamy w roku 1819. Gioacchino Rossini ma 27 lat. Za nami opowieść o czasie, gdy pracował niezwykle intensywnie i taki rytm pracy to były średnio 3 opery rocznie. Może dlatego właśnie wciąż jest tak młody, wciąż jest przed 30, a za sobą ma już ogromne sukcesy.
2: Spotykamy go w wyjątkowym momencie, na pewnym artystycznym rozdrożu między

tym, czego oczekuje od niego publiczność, między tym, co stało się jego rozpoznawalnym już stylem, pewnym podpisem, a tym, co wydaje się poszukiwaniem nowych dróg dla teatru operowego, szczególnie, że mówimy o teatrze operowym, który raczej produkuje swoje wytwory w owym czasie bardzo masowo. Skupiamy się w naszych audycjach, w naszych spotkaniach z Państwem raczej na twórczości niż na życiu Gioachina Rossiniego. Również z tego powodu, że robi wrażenie, jak bardzo o powodzeniu, o losie, o sukcesie poszczególnych tytułów decyduje często przypadek. Poruszamy się bowiem w dzisiejszym życiu operowym w jakimś zaklętym kręgu repertuarowym. Łatwiej jest wystawiać te opery, które publiczność już zna, bo pewnie dyrektorzy teatrów wiedzą, że na nie łatwiej przyjdzie. Łatwiej je się wystawia, bo więcej wykonawców, artystów, śpiewaków ma je w swoim repertuarze. Czy taka opera jak Hermiona, mniej znane dzieło Rossiniego, zdecydowanie rzadziej wystawiane, trudne wykonawczo, no ale wiele mamy przecież oper z bardzo trudną partią sopranową, które z powodzeniem wystawiane są dziś. Dlaczego taka Hermiona nie zaistniała w repertuarze teatrów operowych? Być może problemem jest libretto, no ale mało to mamy oper z nieszczególnie udanym librettem. Być może problemem jest wynikająca z tego libretta struktura dzieła, brak scen zbiorowych, no ale też czy mało mamy oper z niewystarczającą ilością scen zbiorowych, to raczej kwestia pewnej mody i pewnego przypadku. Hermiona wraca jako jedna z tych wartościowszych, zapomnianych oper Rossiniego, nie tylko na festiwalu w Pesaro, ale i w innych miejscach. Już uwertura z udziałem chóru opłakującego upadek Troi wskazuje nam na charakter tego bardzo ponurego, ale niezwykle interesującego dzieła.

fragment z symfonii otwierającej operę Hermiona, która premierę miała w Neapolu w Teatro San Carlo 27 marca 1819 roku. Grała orkiestra filharmoniczna z Monte Carlo, śpiewał praski chór filharmoniczny, dyrygował Claudio Scimone. Ta premiera

0: Miera okazała się klapą. Publiczność neapolitańska nie tego oczekiwała, a z kolei Gioachino Rossini chciał się, jak pisał Stendhal, zmierzyć z gatunkiem opery francuskiej. Mamy więc poważny temat: Andromacha, tragedia Racina, i zdecydowanie widać, że tutaj już Gioachino Rossini myśli trochę o Paryżu, choć w Neapolu ta propozycja zupełnie nie może znaleźć swojego miejsca. Po prostu, tak jak mówiłeś na początku naszego dzisiejszego spotkania, te oczekiwania publiczności i to, co stało się wizytówką Rossiniego, wciąż publiczność oczekuje, że to będzie realizowane, że otrzyma kolejnego Cyrulnika Sewilskiego po prostu.
1: Trochę spełnia ten postulat Rossini, chcąc nie chcąc, przygotowując premierę kolejnego swojego dzieła, Edoardo e Cristina. Ten utwór, Drama in Musica, to przykład tak zwanego centoni, muzycznego montażu. Na 26 numerów aż 18 pochodzi z wcześniejszych oper. Nie było to uznawane za oszustwo, zgodnie z kontraktem, ponieważ premiera była przygotowywana dla Teatru San Benedetto w Wenecji. Zasada była bardzo prosta. Miały to być utwory nieznane i nieprezentowane wcześniej w Wenecji, to po pierwsze, a po drugie mniej więcej nadające się do nowych sytuacji scenicznych i do całkowicie nowego libretta. Akcja dzieła tego montażu dzieje się w Sztokholmie, król chce wydać za mąż swoją córkę, wtedy dowiaduje się, że ona, tytułowa Krystyna, poślubiła już wcześniej Edwarda, ma z nim nawet syna, król skazuje wszystkich na śmierć, w tym czasie wybucha bunt rosyjskich więźniów. Edward staje na czele wojska, ratuje królestwo, no i król uznaje małżeństwo Edwarda i Krystyny. Premiera tego dzieła okazuje się wyjątkowym sukcesem. Przedstawienie nie mogło się skończyć. Bisowano właściwie wszystkie numery muzyczne.
0: Czy to oznacza, że lubimy te piosenki, które już słyszeliśmy? No, chyba tak.
1: No, w Wenecji nie mogli ich słyszeć, chociaż zgodnie z anegdotą, jeden z widzów był bardzo zaskoczony, ponieważ znał te wcześniejsze opery z wykonań w innych miastach, natomiast dość szybko został spacyfikowany przez rozentuzjazmowaną publiczność.
0: Kolejna opera to jest Rossini, który mierzy się z prawdziwym romantyzmem, to znaczy porzuca te tematy charakterystyczne dla opery XVIII-wiecznej i wchodzi w świat mrocznych, romantycznych opowieści. Tu akurat Walter Scott i Pani Jeziora, czyli La Donna del Lago, taki tytuł ma melodramat w dwóch aktach. Od razu przychodzi nam na myśl inna ważna to mało powiedziane, włoska opera romantyczna, która powstanie nieco później, także na kanwie tekstu Waltera Scotta. Mam na myśli oczywiście Łucję z La Mermuru Gaetana Donizettiego.
1: La Donna del Lago wydaje się swego rodzaju ćwiczeniem wstępnym, próbą pióra przed napisaniem Wilhelma Tella. Gdybyśmy nie wiedzieli, że to muzyka, którą napisał Gioachino Rossini, przecież pierwszym nazwiskiem, które przyszłoby nam na myśl, to Giuseppe Verdi.

0: Pani Jeziora w nagraniu ze spektaklu orkiestra i chór mediolańskiej La Scali dyrygował Riccardo Muti. Faktycznie to mógłby być Giuseppe Verdi, a to muzyka z 1819 roku, a więc Verdi ma wtedy 6 lat.
1: To wszystko skłania do refleksji nad Rossinim jako twórcą wyrastającym, tak jak zazwyczaj się o nim mówi, z Mozarta, ale też ze szkoły neapolitańskiej, z Cimarosy i Paisiella, z tych utworów, które prezentowaliśmy w poprzednich odcinkach naszych spotkań z państwem. Tutaj mamy coś innego, oryginalnego, otwierającego. Trudno aż uwierzyć w to, że to ten sam twórca brawurowych finałów oper komicznych.
0: To prawda, ale premierowa publiczność bardzo chłodno odniosła się do La Donna del Lago. Zresztą zgodnie z anegdotą Rossini nie chciał się pojawić na scenie. Miał nawet się zdenerwować, gdy inspicjent go namawiał do tego, żeby jednak się ukłonił i miał go uderzyć. Natychmiast uciekł, można powiedzieć, do Mediolanu i tam rozsiewał plotkę, że La Donna del Lago odniosła sukces.
1: Bo nie wiedział o tym, że rzeczywiście odniosła ten sukces, tylko że już po jego wyjeździe. Finałowe rondo, Tantia Fetti, w którym błyszczała Izabela Colbran, która oczywiście brała udział w prawykonaniu, to fragment, który wzbudził entuzjazm już premierowej publiczności. Dziś żyje swoim niezależnym od całej opery życiem także estradowym, jak

jako hit koncertów bardzo wielu mezzosopranów, ale też jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego ta aria wzbudziła akurat entuzjazm prapremierowej publiczności. Poznajemy tu Rossiniego jako Rossiniego. Aż trudno uwierzyć, że chór, którego słuchaliśmy przed chwilą, i arię, której wysłuchamy zaraz, napisał ten sam twórca.

0: Tanti Affetti, czyli wielki przebój z opery Pani Jeziora, śpiewała Katia Ricciarelli jako Elena. Towarzyszyła jej Chamber Orchestra of Europe, a także Praski Chór Filharmoniczny. To jest nagranie całej opery, które prowadzi, uwaga, Maurizio Pollini. Tak, ten sam wielki pianista, no ale także, o czym niekiedy zapominamy, dyrygent.
1: Gioachino Rossini od pewnego czasu trzyma się z dala od tematów komicznych. Raczej to miłość, która krzyżuje się z polityką, wojskowością. Przed nami opera numer 30 na liczniku. Opera seria napisana dla mediolańskiej La Scali, Bianca e Faliero. To jest pewna granica. Od tego momentu Rossini nie będzie już pracował w tak szalonym tempie. Będzie powstawała już teraz mniej więcej jedna opera na rok. Z jakiego powodu? Wydaje mi się, że mógł być on bardzo prozaiczny. Rossini utrzymywał nie tylko siebie, wspierał też rodziców mieszkających w Bolonii. I tak, weksel małżeński, od którego Rossini zaczynał, przyniósł mu 200 lirów. Bianca i Faliero 2500 lirów. Rossini nie musiał już pisać tak często i tak szybko.
2: Stendhal, Życie Rossiniego. Opera Bianca e Faliero złożona była w dużej mierze z reminiscencji poprzednich pomysłów Rossiniego. Nie wzbudziła zatem aplauzu publiczności. Jeden tylko fragment był absolutnie nowy, kwartet z drugiego aktu. Ale za to kwartet ten, a w szczególności otwierająca go fraza klarnetu, to jeden z najpiękniejszych wytworów natchnienia, jakimi kiedykolwiek został obdarzony kompozytor. Ilekroć wątpię, czy aby w tej książce nie wypowiadam się o muzyce zbyt przesadnie, wystarczy, że zanucę sobie kantylenę owego kwartetu, a już odzyskuję wiarę w moje dzieło.

0: Bianca i Faliero. Opera, która zamyka rok 1819 w biografii Gioachina Rossiniego. Idziemy dalej. Wracamy do Teatru San Carlo w Neapolu, czyli tego miejsca, gdzie Rossini ma swój operowy etat.
1: Komponuje tam operę pod tytułem Mahomet II, raczej przyjętą chłodno przez publiczność, później zrewidowaną na potrzeby sceny paryskiej. Dzieło funkcjonuje również jako oblężenie Koryntu i będziemy o nim opowiadać jeszcze w przyszłości. Po premierze Mahometa II powstaje kolejna opera, tym razem dla Teatru Apollo w Rzymie, zatytułowana Matilde di Chabran. Ogromnych rozmiarów, moim zdaniem jedna z najbardziej niedocenionych.

0: znanych oper Rossiniego, mamy tu tego Rossiniego, którego tak dobrze znamy. Po Mahomecie, który był wyrazem pewnych artystycznych poszukiwań, znów chłodno przyjętych przez publiczność, Rossini wchodzi znów do tej samej muzycznej rzeki.
1: Wspominałeś dzisiaj o muzycznym recyklingu, o tym, że zdarzały się takie tytuły, do których Rossini mniej więcej połowę materiału muzycznego zaczerpnął ze swoich innych utworów. Tutaj mamy jeszcze inną sytuację, taką, w której to mamy współautora tego utworu, czy może czeladnika, którego Rossini zatrudnia do tego, by pisał recytatywy.
0: Z tego powodu zresztą Rossini miał poważne kłopoty związane z wypłatą honorarium. Impresario, gdy dowiedział się, że Rossini korzysta z pomocy swojego asystenta, Paciniego, postanowił Rossiniemu nie zapłacić. Z Matyldą di Chabran było sporo problemów. Najpierw poważne kłopoty z librettem, później te z honorarium. Wreszcie w czasie próby generalnej dyrygent Giovanni Bollo dostał ataku apopleksji. Zastąpił go więc Niccolò Paganini, który był z Rossinim w bardzo dobrych relacjach, który przebywał wtedy w Rzymie, który przegrywał na spotkaniach towarzyskich sobie z Rossinim fragmenty tej opery, więc podjął się zadania i poprowadził prawykonanie tego dzieła. To nie koniec. Gdy w dniu premiery okazało się, że rozchorował się walturnista, rozbudowane solo w jednej z arii Niccolò Paganini od dyrygenckiego pulpitu wykonał na altówce.
1: Matilde di Chabran to jest melodrama giocoso w dwóch aktach, więc mamy tutaj z jednej strony odejście od tej czystej opery komicznej, mamy melodramatyczną opowieść o miłości tytułowej Matyldy i Eduarda, ale z drugiej strony mamy też to, co publiczność u Rossiniego ceniła wówczas najbardziej, ale także, co dzisiaj stoi na przeszkodzie w wystawianiu tej opery, bardzo wymagające partie wokalne.
0: Problemem chyba jednak jest libretto, które no nie niesie tak, jak można by tego oczekiwać. Rossini jednak daje tutaj popis swojego absolutnego mistrzostwa, w którym udowadnia, że tekst w niczym mu nie przeszkadza.

0: Anik Masis jako Matilda i Juan Diego Flores jako Eduardo. Towarzyszyła im Orkiestra Symfoniczna Galicji. Dyrygował Ricardo Fritza. Matilda, która stawia, można powiedzieć, tenorowi wyzwanie, a on nie pozostaje jej dłużny. To jest pewnego rodzaju pojedynek wokalny, choć tak naprawdę duet miłosny.
1: Tematem pewnie na cały cykl innych audycji byłoby to, jak zmienia się pewnego rodzaju koncepcja śpiewu operowego. Jedną z przyczyn tego, dlaczego dziś jest kłopot z wystawianiem oper, bohatera naszych audycji, jest to, że nie ma już, czy niewielu jest śpiewaków, którzy dysponują techniką wokalną dedykowaną właśnie temu rodzajowi muzyki. Szczególnie jeśli chodzi o tenorów. Oczywiście, że są, ale jest ich stosunkowo niewielu, którzy są w stanie z taką jasnością, lekkością, perfekcyjną techniką śpiewać te całe stronnice najeżone koloraturowymi trudnościami.
0: Podróżujemy dalej z Rossinim. Byliśmy w Rzymie, bo tam miała premierę Matilda di Chabran, a teraz raz jeszcze Neapol. To jest rodzaj takiego refrenu. Ten Teatro San Carlo powraca i Rossini jest zobowiązany pisać kolejne opery dla tej sceny. Luty 1822 roku.
1: To jest pożegnanie z Teatrem San Carlo. To jest pożegnanie z Neapolem, bowiem kończy się kontrakt z Domenico Barbają. Barbaja wyjeżdża do Wiednia, żeby objąć teatr przy bramie Karyńskiej. Celmiry notabene Barbaja wystawi także w Wiedniu. Znów, Rossini, gdy się przykłada do jakiejś premiery, to ma sukces. Już od prawykonania ta pożegnalna opera nazywana jest arcydziełem.

0: Joyce Di Donato jako Zelmira, towarzyszył jej chór i orkiestra Narodowej Opery w Lyonie pod batutą Riccardo Minasiego. Joyce Di Donato, a w Neapolu śpiewała oczywiście Izabela Colbran. Wciąż to nazwisko się pojawia w naszych spotkaniach. Partnerka życiowa, no i niebawem także żona Gioachina Rossiniego.
1: Dzień po ostatnim przedstawieniu Zelmiry Gioachino opuszcza Neapol wspólnie z Izabelą. Kilka dni później biorą ślub w małym kościółku pod Bolonią. Związek stanowili już od lat. Rossini wolał pewnie być wciąż kawalerem, ale jego matka przymusiła go do sformalizowania tego związku. Ślub odbył się w gronie najbliższych przyjaciół, bez rozgłosu. Złe języki komentowały, że Rossini ślub wziął wyłącznie dla posagu, bowiem posag Izabeli był bardzo znaczący, nie tylko jeśli chodzi o finanse, ale także jeśli chodzi o posiadłości, ziemię, nieruchomości. Plotkowano także o tym, że Izabela starsza jest od Rossiniego o 7 lat. Plotkowano o tym, że Izabela wcześniej w związku była z Domenico Barbają, który nie przyjechał co prawda na ten ślub, ale tylko dlatego, że zajęty był już swoimi obowiązkami w Wiedniu, ale gdy spotkali się, to serdecznie młodej parze winszował i kibicował.
0: Otwiera się rozdział wiedeński. No i tutaj może moglibyśmy na scenę na chwilę wpuścić Karla Marię von Webera, który był naturalnym konkurentem Rossiniego na tamtym rynku.
1: Znów za sprawą Domenico Barbai, który dobrze wiedział, jak prowadzić teatr. Wziąć dwóch najzdolniejszych. Zaangażował więc Rossiniego i Webera. Weber młodszy, w związku z tym trochę bardziej udowadniać musiał swoją wartość. Weber na dodatek był całkowitym przeciwieństwem pogodnego, jowialnego, pełnego poczucia humoru i włoskiej miłości wobec świata, życia, kulinariów i podróży Gioachina. Ostentacyjnie Karl Maria von Weber na przykład opuścił przedstawienie Kopciuszka. O operze Mojżesz Rossiniego wypowiedział się: ten szatan Rossini wszystko może, jednak nie zawsze chce. I w tej złośliwości jest jakieś wyjątkowe ziarno prawdy.
0: Korespondent Allgemeine Musikalische Zeitung o tym pobycie Rossiniego w Wiedniu pisał tak. Codziennie, kiedy Rossini przechodzi ulicami miasta, tłumy ludzi biegną, aby go zobaczyć, a okna wypełniają się ciekawymi. To zabawne, no bo wyobrażamy sobie, że tak jak i dzisiaj najsłynniejsi wykonawcy, gdyby incognito pojawili się na ulicy, to tłumy nie byłyby w stanie ich rozpoznać. No ale pewnie ta marka Rossiniego była w Wiedniu na tyle silna, że był rzeczywiście fetowany.
1: Bo też Domenico Barbaja wiedział, jak budować nową gwiazdę. Po premierze Zelmiry dano Ricciarda i Zoraidę, Matyldę, Elżbietę, Srokę Złodziejkę. Rossini fetowany i przyjmowany był także na salonach. Oczywiście, ile zachwytów, tak samo wiele uwag przeciwnych i krytycznych. Rossini w Wiedniu symbolizował wręcz atak na muzykę niemiecką. Kłopot z nim, szczególnie po chłodnym przyjęciu

0: opery Fidelio. Parę lat wcześniej miał Ludwig van Beethoven. Z drugiej strony Rossini Beethovena, a szczególnie Eroikę, którą dobrze znał, bardzo cenił, zabiegał zresztą o spotkanie z nimi. W końcu do tego spotkania nawet i doszło.
1: Idąc po schodach prowadzących do mizernego mieszkania wielkiego kompozytora, z trudem opanowałem wzruszenie. Kiedy drzwi się otwarły, znalazłem się w brudnym pokoju, gdzie panował niewiarygodny nieporządek. Ach, Rossini, rzekł, to pan jest autorem Cyrulika Sewilskiego? Proszę przyjąć moje gratulacje. Jest to doskonała opera komiczna. Niech pan nie próbuje tworzyć niczego innego, tylko opery komiczne. Chcieć osiągnąć coś w innym rodzaju byłoby sprzeczne z pańską naturą. Opera poważna nie nadaje się dla Włochów. Nie posiadacie dostatecznej wiedzy muzycznej, aby tworzyć dramaty. A zresztą, jakże możecie zdobyć ją we Włoszech? W operze komicznej nikt nie potrafiłby dorównać wam, Włochom. Wasz język i żywość waszego temperamentu predestynują was do tego gatunku twórczości.
2: Tak Gioachino Rossini opowiadał Richardowi Wagnerowi o swoim spotkaniu z Ludwigiem van Beethovenem.
0: Beethoven dotknął ważkiego tematu i bardzo ważkiego zagadnienia związanego z Rossinim. Jakim go chcemy i jakim chce go aż do dziś publiczność. Rossini zaczyna wieść wtedy typowe życie kompozytora pierwszej połowy XIX stulecia. Bardzo dużo podróżuje i to podróżuje po ośrodkach znacznie ważniejszych niż tylko duże miasta położone na Półwyspie Apenińskim. Najpierw jedzie do Wenecji, żeby zaplanować premierę kolejnej opery, Semiramidy. Do tego jeszcze wrócimy w naszej opowieści. Później przez Bolonię podróżuje do Londynu. W drodze do Londynu zatrzymując się w Paryżu. W Paryżu Rossini jest już uwielbiany. Ma ugruntowaną pozycję wystawieniami wcześniejszych oper.
2: No i z okazji koronacji Karola X w Rem Rossini otrzymuje zamówienie na operę okolicznościową, którą staje się kantata sceniczna.
0: Jednoaktówka niewiarygodnie wielkich jak na jednoaktówkę rozmiarów. Fabuła jest bardzo prosta. Goście wielu narodowości i zawodów podróżują do Rem, żeby wziąć udział w koronacji. Spotykają się w oberży. Zorganizowany zostaje bankiet, śpiewają piosenki, hymny siedmiu państw. Jeden wielki popis dla każdego z osobna i dla wszystkich razem. Opera szopka. Opera o niczym. Autotematyczna, autoteliczna. Pastisz Rossiniego na muzykę Rossiniego. Opera, w której libretto nie jest do niczego potrzebne. Aria po arii postaci przedstawiają się w swój charakterystyczny sposób. A przy tym dzieło równie fascynujące, co niemożliwe do utrzymania w stałym repertuarze. 18-osobowa obsada. Sami wyjątkowi śpiewacy, którzy będą w stanie zmierzyć się z tym probierzem stylu, który zaplanował dla nich kompozytor.
2: No i po tym wstępie teraz po prostu 14 głosów z tego właśnie dzieła. Gran pezzo concertato, czyli rodzaj muzycznego szaleństwa, na które mógł sobie pozwolić Gioachino Rossini. Na kolejne spotkanie zapraszamy za tydzień, a dziś już mówimy do usłyszenia.
0: Adam Banaszak,
2: Agata Kwiecińska i Monika Kopcik.

0: Autopromocja.
1: Z Nowego Jorku patrzysz na świat nie jak snob, ale jak człowiek, który dostał szansę być w środku tego wielkiego miasta. Nowy Jork to jest nowy język.
2: Na spotkanie z mieszkającym w Nowym Jorku ukraińskim pisarzem Wasylem Machno zapraszam w audycji Wierność i Przemiana we wtorek o 19:10. Dorota Gacek.
0: Autopromocja.
3: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 15.
0: Kto słucha, nie błądzi, czyli Płytowy Trybunał Dwójki. Zaprasza Jacek Hawryluk.
3: Witam Państwa ze studia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Zapraszam na nasze obrady. Dziś wybierzemy najlepsze nagranie suity fortepianowej Dolly op. 56 na cztery ręce, której autorem jest Gabriel Fauré. W jury same panie. Ewa Leszczyńska, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Śpiewaczka i pianistka. Ewa dziś u nas debiutuje.
4: Zgadza się.
3: Co się stało, że wpadłaś? Miałaś wolne akurat? Czy
4: no
3: przechodziłaś
4: przypadek.
3: Obok? Przypadek. Emilia Karolina Sitarz.
5: Dzień dobry.
3: I Maria Gabryś-Hejka.
6: Dzień dobry Państwu.
3: Nad obradami czuwa kolejna pani, Monika Zając. A zatem zajmować nas będzie muzyka fortepianowa Gabriela Fauré. Utwory powstałe w latach 90. XIX wieku. Zacznijmy może od szerszej panoramy. Fauré, czyli twórca być może najpiękniejszego rekwiem w historii muzyki, uprawiał właściwie niemal wszystkie gatunki ze szczególnym uwzględnieniem pieśni i muzyki kameralnej, ale także muzyki na fortepian. Mario, gdzie na tej mapie muzyki fortepianowej przełomu XIX i XX wieku spoczywa twórczość francuskiego kompozytora? Bo często mówi się o niej w szerokim kontekście post-chopinowskim. Czy też tak ją traktujesz?
6: Gabriel Fauré na pewno wychowywał się na Chopinie, na Schumannie, na Mendelssohnie, ale pozostał, wydaje mi się, jednak klasykiem, jeżeli chodzi o muzykę francuską. Pomimo, że jego twórczość posiada szczególną wrażliwość na barwę, która charakteryzuje już później dzieła impresjonistów. Maurice Ravel był zresztą jego uczniem. Ale w swojej twórczości hołduje takim elementom jak elegancja, subtelność, wyrafinowanie i to są na pewno też te cechy, które kojarzy i asocjuje z twórczością Fryderyka Chopina.
3: Pisał, dodajmy, nokturny, barcarole. To bardzo ciekawa twórczość.
6: Tak, i myślę, że twórczość fortepianowa jest taką domeną, jeżeli chodzi o całokształt właśnie działalności Gabriela Fauré, bo fortepian odgrywał dla niego tak ważną rolę jak dla Fryderyka Chopina.
3: Suita Dolly to kolekcja drobiazgów przeznaczona na duet fortepianowy.

0: Warszawy. Sześć utworów napisanych pomiędzy 1893 a 1896 rokiem. Powstały z myślą o dziewczynce, którą nazywano Dolly, czyli Reginie Hélène Bardac, urodzonej w 1892 roku, córce śpiewaczki Emmy Bardac, z którą połączył Forego długoletni romans. To dla niej kompozytor napisał cykl pieśni La Bonne Chanson. Kończąc ten bardzo ciekawy wątek, dodam, że nie tylko Fore był w tej kobiecie zakochany, także Debussy, którego została drugą żoną. Fore pisał drobiazgi fortepianowe i po prostu wysyłał je w oryginale do Emmy z różnych okazji. Urodzin córki czy też innych rodzinnych wydarzeń i nadawał im tytuły. Stąd kołysanka, miau, ogród Doli, walc Kitty, czułość i taniec albo krok hiszpański. Emilio, to wyjaśnijmy ważne kwestie, pryncypialne. Czy to jest muzyka dla dzieci? Czy pisana była do wykonywania przez dzieci i z dziećmi? Czy ta kategoria, czy to określenie muzyka dziecięca, to może nie jest w tym wypadku w ogóle najlepszy trop?
1: To trzecie twoje stwierdzenie, muzyka do grania z dziećmi, chyba tutaj w przypadku tej suity najbardziej się sprawdza. Bo rzeczywiście ten przełom XIX i XX wieku we Francji obfituje w takie kompozycje. To jest taki trochę fenomen, bo po romantyzmie i po Schubercie, który przecież skomponował chyba 300 czy 400 kompozycji na cztery ręce, i po największym chyba arcydziele na cztery ręce, czyli wariacjach Brahmsa na temat Schumana, nagle pojawia się ta muzyka francuska i bardzo dużo właśnie tych kompozycji jest dla dzieci, bo przecież mamy Bizeta, Gry dziecięce, to jeszcze wcześniejsza kompozycja. Mamy Debussy'ego Małą suitę, mamy potem Ravela, Moją matkę gęś, potem jeszcze mamy epigrafy antyczne, ale to już jest inny Debussy, to już jest taki późny Debussy. Więc na pewno część tych kompozycji służyła do wykonywania z dziećmi, bo na to też wskazuje faktura tych utworów, szczególnie właśnie w Doli, gdzie po prostu partia primo, czyli pianisty siedzącego po prawej stronie, czyli grającego w wyższym rejestrze, jest często taka uproszczona, to jest melodia często prowadzona po prostu w oktawach. Ale to są przepiękne kompozycje. Ja dzisiaj nawet myślałam, czy one nie wskazują też na jakieś zmiany w ogóle w podejściu do dzieci. Że te kompozycje po prostu zaczęły powstawać właśnie konkretnie jakby z myślą o dzieciach. I dla mnie to jest jakaś taka w ogóle szersza zmiana społeczna, że trochę inaczej w tym, na początku już XX wieku do tych dzieci się podchodziło. To są też kompozycje częściowo bardziej wymagające i to nie jest tak, że dorośli pianiści nie mają tu nic do roboty w tych kompozycjach. Poza tym jeszcze od razu, zanim zaczniemy oceniać, pamiętajmy, że granie na cztery ręce nie jest dwa razy prostsze niż granie na dwie ręce na fortepianie lub niż granie na dwóch fortepianach. To jest bardzo kunsztowna sztuka, ma swoje trudności, swoje wyzwania. Na pewno sobie o tym jeszcze dzisiaj porozmawiamy.
0: Trudnie jest, bo siedzi się obok siebie, jest mniej miejsca.
1: Tak, jest przede wszystkim bardzo ciasno, więc może to granie z dziećmi to jest takie też ułatwienie, bo to dziecko ma jednak małe rączki, one tam się nie wpychają nigdzie. Więc rozumiem. Myślę, że do grania z dziećmi to jest jakiś trop.
0: To dobrze, to czy w takim razie już to wyjaśnijmy, partia druga jest łatwiejsza od pierwszej, czy z tego, co mówisz?
1: Zaryzykuję, że w tej kompozycji czasami to widać. Na przykład chociażby w tej pierwszej kołysance rzeczywiście ta partia primo, czyli ten górny rejestr, jest rzeczywiście troszkę prościej poprowadzona po prostu w oktawach, ale w niektórych częściach, no w Pas d'Espagnol już widać, że dziewczynka dorosła i troszkę lepiej zaczęła grać. No, on to jednak pisał przez kilka lat, więc też się rozwija.
0: Czyli gdybyśmy grali razem kołysankę, to ja bym grał primo, tak? Partię, a ty sekundę.
1: Tak, panie redaktorze, musiałbyś grać primo.
0: Ale dodajmy, że na premierze nie grały dzieci w 1898 roku, tylko Alfred Cortot i Edward Riesler. Sam Fore grywał suitę na koncertach, ale także w warunkach domowych z dziećmi i przyjaciółmi. Cortot, dodajmy, zaaranżował cały cykl na fortepian solo w 1899 roku, a Henri Rabaud na orkiestrę w 1906.

0: Ewo, Doli to cykl fortepianowy, a ile w nim jest z pieśni, których Fauré był mistrzem, a może są to właśnie takie pieśni albo piosenki bez słów?
1: Fauré był melodystą zdecydowanie i tutaj właściwie każdą z, już chciałam powiedzieć, piosenek można właśnie zaśpiewać, przynajmniej partia górna oczywiście, ale nie zawsze, dlatego że jest bardzo, bardzo dużo przeplatających się melodii i dopowiadających. Zresztą to też jest charakterystyczne właśnie w pieśniach, kiedy głos śpiewaczki czy śpiewaka dopowiada to, co mówi fortepian. W Berceuse jest element chanson, Dans le Jardin. I to w pierwszej kolejności właśnie Fauré skomponował tę pieśń, która notabene była pieśnią bez słów. I była dedykowana innej też osobie. I tutaj znalazła dopiero, że tak powiem, swoje ujście. I dopiero tutaj żeśmy mogli ją jakby usłyszeć, tutaj ją wprowadził. Więc pieśni jest bardzo dużo, jest ten klimat elegancji, świeżości, lekkości, które w pieśni są bardzo charakterystyczne u Fauré i tutaj właśnie absolutnie mamy z tym do czynienia. To, co jest inne, może w pieśniach nie znajdziemy takiego charakteru żywego, skocznego, żartobliwego, a tutaj tak.
0: No właśnie, tutaj w tych wolnych częściach Ogród Doli czy Tendresse tych pieśni jest zdecydowanie więcej.
1: Tak, to prawda. I również w pieśniach mamy też Le Berceau jako pieśń oddzielnie napisaną, Barcarolle i wiele innych właśnie w tym stylu, które tutaj możemy znaleźć w tej suicie.
0: A jak to jest z tym cyklem? Sięgacie po niego? Grywacie? Czy to jest taka muzyka, przepraszam, trochę niepoważna, więc trochę szkoda na nią czasu? No bo jak grać kołysankę, no to Chopina od razu.
2: Nie, ja bardzo lubię muzykę niepoważną i myślę, że taka muzyka daje nam też ogromną radość ze wspólnego muzykowania, bo chyba w każdym nawet dorosłym pianiście czy artyście pozostaje takie małe dziecko, które lubi się czasem pobawić dźwiękami.
0: Czyli wtedy stawiacie na pulpicie zamiast Bacha Doli.
3: Stawiamy Doli, aczkolwiek ja muszę przyznać, że z tego zestawu, o którym wspominałam, o wiele wyżej cenię gry dziecięce Bizeta. I zawsze mnie zastanawia trochę ten fenomen tej suity Doli, że ona jest o wiele bardziej popularna na przykład niż Bizet. Najczęściej, jeśli na przykład młode duety sięgają po utwory na cztery ręce, to szybciej sięgną po Doli niż po Bizeta, oczywiście jeszcze mała suita Debussy'ego, to jest taki szlagier.
0: Może ale Doli jest prostsza.
3: Może tak, na pewno. Zresztą Bizet to jest obszerny album, tam jest kilkanaście chyba miniatur. Ale na pewno jest to muzyka piękna i dobrze napisana.
0: Przed nami 4 rundy i 7 nagrań. Po pierwszej i po drugiej rundzie pożegnamy po 2 interpretacje. Po trzeciej jedną, 2 najlepsze dotrą do finału. Plan jest następujący. W pierwszej rundzie Berceuse, czyli kołysanka. W rundzie drugiej Miau, czyli część druga. W trzeciej Le Jardin de Doli, czyli Ogród Doli. I w finale 3 ostatnie części tego cyklu. Waltz Kitty, Tendresse, czyli Czułość i Le Pas Espagnol. Taki jest gry plan. Na razie jesteśmy w części pierwszej, czyli Berceuse, i to jest, tak jak powiedziała Ewa, najstarszy fragment tego cyklu. Powstał w 1864 roku dla Suzanne Garnier. To była córka przyjaciół rodziny. Fauré po 30 latach powrócił do tego tematu i z La Chanson dans le Jardin zrobił kołysankę. Po prostu. Na pierwsze urodziny Doli. To pamiętajmy. Jesteście gotowe?
3: To ona była bardzo zdolnym dzieckiem, miała roczek i już grała.
0: Ja myślę, że
2: a miał na drugie urodziny.
0: Fauremu bardzo zależało, żeby wysyłać te liściki do Emmy Bardak. Poproszę o nagranie numer 1.

Berceuse, pierwsza część suity fortepianowej Dolly op. 56 Gabriela Fauré. To było nasze nagranie numer 1 i poproszę o interpretację numer 2.

0: Berceuse, kołysanka rozpoczyna suitę fortepianową Dolly Gabriela Fauré. Gdyby Fauré żył dzisiaj, to myślę, że sama kołysanka zapewniłaby mu godne życie. Jemu i jego rodzinie. Mario, zacznijmy może od kwestii zasadniczej. Allegretto moderato. Tak stoi zapisane w nutach kołysanka. W jakim tempie powinna być wykonywana?
1: Wydaje mi się, że tempo wykonania numer 3, przynajmniej dla mnie, było chyba bliskie ideałowi. Ponieważ allegretto moderato trudno określić dokładnie słowami. Myślę, że jest to bardziej oddanie też charakteru tego utworu. I kołysanie nie jest procesem statycznym tak naprawdę. Jak sobie wyobrażę hamak bądź kołyskę, to czasami jednak bardziej w lewo, bardziej w prawo. Te dwa pierwsze nagrania, jeżeli chodzi o potraktowanie tempa, były właśnie statyczne, były bardzo dosłowne. Natomiast to, co wyróżniło w moim odczuciu trzecie nagranie, to wrażliwość na takie fluktuacje tempa. Muzyka zaczęła płynąć, a tym samym chyba najbardziej zbliżyła się także do śpiewu, bo ludzki oddech także nie ma nic z mechaniczności. Ja bardzo lubię taką grę, dlatego od razu tak chwalę to trzecie nagranie. W trzecim nagraniu podobała mi się też atmosfera tajemniczości na samym początku. To pianissimo w partii drugiego, nie fortepianu, tylko drugiego pianisty, który zaczyna i siedzi w basach. Było naprawdę przepiękne i pięknie wprowadziło nas właśnie w ten charakter tego cichego berceuse, czyli cichego śpiewu, cichej kołysanki. Także jeżeli chodzi o to trzecie nagranie, zachwycił mnie balans, ponieważ myślę, że w grze właśnie na cztery ręce największą sztuką jest wypracowanie właściwych proporcji brzmienia między czterema rękami. Bo nawet jeżeli siądzie bardzo dobrych dwóch pianistów i zacznie grać na cztery ręce, to każdy jednak musi pójść na jakiś kompromis, żeby to brzmienie bardzo rozbudowane, takie trochę symfoniczne fortepianu było plastyczne, ponieważ nie mamy

0: tutaj zróżnicowania barwy, tak jak w przypadku muzyki kameralnej, jeżeli grają różne instrumenty. Tu mamy tylko fortepian, więc cała sztuka polega na pięknym, plastycznym przedstawieniu tej myśli muzycznej. I w tym nagraniu numer 3 wydaje mi się było to naprawdę piękne. Jeżeli chodzi o dwa poprzednie nagrania, też bardzo ciekawe, to może bym najbardziej chyba skrytykowała pierwsze, ale nie wiem, czy nie było to nagranie na żywo, ponieważ w drugiej części kołysanki mogliśmy usłyszeć drobne nieścisłości, nie było dobrego, tak to się mówi, pionu, nie było dobrej równoczesności wśród wszystkich głosów, co może być właśnie takim drobnym nieporozumieniem, które czasami zdarza się w czasie wykonania na żywo.
1: To wszystko bardzo ciekawe, co mówisz, bo oczywiście kołysanie kołysaniem, ale słuchamy kołysanki, czyli utworu, który ma nas zaprowadzić do snu, prawda? Ewo, co ty na to? Jak odebrałaś te trzy interpretacje?
2: Tak, nie ukrywam, że czekałam za każdym razem na końcówkę, żeby usłyszeć, czy faktycznie mnie to uśpi, czy wręcz przeciwnie, czy to ku spokojowi dąży, czy raczej nie.
1: Ale nie usnęłaś jeszcze, Marta?
2: Nie, jeszcze nie usnęłam. Nie ukrywam, że nasłuchałam się troszkę tych nagrań i nadal nie, znaczy wśród tych trzech nagrań nie było na pewno tego, który jest mi najbliższy. Natomiast to, na co zwróciłam uwagę, to ciekawe, co Marysiu powiedziałaś, że tobie się podoba właśnie ta elastyczność, jak zrozumiałam, tego trzeciego nagrania. Ja zauważyłam tę elastyczność, ale kiedy słucham i sobie myślę, o, przyspieszył, albo o, zwolnił, albo o, podkreślił, to już mam pewien dystans, bo nie lubię słyszeć czegoś specjalnego, zrobionego specjalnie. I akurat w tym trzecim nagraniu miałam takie poczucie, że coś poszło specjalnie do przodu, potem wydzierzone. A mam w uszach, chciałam powiedzieć, ale przeczytałam teksty, komentarze do pieśni Pierre'a Bernaca, który właśnie podkreślał to, żeby nie przyspieszać, nie dodawać tego, czego kompozytor akurat uforego, czego nie dodawał, nie napisał. No i właśnie z tymi myślami tutaj byłam. Natomiast...
1: Czyli trójka za bardzo kołysze. Słyszałaś, Mario?
0: No może jest za bardzo rozkołysana, ale była taka żywsza, bo jakoś ja się zawsze uśmiecham raczej, jak słucham tej kołysanki, niż zasypiam.
1: Niż usypiasz.
2: Tak, była żywsza. Ja się z tym zgadzam, tylko po prostu jakby w moich preferencjach, kiedy słyszę, że coś jest specjalnie robione, nie przekonuje mnie, a przynajmniej w tym przypadku. Natomiast też zauważyłam początek, jakby nastrój, bardziej w pastelowych, jeszcze bardziej pastelowych barwach niż nagranie drugie i pierwsze. Z kolei w pierwszym nagraniu to, co mnie uderzyło, to kanciastość pewna. Zwłaszcza w drugiej cząstce, w partii basowej. Tam są melodia półnutowa, która była po prostu w jakiś sposób wybijana i znowu jak dla mnie specjalnie pokazywana. Natomiast w tym ostatnim nagraniu bardzo mnie urzekła miękkość części B, zwłaszcza w górnej partii.
1: Emilio, zasnęłaś? Nie. Czy jesteś z nami cały czas?
3: Jestem z wami, oczywiście. Ja może bardziej się odniosę do takich kwestii warsztatowych, trochę wykonawczych, bo mi też najbardziej odpowiadało trzecie wykonanie, piękna elastyczność, ta fraza tak poprowadzona do środka, najciekawsze barwy w środkowej wersji. Ale coś, czego zabrakło w dwóch pierwszych wykonaniach i trochę już zaczęłam to odnajdywać w trzecim. Poza tym, że przede wszystkim w pierwszym i drugim rzeczywiście to kołysanie było na dwie ćwierćnuty w takcie, a w trzecim wykonaniu kołysanie było na cały takt. I to jest ta różnica między moderato i allegretto, że te pierwsze dwa wykonania były bardziej w moderato. Mianowicie takim dużym wyzwaniem graniu na cztery ręce jest to, co zrobimy z prawą ręką drugiego pianisty. Dlatego, że dla nas pianistów prawa ręka, tak, najlepiej sobie to, proszę Państwa, rozpisać szybko na kartce, te ręce sobie rozrysować, bo granie na cztery ręce to jest trochę odpowiednik kwartetu smyczkowego. Mamy primo, czyli prawą rękę lewą, to są pierwsze skrzypce, drugie i potem mamy secondo, prawa ręka to altówka i lewa to jest wiolonczela. I z tą prawą ręką w secondo jest taki problem, że ona bardzo chce grać jak prawa ręka u pianisty, tylko że tu nie jest prawą ręką.
1: Czyli tylko z tą altówką, tak?
3: Tak, jest tą altówką.

0: I teraz w pierwszych dwóch wykonaniach melodia prowadzona w primo grała z tą prawą ręką sekonda, a powinna grać z lewą ręką sekonda. I ta prawa bardzo często w duetach fortepianowych się wybija, przez to też zagęszcza się przestrzeń, o którą jest bardzo trudno w czteroręcznym fortepianie. I to na przykład świetnie słychać, kiedy w końcowej części tej kołysanki sekondo gra i melodię, i sobie akompaniuje lewą ręką, i wtedy zupełnie inaczej zaczyna grać tą lewą ręką. Wyraźniej, ciekawiej, to jest jakoś ładnie połączone z tą melodią. A najczęściej słyszeliśmy tutaj ten charakterystyczny szesnastkowy taki ornament plus melodię, a powinniśmy troszeczkę więcej słyszeć lewej ręki. To na pewno jeszcze będzie dzisiaj wracało. Ale no, z racji też swojego doświadczenia zawodowego jakoś to bardzo, bardzo mocno mnie uderzyło. To pierwsze wykonanie rzeczywiście dosyć toporne. Zapisałam sobie, że nie zasnęłabym. Bardzo dużo akcentów i przede wszystkim wszystkie głosy grały w tej samej artykulacji. Coś, co w zasadzie jest absolutnie niedozwolone w graniu na cztery ręce. Tam nawet nie każda ręka, tam często różne palce jednej ręki grają w różnych artykulacjach. Tam mieliśmy wszystko w tej samej artykulacji. Więc jak dla mnie przede wszystkim to trzecie wykonanie no, najciekawsze jest. Czyli i najbliższe ideałowi.
1: Trzecim, najbardziej rozchwianym byś zasnęła?
0: Dla mnie ono nie było rozchwiane. Dla mnie ono było po prostu elastyczne. Elastycznie poprowadzone. Najciekawsze barwy się pojawiły w środkowej części. Ja, jeśli chcę zasnąć, to słucham czegoś innego.
1: O masz, dobrze. Dziękuję. To może posłuchajmy dalej. Poproszę o nagranie numer 4.

0: Gabriel Fauré, suita fortepianowa Dolly. Perses, kołysanka, to jest pierwsza część tej kompozycji i dwie kolejne interpretacje, piątka i czwórka, ależ nam się to ułożyło, bo jak się okazuje, każdy tę kołysankę gra inaczej. Ewa, co zdarzyło się teraz? Ta piątka to pędząca, powiedziałbym, kołysanka.
1: Tak, zupełnie inaczej ta piątka pokierowała moją wyobraźnią, a mianowicie właściwie pomyślałam o zniecierpliwionym rodzicu, który chciałby już, żeby to dziecko zasnęło.
0: Już zasnęło natychmiast.
1: Tak, pierwszy moment był szokujący, ale nie jestem przeciwna. Bardzo to była ciekawa kołysanka. Wspaniałe były akcenty, które jakby dopowiadały tak jakby w rozmowie rodzica z dzieckiem po prostu dopowiadały kwestie. Tak myślałam o tempach, które zwykle Fauré wybiera i zauważyłam, że u niego właściwie bardzo często się pojawia moderato albo un poco, albo quasi. Bardzo rzadko występują, właściwie w tej suicie wyjątkowo będą dwie części, które mają konkretne tempa bez dopowiedzenia, że tak powiem. Rzadko kiedy jest vivace, vivo, allegro, bardzo rzadko. I mam wrażenie, że to świadczy też, zawiera się to w tej jego elegancji. I tutaj z kolei w tym ostatnim nagraniu, no to zdecydowanie, moim zdaniem, to było quasi allegro. Natomiast czwarte nagranie, no bardzo mnie ujęło. Przepiękny, miękki początek, bardzo czule. Jakby spójność między jednym i drugim pianistą zaskakująca. Dla mnie to było właściwie taka wzruszająca jednomyślność. Mhm.
0: Emilio, nie zadałem ci tego pytania, a powinienem, bo zaraz mi umknie. To skoro przed snem nie słuchasz kołysanki Fauré'ego, to czego słuchasz?
2: Ja wykładów naukowych słucham. Mhm. Ale nie dlatego, że są usypiające, tylko po prostu ja mało słucham muzyki, proszę państwa.
0: Dobrze, przejdźmy może do tej pary, dobrze? To ciekawsze znacznie temat.
2: Te wykonania bardzo dobre, choć rzeczywiście zupełnie inne. No, przede wszystkim ta różnica w tempach. To wykonanie numer 4, początek przepiękny, bardzo ciemna barwa i ta statyczność tutaj zadziałała na plus. Przepięknie, miękko prowadzona melodia, aczkolwiek dla mnie środkowy fragment był nudny pod względem barwowym. Troszkę zabrakło tam dla mnie narracji, a tak naprawdę ten środek,

0: jest właśnie taki najbardziej narracyjny. Nie mówię najbardziej dramatyczny, bo on wcale nie jest głośniejszy, ale tam trochę nie wiedziałam, dokąd to wszystko zmierza. Pytanie zasadnicze, gdzie podziała się lewa ręka pianisty Primo w kodzie tej kołysanki?
1: Czyli drugie skrzypce.
0: Czyli
1: drugie skrzypce.
0: Drugie skrzypce, właśnie. Gdzie mamy drugie skrzypce, które są piękne, powtarzalne? Zwróćmy uwagę, że kołysanki zawsze na końcu parę razy powtarzają to samo. No to jest to kołysanie. I tam ta lewa zupełnie zniknęła. W zasadzie wydaje mi się, że w większości wykonań nie było tam tej lewej, ale na przykład w piątym w bardzo pięknych proporcjach tam wypłynęła prawa. W ogóle to piąte jest bardzo dobre pod względem takim duetowym. Po pierwsze, mamy tu zróżnicowane artykulacje w każdym głosie. Mamy przepiękną dynamikę. To są dla mnie takie zakręty ponad taktami, ponad kreskami taktowymi. Czyli to crescendo do środka i potem odejście finalnie nie kończy się na akcencie na raz w następnym takcie, tylko odrobinkę wcześniej, tak jakby pomiędzy dźwiękami. To jest urokliwe, bardzo też typowe dla muzyki francuskiej i tu zostało pięknie zrobione. Bardzo ładna zabawa akcentami w środkowej części, bo tak naprawdę te akcenty zostały różnie potraktowane w zależności od miejsca w narracji. I to jest świetne, że te akcenty nie zawsze są takie same, bo akcenty nie powinny być takie same. One też przecież są elementem dźwięku. Przepiękne, wyrafinowane zejście, takie kulminacyjne, które tu w zasadzie nie było forte, tylko było delikatniejsze, ale ładnie wyprowadzone, śliczne proporcje. Dla mnie tempo może odrobinkę za szybkie, ale wykonanie przepiękne.
1: I Maria.
2: No moje przedmówczynie już tutaj wiele ciekawych uwag powiedziały. Dla mnie też ta para jest bardzo interesująca, bo właściwie stoi na antypodach, jeżeli chodzi o podejście do tego tekstu muzycznego. Trudno o większy kontrast. Ja bym to ujęła w takim zestawieniu nastrój kontra narracja. To pierwsze nagranie, które wysłuchaliśmy, czyli nasza czwórka, to przepiękne eksplorowanie dynamiki piano i pianissimo. Naprawdę urzekający ten początek, niezwykle delikatny, w charakterze dolce, efekt wielkiego spokoju, który także mi się udzielił w słuchaniu tego nagrania. Natomiast gdy rozpoczęło się nagranie numer 5, byłam pewnie jak my wszyscy zaskoczona bardzo tym szybkim tempem. Natomiast w trakcie zaczęłam się zastanawiać, czy to szybkie tempo jest dla mnie dyskwalifikacją i stwierdziłam, że absolutnie nie. Między innymi też ze względu na przepiękne poprowadzenie środkowego fragmentu, kiedy gra tylko jedna ręka. Wydaje się, że jest to banalnie proste. Kilka nut, kilka fraz, a było to zrobione z takim wyrafinowaniem. Było słychać pytania, odpowiedzi. Poza tym w powtórzeniach udało się pianistom osiągnąć efekt narastania i było to po prostu bardzo, bardzo piękne. Także piękne było zakończenie, kiedy ten dialogujący fragment między rękami, gdzieś tam zabłąkany motyw powtarzany kilka razy, był dosłuchiwany do końca. Także tutaj na pewno mamy do czynienia z dobrą szkołą kontrapunktu i polifonii, którą także Fauré przeszedł, ponieważ trzeba wspomnieć chyba w tym miejscu, że Fauré był także znakomitym organistą i pracował właściwie całe życie jako organista. Także w jego kompozycjach mamy i skale modalne, i muzyka kościelna także na pewno wywarła duży wpływ, więc ja bym tutaj w tym dialogowaniu doszukiwała się takich dalekich asocjacji.
1: No, jesteśmy już po premierze Requiem, przynajmniej pierwszej wersji.
2: Tak jest.
1: Wracamy do muzyki. Poproszę o interpretację numer 6.

0: Kołysanka Gabriela Fauré z suity fortepianowej Dolly op. 56 na cztery ręce. Poznaliśmy już wszystkie interpretacje, które biorą udział w dzisiejszym Trybunale. Przed chwilą zagrała nam siódemka, wcześniej szóstka. Mam wrażenie, że gdybyśmy mieli jeszcze jedną parę, to graliby szybciej. Ale może tak to się nam dzisiaj ułożyło, Emilio.
1: Nie, ja już chyba zwalniają. Teraz już byłoby coraz wolniej. No te dwa ostatnie wykonania chyba nie przyniosły już takich zaskoczeń.

0: to wykonanie numer 6 bardzo ładne, lekkie, ale potem troszeczkę dla mnie zbyt toporne rozszerzenia dynamiczne. W całej tej kołysance są lekkie takie właśnie rozszerzenia do wewnątrz, takie jakby ziewania trochę. I tutaj w tym wykonaniu 6 nawet sobie zapisałam, to wszystko było bardzo dosłowne. Wszystkie akcenty były dosłowne, wszystkie crescenda, wszystkie jakieś kulminacje i tego było po prostu trochę za dużo. To stało się jakimiś takimi ważnymi składowymi tej narracji, która jednak powinna gdzieś być może jednak troszeczkę taka, no taka jakby trochę już dla uspokojenia. I tutaj to niekoniecznie w tym wykonaniu, ale we wszystkich chyba ten problem się pojawiał. Mianowicie trochę mało było zabawy w proporcjach tej melodii w tych oktawach. Dlatego, że najczęściej i akurat w tym 6 to bardzo dobrze słychać, że pianista primo, czyli ten, który siedzi przy górnym rejestrze, gra przede wszystkim prawą ręką i ta melodia bardzo taka jasna była. Kiedy gramy na 4 ręce, warto czasami paradoksalnie podkreślić troszeczkę więcej lewej, a mniej prawej i wtedy te proporcje oktawy nabierają bardzo ładnej barwy, stają się takie troszeczkę dojrzalsze, jakby wypełnione po prostu innymi składowymi. I tego mi tutaj mocno zabrakło. 7 trochę szybsze, ale znowu takie histeryczne w niektórych miejscach, w tych crescendach, w tych rozszerzeniach. Trochę tego było za dużo, ale za to bardzo ładna wiolonczela, czyli lewa ręka secondo. Ciekawie tam podkreślała ten akompaniament. Ta tendencja, żeby iść do przodu w tej środkowej części, ja to bardzo lubię, bo tam się po prostu zmienia narracja, ładnie to zostało przeprowadzone i prześliczne zakończenie. Nie tylko jeśli chodzi o czas, ale o wyważenie wszystkich rąk, wszystkich głosów. Bardzo to było ładnie zagrane, trafione, więc generalnie na plus.
1: Ewo, co się zdarzyło w tej parze?
2: Muszę przyznać, że po 4 i 5 to dla mnie się już mało zdarzyło.
1: Nuda.
2: 6 nagranie ja odebrałam jako dość zwykłe. Nie ukrywam, że denerwowało mnie zwolnienia pod koniec każdej frazy. I też właściwie przestawałam tego słuchać. Natomiast jedna rzecz mnie ujęła, końcówka. Mianowicie to była jedyna końcówka, kiedy nie było arpeggia. I w jakiś sposób mnie to zauroczyło po prostu. 7, nie było to tempo aż tak szybkie jak w 5, żywsze owszem, nie przeszkadzał mi ten fakt. Bardzo mi się spodobało to, że w środkowej części jakby kołyska przeszła do lewej ręki i te półnuty, o których wspominałam w poprzednich przykładach, one po prostu jakby stworzyły same frazę, nie były tylko półnutami, tylko robiły frazę, która również oddawała ten motyw kołyski. I to również jakoś bardzo mnie to zainteresowało w tym przypadku. Natomiast tak jak mówię, 4 i 5 na tyle zostały w mojej pamięci.
1: To wszystko jasne, 4 i 5. No ale jeszcze jest 6 i 7, Mario.
3: 6 i 7.
1: Też byłaś znudzona już?
3: Nie, przyznam się, że nawet przy 7 się ożywiłam ponownie.
1: Bo koniec już.
3: Może i tak, bo tych przykładów już było sporo i ciekawe jest przede wszystkim podejście różnych wykonawców do interpretacji także tempa i charakteru tej kołysanki.
1: No właśnie, jak niby taka niepoważna muzyka. Jednak,
3: a prawda, można bardzo tyle mówić i tyle słuchać. W tym nagraniu numer 6 taki matowy sopran na początku mnie może uderzył i brzuchy dynamiczne, jak sobie zapisałam, czyli robienie krótkich, dużych crescent na małych motywach muzycznych. Tutaj byłaby to altówka w tym przypadku, w tym naszym podziale. Także jeżeli chodzi o dochodzenie do kulminacji przez crescenda, one były bardzo jednopłaszczyznowe, czyli wszystkie głosy naraz równocześnie realizowały ten sam plan dynamiczny, bez zachowania proporcji. A jak już wiemy, Pitagoras powiedział, że dzięki proporcji wszystko wygląda pięknie i myślę, że także pięknie brzmi, szczególnie w grze na 4 ręce. Natomiast w nagraniu numer 7 pojawiło się na pewno światło w sopranie. W ogóle światło w dźwięku to jest chyba taki temat, o którym zbyt rzadko mówimy w świecie pianistów, a w sztuce istnieje to piękne określenie chiaroscuro, czyli cieniowanie. I w przypadku

0: muzyki francuskiej ta jakość dźwięku i barwy, którą wydobywamy z instrumentu, jest chyba najbardziej charakterystycznym elementem tej muzyki. Więc tutaj na pewno to światło w sopranie się pojawiło, tempo znowu przyspieszyło, było potoczyste, ale piękny akompaniament, kołysanie, które wprawiło mnie w taką, no nawet bym powiedziała, lekką transowość. To było naprawdę świetne i znowu zastanawiam się, jak dużo zależy od dobrego akompaniatora, w cudzysłowie ten akompaniator, możemy powiedzieć, partnerowania w muzyce, bo nawet najpiękniejsza melodia i najlepszy śpiewak, solista może stracić urok, kiedy jest przytłoczony masą innych dźwięków. Także duży plus za altówki i wiolonczele w nagraniu numer 7.
1: A czasami na przykład śpiewaczki sobie akompaniują, jak Ewa. I wtedy nie ma problemu, bo wszystko pozostaje w rodzinie. Bardzo ci dziękuję, Mario, bo zapisałem ciekawe określenie. Emilia już wie jakie, czyli brzuchy dynamiczne. To mi się podoba. Zachowam sobie to określenie. Też będę mówił, że mam taki brzuch dynamiczny przy innej
0: brzuch
1: okazji.
0: Brzuch jest dobry, byleby był w dobrym miejscu.
1: No właśnie, tak kończymy pierwszą rundę naszego dzisiejszego spotkania, co oznacza, że pożegnamy dwie kołysanki, dwie interpretacje, które zabrzmiały w pierwszej rundzie naszego spotkania. To może, Emilio, Marysiu, pokażemy Ewie, jak to się robi, żeby się za bardzo nie martwiła.
2: No, przede wszystkim trzeba zachować zimną krew.
0: I być bezwzględnym.
2: Bezwzględnym, niszczyć przeciwników. Ja dziękuję.
1: Przeciwników. Z kim ty walczysz?
0: Dobrego
1: stylu. Wszyscy znakomicie grają.
2: Ja proponuję odłączyć od lokomotywy
1: wagony.
2: Wykonanie numer 1 i numer 6.
0: Ja się całkowicie z panią Emilią zgadzam.
1: A co na to, Ewa?
3: Również.
1: Naprawdę?
3: Tak.
1: No ja myślałem, że będziesz jakoś w kontrze. Naprawdę. No,
0: ale jeszcze mamy szansę się pokłócić.
1: Jedynka i szóstka, tak? Dobrze, rezygnujemy z tych dwóch interpretacji. I teraz tak, zaglądam tutaj, informacja dla Ewy. Pod tymi karteczkami mam ukryte nazwiska, ale też nie wiem. I teraz odkrywam. Jeżeli rozczytam, to wam powiem. A jeśli nie, no to będzie trudno. Jedynka. Kto ukrywał się pod jedynką?
0: Ja myślałam, że jest to nagranie live, ale poza tym nie mam pomysłu.
1: Mm-hmm. Co panie na to?
2: No może, bo ono nie było takie stare. Może Alex Tarot i Nicolas Angelicz, ale oni grywali pierwszą część szybciej, więc trochę mam zagwozdkę.
1: To teraz ja, dobrze? To jest nagranie, które powstało dwie przecznice stąd. Czyli w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie we wrześniu 2009 roku. Nie rób takiej miny, Emilio, jesteśmy w radiu. Dux, rok 2010. Na fortepianie grali Tamara Granat i Daniel Proper. To było to nagranie. Tamara Granat i Daniel Proper, szwedzki pianista. Artyści współpracowali ze sobą jakiś czas temu. Zarejestrowali dwie płyty, między innymi z francuską muzyką oraz album Malagenia. To była nasza jedynka. I które jeszcze nagranie odpada?
0: Szóstka.
1: Szóstka, dobrze.
0: Brzuchy dynamiczne.
1: Brzuchy dynamiczne. To jest interpretacja, bo nic nie mówicie, to ja powiem w takim razie, która powstała dokładnie 19 września 2022 roku w Londynie. Wytwórnia Hyperion, rok 2023.
2: Jusen?
1: I jest to rodzinne nagranie. Grali pianista dość znany, kanadyjski Marc-André Amelin, wraz ze swoją drugą żoną Cathy Fuller, która jest pianistką, ale także pracuje w radiu w Bostonie w stacji WGBH i prowadzi programy muzyczne, ponoć bardzo popularne.
0: To może ona grała sopran?
1: Prawie tak samo jak Płytowy Trybunał Dwójki.
2: Oj, nie wiem, czy to zabrzmiało jak komplement.
1: W każdym razie na zakończenie płyty z muzyką Gabriela Fauré Marc-André Amelin zarejestrował właśnie te duety wraz z Cathy Fuller. To była nasza szóstka. A zatem do rundy drugiej przechodzą następujące interpretacje. Dwójka, trójka, czwórka, piątka i siódemka.

0: kto słucha, nie błądzi, czyli Płytowy Trybunał Dwójki. Zaprasza Jacek Hawryluk.
1: A dziś razem ze mną w studiu Emilia Karolina Sidła.

fortepianowej Doli op. 56 na cztery ręce Gabriela Fauré. Jesteśmy w rundzie drugiej, część druga suity Miau. Poproszę o nagranie numer 2.

Allegro Vivo, miau, zostało napisane na drugie urodziny Doli w czerwcu 1894 roku, ale tytuł nie odnosi się do kota domowego, jak często przypuszczano, ale do prób Doli, by wymówić imię starszego brata Raula, który notabene później stał się także uczniem Forego. Młoda Doli nazywała swojego brata Monsieur Aul, co Fore przyjął jako pierwotny tytuł utworu, ale w ukończonym rękopisie zostało to skrócone do miau, bez myślników, chociaż chyba ostateczna wersja tytułu należała po prostu do wydawcy. Stąd ten tytuł i taki jego zapis. Poproszę o nagranie numer 4.

0: Miau, ale żaden kot, tylko Messie Aul, czyli Raul, starszy brat Doli. Pięć interpretacji. Dwójka, trójka, czwórka, piątka i siódemka. Tak ułożyły nam się te nagrania w tej części naszego spotkania. Mario.
1: Mnóstwo zabawy, tak bym to ujęła jednym słowem. Z tym, że ta zabawa
0: słowem
1: była
0: miał.
1: Słowem miał i także charakterem tego utworu bardzo radosnego, gdzie mamy skontrastowanie dwóch faktur, czyli jednej tej takiej skaczącej, podskakującej, tej takiej śpiewnej, szerokiej. No były to bardzo ciekawy w sumie zestaw nagrań. Przeszedł do drugiej rundy. Zastanawiam się, od czego zacząć, ale lubię zaczynać od tego, co mi się najbardziej podobało albo co mnie jakoś najbardziej zainspirowało. I tutaj wyróżniało się na pewno nagranie numer 4 ze względu po pierwsze na powstrzymywane tempo, które odstawało od wszystkich innych interpretacji, ale to tempo było także pretekstem do zrobienia mnóstwa niuansów i wyrafinowanych efektów brzmieniowych, które mi znowu bardzo odpowiadały. Tutaj pianiści chyba mieli najwięcej wyobraźni takiej dźwiękowej, brzmieniowej, ale także wyobraźni przestrzennej, bo nagle miałam poczucie, że tej przestrzeni na klawiaturze jest dużo więcej. Różnice dynamiczne, artykulacyjne między głosami były dużo większe niż w innych nagraniach. Piękne leggero i takie zwolnienie tempa umożliwiło też, że to wykonanie dużo więcej nam opowiedziało. To tempo umożliwiło większą elastyczność, a także zróżnicowanie akcentów, ponieważ tylko w tym nagraniu pianiści robili różnicę między tymi akcentami, które są szybkimi, dynamicznymi, a tymi, które są akcentami wyrazowymi, śpiewnymi, znajdującymi się w melodii. Także mimo, że tempo na początku pomyślałam, no trochę wolno się zaczyna, to duży, duży plus tutaj dla tego duetu numer 4. Inne nagrania były też na pewno bardzo ciekawe. Ciekawe było w nagraniu 7 ta obserwacja, która także uderzyła mnie w pierwszej rundzie, czyli bardzo kreatywnej altówki. Ta wiolonczela i altówka są naprawdę świetne i nagle zamiast słuchać melodii, zaczynam słuchać tego, co się dzieje w głosach środkowych, a to spektrum brzmienia, także jeżeli chodzi o dynamikę, bardziej przesuwa się na rejestr środkowy fortepianu. Ale nie jest to także na minus, to jest po prostu takie inne spojrzenie na ten utwór. Natomiast sopran tutaj nie był tym głosem prowadzącym. To primo nie było tą partią, która kształtowała narrację w tym wykonaniu. Nagranie numer 5. Bardzo szybko, może nawet najszybsze, tak sobie zapisałam. Ten duet także w pierwszej rundzie grał bardzo szybko kołysankę, więc może jest to kwestia takiego właśnie odczytania szybszego pulsu, ale było to też doskonałe, profesjonalne nagranie. Może najmniej podobało mi się nagranie numer 2, aczkolwiek było bardzo precyzyjne, także w artykulacji były kontrasty. I co ciekawe, w tym nagraniu numer 2 pianiści praktycznie zrezygnowali, przynajmniej tak to było słychać, z użycia pedału. Było bardzo suche, bardzo czyste, bardzo przejrzyste. Także w naszym menu dużo różnych kolorów i smaków.
0: Świetnie. Ewo, pamiętam, że po pierwszej rundzie tobie również 4 bardzo się podobała. Jak przyjęła się teraz?
2: Szczęśliwie.
0: Dobrze.
2: Tak, oni wybrali faktycznie wolniejsze, chyba najwolniejsze tempo, ale ten miękki, kołyszący mimo tej części również znaleźli moment na kołysanie miejscami. Lekkość, miękki dźwięk, szlachetność jakoś tego wykonania bardzo, bardzo są poruszające dla mnie. I to, że oni operują w takich filigranowych rozmiarach. Jakby zadałam sobie pytanie, czy to jest faktycznie vivo, bo allegro może niekoniecznie, ale vivo zdecydowanie. Tyle tylko, że po prostu tyle się w ich wewnętrznym życiu tego utworu działo, że to absolutnie było vivo, tylko może w nieodblaskowych

0: kolorach. I takie różne smaczki, pstryczki, które wykorzystywali dzięki różnym akcentom, no sprawiało to, że było to bardzo rozkoszne i zabawne dla mnie. Jeśli chodzi o drugie i trzecie nagranie, to dla mnie te nagrania są zbliżone w braku wyrazu. Czyli ja nic mi z tych nagrań nie pozostało poza moim poczuciem oczekiwania, co będzie dalej w kolejnych nagraniach. Siódemka również mnie zafrapowała. Bardzo mi się spodobał na początku taki zamyślony akcent, którego nie było w żadnym innym nagraniu. Tak, i inne frazowanie, zwłaszcza w miejscach, gdzie mamy po 3/8 ćwierć nutę w piano, sekondo, zupełnie inaczej frazowali niż wszystkie pozostałe duety. Czyli nie były tylko jakby pojedyncze takty, tylko właściwie po 4 albo i więcej. I to zupełnie inny był wydźwięk, inny wyraz, inne znaczenie. Zainteresowało mnie to. Więc z tych, tak, jeszcze piąte nagranie, właściwie zapisałam sobie tylko, że vivo i jakoś umknęło mojej głębszej uwadze. Natomiast, no, przynajmniej je pamiętam w przeciwieństwie do drugiego i trzeciego, które po prostu
1: to jasne,
0: ten wyraz mnie.
1: To jasne. Emilio, co zdarzyło się w tej niekociej muzyce?
2: W tej niekociej muzyce usłyszeliśmy dwa bardzo dobre duety, mianowicie według mnie oczywiście w wykonaniu numer 4 i w wykonaniu numer 5. Bardzo skrajne wykonania. Ta czwórka, która to określenie Allegro Vivo, to Vivo raczej potraktowała jako charakter utworu, bo w ogóle w tym spokojnym tempie nie odczuwaliśmy braku szybkiego tempa. To było ożywcze. Zagrane przepięknym dźwiękiem, z bardzo ładną artykulacją także u pianisty sekondo. I co ciekawe, tutaj często słyszeliśmy więcej lewej ręki w primo, czyli drugich skrzypiec. I znaczy może nie tyle więcej, ale na tyle dużo, że zabarwienie tych melodii prowadzonych w oktawach było dużo pełniejsze i pozbawione takiej krzykliwości, która jest bardzo częsta w graniu na cztery ręce, bo w graniu na cztery ręce troszeczkę te partie takie prowadzące są grane w innych rejestrach. Bardzo dużo mamy wysokich dźwięków. Świetne naprawdę granie w duecie, elastyczne, bardzo dobre nagranie. Piątka też wspaniała, cudowne artykulacje. W końcu akcenty traktowane jako element artykulacji, a nie nagła zmiana dynamiki. Mnie zawsze zastanawia takie traktowanie akcentów w zupełnie innej dynamice, oderwanej od tego, w której się gra. Tutaj te akcenciki były rzeczywiście jak taka dobra biżuteria. Przepiękny finał, wspaniałe ustawienie akordów, bo kiedy gramy w duecie fortepianowym, trzeba w taki konkretny sposób ustawiać akordy, które gra się razem. To nie jest tak, jak gramy solo, gdzie jakoś przez to, że te ręce wychodzą z naszego ciała, to ustawienie często jest po prostu z natury gotowe. My w duecie po prostu ustalamy, które składowe akordu musimy zagrać mocniej, które lżej. Dzięki temu te akordy nie brzmią jak takie zderzone ze sobą, tylko właśnie uruchamiają piękne wszystkie składowe te alikwoty i wtedy to dobrze brzmi. To piąte wykonanie, takie szybkie, a jednak tak zrozumiałe, w przeciwieństwie do na przykład siódmego, które według mnie po prostu było zapędzone. Ja już w pewnym momencie się pogubiłam, no i tam przede wszystkim w ogóle nie słyszałam lewej ręki u pianisty sekondo. Na początku w ogóle miałam wrażenie, że ten pierwszy dźwięk w ogóle się nie odezwał, ale potem cały czas mi tej lewej ręki brakowało. I te dwa pierwsze wykonania, czyli drugie i trzecie, dosyć dużo tych akcentów. Ja odsuwam takie wykonania, bo wtedy te wykonania są przerysowane i dosyć ciężkie. No i w wykonaniu numer 2 mieliśmy bardzo nieciekawy ten chorał i akordy były takie niewyważone. Ten chorał dopiero się pojawił bardzo ładny w trzecim. Tutaj to było na pewno lepsze od drugiego, ale myślę, że to wykonanie czwarte, piąte to takie naprawdę wspaniały duet.
1: Bardzo dziękuję. To może Emilio rzutem na taśmę pożegnasz dwa nagrania?
2: Pożegnam dwójkę i siódemkę.
1: Dwójka i siódemka. Ewo, co ty na to?
3: Dwójka i trójka.
1: Dwójka i trójka.
4: I... No i teraz jestem w trudnej sytuacji. Dwójka.

0: Na pewno. Proszę notować i jeszcze chwileczka zastanowienia. Myślę, że siódemkę.
1: Myślałem, że będziemy jeszcze raz słuchać. Dobrze. Rezygnujemy z dwójki, rezygnujemy z siódemki. Ja podglądam dwójkę. Co mi powiecie?
2: Czy może to był duet Taliaferro-Versano?
1: Nie.
2: Słabo trafia.
1: To jest nagranie opublikowane przez wytwórnię Decca w roku 2026. Pascal Roger i Elena Font zagrali utwory Gabriela Fauré. Na tej nowej płycie Pascal Roger po raz pierwszy zarejestrował ten cykl ze swoją pierwszą żoną Emmy Roger dla Onyxu w 2009 roku, ale ja sięgnąłem po to najnowsze nagranie. I siódemka. No powiedzcie coś fajnego.
0: Nie wiem.
2: Henriette Roger i Martine?
1: Powiedziałem coś fajnego, no coś takiego, co mogę znaleźć w swoich notatkach, a nie tutaj nie będę szukał słownika francuskiego.
0: Myślę, że jest jakaś tutaj lekka dysproporcja między pianistami, ale ciekawa jestem bardzo.
1: Nagranie powstało w październiku 2012 roku w Grenoble, wytwórnia Alfa, rok 2013. Pierwsze wydanie, a później w całym zestawie muzyki kameralnej Gabriela Fauré w roku 2023, także wytwórnia Alfa. Grali Eric Lesage i Alexandre Tarot. To była nasza siódemka. Do rundy trzeciej przechodzą trzy interpretacje. Trójka, czwórka, piątka i... Według planu jesteśmy w ogrodzie Dolly. Poproszę o nagranie numer 3.

Le Jardin de Dolly, czyli Ogród Dolly, Andantino, trzecia część suity fortepianowej Dolly Gabriela Fauré. Ta część została skomponowana jako prezent na Nowy Rok 1895 roku i zawiera fragment, cytat z pierwszej sonaty skrzypcowej Gabriela Fauré, napisanej 20 lat wcześniej. Poproszę o nagranie numer 5.

0: To była nasza trzecia runda z ogrodem Dolly, suity fortepianowej Dolly Gabriela Fauré. Trzy interpretacje, piątka przed momentem, wcześniej czwórka i trójka. Poproszę was o komentarze i przechodzimy do finału. Emilio.
1: No tutaj to trzecie wykonanie bardzo dosłowne, wręcz ciężkawe, jak dla mnie. Wszystkiego za dużo i przede wszystkim za blisko. W tej środkowej części, gdzie mamy akompaniament pianisty Primo, tam powinien być taki efekt, jakby nagle reżyser dźwięku odsunął mikrofon. Tak jakby pianista Primo nagle grał z jakiejś większej odległości. A tutaj mieliśmy wręcz wrażenie, że on się jeszcze przesunął do tego mikrofonu. To zadziałało bardzo źle na ten przepiękny przecież fragment. Śliczne właśnie tego rodzaju proporcje mieliśmy w czwartym wykonaniu, które było takie bajkowe. No, trochę mroczna była ta bajka, szczególnie na końcu, ale przepiękne proporcje mieliśmy. Miękki dźwięk, więcej lewej ręki w Primo, co właśnie znowu zadziałało tym pięknym poziomem w tych melodiach prowadzonych w oktawie i nadało troszeczkę jeszcze takiego aksamitu tej melodii. Bardzo ładny bas, przepiękny powrót do a tempo i, co jest niezmiernie ważne w przypadku wykonywania muzyki francuskiej, granie do końca frazy, dosłownie do ostatniej nuty. Francuzi też często akcentują na samym końcu wyrazów i w muzyce tutaj mamy to bardzo często. No to był taki trochę już czarodziejski ogród rodem z Ravela, bo przecież potem Ravel stworzy ten przepiękny, słynny czarodziejski ogród. A potem w piątce przenieśliśmy się do zupełnie innego ogrodu, jasnego, takiego radosnego, ale za to po raz pierwszy z przepiękną polifonią w prawej ręce w secondo, czyli ta altówka, napisałam sobie uzasadnione wyciąganie altówki. I ta altówka rzeczywiście tu była nie jako taka tania trochę rozrywka, że coś tam rzucimy, tylko ona się wyłaniała i ona, proszę Państwa, tworzyła z końcówką frazy Primo, tworzyła w ogóle piękne współbrzmienia harmoniczne. Wspaniałe to było. No radosny ten ogród. Primo wreszcie z oddali odsunęło się nam w środkowej części, więc mieliśmy znowu ten piękny, taki trochę zawodzący głos w secondo. Wspaniałe wykonanie też.
0: Mario, co ty na to? Tylko już nie mów o altówkach, dobrze? Bo już
2: nie, o altówkach już było tego dosyć. Spotkania. Tak, na pewno czwórka i piątka to dwa wybitne nagrania i chyba rzadko się zdarza, że od pierwszej rundy tak wyraźnie zarysowują się faworyci w tych zawodach trybunałowych. Na pewno trójka odstaje, jeżeli chodzi o wykonanie, także o samo nagranie, ale także myślę taki pianistyczny kunszt. Dla mnie za mało legata, za mało śpiewny sopran w Primo. Te rytmy punktowane, podkreślone, zbyt ostre, takie troszkę szkolne. Także o trójce może nie będę zbyt wiele mówiła, ale sam utwór, ten ogród Dolly jest na pewno perełką w tym cyklu. I też, Emilko, właśnie myślałam o tym magicznym, czarodziejskim ogrodzie Ravela i w ogóle o tych francuskich ogrodach, które muszą coś w sobie mieć, skoro tylu kompozytorów, także pamiętajmy o Debussy, Ogrody w deszczu, odwoływało się w tym czasie właśnie do tego idiomu i obrazu ogrodów, które pachną. I na pewno w czwórce i w piątce ten zapach chyba można było wręcz odczuć. Czwórka wybitna, na pewno takie bardzo francuskie nagranie, jeżeli chodzi o subtelność brzmienia. W aurze brzmieniowej ta czwórka wręcz chopinowska, jeżeli chodzi o poetykę i intymność, piękne proporcje, elegancje, nic nie robione na siłę w tej całej

0: tkaninie, nie widać żadnych szwów. Wszystko jest zrobione jakby uszyte z jednego kawałka. Ja przyznam się, miałam kulinarne nawet skojarzenia, może muzyka francuska też jakoś tutaj do tego inspiruje, ale tak jak słuchałam tej czwórki, to taka troszeczkę beza z różową pianką. Było to naprawdę coś wspaniałego. A piątka również doskonała, troszeczkę inna. Może ta potoczystość wprowadziła nieco więcej radości, ale też to, co pianiści zrobili, jeżeli chodzi o tą strukturę, o zauważenie wszystkich niuansów związanych z zarówno z pedalizacją, jak i z frazowaniem, bo my mamy przed oczami nuty i widzimy właśnie, jak ten tekst muzyczny jest podany, ile jest tutaj niuansów, ile łuczków, kropeczek i jak pięknie było to w tym nagraniu numer 5 przeprowadzone. Także na pewno czwórka i piątka zachwyciły mnie.
1: A piątka to co? Torcik wiedeński czy wedlowski?
0: Może crème brûlée.
1: Dobrze, niech tak będzie. Ewo, jakie miałeś skojarzenia?
2: Zupełnie nie kulinarne, jakoś tak tyle ciszy w tej czwórce zwłaszcza było, że aż szkoda mi było, że musimy mówić.
1: No ale posłuchaliśmy, także teraz możemy mówić.
2: Tak, w sumie została ze mną ta cisza, ta subtelność czwórki. Tak, i to co powiedziałaś, że w muzyce francuskiej jest tak ważne, żeby do ostatniej nutki zagrać, no to pomyślałam oczywiście o śpiewaniu, że do ostatniej sylaby i jeszcze dalej niż ta ostatnia sylaba, jeszcze ten ogon, który zostaje za nią. I to właśnie odczucie miałam zdecydowanie w czwórce, ale w piątce też, tylko w zupełnie innym charakterze. Trójka z kolei na tym tle, na tle pozostałych nagrań wręcz jest dla mnie irytująca właśnie przez tą dosłowność, o której też wspomniała Karolina, ale też po prostu te łuki ponownie, które każde się kończyło zwolnieniem, nie było kontynuacji, bardzo ciężkie crescendo. Swoją drogą, dzięki któremu crescendo, które podprowadzało do drugiej części i ta druga część dzięki temu przyniosła ulgę. Ale generalnie myślę, że o trójce już dość, jeśli chodzi o piątkę, to było takie prawie quasi allegro dla mnie. I sobie zapisałam, że ta z kolei druga cząstka, o której przed chwilą wspominałam, gdzie pianista Primo gra, jest taką, zostało zagrane jak koronka, jak ozdoba, a nie akompaniament, tworząc fantastyczną przestrzeń dla melodii wiolonczel i altówki.
1: A zatem jesteśmy w tym momencie, kiedy musimy zdecydować, że u nas na miejscu trzecim pojawi się nagranie numer...
3: Trzy.
1: Ewo?
2: Trzy.
1: Trójka, jesteście zgodne dzisiaj jakoś, tak? Trójka, czyli kto?
3: No ja jakoś nie trafiam dzisiaj. Ja mam wrażenie, że jakoś nawiązuję do jakichś dawnych nagrań, a redaktor Hawryluk dzisiaj tak rzuca nam takie same nowości.
1: Nie, dobrze, dobrze, ale tutaj jest dobry trop, jeśli chodzi o starsze nagrania i o artystów, których już nie ma razem z nami.
3: No, teraz nie chcę powiedzieć nazwiska artysty, a potem się okaże, że jeszcze z nami jest. No nie wiem, może Henri Troje i Valentin? Już mówiłam to,
1: dobrze,
3: ale...
1: To jest, ja jednak wrócę do swoich notatek. Pierwszy publiczny koncert zagrali w 1949 roku i to był koncert na dwa fortepiany Strawińskiego, a de facto zaczęli grać wspólnie jako duet w 1955. Klawier duo Kontarski, czyli Alois i Alfons Kontarski. Jedno z ostatnich ich nagrań z początku lat 80. Deutsche Grammophon, rok 1980. Trzeci. To nasza trójka, wielki duet fortepianowy, któremu muzyka współczesna, dwudziestowieczna bardzo wiele zawdzięcza.
3: Zgadza się, potwierdzam.
1: Jesteśmy w finale. W finale trzy ostatnie części cyklu Dolly, czyli Waltz Kitty, Tendresse, Czułość i Le Pas Espagnol, czyli taniec, krok hiszpański i dwie interpretacje. Rozpoczynamy od czwórki.

Waltz Kitty w tempie walca, tendresse, czułość, andante i le pas espagnol, taniec, krok hiszpański w tempie allegro. Trzy ostatnie części suity fortepianowej Dolly Gabriela Fauré w naszym nagraniu numer 4 i te same części w interpretacji numer 5.

0: I taki jest finał naszego dzisiejszego spotkania. Trzy ostatnie fragmenty z suity fortepianowej Doli Gabriela Fauré w dwóch interpretacjach. Czwórka i przed momentem piątka. Waltz Kitty. W rodzinie Bardaków był pies, który nazywał się Ketty. W związku z tym w oryginale tytuł brzmiał Ketty Waltz, ale został nieco zmieniony. Tendresse, czyli czułość, to piąta część i to jest kompozycja dedykowana Adeli Madison, brytyjskiej kompozytorce, z którą Fauré nawiązał dość bliską łączność również w latach 90., kiedy przebywała w Paryżu. Zatem mamy kolejne jego bardzo prywatne historie i Le Pas Espagnol, czyli hiszpański finał tej suity. Co panie na to? Podsumowujemy i wybieramy. Mario.
1: Ja na pierwszy ogień. No, to trochę tak, jakby wybierać między bezą i kremem brûlée.
0: Można zjeść jedno i drugie.
1: No właśnie. Myślę, że zarówno czwórka, jak i piątka są po prostu wspaniałymi nagraniami, wspaniałymi interpretacjami. Różnią się na pewno temperamenty wykonawców. Jeżeli chodzi o nagranie numer 4, mam poczucie, że tutaj to jest bardziej interpretacja bardziej stonowana. W piątce jest dużo więcej żywiołowości i żywości. To objawia się między innymi właśnie od początku, od pierwszej rundy w doborze zdecydowanie wolniejszych lub zdecydowanie szybszych temp. Natomiast teraz w zależności od części, której wysłuchaliśmy, to muszę powiedzieć, że czasami mi się bardziej podobała konkretna część w wykonaniu numer 4, a czasami w wykonaniu numer 5. I tak zachwycił mnie walc w wykonaniu numer 4. Tam fantastyczne, doskonałe, artykulacyjne przebiegi, takie pasażowe, które przebiegają pomiędzy trzema rękami, bo to tak trzeba powiedzieć. No, były po prostu fantastyczne, też homogeniczne akordy, zresztą te akordy zachwycające zarówno w czwórce, jak i w piątce. Trzeba powiedzieć, jak trudno jest zagrać równocześnie czterema rękami. To jest naprawdę wyzwanie i na pewno tutaj, Emilko, też wiele czasu poświęcałaś, prawda, żeby uzyskać taką homogeniczność i szybkość, taką samą szybkość wejścia w klawiaturę właśnie z osobą, która nam partneruje na instrumencie. Także tutaj wielkie naprawdę zachwyty, jeżeli chodzi i o czwórkę, i o piątkę. Jeżeli chodzi o czułość, to ta czułość w wykonaniu numer 5 była bardziej romantyczna. Fraza była dłuższa, były wyrazistsze kulminacje. Ta czułość w ogóle w tym cyklu jest taka niebanalna, bym powiedziała, ponieważ zawiera ukryte dysonanse, które były też fantastycznie zauważone i wyciągnięte w delikatny, ale wyrazisty sposób w nagraniu numer 5 i też przepiękny dialog w środkowej części Tranquillamente. Jeżeli chodzi o część ostatnią, to tutaj na pewno bardziej kolorowym wykonaniem był finał w wykonaniu numer 5. Trochę żywsze tempo, żywsza, ostrzejsza artykulacja, chyba lepiej

0: jej nieco oddała jeszcze żywiołowy charakter tego hiszpańskiego tańca. Były przez to większe kontrasty też między poszczególnymi fragmentami. Także trudny wybór i w sumie jeszcze do końca chyba nie wiem.
1: To jeszcze sekundkę, wolę. Masz czas na zastanowienie się, Ewa.
2: No, dwa zupełnie inne nagrania, równie fantastyczne. Wspaniali pianiści. Dwa zupełnie inne dialogi, kompletnie inne rozmowy, inne podejścia, inne najwyraźniej perspektywy. I teraz mam wrażenie, że po prostu pozostaje mi kierować się swoją preferencją.
1: Tak jest.
2: Tak, aczkolwiek wybór jest niewdzięczny.
1: Ale może Emilia pomoże.
3: No tak, to czwarte wykonanie, ono może to nie jest aż tak dawne wykonanie, ale to jest taka dawna, wspaniała szkoła duetowa rodem takiego duetu wybitnego Mark Tymanów i Lubow Brook. Oni właśnie robili takie czary. Już od samego początku ten prosty zabieg chromatyczny, że ta fraza walca raz się kończy na HC, a raz na CDES. Różnica dosłownie dwóch dźwięków. To te różnice, o których mówiliśmy, że gra się do samego końca i nagle na koniuszku jest coś innego. To u nich po prostu tak cudownie było słychać. Wspaniały kontrapunkt, proporcje, zachwycająca polifonia. Po prostu w tym wykonaniu jest zachwycająca polifonia. Na przykład w walcu nie było tego w piątym wykonaniu. Możliwe dlatego, że czwarte wykonanie, tutaj pianiści bardzo estetycznie korzystają z pedału, bardzo dyskretnie. Przypomnijmy, że pedał w duecie fortepianowym, kiedy gramy na cztery ręce, obsługuje w 99% pianista secondo, który musi brać pedał często nie pod swoją partię, tylko uczy się partii primo. Więc to wyszło wspaniale. Przepiękny kontrapunkt. No i ta czułość, znowu ten chorał zjawiskowy zupełnie i ten piękny zabieg, który tylko tutaj się wydarzył, czyli zdublowanie melodii w primo, czyli znowu te oktawy, ale przez zwiększenie oktawy niższej wyszła dynamika, jakby krok do tyłu. Czarodzieje. Bardzo intymny, taki sensualny wręcz środek tej czułości, jak taka rozmowa dwóch osób. Przypomnijmy, że w tej czułości tam jest dosyć trudna fraza, taka chromatyczna, trochę taka krążąca wokół konsonansu i nigdy w ten konsonans jakby nie trafia. Więc to było przepięknie. Wydaje mi się, że to wykonanie piąte, ten piąty duet troszkę poległ właśnie na tej części, która dla mnie była mocno wystukana. Ten środek był bardzo ładny, ale przez to, że było szybsze tempo, trochę już ta intymność zniknęła. No i Hiszpania na końcu, która też w tej czwórce mnie też zachwyciła znowu tym kontrapunktem, na co nie zdecydował się piąty duet. Czyli te staccata takie niesamowite, trochę jak krotale. Oni tam się zaczęli bawić, przerzucać sobie to między tymi łapkami. Już nie wiadomo było w zasadzie, gdzie, u kogo to jest. Wspaniałe tryle, ale tryle są też w piątym. Generalnie to są na pewno dwa wspaniałe duety, które bardzo dużo wiedzą o graniu na cztery ręce. Dla mnie czwórka jednak na pierwszym miejscu, bo to tendresse trochę w piątce jednak mnie zawiodło. Ale aż do finału byłam za ex aequo. Ale teraz już nie jestem.
1: A wszystko jasne. To co panie na to? Czyli Emilia wskazuje na czwórkę.
3: Pierwsze to dla mnie czwórka, a piątka to miejsce drugie.
1: No tak, dobrze zrozumiałem.
0: To nie jest łatwa decyzja, powiem szczerze, ale myślę, że tak, że czwórka zasługuje jako cykl także od pierwszej rundy na to, żeby znaleźć się na podium na miejscu pierwszym.
1: I Ewa?
2: No piątka zauroczyła mnie zwłaszcza w finale, ale jednak zostanę wierna
1: czwórce,
2: tak.
1: A, która podobała ci się od pierwszego etapu.
2: Tak.
1: A zatem mamy werdykt. Bardzo dziękuję. Czwórka na miejscu pierwszym. Przypominam, na miejscu trzecim Alois i Alfons Kontarski. Deutsche Grammophon, rok 1983. Na miejscu drugim nasza piątka. kto ukrywał się pod piątką?
3: No, mi jednak ta energia pasuje do Kati i Marielle Labeck, ja ale też, nie chcę ja ryzykować. Myślałam, znaczy w zasadzie zaryzykowałam.
1: Piątce, tak?
3: Tak. Mhm.
1: Odkrywam kartę Ewo, a ty co myślisz?

0: Myślę, że to nie one.
1: I bardzo dobrze, że tak myślisz, bo to nie są one, bo to są chłopcy. Steven Osborne i Paul Lewis. Znacie takich pianistów? Świetnych, notabene. Nagranie z marca 2020 roku, nagranie z Saffron Hall, wytwórnia Hyperion, rok 2021. Steven Osborne i Paul Lewis nagrali płytę z francuskimi duetami.
2: Tak, je znam.

0: Wszyscy to tam są?
1: Dziewczynki.
0: Bardzo dobrze. A skoro to są dziewczyny, to?
2: No to tutaj dziewczyny z Francji?
0: Chociaż to nagranie jest z Londynu, z grudnia 1985 roku, wytwórnia Philips 1987, ale nie denerwuj się, Emilio. To są dziewczyny z Francji, z Bayonne dokładnie, czyli Katia i Marielle Labeck.
2: Dawno nie byłam tak zaskoczona.
1: Ale jest to stare ich nagranie, to też ciekawe.
2: To jeszcze powiedziałabym, że właśnie gdyby to było jakieś nowsze, a panie były starsze, to, bo połowa barwa tych fortepianów zjawiskowa zupełnie.
0: Połowa lat 80. tak wówczas grały i zarejestrowały na swojej klasycznej płycie tę kompozycję Gabriela Fauré. Zatem panie dzisiaj górą. Tak jest w Trybunale. Siostry Labeck.
2: Wspaniale.
1: Wielkie brawa.
0: Bardzo wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. To była ogromna przyjemność. Przepiękna muzyka. Emilia Karolina Sitarz.
2: Dziękuję państwu.
0: Waleszczyńska.
1: Dziękuję bardzo.
0: Maria Gabryś-Hejke.
1: Dziękuję bardzo.
0: I Jacek Hawryluk. To był Płytowy Trybunał Dwójki.
3: Autopromocja. To książka nie tylko o Kirgistanie, ale też o sprawczości i demokracji, kryzysie, traumie i wychodzeniu z niej. Tak w swoim reportażu Baranie Oko pisze dr Emilia Sułek. Na wycieczkę do Kirgistanu zabierzemy państwa w audycji Połączenie Międzynarodowe. Zapraszam w środę po 13:00. Monika Zając.
4: Autopromocja. Słuchaj świata.
5: Kuba Borysiak, witam państwa bardzo serdecznie prosto z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, gdzie trwa właśnie festiwal Etnoport. Festiwal, który już prawie od 20 lat przyciąga muzyków i publiczność z całego świata. Przez te wszystkie lata na różnych scenach występowały największe gwiazdy muzyki świata z całego globu. Zawsze z silnym komponentem muzyki tworzonej przez artystów polskich. To jedno z tych wydarzeń na festiwalowej mapie Polski, które przyciąga niezmiennie naszą uwagę praktycznie od początku. Za nami 3 dni koncertów i wydarzeń towarzyszących festiwalowi. Dzisiaj w tym specjalnym wydaniu kilka zbliżeń na muzykę i artystów, którzy tu w Poznaniu występują. W programie m.in. rozmowy z artystami reprezentującymi kulturę kistów z pogranicza Czeczenii i Gruzji. To zespół Pankisi. Posłuchamy także muzyki i opowieści z Iranu. To za sprawą perskiego zespołu Rastak. Będzie także kujawski ensembl, który właśnie za chwilę rozpocznie koncert w sali wielkiej tu w zamku. O tym zresztą dzisiaj także w audycji opowie lider tego projektu, czyli Wojciech Jachna. No i gościć będziemy także artystki z zespołu Bnat Louis, reprezentujące kulturę Berberów z Maroka. Mam nadzieję, że odwiedzi nas także Maciej Rychły, dobry duch tego festiwalu i niezwykle fascynujący konferansjer. No i za chwilę o idei tegorocznej opowie także dyrektorka tego wydarzenia, czyli Bożena Szota. To wszystko, proszę państwa, do godziny 18:30, a teraz na początek muzyka z Senegalu i jedna z gwiazd tegorocznego Etnoportu, która dzisiaj o 19:00 w parku imienia Adama Mickiewicza pojawi się na scenie, to Sheik Low. Oh yeah!

0: To, proszę Państwa, Sheik Low, czyli artysta z Senegalu, gwiazda muzyki, między innymi muzyki Mbalax, która dzisiaj o godzinie 19 wystąpi na festiwalu Etnoport. A w naszym studiu, bo jesteśmy tutaj przed Salą Wielką w Centrum Kultury Zamek, jest ze mną dyrektorka tego wydarzenia, Bożena Szota, witaj.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Bożena, chciałbym Cię zapytać na początek o tą ideę, która przyświecała od początku tego festiwalu i chciałem Cię zapytać, czy coś się zmieniło, czy wciąż wierzysz w to samo, czy coś się zmieniło może przez te lata?
1: Znaczy, my się zmieniamy, zmienia się publiczność, bo to są kolejne pokolenia, natomiast idea jest właściwie ta sama. Wciąż wierzymy w siłę muzyki, w siłę muzyki z różnych zakątków świata, wciąż wierzymy, że Etnoport łączy ludzi, że muzyka łączy ludzi. I każda edycja, a właściwie każdy koncert, każde wydarzenie mi to na każdym kroku udowadnia, że się nie mylimy.
0: Co było takim może tegorocznym założeniem? Czy miałeś jakieś takie marzenia, które ci się udało może spełnić w tym roku? Mam myśli artystów, czy było trudno, czy mniej trudno może, bo to już zawsze można porównać, prawda?
1: Wiesz co...
0: Tak o kuchnię pytam, bo ja zawsze lubię... No bo...
1: Większość artystów... Udało mi się gdzieś w przeszłości widzieć, słyszeć, poznać na żywo, ale jest dla mnie kilka zaskoczeń, takich bookingów, które, może nie powinnam się przyznawać, robiłam bardzo tak intuicyjnie. To było Strings Compass albo The Turbans. Mhm. I jak się okazało, to były bardzo trafione koncerty, odzew publiczny.

0: publiczności był ogromny. Więc oprócz tych pewniaków, czyli Kimmo Pohjonen, nasz właściwie już przyjaciel festiwalu.
1: No tak, on już chyba bywał tutaj, prawda? Chyba
0: tak,
1: nie
0: grał
1: raz.
0: Na pierwszej edycji festiwalu, a potem jeszcze wystąpił w Zamku kilka lat później w ramach takiego cyklu Etnoport Powroty. Po raz pierwszy była u nas na scenie Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus.
1: To koncert otwarcia.
0: Która jest w Poznaniu na co dzień, ale no, są rozchwytywani, więc jakoś tak nie udało nam się zgrać wcześniej terminów i pomysłów. A to wybrzmiało pięknie, fantastycznie wręcz. No i czekamy jeszcze na dzisiejsze koncerty.
1: Mm-hmm. A pamiętasz może te początki, bo to wtedy przecież wszystko działo się jeszcze nad Wartą, prawda? To był ten prawdziwy port. Czy masz taką troszkę, nie wiem, może jakiś taki sentyment do tego, że to... Bo ten zamek też jest trochę inny. Z drugiej strony, nie wiem, jest fenomenalny, niezwykły. To jest w ogóle przestrzeń, którą myślę, że jeśli ktoś nigdy jej nie zaznał, to powinien chociaż raz w życiu przeżyć.
0: Ja bardzo tak, bardzo dobrze wspominam te pierwsze 5 edycji nad Wartą, bo sceneria była przecudna, chociaż bardzo surowa.
1: Naprawdę?
0: To było 5 edycji.
1: Aż
0: tak, ja sobie
1: uwierzyć.
0: To nieraz na głos muszę powtórzyć, bo...
1: Nie mogę w to uwierzyć.
0: Bo wydaje mi się, że to była inna epoka. To była taka pierwsza era festiwalu.
1: Mhm.
0: Ale my jesteśmy tutaj w Poznaniu bardzo praktyczni i kiedy zakończył się remont wschodniego skrzydła zamku i zyskaliśmy przepiękne przestrzenie na różnego rodzaju działania warsztatowe, spotkania filmowe, dyskusje, no i przede wszystkim salę koncertową, to uznaliśmy, że dla dobra programu, jakości programu lepiej jest skupić się na programie właśnie, niż na budowaniu infrastruktury, scen na zewnątrz. Ale jak zauważyłeś, przywołujemy tę atmosferę, bo najpierw kilka lat scena przed zamkiem wykładana
1: trawą.
0: Trawa z rolki, którą nawet jednego roku sama miałam na swoim balkonie po festiwalu, bo zwykle ją potem rozdawaliśmy, żeby się nie zmarnowała. A od kilku lat mamy to szczęście, że możemy korzystać z parku Adama Mickiewicza, na który patrzę od lat przez okno biura.
1: No tak, bo teraz to się trochę zmieniło. A powiedz, czy było coś takiego, co było dla ciebie jakoś wyjątkowo istotne przy programowaniu tej edycji? Czy coś udało się, czy może jeszcze
0: wiesz,
1: miało
0: co, jest
1: być
0: mnóstwo
1: inaczej?
0: Istotnych rzeczy. Jest mnóstwo istotnych rzeczy, ale przy planowaniu, organizowaniu, programowaniu, choćbyś nie wiem, jak wcześniej zaczął, i sam pewnie wiesz z doświadczenia, to na dzień przed festiwalem albo nawet w trakcie i tak cały plan może się wysypać i trzeba reagować na żywo. Więc ja jestem z tych, co reagują na żywo. Bardzo czekam na grupę z Maroka, Azb, Nat, Luz and Raskas.
1: Już za chwilę zresztą
0: już
1: na naszej antenie, bo ja
0: jestem
1: tu widzę,
0: szczęśliwa, że dojechały, ponieważ
1: tak,
0: jak się okazało, było mnóstwo problemów po drodze, a to jest ich drugi, dopiero drugi wyjazd z Maroka. Raz byli w Marsylii 2 lata temu, gdzie ich widziałam na Babel Music i to jest pierwszy wyjazd bookingowy poza swój kraj.
1: No to tym bardziej cieszymy się, że...
0: Więc ogromne wyzwanie.
1: To jest też koncert, na który ja, mówiąc szczerze, bardzo czekam. Koncert
0: Wszyscy
1: zamknięcia,
0: czekamy.
1: Prawda?
0: Tak.
1: Koncert zamknięcia niezwykłej tradycji Berberów. Jak mówiłem, już za chwilę będziemy gościć ten zespół tutaj, w naszym studiu. Ja zresztą widzę, bo akurat właśnie mamy szansę zobaczyć ich. Bożeno, to nie wiem, pozostaje mi przede wszystkim podziękować ci za te wszystkie lata pracy. Mam nadzieję, że też, no bo no, trzeba powiedzieć, że za rok to jest 20. festiwal, w tym roku jest 19. To zawsze tak trochę pewnie zobowiązuje, żeby zrobić coś bardziej, czy tak
0: jest
1: już się uspokoiliście, bo jest ten poziom jednak na takim już wyśrubowanym troszkę?
0: Ja wyczuwam takie oczekiwanie, bo już parę osób mnie zapytało, no dobrze, ale przesadziliście z tym programem, bo co zrobicie na 20. edycję? Więc ta myśl, co przygotować na 20. edycję, towarzyszy mi właściwie od kilku dni, nieprzerwanie już.
1: Nie zdradzisz? Nie, no nie.
0: Nie zdradzę. Nie.
1: Ale już na pewno coś wiesz.
0: No coś wiem, mam plany.
1: Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: No to, proszę państwa, Bożena Szota, dyrektorka festiwalu Etnoport w Poznaniu, a państwa zapraszam do wysłuchania fragmentu kompozycji Bnet Louise, czyli zespołu, który już za chwilę tutaj w naszym studiu i w specjalnej audycji Słuchaj Świata, którą nadajemy prosto z Etnoportu w Zamku.
0: Słuchaj się w świat.

0: To jest, proszę Państwa, zespół Bnet Louis, artystki z Maroka, które goszczą. No i wszystko jasne, które goszczą z nami tutaj w studiu. Jest ze mną także pani Jamila Weslati z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, która będzie tłumaczyć tę rozmowę. Witam Was bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry. Marhaba bikum. Lehna ma'ana fi Poznan.
2: Marhaba lella. Dzień szaraf.
1: Dziękuję bardzo. Bardzo miło nam być z Wami tutaj.
0: Proszę powiedzieć, skąd pochodzicie i jaką kulturę reprezentujecie?
1: Tfadlu qulun arfu berwayahkom minin jituna arfu bithaqafa mtaakom. Marhaba bikum.
2: Zarah Dadi, ana ra'isat dial jmelia dial ahwaj. أحواش هو الرقص الجماعي احنا جينا من تفراوت جهة سوس مسا كان مثلو بلادنا في الفن ديال أحواش
1: باني معنا إيمين زهرة باني است أتبوفيجانا زا تاوي جروب كتوري بشيخاو توتاي ز تفرت إي تفرت Jest specjalny region w Maroku i tutaj będą prezentowali na nasze etnoport specjalny taki po prostu kultura berberyjska w tym regionie. Mm-hmm.
0: Tak, bo nie przedstawiliśmy wszystkich naszych gości. Dobrze. Jeśli mogę panią poprosić o pomoc, bo...
1: Dobrze, to już mamy pani Zahra Haddadi. Oczywiście mamy tutaj pani Saadiyya Al-Asri i mamy tutaj pan Abid Ayub. Mhm.
0: Proszę powiedzieć, co to są za pieśni, pieśni berberów i cóż to jest ta tradycja chłesz?
1: السؤال هو عرفونا بالثقافة البربرية وخاصة ثقافة الأحواش
3: عفوا هذا مصطلح بربري هو نعتبره
1: أمازيغي
3: الثقافة الأمازيغية وثقافة أحواش فن أحواش هو موروث ثقافي ورثناه أبا عن جد
1: Wolom mówić kultura Amazigh, a nie kultura berberyjska. Więc kultura Ahwesh to jest sposób śpiewania, prowadzenia życia i kultura też muzyczna.
3: يمكن اعتبار أحواش نمط فرجوي في المناسبات والأعياد والحفلات.
1: Te muzyka, oni śpiewają, świętują w ten sposób, nie tylko przy okazji festiwalu, nie, to jest sposób na życie, w różne okazje związane z życiem społecznym, czy też tradycje religijne związane ze ślubem też. Tak oni świętują.
0: Czyli są to pieśni, które, rozumiem, wykonuje się w pewnym kontekście, tak? To jest religia i, rozumiem, różnego rodzaju święta.
1: Okej. Agani hedi, عندها معاني. هل المعاني هدي مرتبطة بمناسبات وإلا في أغاني تغنوها في مناسبات

0: vinoțele.
1: Yeah!

0: شكرا ويعطيكم الصحة.
1: شكرا bardzo dziękuję. No to bardzo spontaniczny występ. Tak pomyślałem, skoro można zaśpiewać, po co opowiadać, ale proszę powiedzieć w takim razie, cóż to była za pieśń, czego dotyczyła, o czym była, o czym były te słowa.
0: شكرا يعني على هذه المفاجأة السعيدة اللي عملتها له, وهو قال لو تفضلتم يعني تعطونا ملخص الأغنية اللي قدمتوها عن ماذا كانت يعني؟
2: ملخص الكلام وهو أنه هي تحية فلونا لحبيب نتسلم سلام وتحية لكل الأحباب لكل الحضور الكريم.
0: أوكي توبي و przywitanie się z pięknymi ludźmi, publiczności z Poznania i z całej Polsce też.
1: Tutaj do Poznania rozumiem, że przyjechałyście wraz z zespołem z Casablanki, tak? To jest nowy projekt i oprócz artystek z zespołu Gnet Louise będzie także Raskas, tak? Z Casablanki. Cóż to takiego będzie?
0: Tu Mejitu مع مجموعة أخرى من كازابلانكا في نطاق مشروع متكامل متعاون. ممكن تعطينا فكرة يعني على التعاون هذا الثقافي؟
2: هذا مولود فني جديد.
0: تو يس نوفي بروجيكت موزيتشن.
2: مولود فني جديد يزوج بين يجمع بين ما هو تقليدي أصلي أصيل يعني متمثل في أحواج.
0: أوكي.
2: وراسكاس الذين يمثلون الموسيقى الإلكترونية الشبابية الحديثة.
0: To jest połączenie ludzi z różnych regionów, z różnych rodzajów muzyki, ale też z różnych pokoleń. To jest ahwaj tradycyjna muzyka ludowa, a tutaj mamy elektronikę. Więc w ten sposób on chce też iść, tak jak mówi, do przodu z nowoczesną muzyką i nowoczesne projekty też. Łączą siły.
1: To jeszcze na zakończenie chciałbym zapytać panie, jak im się współpracowało właśnie z takimi artystami współczesnymi? To połączenie tej tradycji z elektroniką.
0: يعني ممكن تعطينا فكرة عن التعاون مع الشباب اللي جاء من كازابلانكا وانتم تمثلوا الموسيقى التقليدية وهم الموسيقى الإلكترونية, التعاون كان سهل صعب عليك؟
3: بالنسبة

0: التعاون بيناتنا. احنا بغينا نديروا لوحه فنيه مشتركه اللي كتمثل
1: dla mnie to najważniejsze to, że mogę pracować nad nowym pomysłem, połączenie muzyki i ludzi.
0: اللي فيها الاصاله والمعاصره.
1: Yes, część tradycyjna i część nowoczesna.
0: بالنسبه للخدمه فعلا في الاول كانت شويه صعوبات, ولكن دابا الحمد لله كل شيء غادي مزيان.
1: اوكي wiadomo, każdy projekt, każdy nowy pomysł ma swoje, na początku są trudności, ale teraz coraz jest lepiej, dogadamy się, rozumiemy się lepiej.
0: وهذا الشيء كيشرفنا, كيشرف بلادنا, بغينا نمثلوا بلادنا احسن تمثيل.
1: Czy my, czy grupa z Casablanca, my pracujemy nad muzyką, nasza muzyka, która prezentuje nasz kraj, i połączenie siły to też jest nasz cel.
0: بالنسبه لراسكاس حتى هما بغيناهم باش يشدوا شويه من الثقافه ديالنا.
1: اوكي دو تيج ناش سي تو جبي مودي لوجي فيجيلي او ستاري تراديسي ستاري موزيك دلا تيغو تيج chciałoby byś mi w tym kontekście też chciałoby byś mi pracować z nimi.
2: Wspaniale, bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Wszystkich, którzy są gdzieś jeszcze w okolicy Poznania, zapraszamy, bo ten koncert o godzinie 21.00 to będzie koncert, który podsumowuje i kończy tegoroczny Etnoport. Ja jeszcze raz dziękuję Pani Jamila Weslati.
1: Dziękuję bardzo.
2: I chciałbym Panią poprosić o pomoc.
1: Jeszcze raz Wam powtarzam.
2: Żeby jeszcze raz brzmiały te wspaniałe nazwiska naszych artystów.
1: Pani Kubie, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za te zaproszenie i za tę możliwość, jak mówi, brać udział na żywo z Wami w tym rozmowie i te spotkanie, które bardzo, bardzo ładnie po prostu idzie też w moje zainteresowanie tak badaniami. A teraz chciałabym też dla mnie szansę, żeby przedstawić i podziękować nasze goście tutaj, pan Abid Ayub, pani Zahra Haddadi i pani Saadia Al-Asri. Szukran kathiran. Inshallah, nshufukum. Inshallah, lila hadia. Unashtu, unurqsu, unzagrtu ma'akum.
3: Szukran lakum.
2: Dziękuję państwu. Raz jeszcze dziękuję, a Państwa zapraszam także jeszcze na nagranie wspaniałego zespołu Bnet Louise.

To, proszę Państwa, Bnet Luis. Raz jeszcze, bo przed chwilą gościliśmy zaledwie kilka osób z tego niezwykłego zespołu. Dzisiaj ten koncert o godzinie 21:00. Oprócz artystek, które wystąpią z tradycyjnymi pieśniami, których właśnie słuchaliśmy, będzie także duet Raskas, czyli młodzi artyści z Casablanki, którzy dołożą do tej berberyjskiej pieśni jeszcze elektronikę. No i proszę Państwa, teraz chciałbym powrócić do dnia wczorajszego, bo o godzinie 14:00 w parku, może w niezbyt sprzyjających warunkach pogodowych, ale miało to też swój wymiar magiczny, wystąpił perski zespół Rastak. To jest, proszę Państwa, w języku perskim ta nazwa Rastak oznacza nowe pędy drzewa, które rosną czasem wyższe i silniejsze niż samo drzewo. Zespół przez tę nazwę podkreśla tło swojej muzyki, która wyrasta z korzeni, historii i kultury Iranu. Grupa ta powstała w roku 1997 jako projekt muzyki eksperymentalnej. Jego celem tego eksperymentu było gromadzenie, nagrywanie i interpretowanie irańskiej muzyki ludowej dla publiczności w kraju i na świecie. Tak powstał Rastak, który określa się mianem zespołu folkowego. Posłuchajmy zatem muzyki, którą artyści wydają już od wielu lat na płytach, a później także fragmentu rozmowy z członkiem zespołu, czyli z Bezadem Purnagim.

0: First of all, it's not traditional music, it's folk music. I think it's because it's different from the terms are different from European music, because when you say traditional, it means that it's not.
1: Na początku chciałbym wyjaśnić jedną rzecz. To, co gramy, nie jest muzyką tradycyjną w naszym irańskim znaczeniu. To muzyka folkowa, ludowa. W Iranie te pojęcia znaczą coś zupełnie innego niż w Europie. Muzyka tradycyjna opiera się u nas na tak zwanym radifie dastgahu, czyli kanonie perskiej muzyki klasycznej. Muzyka ludowa jest starsza, głębiej zakorzeniona w życiu ludzi z różnych regionów i oparta jest na lokalnych skalach oraz praktykach przekazywanych z pokolenia na pokolenie.
0: So what we doing, we are actually reinterpreting the folk music.
1: My zajmujemy się reinterpretacją irańskiej muzyki ludowej. Od 1997 roku zbieramy melodie i pieśni z różnych części Iranu. Bardzo zależało nam na tym, aby nie zmieniać tego, co najważniejsze: melodii, tekstów i konkretnych instrumentów. Jeśli pieśń była na przykład kurdyjska, to pozostawała kurdyjska. Uważam, że jeśli nawet nie rozumiemy wszyscy języka konkretnej pieśni, możemy odczuwać emocje zawarte w samej muzyce. Zmieniamy natomiast aranżację. Dodajemy nowe harmonie, nowe brzmienia i współczesne sposoby prowadzenia tej muzyki. To bardzo trudne, bo irańska muzyka ludowa i tradycyjna jest często oparta o mikrotonalność, nie mieści się w zachodnim systemie równomiernie temperowanym. Między dźwiękami, które w Europie traktuje się jako cały ton, u nas istnieją dodatkowe odcienie, na przykład ćwierć tony. Praca z taką materią wymagała wielu lat prób, szukania i eksperymentowania. Przez lata skład zespołu się zmieniał, ale większość muzyków pracuje ze sobą od wielu lat. Do niedawna działaliśmy w Iranie, jednak sytuacja w naszym kraju coraz bardziej utrudniała nam pracę. W zespole występują kobiety, a w wielu miejscach Iranu nie mogły one wychodzić na scenę. Ograniczenia religijne i polityczne sprawiały, że nie mogliśmy swobodnie koncertować. Dlatego zdecydowaliśmy się wyjechać. Przenieśliśmy się do Stambułu, aby móc pracować bez takich ograniczeń i współpracować z artystami z całego świata.
0: All of the guys and girls actually educated in Iranian traditional music.
1: Wszyscy członkowie zespołu Rastak mają wykształcenie w dziedzinie irańskiej muzyki klasycznej. Jednocześnie każdy z nas wniósł do zespołu własne doświadczenie związane z muzyką ludową. Farsad pochodzi na przykład z Kurdystanu i zajmuje się kurdyjską muzyką ludową. Majid badał instrumenty perkusyjne z różnych regionów Iranu. Inni muzycy zgłębiali także tradycje kolejnych części kraju. Spotkaliśmy się na tej samej drodze i połączyliśmy swoje doświadczenia. Tym różnimy się od wielu innych irańskich zespołów folkowych. Nie koncentrujemy się na jednym regionie. Sięgamy do muzyki irańskiej części Azerbejdżanu, Kurdystanu, południa Iranu, Beludżistanu, Chorosanu, północy kraju i wielu innych miejsc.

0: Pakistan, and they have a very close music to Pakistani and Indian music. And
1: każdy region ma własny język muzyczny, własny rytm, własne instrumenty i własną emocjonalność. Na naszych albumach niemal każdy utwór pochodzi z innej części Iranu. Już tytuł pierwszej naszej płyty, czyli All My Homeland People, wyrażał tę ideę. Chcieliśmy opowiedzieć o wszystkich tradycjach naszej ojczyzny.
0: This is something that is like all of my homeland people. So we had the chance to, actually there was not much archives in Iran in that time. Actually still is not that much.
1: Kiedy zaczynaliśmy, dostęp do archiwów był bardzo ograniczony. W Iranie niewiele osób dokumentowało muzykę ludową. Często musieliśmy sami szukać muzyków, mistrzów i instrumentów. Pamiętam sytuację, gdy potrzebowaliśmy bębna z północy Iranu, prostego glinianego naczynia z naciągniętą skórą. W Teheranie nie mogliśmy go znaleźć. Pojechaliśmy więc na północ kraju i trafiliśmy do rolnika, który grał tę muzykę, bo odziedziczył ją po przodkach. Nie był zawodowym muzykiem ani budowniczym instrumentów, ale poprosiliśmy go, aby wykonał dla nas właśnie taki instrument. Czekaliśmy kilka miesięcy, żeby użyć go w zaledwie jednym utworze.
0: For one song that we wanted, so it wasn't like that much. And I remember we don't have that like a.
1: Nasza praca zawsze była połączeniem badań, podróży i spotkań z żywą tradycją. Interesowało nas nie tylko to, jak brzmi dana melodia, ale skąd pochodzi, kto ją wykonywał, w jakim kontekście i na jakim instrumencie.
0: We try to just change it to something not like that, but still have the essence. This is what we've tried.

To proszę Państwa zespół Rastak z Iranu. Jak Państwo słyszeli, zespół, który uważa się za zespół folkowy, tak o sobie sami mówią. Artyści, którzy używają tradycyjnych tekstów i melodii, ale już dokładają swoje nowoczesne aranżacje. A o tym zespole opowiadał także jeden z członków zespołu, czyli Behzad Burnagi, z którym miałem okazję wczoraj rozmawiać wspólnie z Aleksandrą Tykarską. No i proszę Państwa, kolejny bardzo ciekawy zespół, który zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Ten koncert odbył się wczoraj w sali wielkiej. Pankisi Ensemble, czyli artystki reprezentujące kulturę Kistów. To jest niewielka grupa etniczna spokrewniona z Czeczenami. Zamieszkują głównie region wąwozu Pankisi w północno-wschodniej Gruzji. To jest tuż przy granicy z Rosją. Założycielką zespołu jest Bela Mutoszwili, folklorystka i nauczycielka z Tuszeti, która zamieszkała w miejscowości Jokolo, właśnie w Dolinie Pankisi. No i z czasem tak głęboko wrosła w kulturę tego regionu, że zaczęła prowadzić także badania terenowe, przywozić do wsi nagrania archiwalne, no i muzykować wspólnie między innymi z miejscowymi dziećmi. Wraz z Laną i Lindą Gunaszwili oraz Mariam Bagaszwili tworzy dzisiaj kobiecy zespół, który strzeże kanonu dosyć niezwykłych pieśni. Już za chwilę zatem o zespole opowiedzą Bela Mutoszwili i Lana Gunaszwili, a teraz posłuchajmy muzyki. Pankisi Ensemble.

0: Czy jest patar rejon Achmetis municipalny?
1: Mieszkamy w małym okręgu, w gminie Achmeta, położonym w okolicy doliny Pankisi. Popularyzujemy folklor kistyński, czeczeński i gruziński, ale przede wszystkim muzykę kistów, naszych przodków, potomków Czeczenów, którzy osiedlili się tam 200 lat temu. Zachowali oni własny język i odrębną kulturę. My chcemy prezentować zwłaszcza nasze tradycje wokalne. Teraz podróżujemy coraz więcej po świecie, szykujemy się na trasę po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
2: Nawiązując do tego, co powiedziała pani Bela, warto pamiętać, że folklor gruziński i czeczeński są do siebie bardzo podobne. Folklor oraz zwyczaje wokalne ludów Kaukazu, czy to z południa, czy z północy, z Pankisi i z całej Gruzji, są ściśle związane z rytmem dnia codziennego. Pieśni ludowe nie są jakąś zabawą czy spektaklem, ale pieśni i codzienność to jedno. Słyszymy je wokół siebie bez przerwy. Gdy byłyśmy na koncercie w Anglii, dziennikarze BBC zapytali nas w wywiadzie, dlaczego w dzisiejszym nowoczesnym świecie, kiedy wszystko przestawiło się na muzykę elektroniczną i popową, wciąż istnieje muzyka tradycyjna? Dla nas to pytanie było dziwne. Muzyka tradycyjna jest integralną częścią nas i stylem życia. Oczywiście autentyczność tych tradycji jest lepiej zachowana u starszych osób, ale w naszej społeczności ta cecha automatycznie przechodzi na kolejne pokolenia. Tak jest w całej Gruzji, w domach, na ulicach, w restauracjach. Folklor jest częścią życia.
1: Od samego początku zespół jest w całości żeński. W takiej formie wyszedł w świat. Naszym celem było to, żeby integrować Gruzinów i Czeczenów. To na pewno jest dla nas dużo ważniejsze niż parytet męsko-damski. Dla nas najcenniejsza jest możliwość pokazywania i zachowania tradycji Czeczenów i Kistów zamieszkujących góry Kaukazu. Od kiedy nasi przodkowie znaleźli się tu 200 lat temu, ciężko pracują, żeby zachować folklor, który odziedziczyli po przodkach. Oczywiście śpiewamy gruzińskie pieśni góralskie i jesteśmy częścią tradycji polifonii gruzińskiej, ale to jest odrębna tradycja, charakterystyczna dla tego regionu. W górach w Gruzji jest kilka takich odmiennych prowincji. Każda ma swój zbiór tradycji, a ta różnorodność jest najlepiej widoczna właśnie w muzyce, w śpiewie, tańcu i życiu codziennym. To właśnie chcemy pokazywać. Czy nic nie naprawi uraz i zaliście, czemu widnę, czy z polkolory rad, czemu i tanie smat.

0: O zespole Pankisi Ensemble opowiadały Bela Mutoszwili i Lana Gunaszwili. To jest, proszę Państwa, żeńska grupa, która reprezentowała tutaj na festiwalu Etnoport tradycję Kistów, czyli mniejszości etnicznej o pochodzeniu czeczeńskim, a która zamieszkuje głównie w Gruzji, właśnie w dolinie zwanej Pankisi. Dzisiaj przypomnijmy specjalne wydanie Słuchaj Świata, prosto z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, gdzie trwa Etnoport. Dosłownie za ścianą w tej chwili w sali wielkiej trwa koncert Kujawski Ensemble. To jest projekt, który powstał z inicjatywy Wojciecha Jachny i Marcina Karnowskiego, jako muzyczna opowieść o Annie Jachninie, bydgoskiej redaktorce radiowej oraz dokumentalistce kultury ludowej, a prywatnie babci Wojciecha Jachny. Od lat 50. jeździła w teren, nagrywała śpiewaczki, muzykantów i zespoły, a zebrane głosy, z tych zebranych głosów przygotowała setki audycji radiowych. O projekcie opowiada Wojciech Jachna.
1: Znaczy, muzycznie to była taka dość długa droga, no bo ja od czasów, kiedy hałasowałem na gitarze, no przeszedłem też jakąś długą drogę. Zacząłem przede wszystkim w międzyczasie interesować się muzyką jazzową, a w muzyce jazzowej, jak wiadomo, zwłaszcza tej polskiej, też jest bardzo silny taki aspekt tej muzyki i inspirowanej w ogóle muzyką ludową, i inspirowanej muzyką tradycyjną, jakąś taką słowiańskością i tak dalej. To zaczęło mnie też bardzo mocno interesować. Bo gdzieś tam poczułem, że no szukając w ogóle własnego głosu, co w muzyce jazzowej jest bardzo ważne, właściwie powinniśmy się interesować swoimi korzeniami, a nie korzeniami amerykańskimi. Gdzieś to tam się zaczęło łączyć z jakimiś takimi moimi poszukiwaniami własnej tożsamości i własnego głosu. I to się gdzieś tam zaczęło łączyć jakby ze sobą, nie? Słuchanie komedy, słuchanie Stańki i tego typu rzeczy. Zastanawianie się, dlaczego właściwie ta muzyka jest inna niż muzyka amerykańska, dlaczego właściwie ona do mnie bardziej przemawia czasami niż muzyka amerykańska. Więc tak, no to było bardzo ważne i gdzieś tam to mnie wszystko zaczęło jakby skłaniać w ogóle do takich różnych rzeczy, rozważań. No i siłą rzeczy gdzieś wróciłem w ogóle do postaci mojej babci, no bo zastanawiając się nad tym, w końcu wpadłem na to, że właściwie mam tutaj źródło inspiracji pod ręką, gotowe. Myślę, a właściwie gotowe rzeczy mam jakby pod ręką.
2: Czy wiedza o tym, czym się twoja babcia zajmowała, a propos jej dorobku, czy a propos jej pracy, zastanawia cię to, jakie jej praca ma znaczenie, czy miała znaczenie?
1: Dopiero to do mnie gdzieś tam powoli dotarło niedawno, że ma gigantyczne znaczenie. Nie? Justyna Piernik też mi to uświadomiła, właściwie jak zacząłem słuchać w źródłach tych jej audycji w całości, które ona wydobyła, bo wydobyła same rodzynki. Różne w ogóle są te słuchowiska. Niektóre, nie oszukujmy się, są takie dość skażone czasami, w których były tworzone. Nie wszystkie są ciekawe, niektóre są takie niestety tendencyjne, troszeczkę okraszone duchem czasu, mówiąc delikatnie, ale niektóre to są prawdziwe perełki i zrobiła tych nagrań naprawdę sporo. Ja akurat wychodzę bardziej z założenia, że bardziej traktuję to jako źródło inspiracji i przetworzenia. Tak to bardziej u siebie czuję. Dlatego Kujawski Ensemble ma taki, a nie inny charakter. No jako muzyk staram się zrealizować siebie, czyli jakąś swoją wizję. No jestem chłopakiem z miasta, który urodził się w mieście i który wychowywał się na wszystkich gatunkach muzycznych, które niesie ze sobą miasto. A faktycznie po drodze

że było ich bardzo dużo, więc uważam, że akurat w moim przypadku no, odtwarzanie tej muzyki, nie wiem czy nie jest niemożliwe, ale byłoby bardzo trudne. To znaczy ja tego zupełnie nie czuję, nawet gdybym wyjechał na wieś i nie wiem, uczył się grać od mistrzów, chociaż takie postawy też są i dobrze, że są, ja to szanuję, ale myślę, że nie wszyscy tak muszą robić i mi akurat przyświeca tutaj taka postawa, w związku z tym, że no jestem dość mocno osadzony w muzyce jazzowej i widzę, jak to tam wygląda. Dla Amerykanów takim folklorem jest blues i jest country i oni po dziś dzień jakby biorą z tego bluesa, z country to, co biorą, ale przetwarzają go po swojemu. I to nie jest tak, że dzisiaj ktokolwiek udaje bluesmana z XIX wieku, tylko jakby biorą tego bluesa, ale przetwarzają go już po swojemu. I tak samo ja bym chciał traktować tą muzykę

0: To, proszę Państwa, Justyna Piernik śpiewała, to jest, proszę Państwa, część i fragment tak naprawdę albumu, który zatytułowany jest Rzecz o Annie Jachninie, Kujawski Ensemble i projekt Wojciecha Jachny. I to jest koncert, który właśnie odbywa się tutaj na festiwalu Etnoport w Poznaniu w sali wielkiej. Czekamy w tej chwili na naszego ostatniego gościa. Będzie nim, mamy nadzieję, że będzie nim... Idzie. Takie mamy informacje. Już za chwilę zatem, proszę Państwa, będziemy gościć kolejnego... Jest Maciej Rychły z nami. Proszę Państwa, nie chciałem tego zdradzać. Maciej Rychły, czyli... to jest, proszę Państwa, oczywiście dobry duch tego festiwalu. Muzyk, multiinstrumentalista, kompozytor, aranżer, pisarz, antropolog kultury, no, założyciel kwartetu Jorgi, z wykształcenia psycholog, ale znamy go głównie jako fenomenalnego muzyka. Maćku, czy mnie słyszysz? Witaj.
1: Tak, witaj, już cię słyszę. Dzień dobry.
0: Gdybyś mógł mówić troszeczkę głośniej.
1: Już mówię głośniej.
0: Dobrze. Maćku, chciałbym cię zapytać, no właśnie tak się trochę boję, ale chciałbym cię zapytać może o jakiś taki sentyment, bo zbliżamy się do 20 lat festiwalu Etnoport. Czy myślisz, że kiedyś było lepiej?
1: Ja myślę, co będzie kiedyś. Jeżeli nawet jesteśmy w środku...
0: No właśnie, można mówić o tym, co było i co będzie, czy musimy mówić tylko o tym, co jest?
1: Możemy tylko mówić o tym, co jest, dlatego że o tym, co będzie, to byśmy musieli mówić o roku 2045. To jest ten dystans, który nas dzieli do początku festiwalu. No i co, będziesz takim prorokiem, żebyś powiedział, co będzie w 2045 roku? Ja nie mam na to wyobraźni, ale widzisz, jeżeli jesteśmy w środku, to właśnie to jest ten dystans.

0: Maćku, powiedz mi, jak patrzysz na ten festiwal Etnoport, bo to już prawie 20 lat. Twoja rola od początku była taka dosyć niezwykła. Stałeś się tutaj takim ekscentrycznym konferansjerem. Mam nadzieję, że cię...
1: No, nawet antykonferansjerem.
0: No to jest bardzo znana nazwa. Można, myślę, domyślić się, jaki masz stosunek często do zespołu, który pojawia się na scenie, bo mówisz o tym w bardzo różny sposób. Czasami poświęcasz więcej czasu, czasami mniej i nie mówię, że to ma jakieś znaczenie.
1: To nie ma żadnego znaczenia, bo to, ale to zdradzę może moje cierpienie. Dlatego, że jako muzyk masz zawsze jakieś preferencje i to nie powinno w ogóle rzutować na typ zapowiedzi. Ja powinienem wszystkich, ja kocham wszystkich tak samo, ale nie o wszystkich tak samo mogę mówić, bo wiesz, jest taka muzyka skierowana na dźwięki, coś tu jeszcze opowiadać o swoich kontekstach, o swoich skojarzeniach. No nie, no to się mówi wtedy mniej. Natomiast są takie muzyki balladowe, że tak powiem, które od razu pokazują na inny świat. No to wtedy czasami się ten świat przywołuje. Wiesz, ta rola kiedyś i dzisiaj, ona bardzo się zmieniła, dlatego że kiedyś to mogłeś, jeżeli nawet, to mogłeś mówić o jakiejś takiej nietoksycznej edukacji, mogłeś opowiadać o tych zespołach, o krajach i tak dalej. No ale teraz mamy internet i wiesz co, ludzie też przychodzą przygotowani, wiedzą na co się tu cisną na festiwal, więc my...
0: Czytają się wcześniej, nie?
1: No właśnie, a co nawet wyciągną telefon i już wiesz, wiedzą to co tym się...
0: Zanim ty wejdziesz na scenę, to każdy sobie sprawdzi wszystko, co chciał wiedzieć, tak? I wtedy...
1: Tak.
0: Czyli ta rola się zmieniła trochę twoja.
1: No ale teraz pomyśl, jak się, to musisz taką formę stworzyć, żeby...
0: To jak ty się w tym odnajdujesz?
1: A ja po prostu dbam o artystów, którzy mają grać, wiesz, to znaczy kiedyś może bardziej dbałem o tych, co przyszli słuchać, a teraz może bardziej dbam o komfort wykonawców, wiesz, oni często przyjeżdżają, my sobie nawet nie zdajemy sprawy, jakie to jest koczowanie na lotniskach, jakie to są różne rzeczy, a sobie siedzimy pstryk, wiesz, i dlatego dla tych nieraz 70 minut ludzie tracą wiele dni, no mówmy tracą, jeżeli są. I w takiej pigułce nagle oczekujemy, że pstryk i będziemy mieć najwyższą próbę tego, kim oni są. Nie, o nich trzeba dbać, trzeba ich przywitać, trzeba ich jakby pokazać, gdzie byli, trzeba gospodarzyć. I to jest też moja rola niewidoczna na szczęście. Ale,
0: A powiedz, czy, no bo zawsze masz jakiś stosunek, nawet jak go nie uzewnętrzniasz do konkretnych zespołów, które pojawiają się na scenie. Ja sobie myślę, że czasami wiem, co ty sobie myślisz, ale...
1: O, to jest projekcja.
0: Ale to jest oczywiście, wiem, że to jest bezczelne i wiedziałem, że mnie zaraz tutaj spróbujesz przywołać do równowagi. Ale tak sobie myślę, że to jest chyba oparte na jakimś zaufaniu, prawda? Bo ty, jeśli na przykład... Ja tu się powołam na konkretny przykład. Jak zapowiadałeś Pankisi Ensemble, to chyba było dla ciebie może to bardziej troszeczkę istotne i ta tradycja troszkę może bardziej cię dotykała i powiedziałeś coś takiego, że to jest autentyczne i że ty im ufasz, ufasz tym artystom. I według mnie to była już deklaracja.
1: Ale ja ufam i my wszyscy ufamy tutaj artystom, dlatego że oni śpiewają w tylu różnych językach świata, że
0: jeszcze... Nie wiemy co, prawda?
1: Śpiewają. Nie wiemy co śpiewamy, a tej aplikacji nie mamy, więc my musimy im ufać i oni wiedzą, że im ufamy i mamy wielkie nadzieje, że przekazują treści miłosne i uniwersalne. Ale wiesz, czasem mogą śpiewać eposy, a ktoś mi kiedyś powiedział, bardzo mądry człowiek, że epos konserwuje nienawiść, bo chwali czyny bohaterskie.
0: I teraz... Że się krew laje, tak?
1: I
0: że
1: tak. I że epos ma jest taką puszką, wiesz, Pandory. Także ja w tym kontekście mówiłem o zaufaniu. Wiesz, że...
0: No także wszystko... zakładamy a priori, że to, tak. Że to ma sens i że tu nikt nas nie obrazi, a także...
1: Tak.
0: A to tak możemy robić, myślisz? To jest...
1: A to już nie wiem, ale my to robimy globalnie. My to robimy globalnie. Projektowujemy w innych dobre intencje na przykład, a może się mylimy. Ja nie chcę tu budzić jakiejś paranoi, podejrzliwości, bo ten festiwal już by dzisiaj nie mógł istnieć.
0: No dobrze, a powiedz, jaka jest rola takiego według ciebie festiwalu w czasach, w których można wszystko przeczytać, wszystko posłuchać, można, nie wiem, pewnie za chwilę w ogóle tę muzykę, nie wiem, tworzyć albo, nie wiem, transmitować przez komórkę na żywo, bo ta rola 20 lat temu była troszkę inna.
1: Absolutnie.
0: Słuchacze, którzy tu przychodzili, oni ufali przede wszystkim organizatorom i wierzyli, że dowiedzą się czegoś więcej. Tutaj zanim, jak mówiłeś, przyjdziemy na koncert, możemy sporo już

0: na ten temat poczytać, przygotować się. Może jeszcze nie jesteśmy na etapie, że telefon będzie nam tłumaczył słowa na żywo, ale pewnie dojdziemy do tego momentu.
1: Tak, tak będzie.
0: To jak myślisz, to w którym kierunku teraz idziemy? Robiąc festiwale muzyki i kultur z różnych części świata, ten świat się zmniejsza czy się oddala? Jak to jest?
1: Ja myślę, że się oddala. Myślę, że się oddala, dlatego że jak wnikasz w szczegół, to wiesz, to rzecz rośnie zawsze. I tak jest, tak samo jak jest w dal, masz, no wiesz, to jest jak budowa ducha i materii, jeżeli duch ma strukturę. A też mnie pytasz o czas przyszły, ja już powiedziałem, nie wiem, co będzie w 2045, ale nie chcę, żeby to była niedobra data. Wiesz.
0: Nie, ale co będzie chociaż na przykład za rok, to odważyłbyś się?
1: Nie.
0: Też nie.
1: Absolutnie nie. Wiesz, tak trochę siedzimy na krawędzi, a jeżeli nawet nie siedzimy na krawędzi, to obsesja polityków nam cały czas te obawy karmi, wiesz. Przecież światem rządzą nie politycy dzisiaj, którzy dla polityka kompromis jest zwycięstwem, a dla tych, co są teraz, to on jest ich porażką. Także wiesz, polityka się skończyła dzisiaj i siedzimy na krawędzi niepewności. Nie pytaj mnie o tym, co będzie za rok.
0: Nie pytam cię, co będzie. A jak myślisz, czy w takim razie rola artystów też się zmienia przez tą całą sytuację? A może powinna się zmienić? Czy artyści, którzy kiedyś, można powiedzieć, troszeczkę tak swobodnie mogli się wypowiadać i tak może niefrasobliwie podchodzić do swojej wypowiedzi, a teraz nagle właściwie nie ma anonimowości, nie ma tej intymności już, prawda?
1: No zobacz, mamy taką noblistkę bardzo intymną, Olgę Tokarczuk, która jak ją podleją z sosem kontekstów politycznych, to nagle można jej przyprawiać różne treści poprzez kontekst. No, i tak samo jest, wiesz, kiedyś muzyk mógł być bardziej niefrasobliwy, dzisiaj musi być bardziej wrażliwy, świadomy. Ma w zasadzie dwie sprzeczne drogi. Raz może tworzyć jakąś enklawę bezpieczeństwa, azyl, a może generować komentarz do rzeczywistości. Ale nie mówię, że to nie jest, że to są sprzeczne drogi, ale coś takiego, jeżeli myślę, że ta sztuka z komentarzem budzi większe emocje, ale może jest mniej uniwersalna. No wiesz, długa opowieść, nie wiem czy na teraz.
0: No dobrze, to tak może, to już takie na zakończenie, może pytanie, czy wspominasz jakieś wyjątkowe momenty tego festiwalu? Tak trochę chcę podsumować, bo nie wiem, co będzie za rok, bo to będzie 20 festiwal,
1: nie,
0: w tym roku
1: tak?
0: Jest 19, ale...
1: Rzeczywiście, 20.
0: Ja od razu zacznę na wysoko, to był dla mnie jeden z takich momentów, za który byłeś trochę odpowiedzialny, więc myślę, że też pamiętasz.
1: Ojejku. A powtórz pytanie, bo mi się ono rozmyło.
0: Jakie koncerty, może jakie momenty z tego festiwalu przez te wszystkie lata wspominasz jakoś tak wyjątkowo, czy coś ci przychodzi do głowy, te wyjątkowe spotkania, te wyjątkowe prezentacje, które według ciebie miały tutaj najważniejsze może znaczenie.
1: Wiesz, ja jestem kiepski z arytmetyki, ale jeżeli...
0: Nie pytam po kolei, po roku.
1: Nie. No tak, bo zobacz.
0: Daj mi chociaż 3 przykłady, proszę.
1: Nie, ja ci podam mnożenie. Jeżeli mamy 4 dni festiwalu, powiedzmy 3-4 zespoły są, a w zespole 4-5 ludzi, no to teraz to wszystko weź razy 20. I wyjdą jakieś takie setne imiona i nazwiska. A pamięć, ja nie lubię z tego, że pamięć jest, wiesz, taka dynamiczna.
0: Nie chcesz się przyznać, nie powiesz.
1: Nie. Miłość jest intymna, wiesz.
0: Maćku, dobrze, a w takim razie powiedz mi, mimo że to jest wybieganie w przyszłość, czy uważasz, że taki festiwal powinien też jakoś się zmieniać, skoro ten czas się zmienia? Czy my powinniśmy się okopać i wierzyć, że to, co robimy, jest ważne i że prezentacja w tej formie, w ten sposób tak powinna wyglądać?
1: Nie, no, on się rozbudowuje. Zobacz, ile tutaj już jest komentarza, ile jest rzeczy.
0: Jest tu coraz więcej tego komentarza.
1: A oczywiście, jak się domyślasz, ja nie jestem za sztuką, która wymaga komentarza, ale ponieważ to jest tak wielobarwna tkanina, wiesz, to ludzie sami ten komentarz dają czasami. I warto w związku z tym zaprosić do swojego

0: myślenia. Dlatego tego komentarza jest bardzo dużo.
1: Dziękuję ci bardzo.
0: Dzięki. Dzięki.
1: Ja państwu jeszcze w takim razie tylko przypomnę, że w tej chwili myślę, że kończy się już koncert Kujawskiego Ensemble. To jest projekt Wojtka Jachny. O 19:00 Shake Law, no i o 21:00 wspaniałe artystki z zespołu Bnet Louise. A my już powoli zbliżamy się do końca. Nawet nie powoli, bo to jest, proszę państwa, właściwie koniec. Ja jeszcze sobie tylko pozwolę podziękować wszystkim, którzy pracowali przy naszym festiwalu. Realizacja dźwięku tutaj w Poznaniu Janusz Graczek, w Warszawie w studiu Anna Regulska. Wydawczyniami artystu były Aleksandra Tykarska i także pomagała nam Magdalena Teichma i Anna Gruszka z Centrum Kultury Zamek. Maćku, raz jeszcze ci dziękuję, a ja państwu na zakończenie proponuję raz jeszcze Sheikha Low, czyli fantastycznego muzyka z Senegalu, który dzisiaj jeszcze o 19:00. Ja nazywam się Kuba Borysiak. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Radiowe Centrum Kultury Ludowej i organizatorzy Tygodnia Kultury Beskidzkiej zapraszają na specjalne wydanie magazynu Źródła z udziałem publiczności oraz gości i muzyków z Beskidów. Rok 2026 to w województwie śląskim rok górali i obrzędów pasterskich. Melodie, pieśni i opowieści o kulturze górali zabrzmią 18 czerwca o 12 wyjątkowo w studiu imienia Władysława Szpilmana. Aby wziąć udział w audycji, prosimy do nas napisać rckl@polskieradio.pl.

0: www.radiowrocław.pl. Magdalena Teichma, do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Piąta struna to dwie nocne godziny, w czasie których penetrujemy bliższe i dalsze zakątki muzycznego wszechświata. W audycji krzyżują się rozmaite style i gatunki. Folk i jazz, ambitny pop i piosenka z dobrym tekstem, muzyka dawna i współczesna. Ważne jest również słowo. Dla mnie to najbardziej osobiste spotkanie z Państwem. Zapraszam w każdy czwartek o 23:00. Piotr Matwiejczuk.
2: Autopromocja. Dwójka, jesteś na miejscu. Mariusz Szczygieł.
3: Tu Dwójka, program Drugi Polskiego Radia. Minęła 18:30.
4: Wieczór ze Słuchowickiem.
3: Małgorzata Szymankiewicz, dobry wieczór. Zapraszam dziś na słuchowisko Władysława Lecha Terleckiego Przyjdę do Pani znów za rok. Jest to produkcja z 1967 roku w reżyserii Juliusza Owickiego, a usłyszymy jedną z największych aktorek w historii żydowskiej sceny teatralnej, Idę Kamińską, a także Zdzisława Mrożewskiego.
5: Proszę. Proszę wejść.
6: Można?
5: Och, to pan. Przypominam sobie.
6: Na pewno. Na pewno pani sobie mnie przypomina. Dojazd tu jest, proszę pani, wciąż fatalny. A niby niedaleko, a przecież można na dobre ugrzęznąć. Myślałem już doprawdy, że trzeba będzie mój samochód wyciągać końmi z piachu. O, proszę mi wybaczyć, ale jestem brudny. Nie powinienem zjawiać się w takim stanie.
5: Tak. Przypominam sobie pana. Nie wiem tylko, co pana może tu sprowadzać.
6: Umówiliśmy się przecież, że porozmawiamy za rok.
5: Nie pamiętam takiej umowy.
6: No może to nie była umowa. Obiecałem w każdym razie, że odwiedzę panią za rok. Dziś właśnie ten termin upływa.
5: Proszę, niech pan siada.
6: Dziękuję. Bałem się jeszcze, że mnie po drodze złapie burza. No, ale chyba jednak nie będzie burzy.
5: Chyba.
6: No, ostatecznie można tu dojechać nawet podczas burzy. Tylko powrót jest wtedy ryzykowny. Bardzo duszno. Pani się chyba również męczy.
5: Istotnie.
6: Ale wygląda pani świetnie. Naprawdę. O wiele lepiej niż wtedy, kiedy zobaczyłem panią pierwszy raz.
5: Przyzna pan, że to nie były zwykłe okoliczności.
6: O, tak. Opowiadała pani wtedy o chorobach. A dobrze pamiętam. Cierpiała pani na serce. Otóż i ja od pewnego czasu czuję się kiepsko, a już w takie dni szczególnie. Leczyć się, leczyć. Ciągle te same rady. Wyjechać, odpocząć. No ale czasu nie starcza. Dziwi się pani. Nie jestem zupełnie starym człowiekiem, ale zestarzałem się szybko. To znaczy, tak przynajmniej uważam. I pewnie się nie mylę. Obserwując swoich rówieśników, nie da się ukryć, że są wśród nich i tacy, którzy ledwo powłóczą nogami. Cóż jednak będzie za kilka

0: kilka lat dorównam im. Kto wie? Młodzi zaczynają nam także patrzeć na ręce. Chcą już wyrwać się spod kurateli, tęsknią za samodzielnością. Wszędzie. Pamiętam, w ubiegłym roku skarżyła się pani na kolegów z teatru. Mówiła pani o niewdzięczności. Każdy pewnie w tym domu powiedziałby to samo. Myślała pani, że los aktora jest szczególny, a tu odczuwa się go w szczególnie gorzki sposób. Przyznawałem rację. A co może być gorszego od zapomnienia?
1: Proszę mi powiedzieć, dlaczego pan tu przyjechał?
0: Lubię dotrzymywać słowa. Obiecałem, że spotkamy się za rok. Pani musiała tę obietnicę zapamiętać. Pytała pani przecież, po co mielibyśmy się spotkać? Prawda?
1: Być może. Jeśli jednak rzeczywiście pytałam, to nie pamiętam odpowiedzi.
0: Czy mógłbym panią prosić o szklankę wody?
1: Proszę. Może napije się pan kawy?
0: O, nie śmiem prosić. Kawa dobrze mi zrobi. O, widzę nawet, że już jest gotowa.
1: Tak, sama piję dużo kawy.
0: A lekarze?
1: O, lekarze. Czy pan zawsze słucha lekarzy?
0: Nie. Istotnie nie słucham. A, doskonała kawa. Teraz już mogę mówić. Tak się stało, że sprawa, którą się zajmowałem w ubiegłym roku, dzięki której miałem okazję panią poznać, zabrała mi trochę czasu.
1: Tak, to przecież jest skończona sprawa.
0: Ach, tak. Jeśli w ogóle podobne sprawy bywają skończone. Nauczyłem się przez szereg lat pewnej ostrożności. Wydaje nam się niekiedy, że skończyliśmy swoją robotę, jak można było najlepiej, a potem okazuje się, że ma ona swoje dalsze ciągi. Na tym nawet polega pewna atrakcyjność tego zawodu.
1: Nie znam się na tym, proszę pana.
0: Wierzę. Chciałbym jednak powiedzieć, że jestem tu wyłącznie z własnej woli. Tak. Ma pani rację. Tamta sprawa jest skończona.
1: Więc cóż może pana jeszcze interesować?
0: Kilka szczegółów. Czy pozwoli pani, że zapalę? Mm. O, tego też nie powinienem robić.
1: Proszę. To popielniczka.
0: A, dziękuję. No teraz to już nie będzie żadną zawodową tajemnicą. Mogę powiedzieć, że w ubiegłym roku...
1: Mnie to nie interesuje.
0: Może jednak skończę. Polecono mi prowadzenie tamtego śledztwa, choć nie miałem na to najmniejszej ochoty. Już z pierwszych otrzymanych meldunków jeszcze nie odbyła się sekcja, zanim nadeszły laboratoryjne wyniki. Wiedziałem, że to wypadek.
1: Samobójstwo.
0: Nie myślałem nawet, żeby to było zamierzone samobójstwo. W takich wypadkach, jeśli się nie ma do czynienia z żadnym innym śladem naprowadzającym na podobny trop, należałoby pytać denata. No, mniejsza z tym. Chciałem natomiast otrzymać inny przydział. W tym samym czasie mogłem dostać ciekawsze zadanie.

0: Ktoś musiałby pana wówczas zastąpić.
1: O, niewątpliwie. Moi zwierzchnicy uważali jednak, że należy mi się taki, jakby to powiedzieć, markowany wypoczynek. Żyłem resztkami nerwów.
0: Nie przypominam sobie, żeby można się było tego domyśleć.
1: O Boże drogi, powinna to pani rozpoznać. Kryłem się, rzecz jasna, ale wy, aktorzy...
0: Zapomina pan, że byliśmy aktorami w przeszłości. W tym domu nie ma teraz aktorów. To jest dom starych ludzi.
1: No i to miała być właśnie taka prosta sprawa. Ponieważ samobójstwa popełnia się w różnych okolicznościach, należało je poznać, czy też przynajmniej starać się o to.
0: Sprawia to panu przyjemność?
1: Co?
0: Przypominanie tego wszystkiego. Mnie nie. Wspomniał pan o jakichś szczegółach.
1: Właśnie. Nim jednak do nich przejdę, winien jestem pani pewne wyznanie.
0: Obawiam się, że nasza rozmowa rozczaruje pana. Ma pan pewnie zbyt duże zaufanie do pamięci. Ja nie pamiętam szczegółów. A to wszystko, co byłam sobie w stanie przypomnieć, powiedziałam już dawno. Pan rozmawia wówczas z wszystkimi mieszkańcami tego domu. Czy ich także ma pan zamiar odwiedzić?
1: Nie.
0: Może więc...
1: Chwileczkę. Uchylę okno. Na chwilę przynajmniej. Tak. Przejdzie bokiem. Burza może będzie dopiero w nocy. Otóż... Czułem się wtedy bardzo kiepsko. Nie wiedziałem, czy przypadkiem w tej prostej, jak to sobie określiliśmy, sprawie nie pojawią się dodatkowe okoliczności, którym mógłby mnie sprostać. No, proszę wybaczyć, że o tym wszystkim mówię. Oto taka zawodowa ostrożność. Miałem wówczas poważne, osobiste zgryzoty. Właśnie, no jak można by to powiedzieć, rozsypywał się mój dom.
0: O czym pan mówi?
1: O swoich kłopotach. Miałem żonę. W tamtych dniach właśnie odeszła ode mnie.
0: To rzeczywiście przykre.
1: No, uważałem, że lepiej nie zajmować się niczym. No, ostatecznie dużo spraw można było przemyśleć, ułożyć sobie życie na nowo. A ta praca wymaga szczególnej psychicznej odporności. No tak więc złożyłem nawet podanie o urlop. Nie przyznano mi go. Najwyraźniej też kierowano się szczególnego rodzaju troskliwością. Jednym słowem, wtedy przyjechałem tutaj trochę wbrew własnej woli. Jeśli pani sobie przypomina, to była podobna pogoda.
0: Możliwe.
1: Najpierw oczywiście dowiedziałem się mnóstwa szczegółów o stosunkach, jakie panują w tym domu, o szykanach, złej opiece, kiepskich lekarzach, o tym, że poprzedniego dnia czekano aż półtorej godziny, nim tu dojechało pogotowie. Skargi.
0: Czy pierwszy raz zetknął się pan z takim zjawiskiem? Najsilniejszym pragnieniem starego człowieka jest mówienie o swoich kłopotach. Nadzieja, że ktoś może w nich pomóc, nawet w tak szczególnych okolicznościach. Nie powinno to pana razić.
1: Nie. No a potem musiałem wysłuchać wielu cudzych życiorysów.
0: To też nic niezwykłego. Wszyscy ci ludzie byli kiedyś uwielbiani, przyzwyczaili się do sławy. Trudno pogodzić się z tym,

0: że osoby, które z nami rozmawiają, bardzo często nie pamiętają naszych nazwisk. Hmm.
1: Coś jednak z tej sławy trwa?
0: A, w zapisach i w dokumentach. Żywi ludzie, proszę pana, mają pamięć bardzo ograniczoną.
1: We wszystkich pokojach wiszą te ogromne ilości fotografii.
0: Świadectwa. Rzeczy pobudzające pamięć.
1: Ach, te wszystkie pani wspaniałe role.
0: Chciałby pan o nich mówić?
1: Trochę. I proszę się nie dziwić. Przeglądałem ostatnio od szeregu miesięcy gazety, książki, które mogłyby mi pomóc.
0: Czym?
1: W ustaleniu kilku szczegółów, które mogły mieć związek z historią, jaka mnie tu sprowadziła. W jednej z takich gazet, drukowanych blisko 40 lat temu, zwróciłem uwagę na pewną informację.
0: A może więc będę mogła panu nareszcie w czymś pomóc?
1: Na pewno. Była to informacja o nieudanej próbie samobójstwa. Co? Słucham pani? Chodziło o pewnego popularnego wówczas aktora. Wiadomość ta, zamieszczona w kronice towarzyskiej, była bardzo lakoniczna. Nie podano nawet pełnego nazwiska tego mężczyzny. Inicjały jedynie.
0: Pamięta je pan?
1: Bardzo dokładnie. Otóż dowiedziałem się z tej notatki, że aktorów usiłował się zastrzelić. Rana na szczęście okazała się niegroźna. Wystarczył jakiś zabieg chirurgiczny. Informowano jednak, że przez pewien czas ku żalowi publiczności ulubieniec nie będzie mógł ze zrozumiałych względów występować na scenie.
0: Słucham.
1: To wszystko. Wie pani, o kogo chodzi, prawda?
0: To był mój mąż.
1: Starałem się również dowiedzieć, co mogło być powodem tego desperackiego kroku.
0: I udało się panu to ustalić?
1: W pewnym stopniu.
0: Przy dalszym czytaniu kronik towarzyskich.
1: Jest pani bliska prawdy. Niebawem, nie pamiętam już, czy w tej samej gazecie, przeczytałem inną wiadomość. Ta gazeta była wydana rok później. Tym razem podano już nazwiska.
0: Jaka to była wiadomość?
1: O ślubie.
0: Tego mężczyzny. Nie żyliśmy już w tym czasie ze sobą.
1: Odszedł od pani, prawda? Nie. Mylę się. To pani odeszła od niego.
0: Tak, ma pan rację. To ja odeszłam.
1: Widzi pani, w pierwszej gazecie, o której mówiłem, wyczytałem także, iż wezwany przez żonę aktora lekarz, tu pojawiły się pani inicjały, stwierdził pierwsze skutki postrzału. To znaczy, że mieszkaliście jeszcze wówczas razem. Czy tak?
0: Tak.
1: Piękny głos.
0: Kiedyś to był piękny głos. I teraz zachował on pewien blask, ale to bardzo męczące. Czasami muszę stukać w ścianę.
1: Rozumiem.
0: Nie mogę jej zabronić śpiewać, ale to drażni. Proszę mówić. O cóż więc panu chodzi?
1: Gdyby pani mogła...
0: Ciągle pan zapomina najwidoczniej, że te sprawy działy się aż 50 lat temu. Czemu miałabym o nich mówić? Mój mąż był bardzo niezrównoważonym człowiekiem. To był istotnie wspaniały aktor i musiał pan o nim sporo przeczytać, jeśli tak bardzo interesowały pana ówczesne gazety. Miał kłopoty z dyrekcją teatru, do którego się zaangażował. W tym samym czasie nadeszły także propozycje występu w Wiedniu,

0: Był tym wszystkim wzburzony do ostatnich granic. Pił.
1: Czy już wtedy sprawa pani małżeństwa była przesądzona?
0: Jak to mam zrozumieć?
1: Wkrótce potem ten mężczyzna zawarł nowe małżeństwo.
0: Nie mogliśmy żyć ze sobą.
1: I tym razem jego żoną została aktorka.
0: Poznał ją wkrótce po naszym rozejściu. To te szczegóły sprowadziły pana?
1: Pomyliła się pani. Poznał tę kobietę wcześniej.
0: Może jednak poproszę, by przestała śpiewać. To mi przeszkadza. Zresztą nie będę wychodzić. Do czego pan zmierza?
1: Widzi pani, i to udało mi się ustalić. W książkach, po które sięgnąłem, opisywano rozmaite skandale. Przepraszam, że używam tego słowa. Dla pani ono może mieć inne znaczenie.
0: Myli się pan.
1: Zastanawiam się dalej, czy te skandale, używajmy wobec tego podobnych określeń, nie miały związku z pierwszą wiadomością, którą przeczytałem w gazecie. No przyzna pani, że mogły mieć.
0: Jakie to mogły być związki?
1: Mogłaby mi pani o nich opowiedzieć?
0: Po co? Jeszcze raz pytam, po co panu odpowiedzi na pytania, które dotyczą spraw, które już nikogo nie obchodzą? Ten człowiek nie żyje.
1: Nie tylko on.
0: Słusznie. I teraz zjawia się pan z pytaniami, które mają poruszyć moją pamięć.
1: Poruszyć?
0: No, a jak by pan to nazwał? W tym wieku kiedyś pan się o tym przekona. Dysponuje się ogromnym obszarem czasu, który już się zamknął. Jest to jakaś szczególna forma przystosowywania się i nie nazywają to po prostu brakiem pamięci. Jeśli chodzi o mnie, mogę sobie na szczęście przypomnieć bardzo wiele. I może mi pan wierzyć, umiem w tym wszystkim wybierać. To bardzo śmieszne. Czytał pan stare pisma?
1: Musiałem.
0: Domyślam się. Dowiadywał się pan o skandalach. Potem zjawia się pan, aby o nich opowiadać. I cóż pan chce osiągnąć? Sądzi pan naiwnie, że będę zaprzeczać. A może doszedł pan do wniosku, że to ja strzelałam wtedy do męża?
1: Nie myślałem o tym. Zastanawiałem się natomiast, dlaczego sam strzelał do siebie.
0: Mówiłam o powodach. Sądzi pan, że ten strzał dobrze wymierzony, przecież to nie była groźna rana, mógł mieć jakiś związek z jego drugim planowanym małżeństwem?
1: Nie wiem. Mógłbym zapewne na to pytanie odpowiedzieć również...
0: Ależ to zabawne.
1: Pozornie. Otóż mógłbym sobie i na to pytanie dać odpowiedź. Gdyby mi pani powiedziała, czy ten człowiek panią kochał?
0: Od wielu lat nie słyszałam tego słowa.
1: Czy więc pani kochała tego mężczyznę?
0: Zadziwiające.
1: A niech pani nie zapomina, że wiele lat później, kiedy naprawdę tamte sprawy ustąpiły innym, zdarzyło się samobójstwo, tym razem jednak lepiej obliczone.
0: Nie rozumiem.
1: A więc spotkała pani tę kobietę?
0: Przecież to niewiarygodnie śmieszne.
1: Nie. Spotkaliście się tutaj.
0: Cóż w tym niezwykłego? Trafiłyśmy do tego domu.
1: A jednak nie mówiła pani o tym.
0: Po co miała mówić? Znałam ją. Nie taiłam przecież.
1: Nie mogło być inaczej.
0: Proszę, niech pan mówi dalej.
1: Zdumiała mnie jedna rzecz. Wszyscy tutaj mówili, że istniały pomiędzy wami poprawne stosunki, może nawet więcej. Pani szukała jej towarzystwa.
0: Byłyśmy w tym samym domu. Zajmowałyśmy pokoje na tym samym piętrze. Niech się pan zastanowi. Miała

0: Ей уникать? И чем? Что так się ułożyło kiedyś nasze życie? Przecież tamten człowiek umarł. Wszystko umarło, proszę pana.
1: Ale wy obie żyliście. Czy wie pani, że kiedy czasem spotykam kobietę, która ode mnie odeszła, nie czuję czasu, który się przecież oddalił. Nie zdarza się to często, ale jeśli już ją widzę, nie mogę się uwolnić od pamięci.
0: Może pan być spokojny. Potrzeba więcej czasu, aby się od tego uwolnić.
1: Ale ja w to nie wierzę.
0: Przykro mi. Cóż mogę poradzić?
1: Niestety, tak jest naprawdę. I muszę powiedzieć, że to uczucie jest okropne. No, mógłbym o nim mówić znacznie więcej, gdyby pani tego stanu nie mogła zrozumieć.
0: Nie rozumiem, po co mi pan o tym opowiada. Do czego to może zmierzać?
1: Tylko do jednego stwierdzenia.
0: Stracił pan już dużo czasu. Która godzina?
1: No, mam samochód. A więc rok temu przyjechałem tu, aby stwierdzić, że w tym domu popełniła samobójstwo pewna stara kobieta od kilku lat, pensjonariuszka tego zakładu.
0: Aktorka.
1: Przyjechałem, aby ustalić okoliczności, które trzeba sobie uprzytomnić. No, jak zwykle w takich przypadkach. Śmierć, co potwierdzili lekarze, nastąpiła wskutek spożycia większej dawki środków.
0: Sprawdził pan to wszystko.
1: Najdokładniej. Była chora na serce. Podobnie zresztą jak pani.
0: Tu prawie wszyscy cierpią na podobne dolegliwości.
1: Spodziewałem się, co prawda, znaleźć jakiś dokument, list.
0: Do kogo miała pisać? Zdaje się nawet, że nie miała bliskich ludzi. Ktoś z nas miałby być adresatem takiego listu? I cóż by w nim mogła napisać, pańskim zdaniem? Że życie, które tu pędziła, przestało mieć dla niej sens. A cóż pan może wiedzieć o samotności, jakie się tutaj doznaje? Po długim i burzliwym życiu, w którym człowiek mógł się niemal każdego dnia sprawdzać na oczach ludzi, którzy go podziwiali, którym był potrzebny, że opuścili ją siły, że od tego czasu skazana była na beznadziejną walkę prowadzoną ze sobą, na doświadczeniu samego siebie i że musiała sobie stawiać pytanie, czemu to doświadczenie może służyć. Może sądzi pan, że powinna pisać coś o pamięci? Bo jest to przecież jedyna forma, która nas łudzi, że przeżyjemy samych siebie. O tym wszystkim? A może jeszcze o tym, że czuła się coraz gorzej?
1: Czy mówiła z panią o tym wszystkim?
0: Nie. Ale mogę to sobie wyobrazić. Mogę sobie wyobrazić również, czym jest zamieranie uczuć. To, co najbardziej zbliża nas do śmierci. Ten powolny, okrutny proces rozpadania się sił, które nazywaliśmy miłością, poświęceniem.
1: Nienawiścią.
0: Również. Zastanawiałem się, czy stać nas na przeżywanie spraw, o których nigdy nie myśleliśmy. Że zaczynamy reagować na otoczenie wtedy tylko, gdy coś nam dokucza albo gdy coś nas boli. I że najczęściej ludzie, którzy się nami opiekują, widzą w tym zgryzoty urojone. Potrzebę rozczulania się nad sobą, która ich śmieszy, bo są silni. To wszystko bardzo naiwne. Cała ta pańska historyjka o zazdrości.
1: A więc wreszcie znalazła pani to słowo.
0: Nie wiem, czy to wszystko jest bardziej śmieszne, czy naiwne. I to, co chciał pan powiedzieć o swoich kłopotach. Mój Boże, w tym celu przyjechał pan tutaj? Aby podzielić się ze mną tymi opowieściami, to są te interesujące pana szczegóły?
1: Nie tylko.
0: Cóż jeszcze?

0: Nie pomyślał pan, że mogę pragnąć spokoju, że nie oczekiwałam na tę wizytę, że te rewelacje mogą mnie tylko zmęczyć?
1: Myślałem.
0: I mimo to miał pan odwagę przyjechać tutaj?
1: Odwagę? Jest pani pewna, że tak należałoby określić te powody? Nie. To nie jest odwaga.
0: Cóż wobec tego?

0: I co pan ustalił?
1: Wiele drobiazgów. Sporo z nich nie ma żadnego znaczenia. Chce pani wiedzieć, co wydawało mi się najciekawsze od pierwszej chwili? Człowiek, który odkrył...
0: Co? Co takiego powiedział?
1: Ważniejsze jest to, czego nie powiedział, co najwyraźniej chciał ukryć. W południe opuścił dom. Widziano go w gospodzie.
0: Pił.
1: Właśnie.
0: Chciał pan, żeby się czymś takim pochwalił? Nie wie pan, że pilnują go jak dziecka? Czy nie sądzi pan, że to upokarzające?
1: Ustaliłem również, że zaopatrzył się w zapas, jakby nie starczyło tego, co wypił na miejscu. Powie pani, że to bardzo naiwne, ale tak się stało, że on był ostatnim człowiekiem, który z tą kobietą rozmawiał przed śmiercią.
0: Wiem. Był w jej pokoju. Przynosił lekarstwo.
1: To samo lekarstwo brała pani tego dnia. Teraz rodzi się pytanie, skąd taka dawka?
0: Rozumiem. Każdy z nas ma pod ręką zapas. Nie wolno przetrzymywać w swoich pokojach zbyt dużej ilości lekarstw. Mogę pana jednak zapewnić, że z uzbieraniem takiej potrzebnej dawki nie mamy wielkich kłopotów.
1: Ten sam człowiek powiedział, że po południu zapamiętał to tylko, że zbierało się na burzę, ale o wódce, którą musiał pić również po powrocie, nie wspominał. Słyszał pukanie.
0: Zajmowali sąsiednie pokoje.
1: Wtedy właśnie poszedł tam. W pokoju było bardzo duszno. Otworzył okno. Zapytał, czy ma iść na dół, przynieść lekarstwo. Mówił jeszcze, że wszyscy narzekają na ciśnienie i że jak się ochłodzi, a na pewno będzie burza najpóźniej wieczorem, można będzie lepiej oddychać.
0: Jak na pijanego człowieka, zadziwiająco dobra pamięć.
1: Prawda? Zwłaszcza, że zapamiętał jeszcze coś innego.
0: Mogę pana wyręczyć. Był na dole i szukał klucza od apteczki. Miałam ten klucz przy sobie. Ustalił pan przecież, że korzystałam z niego tego dnia. Rzeczywiście mówił prawdę. Było bardzo duszno.
1: Spotkał panią na tarasie. Powiedział, że musi zanieść lekarstwo. Nie zaprzecza pani?
0: Nie.
1: Prosiła pani, żeby szedł za panią. To pani otworzyła apteczkę.
0: Tak. Miałam przy sobie klucz.
1: Ale nie oddała go pani. Na butelce znaleźliśmy oczywiście mnóstwo odcisków.
0: Spodziewam się.
1: Pani również. Wysypała pani kilka pastylek.
0: Powinien pan znać ich ilość.
1: Tego niestety dokładnie nie pamiętał. To one zawierały właśnie śmiertelną dawkę.
0: Do czego pan zmierza? Jeśli rozumiem coś z tego, co pan do tej pory powiedział, a przypomina mi to jakąś chorobliwą opowieść, to ja otrułam tę kobietę, porzucając jej lekarstwo, tak?
1: Tak.
0: I to wszystko?
1: Wszystko.
0: Pan się ośmiesza.
1: Przyglądam się pani.
0: Występuje pan z urojeniami, na które szkoda tracić czasu. Ciekawe, że pan wpadł na ten pomysł po tak długim czasie.
1: Nie. Wiedziałem o tym podczas naszej ostatniej rozmowy.
0: Jak to? Wymyślił pan wówczas taką opowieść. Pewnie znalazł pan i inne poszlaki. I nic pan więcej nie powiedział? Nie był pan pewien, czy ktoś w tę bajkę uwierzy, czy mam rację?
1: Nie miałem podobnych wątpliwości.
0: I zgodził się pan, żeby zamknąć śledztwo, nim wyznam panu tę straszliwą tajemnicę. Na cóż pan czekał?
1: Dowody. Uważała pani, że postąpiłem tak dlatego, ponieważ te dowody były zbyt kruche. To jednak nieprawda. Były wystarczająco poważne. Nie musiałem czekać, że opowie mi pani sama dokładnie przebieg tego dnia. Proszę mi wierzyć, to naprawdę nie było potrzebne. Zapomniałem powiedzieć, że tamta kobieta obawiała się pani i że mówiła o tym.
0: Mnie?

0: Dlatego tak często odwiedzała mnie? Dlatego rozmawiałyśmy? Dlatego nie unikała mojego towarzystwa? Skoro tak rzeczywiście mówiła, to powinna również powiedzieć dlaczego.
1: Wiem. Powie pan, że kierowało mną pragnienie zemsty. Za co? Chciałaby powiedzieć, że porzuciłam człowieka, który był później jej mężem.
2: Mówiła, że pani jest złą kobietą.
1: Wszyscy tak o sobie mówimy. Mogę panu powiedzieć, że złym człowiekiem jest również moja sąsiadka. Ta, której głos tak się panu spodobał. Gdyby pan zadał sobie trochę trudu i zapytał, co ona sądzi o mnie, usłyszałby pan na pewno taką samą odpowiedź. Może jednak jesteśmy złymi ludźmi. W każdym razie tamta była mi zupełnie obojętna. Jeśli miałabym w ogóle coś o niej mówić, to chyba tylko to, że była pozbawiona talentu. Nie napotykał pan chyba na jej nazwisko w tych szpargałach. Mój Boże, ile było podobnych do niej.
2: Ale ta była jedna.
1: Pozwoli pan więc, że teraz ja powiem panu, dlaczego tyle czasu pozwoliłam panu tu przebywać. Po pierwsze, gdyby ta opowieść, którą pan tu odtworzył, miała istotnie jakieś najkruchsze nawet podstawy, powinien pan ją ujawnić. Nie uczynił pan tego i wiem, co stało się tego powodem. Zapewne nie tylko to, że te wszystkie dowody były tak mizerne. Myślał pan o motywach. Rozumiem teraz, czemu zjawia się pan tak późno ze swoimi rewelacjami. Spodziewał się pan, że miałam dość czasu, aby to wszystko rozważyć w swoim sumieniu. Prawda? Nie mylę się. I zapewne, gdyby tylko ilość tych przesłanek była bardziej wiarygodna i gdyby ta wymyślona historia zdarzyła się naprawdę, pańskie oczekiwanie musiałoby się spełnić. Nie będę pana wyprowadzać z różnych drobnych błędów, choćby z takich jak ten, że dając owe lekarstwo, jak pan mówi, śmiertelną dawkę, nie wiedziałam nawet, dla kogo ono jest przeznaczone, chociaż tak było.
2: Pani jest dobrą aktorką.
1: Byłam. I mogę panu zaręczyć, że o tym zapomniałam. Myśląc o tym wszystkim, co się kiedyś zdarzyło, co miałam możliwość przeżyć, myślę o sobie jako zupełnie innym i zupełnie obcym człowieku. Ani go nie sądzę, ani nie rozgrzeszam. Myśli się niekiedy, że ludzie starzy żyją po to, aby dokonać takich rozrachunków. Pan także w to uwierzył. Plącząc swoje hipotezy i przypuszczenia, odwołując się do wątpliwej, cudzej pamięci. A w istocie muszę panu powiedzieć, że my, starzy ludzie, odbieramy najsilniej to właśnie, co dzieje się doraźnie. Nawet wspomnienia służą odczuwaniu tej doraźności. To jest po prostu inny rachunek czasu. Mogłabym jeszcze raz powiedzieć, że to, co pan wymyślił, jest śmieszne z bardzo wielu powodów. Mogłabym się cofnąć wydarzenia, które kiedyś miały miejsce, aby udowodnić panu, że prawie wszystko przeczy pańskim przypuszczeniom. Powiadam, mogłabym to zrobić, gdyby w tym, co pan mówi, nie było tak wiele śmieszności. Ale wolę powiedzieć coś innego. Rozwiać inne pana złudzenia. Powinien mi pan być za to wdzięczny.
2: Aż tak?
1: Bo był pan szczery, zabawny i szczery. Czy pan wie, co jest najbardziej zdumiewające w tym wieku?
2: Słucham.
1: Obojętność. Wszystko to, co nas w tej chwili dotyka, w czym bierzemy żywy udział, co nas drażni albo co sprawia radość. Nigdy nie sądziłam, że jakieś głupstwo może mi sprawić tyle radości wówczas, gdy będę sama. Otóż wszystko to odbieramy z największą siłą, ale jesteśmy obojętni na to, co nazywaliśmy kiedyś trwałymi uczuciami. Za późno się pan zjawił. Nawet gdyby to, co pan

0: sobie wyobraził jako odczucie obrażonej ambicji, zemsty, nie wiem zresztą jak to jeszcze nazwać, mogło mieć miejsce, po tak wielu latach zbladłoby, przestałoby się liczyć.
1: Nie jestem tego pewien.
0: I wiem dlaczego. Muszę jednak powiedzieć, że tu leży pański błąd. Możemy się mścić za niepodaną szklankę wody, za to, że ktoś zajmie lepsze miejsce w kolejce do lekarza. O, możemy być nawet bardzo okrutni, ale nie mścimy się za coś, co umarło w nas samych. To wszystko, co teraz mówię, nie świadczy jednak o tym, abyśmy nie rozumieli ludzi, którzy czasami chcą nas sądzić, tak jak pan tym razem. Nikt z nas nie popełnił zbrodni. Mogę panu jednak powiedzieć, że z nas dwójka, niech pan tylko słucha, nie takie to śmieszne. Pan był bliższy popełnienia takiego czynu.
1: O, to bardzo ciekawe.
0: Aż tak, że pozwoliłam panu długo mówić. Przecież kocha pan kobietę, która od pana odeszła.
1: O jakiej zbrodni?
0: O tej, którą miał pan zamiar popełnić.
1: Jak to? Jak to? Przez cały czas myśli pani o mnie?
0: Tak. Powiedziałam, że rozumiem, skąd te urojenia mogły panu przyjść do głowy. Rozumiem, jakie mogą być pańskie uczucia.
1: W pani sprawie nasunęły mi jedynie myśl o motywach.
0: Może. Sądził pan jednym słowem, że nienawiść można w sobie pielęgnować tak długo. Chciał pan sprawdzić tę granicę, myśląc przez cały czas o sobie i o swojej krzywdzie. Rozumiem to. Zastanawiał się pan, co może czuć człowiek zdradzony, tak jak pan. Prawda?
1: Istotnie.
0: I te swoje myśli przekazał pan mnie. Wszystko świadczyło o tym. Te szczegóły, komplikacje, które pan tak mozolnie odkrywał. Mój Boże, uwierzył pan, chociaż ta historia miała tak mało poważnych podstaw i choć była tak melodramatyczna w najgorszym stylu, że natrafił pan na ślad zbrodni i że miała to być zbrodnia, której motywy pan sam zrozumiał. Tak jak nieobce panu było uczucie nienawiści, to pan był w tej historii człowiekiem, którego zdradzono. A stąd to jasne, prosta droga, zwłaszcza jeśli dysponuje się tak ogromnymi domysłami i taką małą ilością faktów, do tego, żeby stać się czyimś sędzią. Swoim choćby. Stąd też pańskie milczenie i ta niespodziewana wizyta. Wiem też, co pan chciał sprawdzić.
1: Sprawdzić?
0: Chciał pan mianowicie wiedzieć, czy aby można osiągnąć w takim stanie spokój sumienia.
1: Pani powiedziała spokój sumienia?
0: Ale na to pytanie nie mogę niestety udzielić odpowiedzi. Nie wiem. Musi mi pan wybaczyć. Nie wiem. Ludzie nie zawsze wiedzą, co to znaczy. Szczególnie wtedy, kiedy stają się własnymi sędziami. Podobno spokój sumienia można osiągnąć nawet wówczas, jeśli krzywdzi się innych, byle znaleźć rozgrzeszenie.
1: Tak. Ma pani rację. Jeśli taka krzywda łagodzi poczucie własnej krzywdy.
0: Dlatego powiedziałam, że z nas dwójka pan był bliższy popełnienia zbrodni, o którą zechciał pan mnie posądzić.

0: Czy mogę powiedzieć coś jeszcze? Umiemy być wyrozumiali, my, starzy ludzie. Bywamy surowi, sądząc za drobiazgi, ale umiemy być również wspaniałomyślni, kiedy chodzi o poważniejsze rzeczy. Już jest późno, drogi panie. Wróci pan do siebie i tak dopiero późnym wieczorem, nie unikając deszczu.
1: Jest jeszcze jeden szczegół. Zachowałem tę wątpliwość na koniec.
0: Nie zaskoczy mnie pan.
1: A więc wtedy, rok temu, kiedy już dała pani owo lekarstwo i kiedy mogła się pani upewnić, że dostało się ono do właściwych rąk...
0: Nie wiedziałam, kto po nie posłał.
1: Wróciła pani do swojego pokoju.
0: Tak przecież zeznałam.
1: I co było dalej?
0: Czy naprawdę sądzi pan, że to wszystko mogę dzisiaj tak dokładnie pamiętać?
1: Postaram się pani pomóc. Do tej pory wszystko, co powiedziałem, mogło rzeczywiście wyglądać na chorobliwe, tak to pani nazwała, urojenia. Domagała się pani, jeśli dobrze zrozumiałem, przekonywujących dowodów. Służę pani.
0: Niechże pan mówi.
1: Dobrze. Otóż istotnie, wróciła pani wówczas do swojego pokoju, ale po upływie pewnego czasu opuściła go pani ponownie.
0: W jakim celu?
1: Ten, kto słyszał pukanie w ścianę i kto następnie zbiegł na parter po lekarstwo, słyszał także coś więcej.
0: Mianowicie?
1: Odgłosy sprzeczki, która toczyła się w pokoju chorej. Słyszał to wszystko bardzo wyraźnie i jest pewien, że rozmawiały wtedy dwie kobiety. Poznał pani głos. Miał nawet zamiar zobaczyć, co tam się dzieje.
0: Nie zrobił tego jednak.
1: Nie. Był pijany. Przyznał się do tego.
0: I to ma być pański przekonywujący dowód? Że jakiś nietrzeźwy człowiek, który zapewne nawet nie wiedział, co mu się śni, a co się dzieje na jawie, rozpoznaje w sąsiednim pomieszczeniu czyjeś głosy i że jest pewny, czyje to są głosy. A więc zachowywałam się tak hałaśliwie. Po co miałam tam pójść? Przecież już pan wie, że dostarczyła mu lekarstw, że czekałam, aby mu je wręczyć. Nie, drogi panie, sam pan rozumie, jakie to wszystko śmieszne. Czemu jednak nie wykorzystał pan rewelacji tego pijaka? Nie był pan zbyt pewny, czy ktoś mi nie uwierzy, nieprawda? No, dlaczego krył się pan z tym pożałowania godnym dowodem? Proszę, niechże pan to wyjaśni.
1: Pani jest dobrą aktorką.
0: Do rzeczy, proszę.
1: Podziwiam panią. A więc po pewnym czasie wyszła pani ze swojego pokoju. Spodziewała się pani, że chora może wzywać pomocy. Musiała pani być w pobliżu, żeby uprzedzić kogoś, kto chciałby się zjawić. Czekała pani na ten moment. Miała pani również pewność, że nikt pani nie widział. W tym czasie wszyscy byli w swoich pokojach. Zaczynał padać deszcz. Kiedy ona rzeczywiście zawołała, otworzyła pani drzwi do pokoju. Uważała pani, że i tak nic w ten sposób pani nie ryzykuje. Nawet gdyby tam ktoś zajrzał. Jeśli chodzi o sąsiada, wiedziała pani, że pił tego dnia, mógł spać. Mogła pani w każdej chwili odpowiedzieć, że usłyszała pani wołanie i że chciała pani przyjść z pomocą. Przecież to bardzo prawdopodobne.
0: I cóż miałabym w tym pokoju robić?
1: Nie dopuścić do tego, aby ta pomoc nadeszła w porę. Tamta była bardzo słaba. Wystarczyło zostać na kilka chwil.
0: Brednie, proszę nic więcej nie mówić.
1: I to właśnie była chwila pani triumfu. Kiedy już nie miała pani wątpliwości, że żadna pomoc nie przyniesie skutków, niezauważona przez nikogo wróciła pani do swojego pokoju. Burza rozpętała się na dobre. Jeśli tamta kobieta usiłowała jeszcze zawołać kogoś, nikt tego nie słyszał. Czegoś musiała się pani jednak obawiać. Rozmawiałyście głośno. Pewnie nikt nie dowie się o czym. Mogła pani jej tłumaczyć, że żaden lekarz nie jest potrzebny, że nie powinna robić alarmu. Skoro jednak znalazła w sobie tyle siły, żeby krzyczeć, mogła to robić ze strachu. Warto.

0: to było. Nawet przez tyle lat, które pani zdaniem pomogły utopić w niepamięci rozmaite krzywdy i cudze grzechy, warto było czekać, aby tę scenę zobaczyć.
1: Proszę, żeby pan w tej chwili wyszedł.
0: Wody? Proszę. Niech się pani napije. Jeszcze ta gra nie jest skończona. Choć wydaje mi się, że teraz pani nie gra.
1: Wyjdź pan.
0: Tylko jeszcze jedno wyjaśnienie. Pytała pani, czemu kryłem się z tymi przypuszczeniami. Ma pani rację. Dowody, które posiadałem, nie były mocne. Chociaż przez cały czas upewniałem się, że mam rację. Zaryzykowałem. Tak jest. Postanowiłem czekać, kiedy przyzna się pani do tego sama. Kara, jaką mogłaby pani sobie wymierzyć, wydawała mi się większa od tej, którą mogliby pani wyznaczyć.
1: Nie chcę pana widzieć.
0: Właśnie zaczyna się burza. Nie myliła się pani, sądząc, że myślałem przez cały czas o spokoju sumienia. Widocznie jednak zjawiłem się za wcześnie. Przyjdę do pani znowu za rok.
2: W słuchowisku Władysława Lecha Terleckiego Przyjdę do pani znów za rok wystąpili Ida Kamińska i Zdzisław Mrożewski. Realizacja akustyczna Stanisławy Grotowskiej. Reżyseria Juliusza Owickiego.

Regulska realizuje nasz program od kilku godzin. Ja się nazywam Ewa Szczecińska i będę z Państwem do 22. A zapraszamy na koncert, który będziemy retransmitować z Monachium, z siedziby tamtejszej orkiestry filharmonicznej, czyli z sali wybudowanej ponad 40 lat temu, niedaleko prawego brzegu rzeki Izary. Stąd nazwa tego miejsca Izar Philharmony. 1 maja ubiegłego roku odbył się tam piękny koncert monachijskich filharmoników, których poprowadził Osmo Vanska. Fiński dyrygent i także kompozytor w młodości był klarnecistą, jeden z wychowanków słynnej dyrygenckiej klasy w Akademii Muzycznej imienia Jana Sibeliusa w Helsinkach. Vanska dyrygenturę studiował u Jormy Panuli wraz z Esą Pekką Salonenem i z Juką Pekką Saraste, a jego koleżanką w Helsińskiej Akademii Muzycznej była Kaja Sarjaho. Dyrygent dzisiejszego koncertu wzrastał zatem w otoczeniu muzyków, którzy nadali ton światowej muzyce współczesnej, zarówno w sferze kompozycji, jak i dyrygentury. I trzeba powiedzieć, że to było potężne uderzenie wyrazistych muzycznych modernistów z Finlandii. Zaczynali w latach 70., a już w następnej dekadzie byli w światowej czołówce. Przepraszam. A skoro do monachińskiej filharmonii zaproszono fińskiego dyrygenta, to możemy podejrzewać, że w programie znajdzie się fińska symfonika. I rzeczywiście tak było. Dzisiejszy koncert zwieńczy pierwsza symfonia Jana Sibeliusa. Ta ze słynnym solem klarnetu otwierającym to dzieło, które nawiasem mówiąc w młodości nieraz wykonywał dyrygent tego koncertu, wspomniany Osmo Vanska. Swoją działalność zawodową zaczynał jako klarnecista w orkiestrze w fińskim Turku. Ale to dopiero na sam koniec, bowiem przed pierwszą symfonią Sibeliusa do monachijskich filharmoników dołączy francuski skrzypek Renaud Capuçon, by wykonać partię solową koncertu skrzypcowego Samuela Barbera. A na otwarcie zabrzmi utwór współczesny Elysium, orkiestrowa kompozycja z roku 2021. Skomponowana na zamówienie kilku instytucji muzycznych z dwóch stron Atlantyku. Sami Mossa, tak nazywa się autor tego utworu, 42-latek, rodem z Montrealu, który od wielu lat mieszka w Europie, przede wszystkim w Niemczech. Mossa szczególnie upodobał sobie orkiestrę i w dziedzinie muzyki orkiestrowej odnosi ogromne sukcesy, poprzedzone bardzo starannym wykształceniem. Sam jest zresztą również dyrygentem, zna ten aparat wykonawczy od podszewki. A wykonania jego dzieł prowadzą najwybitniejsi dyrygenci naszych czasów. Dość powiedzieć, że premierę Concordii, pierwszej symfonii Sami Mossiego, prowadził w Montrealu Kent Nagano. W 2013 roku kompozytor otrzymał najbardziej prestiżową nagrodę kompozytorską, nazywaną kompozytorskim Noblem, czyli nagrodę Ernsta von Siemensa. A premiera Elysium w Barcelonie, w Bazylice Sagrada Familia, tę premierę poprowadził Christian Tilleman. Grali podczas premiery wiedeńscy filharmonicy. Sami Mossa włada fenomenalnie kompozytorskim warsztatem, co już za chwilę usłyszymy, jak bezszwowo przeprowadzi nas w tym utworze od niepokoju rozstrojonych glisant do świetlistości spektralnych akordów w finale. Jednak to nie wszystko. Ten artysta jest też filozofem i humanistą. Jego utwory mają zawsze pozamuzyczne przesłanie. I w przypadku Elysium jest to nawiązanie do starogreckiego raju, miejsca idyllicznego, opisywanego przez Homera czy przez
najbliższego

kompozytorowi Empedoklesa, prekursora filozofii przyrody. W dużym uproszczeniu starożytne Elysium jest odpowiednikiem nieba, miejscem, do którego trafiają ci, którzy wyzwolili się z cyklu reinkarnacji. Elysium jest zatem odwrotnością podziemia, czyli piekła. I w dźwiękową podróż do tej mitycznej krainy zabiera nas teraz swoim muzycznym dziełem Sami Mossa. Bardzo gorąco zapraszam. Grają, przypomnę, monachijscy filharmonicy, dyryguje Osmo Wanska.

Promienna, spektralna jasność na sam koniec tego utworu to było Elysium samego Mossy, dzieło sprzed 5 lat, wykonane nieco ponad rok temu w Monachijskiej Filharmonii. Otworzyło koncert tamtejszych filharmoników, który retransmitujemy dziś w radiowej dwójce. Elysium jako oczyszczenie, jako ucieczka od cyklu reinkarnacji, idylliczna obietnica dla etycznie żyjących ludzi. Kultura starogrecka, wciąż aktualne i zgłębiane mity, opowieści, podania, zarówno starogreckie, jak i rzymskie, fascynują tego kompozytora od bardzo dawna. Ten utwór zamówiony przez orkiestrę filharmoniczne z Wiednia, z Vancouver, z Glasgow, wykonywany był już w wielu miejscach 1 maja ubiegłego roku w Monachijskiej Filharmonii, gdzie, przypomnę, tamtejszą orkiestrę prowadził fiński kapelmistrz Osmo Wanska. Idylliczna muzyka rozpoczęła ten koncert. Muzyka zakorzeniona mocno w tonalności, w obrazie, a jednocześnie przekraczająca oczywiste harmoniczne relacje przez glissanda, przez płynność oraz naturalne współbrzmienia i wiedzę spektralną. A na miejscu drugim znalazł się koncert skrzypcowy Samuela Barbera, który zaczął Barber komponować dosłownie w przededniu II wojny światowej, latem 1939 roku. Kompozytor przebywał wtedy w Szwajcarii. Tam powstały pierwsze dwie części utworu, po czym pod koniec sierpnia Barber wyjechał najpierw do Paryża, by następnie popłynąć przez Atlantyk z powrotem do Ameryki. I w Ameryce skomponował finałową trzecią część cyklu. I tu zanurzymy się w piękne, ornamentalne melodie. Dopiero w finale pojawi się nieco inna narracja, bardziej wirtuozowska i dynamiczna. Utwór zamówił u Samuela Barbera filadelfijski przemysłowiec dla skrzypka Iso Brisellego, z którym Barber był podczas pracy nad utworem w stałym kontakcie. Ostatecznie po wykonaniu utworu na prywatnym koncercie oficjalną premierę poprowadził w Filadelfii Eugene Ormandy. Było to w lutym 1941 roku. I tak rozpoczęła się wielka międzynarodowa kariera tego pięknego utworu. Przed nami interpretacja skrzypka, który na swoim instrumencie potrafi

i zarówno śpiewać, jak i nucić. I ta umiejętność bardzo się w tym utworze przydaje. To Renaud Capuçon. I wraz z nim w dalszym ciągu monachijscy filharmonicy dyryguje Osmo Wanska.

Ależ to jest przyjemność móc uczestniczyć w takich koncertach. W finale Presto in Moto Perpetuo, na miejscu drugim Andante z otwierającym tę część solem oboju i na miejscu pierwszym Allegro, w którym od razu solowe skrzypce wchodzą do gry. To był koncert skrzypcowy Samuela Barbera. Zabrzmiał przed chwilą na naszej dwójkowej antenie w retransmisji z Monachium. Renaud Capisson grał na skrzypcach z Orkiestrą Filharmonii Monachijskiej. Całość prowadził fiński kapelmistrz i także kompozytor Osmo Wanska. A więc starogrecka wizja nieba w muzyce samego Mossy to na otwarcie i przed chwilą skrzypcowa słodycz zakończona energią na koniec, gonitwą w koncercie Barbera. A zanim zanurzymy się w rozlewne frazy symfonii Jana Sibeliusa, proponuję jeszcze bis, który wyklaskała publiczność, domagając się pozostania solisty na estradzie. Co wybrał Renaud Capisson? Proszę posłuchać.

Długimi oklaskami nagrodzony został Renaud Capuçon po wykonaniu tego bisu. No ale następnego bisu już niestety nie było. To była melodia z opery Dafne Ryszarda Strausa, zaadoptowana na skrzypce solo jako etiuda Dafne, i to był wybór francuskiego skrzypka Renaud Capuçona na bis. Po wykonaniu, przypomnijmy, partii solowej w koncercie skrzypcowym Samuela Barbera w Monachijskiej Filharmonii 1 maja ubiegłego roku. I przed nami teraz już wielki finał tego koncertu. Przypomnę, że monachijskich filharmoników prowadzi dziś wychowanek Akademii Muzycznej Jana Sibeliusa w Helsinkach w klasie słynnego pedagoga Jormy Panuli. Spod ręki Panuli wyszło sporo wybitnych dyrygentów z Esą Pekką Salonenem na czele, a osmowanska symfonię Jana Sibeliusa studiował w Helsinkach na wiele różnych sposobów. Jako dyrygent i także jako klarnecista. Wspomniałam już, że charakterystyczne solo klarnetu z pierwszej części, pierwszej symfonii Sibeliusa wykonywał w młodości Wanska w orkiestrze w Turku. I to nawarstwienie doświadczeń sprawia, że rozumie on symfonikę Jana Sibeliusa jak mało kto. Pierwszą z siedmiu symfonii komponował 25-letni Sibelius na przełomie 1898 i 99 roku. Premierę w Helsinkach poprowadził sam kompozytor, po czym dzieło wykonano w Berlinie i w 1903 roku w Londynie. Brytyjską premierę poprowadził Henry Wood. Cechą charakterystyczną tego dzieła są liczne partie solowe. Oprócz wspomnianego sola klarnetu są też partie solowe skrzypiec, altówki, wiolonczeli. Warto na te solówki zwrócić uwagę albo po prostu dać się ponieść tej szerokiej, epickiej narracji. Orkiestra Filharmonii Monachijskiej Osmowanska i przed nami pierwsza symfonia e-moll Jana Sibeliusa.

potężną, epicką wizję zawarł w dźwiękach w tym utworze młodziutki kompozytor z Finlandii Jan Sibelius. Były to ostatnie lata XIX stulecia. Pierwsza symfonia Sibeliusa, e-moll, zabrzmiała w retransmisji z Monachium w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Monachijskiej prowadzonej przez fińskiego kapelmistrza Osmo Vanske. Andante Manon Troppo Allegro Energico otwiera ten cykl. Na miejscu drugim Andante Manon Troppo Lento, potem Scherzo w tempie Allegro i finał w tempie Andante. Jak słyszą Państwo jeszcze w tle oklaski, bardzo gorące trwały w Monachijskiej Filharmonii jeszcze długo, a było to 1 maja ubiegłego roku. Z Monachium retransmitowaliśmy koncert symfoniczny prowadzony przez Osmo Vanske, koncert, w którym ewidentnie liryzm i muzykalność odgrywały pierwszoplanową rolę. Dlatego postanowiłam pozostać jeszcze w tym nastroju i w dopełnieniu koncertu proponuję trzy wątki. Pierwszy i najważniejszy z nich to 10. rocznica śmierci Giordi Ligetiego. A XX wiek przyniósł absolutnie niespodziewany rozkwit kreatywności kompozytorów węgierskich, którzy bardzo odważnie sięgali po własną tradycję i wynieśli ją w świat. Oddziaływanie takich kompozytorów jak Béla Bartók czy właśnie Giordi Ligeti znacznie przekraczało lokalność. Postanowiłam zatem sięgnąć po moją ukochaną płytę z muzyką Giordi Ligetiego, nagraną zaraz po śmierci kompozytora i wydaną w roku 2008. Płyta nosi tytuł Lux Eterna, bo to słynne, wokalne, religijne dzieło Ligetiego stanowi centrum tego krążka, ale otwiera ją sonata na altówkę solo skomponowana na początku lat 90. Wykonawcami dzieła są muzycy Kapela Amsterdam, to w odniesieniu do Lux Eterna, natomiast sonatę altówkową wykonuje altowiolista Axel Porat, członek zespołu Musikfabrik. Przed nami sonata altówkowa Giordi Ligetiego.

Sonatę na altówkę solo Jordi Ligetiego grał solista zespołu Musikfabrik Axel Porat. Dzieło komponowane między 1991 a 1994 rokiem, jak słyszeliśmy, jest mocno zakorzenione w tradycji bartokowskiej, ale też nie brak mu polifonii, nie brak dramaturgicznego nerwu, no i przede wszystkim tęsknych, lirycznych melodii. Do muzyki zmarłego równo dekadę temu Jordi Ligetiego wrócimy jeszcze na koniec naszego spotkania. To będzie wspomniane już Lux Eterna z roku 1966. A teraz, skoro liryzm i muzykalność mają być już do końca naszego dzisiejszego spotkania pierwszoplanową wartością i cechą, to proponuję Państwu fragment kwartetu smyczkowego G-dur op. 106 Antoni

Nina Dworzaka. To dzieło komponowane podobnie jak pierwsza symfonia Jana Sibeliusa, której słuchaliśmy dziś w retransmisji z Monachium. Dzieło komponowane pod koniec XIX stulecia. A druga część kwartetu, Adagio Manon Troppo, jest rzeczywiście wyjątkowo piękne pod względem melodycznym. Proponuję Państwu nagranie sprzed ponad 20 lat nieistniejącego już zespołu z Kolonii, kwartetu Artemis.

Adagio Manon Troppo. Takie jest oznaczenie drugiej, najbardziej lirycznej części kwartetu smyczkowego G-dur op. 106 Antonina Dworzaka. Wysłuchaliśmy tej części w interpretacji Natalii Prisiepienko i Jaime Millera, którzy grali na skrzypcach, na altówce Volker Jakobsen i na wiolonczeli Eckart Runge. To pierwotny skład kwartetu Artemis, nagranie z roku 2004. Do tej pory w Filharmonii Dwójki od godziny 20 w naszym programie śpiewały przede wszystkim instrumenty. Teraz czas na głos, na piękny głos włoskiej sopranistki Luizy Castellani, której za chwilę towarzyszyć będzie zespół muzyki nowej Contempo Art Ensemble, prowadzony przez Mauro Cecciantiego. A proponuję Państwu 11 pieśni ludowych, opracowanych przez Luciana Berio w 1964 roku, czyli słynny cykl Folk Songs. W tym zestawie mamy tak, najpierw dwie popularne pieśni amerykańskie, potem pieśń z Armenii, potem z Francji, następnie z Sycylii, trzy pieśni z różnych rejonów z Włoch, także w tym z Sardynii, jest też dwie pieśni z Francji i na koniec słynna pieśń z Azerbejdżanu. Przed nami Luisa Castellani.

Słynne pieśni ludowe z różnych stron świata w opracowaniu Luciana Berio. Folk songs na głos oraz flet piccolo, klarnet, altówkę, wiolonczele, harfę i instrumenty perkusyjne. Śpiewała Luisa Castellani z towarzyszeniem zespołu Contempo Arte Ensemble prowadzonego przez Maura Cecciantiego, nagranie z 1997 roku. I na koniec, zgodnie z obietnicą, wracam do muzyki zmarłego równo dekadę temu Dior Diligatiego, do jego słynnego Lux Eterna, przeznaczonego na 16-głosowy chór. Tym razem śpiewać będzie kapela Amsterdam.

0: chór podzielony na 16 głosów. I jedno z najsłynniejszych dwudziestowiecznych opracowań fragmentu mszy za zmarłych, Lux Aeterna Giordi Ligetiego. Przypomniałam to dzieło z 1966 roku w 10. rocznicę śmierci kompozytora, a śpiewała kapela Amsterdam. Tak kończymy nasze spotkanie w Filharmonii Dwójki. Z Państwem pozostaje Anna Regulska. Za chwilę przywitają nas Przemek Psikuta i Mariusz Gradowski. Ewa Szczecińska, ja już mówię, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Mozart odbył 17 podróży. Niemal trzecią część życia spędził na szlaku, w niezliczonych oberżach, gasthofach i przypadkowych kwaterach. A nic tak jak podróże nie sprzyja pisaniu listów.
3: Ich wysokości przyjęły nas nadzwyczajnie i gdybym napisał, jak naprawdę było, to pan by nie uwierzył i powiedział, że zmyślam.
2: Na 17 podróży Mozarta zapraszam w każdy piątek o 19:10. Do usłyszenia. Ireneusz Dębowski.
1: Autopromocja.
4: Program Drugi Polskiego Radia jest 22:00.

0: 22 w niedzielę w dwójce, czyli wieczór płytowy. Dzisiejszą audycję realizuje Anna Rygulska, a ze studia kłaniają się
1: Mariusz Gradowski
0: i Przemek Psikuta. Witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy jak zawsze na posterunku. No i dziś płyty, które doczekały się, możemy Mariuszu tak powiedzieć.
1: Zdecydowanie tak.
0: Oba te tytuły są na Państwa liście, są na naszych listach od lat i zabrzmią dziś razem, zderzone ze sobą, tak różne dwie wybitne płyty w tym właśnie wydaniu 489 wieczoru płytowego.
1: Zderzone, to jest dobre słowo, bo przyznajmy, że nie jest to zestawienie najbardziej oczywiste. A jednak jest tutaj punkt styczny, to znaczy progresywność, rozumiana nie tyle jako styl muzyczny, co jako postawa artystyczna. Progresywne, czyli poszukujące, czyli przełamujące schematy, czyli pogłębiające, rozwijające

to, co już dosyć dobrze znane. I w tym sensie zdecydowanie są to dwie płyty progresywne, chociaż zdawałoby się z drugiej strony, że OK Computer jest swoistą antytezą tego, co proponuje zespół Yes. I sami muzycy Radiohead nie zawsze byli zgodni co do tego, żeby ich muzykę określać jako rock progresywny, a tak się zdarzało. Rzeczywiście za rockiem progresywnym zdawało

0: 1968, kiedy wyruszyli w tę słynną trasę koncertową, z której mamy wspomnienia, mamy nadzieję, że państwo również, z której mamy nagrania, bootlegi. Tak, pytani przez wielu, także bardziej doświadczonych dziennikarzy, takich, którzy byli gdzieś tam trochę, może nawet ukontentowani tym, że ten Britpop wreszcie się skończył i kilka poważnych zespołów wyrosłych na gruncie błahego Britpopu w początkowych latach 90. kontynuuje gra coraz ciekawiej. No właśnie, jest o czym rozmawiać. Dziś na pewno będzie gorąco, bo już po naszej skrzynce mailowej i po skrzynce facebookowej widzimy, że będą ścierały się dziś różne gusta, różne poglądy. Jak tak spoglądam na państwa wpisy, to wydaje mi się, że zdecydowanie bliżej jest fanom zespołu Yes do grupy Radiohead niż odwrotnie.
1: No coś jest na rzeczy rzeczywiście, ale być może państwo przekonają nas, że jest inaczej.
0: Fragile Yesów, czyli ich czwarty album studyjny z 1971 roku i zdaje się, że jest po raz pierwszy w nowej odsłonie wieczoru płytowego. Jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić, ale wymieniamy ten zespół w bardzo różnych tutaj okolicznościach od wielu lat. A cyferki były, 90-125, tak?
1: Ta to płyta, ty wszystko lepiej pamiętasz.
0: Ta płyta była tak głośno, myślę. Ale z tych progresywnych, klasycznych Yesów wydaje mi się, że dziś pojawiają się po raz pierwszy. Pamiętamy oczywiście o płycie Close to the Edge, bo ona też jest na naszej liście. No a do Radiohead oczywiście powracamy i komputer dziś też po raz pierwszy.
1: A od czego zaczniemy?
0: No właśnie, zaczniemy od pewnej niespodzianki. Gorąco państwa zachęcając, jak zawsze, wieczór płytowy @polskieradio.pl i oczywiście nasz profil wieczoru na Facebooku.

0: Możemy tutaj potraktować to Majorka jako takiego konia trojańskiego. Rok 1997. Wish You Were Here, czyli Pink Floyd, Thom Yorke i formacja Sparkle Horse. I nagranie właśnie z czasu płyty OK Computer.
1: No to jest właśnie to zestawienie, że z jednej strony muzycy Radiohead mówią, nie, rok progresywny to nie dla nas, to,

0: to nie my, ale potem właśnie Tom York śpiewa Wish You Were Here. No i nagrywają płytę OK Computer, która, jeśli przyjąć za dobrą monetę deklarację muzyków progresywnych, czyli poszukiwanie, przełamywanie granic muzyki rockowej, inspirowanie się muzyką klasyczną, w tym przypadku pendereckim, no to jak najbardziej płyta OK Computer może być nazwana płytą progresywną. Chociaż o tych rozumieniach tego, co nazywamy muzyką progresywną, pewnie dzisiaj będziemy jeszcze mówić, bo to nie zawsze się pokrywa ze stylem muzycznym, jakim był rock progresywny w latach 70.
1: Myślę, że tak. I teraz patrząc z perspektywy lat, także słuchając, czytając niektóre wypowiedzi Yorka, możemy zrozumieć, jak wkładał kij w mrowisko, kiedy z jednej strony śpiewał Wish You Were Here, z drugiej mówił, że właśnie inspiruje się Pendereckim, zespołem Ken, Beaches Brew, Milesa Davisa,
0: właśnie,
1: prawda, czy twórczością Ennio Morricone.
0: A z jeszcze jednej strony Pet Sounds Beach Boysów, to też jest ciekawa inspiracja.
1: Czy oczywiście Beatlesi, no to już było z nimi od zawsze, jak chyba z każdym brytyjskim zespołem. Proszę państwa, zaczynamy oczywiście od płyty tej znacznie, znacznie starszej. Od płyty, która podobnie jak OK Computer w przypadku Radiohead, dla Yesów jest takim bardzo ważnym momentem w karierze. Czwarta płyta, są po płycie trzeciej, która The Yes Album, która była płytą znakomitą i tutaj wielu naszych słuchaczy napisało dziś piękne listy wręcz całe o tej płycie poprzedniej, ale jak wiemy doszło do pewnych przetasowań, doszło do rozłamu w grupie. Chodzi przede wszystkim o instrumenty klawiszowe. Tony Kaye, który po zakończeniu trasy koncertowej promującej płytę poprzednią, został zwolniony, ponieważ był tradycjonalistą, chciał pozostać przy brzmieniach fortepianu elektrycznego, fortepianu akustycznego, ale koledzy z zespołu bardzo chcieli poszerzać brzmienie, chcieli, aby stało się ono zdecydowanie bardziej właśnie progresywne, kosmiczne. Chcieli syntezator, chcieli melotron, chcieli różnego rodzaju organy. No i był taki jeden człowiek, który był na horyzoncie i podobno w tym samym czasie zaoferowano mu miejsce w zespole koncertowym Davida Bowiego, który ruszał w trasę i potrzebował bardzo wszechstronnego, takiego uniwersalnego klawiszowca, jakim był Rick Wakeman.
0: No cóż, historia mogłaby się zupełnie inaczej potoczyć, ale właściwie dzisiaj pamiętamy to wszystko ze względu na to, że jednak grupa jest stała się tym docelowym miejscem, w którym Rick Wakeman funkcjonował przez długi czas. Zwróćmy na to uwagę. Poszerzanie palety barw, czyli nie chodzi o wirtuozerię, nie chodzi o możliwości kompozytorskie, chodzi o to, co można zrobić z barwami instrumentów klawiszowych. I rzeczywiście w roku 71 to było zupełnie jasne, że jeśli nie będzie się brało pod uwagę możliwości syntezatorów, możliwości instrumentów klawiszowych typu chociażby właśnie melotron, no to tak naprawdę ta paleta będzie uboższa. To tak jakby malować dwoma kolorami. Oczywiście można malować fortepianem, można malować organami elektrycznymi, można malować organami Hammonda przecież, ale to nie wszystko. A do tego jeszcze Rick Wakeman doskonale czuł się w studio i wiedział, że to z jednej strony to, co można wydobyć bezpośrednio z instrumentów, to jest kluczowa rzecz, ale też co można z nimi zrobić w postprodukcji, czy w procesie produkcji, w procesie nagrywania, w procesie łączenia różnych dźwięków ze sobą za pomocą konsolety, no to był atut no niebagatelny i jakkolwiek ja bardzo lubię tę poprzednią płytę, może nawet bardziej niż płytę Fragile, to jednak tutaj dostrzegam te wszystkie elementy, które później będą konstytuowały no, te najważniejsze dokonania zespołu jednak.
1: Tak, właśnie pod tym względem Fragile jest tym dla Yesów, co komputer dla Radiohead, bo bez OK Computer nie byłoby Kid A, nie byłoby Amnezjaka, bez Fragile nie byłoby Close to the Edge, nie byłoby płyty Relayer. Właśnie z tego powodu, na który zwróciłeś uwagę, Wakeman był osobą niezwykłą.

0: klasycznie wykształcony, z wielką wyobraźnią, do tego taki artystyczny duch, zwariowany człowiek, który był bardzo odważnie podejmował decyzje, lubił skakać na głęboką wodę, tak jak to dołączenie do Yesów. Wspominał, że wybrał Yesów, a nie Bowiego, bo tutaj miał zdecydowanie większe pole do popisów. No miał w zespole samych wirtuozów, którzy absolutnie go doceniali. Anderson powiedział, wspomina, moim marzeniem było wtedy pozyskać orkiestrę do stałej współpracy. Mieli tyle pomysłów, że chcieli orkiestrować, chcieli wielki aparat wykonawczy. I Anderson mówi, a w osobie Ricka Wakemana zatrudniliśmy własną, prywatną orkiestrę. No i tak się narodził też ten klasyczny skład Yesów, prawda? Ten złoty kwintet.
1: Ja bym do tego dodał jeszcze jeden element, który, mówiąc kolokwialnie, zaklikał w tym momencie, to znaczy ta oprawa wizualna. Jeśli dzisiaj myślimy o zespole Yes, to niewiele jest takich fenomenów muzyczno-wizualnych w historii muzyki rockowej, ale od razu przychodzą na myśl, no przynajmniej mnie, ale myślę, że też dużej części fanów muzyki progresywnej, ale może w ogóle muzyki popularnej, przychodzą na myśl okładki Rogera Deana. Te bajecznie kolorowe, te fantazyjne, te egzotyczne światy, te światy nieistniejące, ale właśnie w jego obrazach zjawiające się. I to połączenie tych niezwykłych barw muzycznych zespołu jest z tymi pejzażami Rogera Deana, to jest coś absolutnie unikalnego. Ja właściwie przyznam szczerze, że nie wyobrażam sobie, żeby ta muzyka miała jakąś inną oprawę. To może jeszcze jeden duet by mi tutaj przyszedł na myśl. I to właściwie jest coś, co powinno paść tu i teraz. Pink Floyd i Hipnosis, i Storm Thorgerson. To samo myślenie, żeby połączyć pewne wątki muzyczne z tym, co wizualne, w sposób tak szalenie spójny, tak intensywny. I jest jeden niedostatek grupy Yes, który właściwie, może też od razu powiedzmy sobie, może się, Przemku, ze mną nie zgodzisz. Jeśli chodzi o teksty grupy Yes, to tutaj odczuwam pewien brak, że one są, da się je śpiewać, da się je zanucić, ale jeśli je analizujemy, to nie jest poezja najwyższych lotów, to nie jest literatura, w którą chcielibyśmy się zagłębiać. Ale jeśli zestawimy to, co wizualne, z tym, co metaforyczne, takie oniryczne, bardzo niedookreślone w tekstach zespołu jest, Blue Tail, Tail Fly i tak dalej, no to zaczyna mieć trochę więcej sensu. I dlatego lubię słuchać grupy Yes, patrzeć na okładki Rogera Deana i wtedy te teksty, które do mnie docierają, są nagle jak ten puzelek wskakują na swoje miejsce. I to jest ten moment. Nie poprzedni album, właśnie album Fragile.
0: Od Fragile się to zaczyna, tak? No dotykasz niezwykle ważnej rzeczy, bo Roger Dean to jest postać absolutnie kultowa, jeśli mówimy o świecie rocka lat 70. On był także odpowiedzialny za scenografię koncertową. On także wymyślił logo Yesów. Od tej płyty mamy już to logo, które wszyscy zapamiętujemy. I longplaye Yesów, których na pewno sporo stoi na półkach słuchaczy Wieczoru Płytowego. Ja muszę przyznać, że miałem taki moment w życiu, że w ogóle przestałem słuchać Yesów, ale wiedziałem, że tych płyt czarnych nigdy się nie pozbędę ze względu na okładki, na szatę graficzną, na te, to już nawet nie są gatefoldy, tylko potrójnie rozkładające się albumy. A swoją drogą, jak mówiłeś o okładce płyty Fragile, ja patrzę na okładkę maxi-singla Paranoid Android, dwie witające się ze sobą postaci. Jedna trzyma, dzierży w dłoni walizkę, neseser. Z czym ta okładka nam się kojarzy? Kiedy słuchaliśmy utworu otwierającego dzisiejszy wieczór płytowy. Oczywiście. Wish You Were Here. Jedna z najbardziej ikonicznych w ogóle okładek w całej popkulturze.
1: Tak, i to nie może być przypadek. Tam ta okładka jest tak dobrze znana, że dwie witające się osoby czarną kreską narysowane na białym tyle, jedna dzierży neseser. No to jest ewidentne nawiązanie.
0: Jedna dzierży neseser w tym wykroku charakterystycznym,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak. Czyli to jest takie wizualne nawiązanie na miarę tamtych czasów, końca lat 90. i zerkające w przyszłość.

0: No, tych nawiązań tutaj troszkę będzie.
1: A my będziemy ich wspólnie z Państwem dzisiaj szukać. Proszę nas dziś pilnować, bo płyty dosyć długie, mamy sporo dodatków. Zatem słuchamy. Strona pierwsza albumu Fragile przed nami. Państwo mnóstwo rzeczy napisali, aby może poruszyć Państwa. Pan Hubert, uwielbiam Yes. Nigdy nie rozumiałem zachwytów nad płytą Fragile. Daleko jej do Close to the Edge, Relier czy Going for the One. To jedna z opinii, ale są opinie także, że to jest ta najważniejsza, ta pierwsza płyta, ta naj. Więc rozmawiajmy dziś.
0: To może dajmy jeszcze jeden klucz, bo myślę, że to jest dosyć istotne. Kiedy ja dowiedziałem się o tym, o czym zaraz przypomnę części z Państwa, a część z Państwa może usłyszy o tym po raz pierwszy, to było dla mnie jednak coś w rodzaju objawienia i klucza właśnie do tej płyty. Otóż składa się ona z kompozycji zespołowych i to są te dłuższe kompozycje, w których każdy z muzyków miał coś do powiedzenia, gdzie widzimy już ten mariaż pomysłów i tę taką synergię, która jest nieredukowalna do poszczególnych umiejętności poszczególnych muzyków. I mamy te kompozycje indywidualne, coś jak amalgama Floydów, gdzie każdy z muzyków pokazuje to, na co go stać, jaki ma pomysł. To niekoniecznie są rzeczy zupełnie jednostkowo zrobione, chociaż w przypadku kompozycji Chrisa Squire'a to właściwie jest jego autonomiczna kompozycja, ale chodzi o pewien taki jednostkowy pogląd na kompozycję, na muzykę, na brzmienie, na wykorzystanie własnego instrumentu.
1: I tu dorzuciłbym jedną rzecz, a robi to pod szyldem zespołu. Właśnie. To jest fajne, że nie musi... może jeszcze nie ma materiału na pierwszą solową płytę pod własnym nazwiskiem, nawet jeśli ma, to sprawdza. Może tutaj taką miniaturę własnego autorstwa dołożyć.
0: Tak.
1: I właśnie świetny przykład. Floydzi robili to samo, a jeśli zrobili tutaj tak, ponieważ... nie mieli czasu, nie mieli pieniędzy, mieli nad sobą wydawcę, któremu nawet powierzyli prawa w postaci 5 centów, tak, z dalszych nakładów i to ma odwzorowanie nawet w tytule jednej z miniatur. Tak, no często tak jest, że ten tak zwany deadline do czegoś nas jednak zmusza. Pierwotnie miał to być album podwójny, no stało się inaczej. I ma to swoje i dobre, i gorsze strony.
0: No więc właśnie, tutaj możemy spojrzeć na to pozytywnie, zobaczyć, jak w tych miniaturach radzą sobie poszczególni muzycy, jak patrzą na muzykę. No niestety, akurat w przypadku utworu Ricka Wakemana, tutaj obowiązywał go jeszcze kontrakt i nie mógł w pełni pokazać swoich kompozytorskich możliwości. Nagrał coś, co jest taką uroczą miniaturką. Jedni to lubią bardziej, inni troszkę mniej. To jest parafraza muzyki Johannesa Brahmsa. On sam za tym nie przepadał ostatecznie, Rick Wakeman. Wolałby pokazać coś swojego, ale dzisiaj słuchamy tego jako pewnej takiej wirtuozerii, nie tyle technicznej, że potrafi zagrać Wakeman Brahmsa, bo może to nie jest szczególnie na antenie programu drugiego nic specjalnego. Wielu potrafi zagrać Brahmsa, ale ja lubię słuchać tej miniaturki jako takiej wirtuozerii technicznej w sensie doboru instrumentów, doboru barw. To jest zaledwie 2,5 roku po Switch on Bach, Wendy Carlos. To jest sam począteczek rozumienia tego, co mogą dać instrumenty elektroniczne, co mogą dać syntezatory muzyce. Także progresywnej. Jeśli chodzi o parafrazy muzyki klasycznej, to mogą dać na przykład to, co proponuje tutaj Rick Wakeman w kompozycji Canson Brahms, która brzmi jako druga.
1: I która, powiem, że dla słuchaczy dwójki jest bezcenna, bo oczywiście mamy do tego dystans, ale no, świat byłby uboższy, gdyby nie było tego utworu Wakemana tutaj. Tak, a lata 70, 71, 72 to są też lata no, bardzo mocnego rozwoju szkoły berlińskiej. Mm-hmm. Tangerine Dream, prawda? Właśnie. Klaus Schulze, to jest wszystko ta analogowa elektronika, która tak mocno popchnęła muzykę do przodu i która przecież, można powiedzieć, rządzi na płycie okej, komputer.
0: To wszystko przed nami, a zaczynamy, no już troszeczkę powiedzieliśmy o Fragile, jeszcze będziemy mówić, zaczynamy od strony pierwszej, Roundabout, Rondo. I rzeczywiście tutaj mamy formę, która...

0: Rondo przypomina. Ja zwrócę uwagę na jedną rzecz. Zaczyna się od flażoletu, ale to jest taki flażolet cofnięty i ta jeden z najcichszych sposobów wydobywania dźwięku tutaj jest wyeksponowany tak, że on kulminuje. Jest właściwie takim forte, chciałoby się powiedzieć. To jest ta maestria studyjna grupy Jest, że z tych najcichszych, najdelikatniejszych elementów oni potrafią wydobyć albo wysłyszeć je w jakiejś zupełnie innej funkcji, coś, czego na żywo nie da się zrobić. A tu w studio brzmi to fenomenalnie.
1: Tak, no i Steve Howe, jedyny, niepowtarzalny. Roundabout, jeden w ogóle z najważniejszych, prawda, najsłynniejszych utworów grupy jest grany na koncertach później. Na drugim miejscu Cans and Brahms, czyli puszki i Brahms. Rick Wakeman, który bierze na warsztat trzecią część czwartej symfonii e-moll Brahmsa, dzieli wszystkie sekcje, wszystko to zostało pięknie opisane, a w dodatku Wakeman stwierdził, że stworzenie tego utworu, który trwa około 2 minut,
0: nawet mniej, minutkę 34 sekundy.
1: Zajęło mu w studiu około 15 godzin.
0: No tak, bo to przecież wszystko było na taśmie, to wszystko było, trzeba było połączyć ze sobą te barwy.
1: No to się kłania Klaus Schulze właśnie.
0: Dokładnie, to co nam się dzisiaj wydaje, może nawet momentami banalne, to jednak przygotowanie tych akordów, które brzmią razem, tych dźwięków, które po sobie tak szybko następują, no to była finezyjna, rzemieślnicza praca, chciałoby się powiedzieć.
1: Na trzecim miejscu miniatura Johna Andersona, We Have Heaven.
0: No nakładanie na siebie głosów, to co później będziemy na przykład w Close to the Edge słyszeli w takiej wyeksponowanej formie, to się gdzieś tutaj kształtuje. To nie jest utwór, który jest genialny, ale jeśli chcemy wsłuchać się w to, jak Anderson myśli o harmoniach wokalnych, to jak traktuje brzmienie sylab, to właśnie, bo te teksty grupy jest często nie chodzi o to, żeby one miały też nie wiadomo jak głęboki przekaz, ale one są dobierane na zasadzie współbrzmień sylab, na zasadzie pewnych aliteracji, na zasadzie pewnych konsonansów głoskowych.
1: Tak, tak,
0: to jest coś, na co warto zwrócić
1: tłumaczenie
0: uwagę.
1: Tłumaczenie nie ma sensu.
0: Znaczy, otworzymy wtedy jakąś taki pejzaż mistyczny, rozmyty, trochę hipisowski, trochę new age, ale to nie jest chyba wszystko. Tam chodzi często po prostu o dźwięk sylab, o dźwięk słów.
1: I stronę pierwszą zamyka utwór, drugi poważny, powstał, skomponowany przez całą grupę, South Side of the Sky. No tutaj Rick Wakeman znów w pełnym brzmieniu różne fragmenty, łączy ten utwór swoimi różnymi fragmentami, interludiami, prawda? Space rockowy trochę utwór.
0: Właśnie, a jednocześnie jest to też moment, w którym możemy sobie przypomnieć, że też się kształtuje heavy metal, że gdzieś już to rośnie, że rośnie hard rock w bardzo mocnym stopniu i te mocniejsze brzmienia gitar również nie są obce grupie jest.
1: Tak, tak, masz rację. Hoe jak najbardziej tutaj dołącza do tych, którzy szukają nowych, ciężkich brzmień. Słuchamy, proszę państwa, reedycji dziś z roku 2003. Strona pierwsza przed nami, jeszcze może skład zespołu podamy. John Anderson, partie wokalne. Bill Bruford, bębny, perkusja. Steve Howe, gitary. Chris Squire, gitara basowa. I Rick Wakeman, organy, fortepian, klawesyn, fortepian elektryczny, melotron, syntezatory.

0: album Fragile grupy Yes. Pierwsza strona za nami, Roundabout, Cans and Brahms, We Have Heaven, South Side of the Sky.
1: Nie wiem jak państwo, ale my tutaj siedząc, słuchając na naszych radiowych monitorach, przeżywaliśmy tę płytę po raz kolejny, doceniając znów, jak dobrze jest ta płyta nagrana, jak dobrze brzmi na dobrych głośnikach, jak wiele się tam dzieje.
0: Jak uwypuklona jest sekcja, która tutaj jest, prawda, bas Squire'a i bębny Bruforda.
1: No, ten bas to jest coś fantastycznego, taki warczący, ale jednocześnie pełen wysokich składów. Proszę zwrócić uwagę, to jest jeden z tych, no chyba jednak nielicznych, bardzo dobrych basistów, który dodatkowo jest świetnym kompozytorem, który ma swoje partie gitary basowej niezwykle pomysłowe. Właściwie, no nie wiem, może Liz Rush jest takim jego odpowiednikiem tak pomysłowych partii basowych, ale jeszcze tutaj jest ta barwa, bardzo charakterystyczna.
0: Tak, mnie gdzieś tam Hawkwind pobrzmiewa i Lemmy, który gra zdecydowanie prościej, ale to brzmienie, prawda, takie brutalne, charczące też posiada. I sobie pomyślałem, przywoływane

0: wypowiedź Ricka Rubina, którą tu cały czas cytujemy, słynna, że o synergii zespołu, że synergia zespołu jest, jest ważniejsza od niekiedy, od poszczególnych umiejętności, poszczególnych ogniw, to w przypadku Yes zawsze było to na pograniczu, na takim zachwianiu, prawda? Oni przekraczali tę czerwoną, cienką czerwoną linię umiejętnościami technicznymi, a jednocześnie, kiedy razem grali, razem szli do przodu, jak w pewnych elementach tych najlepszych płyt, no to czuło się nagromadzenie tych fantastycznych instrumentalistów, jak Bruford, jak Squire, jak Wakeman, no i jak Steve Howe.
1: Tak. Pan Piotr napisał, że kiedy słucha jest, to zaraz potem musi słuchać grupy jakiejś punkowej. Ramones na przykład. Ja muszę powiedzieć, że dzisiaj znacznie mniej szukam tych kontrastów, znacznie chętniej dostrzegam podobieństwa, bo przecież kiedy grupa jest, są swoją całą finezją, z tą całą swoją wirtuozerią. Kiedy oni wpadają w taki zespołowy, jakby to powiedzieć, w takie...
0: Taki kocioł,
1: w takie zespolenie, to jest niezwykle mocne. Tak. Szczególnie właśnie w tym utworze South Side of the Sky to słychać, czy później w Siberian Hatru, kiedy to wszystko idzie właśnie taką mocną pięścią, mocną falą. To oczywiście nie jest muzyka punkowa, to jest jasne. Ale jest w tym roku progresywnym jakiś taki zadzior, jakaś taka brawura, tak bym to powiedział. Jakaś taka wirtuozeria. Trochę mi się przypomina Nigel Kennedy grający cztery pory roku. Kiedy to jest wszystko takie wyżyłowane, takie na pograniczu szaleństwa trochę. Takiego muzycznego szaleństwa. Przesady. To, co powiedziałeś. Przerysowania.
0: I to jest z nimi przez długi czas, bo nawet Going for the One, płyta, którą ja strasznie lubię, tu państwo też wymieniają ją, też to posiada wszystko, a przecież trochę się zmieniło też pomiędzy nimi i w muzyce na przestrzeni tych lat.
1: No z tym, że później też to od razu dopowiedzmy jest ta równowaga, bo są te fragmenty oniryczne, delikatne, kiedy wchodzi sam fortepian koncertowy Ricka Wakemana, kiedy on odstawia te wszystkie syntezatory i nagle jest jakaś delikatna, cudowna fraza, która rzeczywiście pozwala doceniać to, że on czuje ten instrument dokładnie tak, jak czują koncertujący pianiści. I to jest fenomenalne, że ten sam zespół może z jednej strony, powiem kolokwialnie, przywalić, a z drugiej strony ukoić.
0: Prorokowy barok. Ale rozumiemy też, przynajmniej ja, tych, którzy na późniejsze propozycje zespołu Yes, znacznie późniejsze, nawet taka była słynna recenzja, najkrótsza recenzja świata, No. Państwo
1: tak,
0: piszą.
1: Znaczy, powiem tak, że ja czasami rozumiem, czemu jest, grupa jest może przeszkadzać, bo tam jest swoistego rodzaju nadmiar. Jeśli mówisz o barokowym roku, to ja to rozumiem tak, że w baroku ważną ideą jest ten pewien nadmiar, to horror vacui, ten lęk przed przestrzenią.
0: U
1: Floydów
0: tak.
1: Mamy sporo przestrzeni na przykład. Tam jest dużo powietrza, tam jest dużo takich, powiedzmy, plam, płaszczyzn, oddechu, także w dźwięku. Kiedy słuchamy grupy Yes, to jest nagromadzenie dużej intensywności. Trochę się przypominają Beach Boysi, którzy też tak konstruują nagrania, czysto dźwiękowo w studiu, żeby tam były to wszystkie te klocuszki dźwiękowe poukładane jeden koło drugiego.
0: Trochę się przypominają Crimsoni z wiadomych względów, chociażby Billa Bruforda, wspólnego mianownika. Pani Małgorzata fajnie napisała: jest Fragile nigdy nie uważałam za swoją muzykę, ale po 20 latach z okładem przesłuchałam z przyjemnością. Jestem prawie pewna, że miałam oryginalną kasetę, ale coś nie mogę jej odnaleźć. Uprzejmie proszę o słowo komentarza na temat podobieństwa Heart of the Sunrise do 21st Century Schizoid Man Crimsonów. Heart of the Sunrise to będzie finał naszej dzisiejszej płyty. Tą prośbę kierujemy oczywiście do wszystkich słuchaczek i słuchaczy wieczoru płytowego.
1: No a my powiemy słówko może już po wysłuchaniu tej kompozycji, żeby dać państwu szansę.
0: Ja nie wiem, czy będę w stanie znaleźć podobieństwo.
1: Zobaczymy. Pan Andrzej pisze: absolutnie niesamowity jest Fragile. Ten album to chwytliwa, zabawna i interesująca mieszanka dźwięków, czerpiąca z rocka progresywnego, ale nie wpadająca w klasyczne pułapki tego gatunku. Utwory, choć długie i skomplikowane, są ponadczasowe i z wielką przyjemnością

0: się tego słucha, odkrywając ciągle ich magiczne brzmienie sprzed kilku dekad. Czerpiąca z rocka progresywnego, to jest w sumie bardzo celne sformułowanie, bo cóż właściwie to jest rock progresywny? To był rock poszukujący de facto, kiedy kształtował się ten styl już od końca lat 60. To właściwie to świetnie o tym pisze Edward McKen w swojej książce, która po polsku ma fatalny tytuł, Progresywny urok. Taka zabawa słowem rock bywa nie najlepszym, że tak smakiem, ale sama książka po angielsku ma lepszy tytuł, Rocking the Classics, czyli bawiąc się z klasykami, w jakieś takie rozkołysanie, rokując z nimi. I on wskazuje na to, że rock progresywny wyrasta z psychodelii. I ta psychodelia w pewnym momencie zaczyna nabierać pewnych struktur, bardziej przewidywalnych, ale wciąż zachowuje tego swojego ducha poszukiwania. On zresztą mówi o dwóch falach rocka progresywnego, tej pierwszej, gdzie mamy The Moody Blues i tak dalej, i gdzie właściwie kulminacją tego jest płyta grupy King Crimson. Oczywiście ta słynna In the Court of the Crimson King. I ta druga fala, gdzie mamy już te zespoły pełne, rozbudowane, te zespoły, które pokazują koncept albumy, rozbudowane kompozycje, te formy, ale jednocześnie wciąż jest ta idea poszukiwania, przekraczania granic, ta idea progresywności. I to dlatego Chris Cutler w pewnym momencie pisał, że właściwie rock progresywny jako styl, tak jak to pokazuje grupa Yes, tak jak to pokazuje grupa Pink Floyd, de facto zatracił swoje poszukiwania, bo oni znaleźli. I w tej przestrzeni, którą proponowały te zespoły, właściwie już nie było poszukiwań, były raczej odkrywania tego, co jeszcze można z tych klocków ułożyć. On wskazywał, że scena Canterbury, że to, co robi krautrock, inne zespoły można by bardziej określić mianem progresywnych poszukujących niż to, co de facto grały zespoły nazywane jako zespoły progresywne.
1: No tak, i w tej drugiej fazie i później stało się regułą łączenie bardzo różnych światów. Mm-hmm. Prawda? Łączenie rocka z jazzem, z muzyką orkiestrową, to co ten prog rock późniejszy jakby wszystko zawierał. No i oczywiście kolejne szkoły, prawda? Bo jest też mnóstwo tych prog metalowych zespołów, takich, które grają ostrzej, ale które również łączą w sobie tę barokowość. To jest często już dojście do ściany.
0: No to prawda. Aczkolwiek tutaj ja bym powiedział jeszcze coś takiego, że rzeczywiście warto może spojrzeć na rock progresywny nie tyle jako na nurt, który koniecznie musi poszukiwać. My już mówię o tym rocku progresywnym tak, jak go potocznie rozumiemy. Mhm. Jest King Crimson, Pink Floyd, Genesis i tak dalej. To nie tyle jest idea w poszukiwaniu. W pewnym momencie to stała się muzyka, która eksploruje. Natomiast oczywiście, jak spojrzymy na przykład na nagrania The Residents, to one, każda kolejna płyta The Residents jest znacznie bardziej poszukująca de facto, niż, a przez to bardziej progresywna, niż to, co robiły grupy, o których tutaj mówimy. Ale to poszukiwanie, to eksplorowanie już zarysowanego terytorium wciąż okazywało się niezwykle frapujące i tam wciąż można było pokazać nowe rzeczy, nowe brzmienia, nowe wypowiedzi i nawet nie szukając nowych rzeczy, zespoły progresywne potrafiły pokazywać, co jeszcze nowego można z tych zestawień wydobyć.
1: Tak, to jest szalenie ciekawe. Polecamy też Państwu, bo pojawiło się kolejne wydanie specjalne Teraz Rocka, 100 płyt wszechczasów prog rocka. I tu jest taki podrozdział bardzo ciekawy. Progresywne płyty artystów spoza nurtu. I listę tę dziesiątkę otwiera Abbey Road. Potem jest płyta Tommy the Who, 200 moteli Franka Zappy, Berlin Lurida, Meatloaf, But Out of Hell, jest nawet Kate Bush, Hounds of Love, jest nasza bohaterka OK Computer i później już nowsze płyty My Chemical Romance, Muse i Smashing Pumpkins. Ale chociażby jedna z takich zabaw, prawda, na wskazanie takich płyt spoza nurtu progresywnych, pokazuje, jak szerokie jest to zjawisko, jak niejednorodne, jak trudne do opisania, do zdefiniowania. Pan Bogdan z Wrocławia pisze tak. Wspomnieliście panowie o formie ronda w utworze, który zaczyna płytę Fragile. Nie pamiętam, który z dwóch autorów tej kompozycji opowiadał o genezie piosenki, a wzięła się ona jako wynik obserwacji mijanego krajobrazu w drodze na koncert.

Otóż samochód, którym jechali muzycy, co jakiś czas mijał kolejną karuzelę. Steve Howe i John Anderson uznali, że można by o tym coś zagrać i zaśpiewać. Piosenka powstała w drodze na tamten koncert, a forma ronda musiała tu być naturalnym skojarzeniem. Mamy podwójne znaczenie tytułu. A ten bramsowski wtręt, kiedy pierwszy raz słuchałem płyty, trącił już mysz.

0: Zawsze mam w uszach tamtą kiepską, wakemanowską próbę. Cieszę się bardzo z dzisiejszej prezentacji płyty i czekam na więcej. Dziś wieczór płytowy na tle 22 panów uganiających się za okrągłym przedmiotem i próbujących wcisnąć to w jeden z prostokątnych obszarów położonych naprzeciw siebie w pewnej odległości. Panie Bogdanie, no to życzymy takiego meczu jak wczoraj Brazylia-Maroko.
1: Pan Piotr pisze, cudnie, cudnie, cudnie, tak znakomity progrok mógłby brzmieć w wieczorze co tydzień, no może co dwa. Choć albumu Fragile słuchałem już dziesiątki razy, to stała się dziś rzecz niespodziana i niesłychana. Zaczynam kupować puszki i Brahmsa. W tym humorystycznym patosie Wakemana jest jednak metoda. Czy to efekt słusznych uwag panów redaktorów, dziękujemy, o koronkowym, wielogodzinnym konstruowaniu tej miniaturki, a może to magia wspólnego słuchania? Tak się cieszę z jest w wieczorze płytowym, że piszę jeszcze więcej niż zwykle. Publicznie biję się w pierś i proszę o wybaczenie. Panie Piotrze, proszę nie przepraszać, proszę pisać. Wszystkich państwa prosimy o pisanie, bo ja powiem tak. Tak, to jest to wspólne słuchanie. To o to tutaj chodzi, że razem dostrzegamy coś, państwo piszą, my to czytamy, komentujemy i nawet jeśli nie słychać tego na antenie, to żywo reagujemy na wszystkie państwa wiadomości no cóż, razem przeżywamy tę muzykę po raz kolejny.
0: No oczywiście, że tak. I możemy chyba zdradzić, że czasami podchodzimy do tych płyt, no mamy niektóre płyty tak zakodowane, że znamy je doskonale, gdzieś tam na pamięć, ale ja mam przynajmniej tak, że niektórych płyt nie słucham przed wieczorem płytowym, które znam tak doskonale, po to, żeby właśnie wysłuchać ich razem i na świeżo komentować. A czasami zdarza mi się, że wracam. I wczoraj wieczorem przysłuchałem obu tych płyt. Dzisiaj słucham ich po raz drugi. No właśnie, tam jak to u państwa wygląda? Jesteśmy też bardzo ciekawi, bo wiemy, że sporo osób przygotowuje się do tych naszych spotkań. To wspaniałe. Strona druga, proszę państwa, albumu. No i tutaj mamy otwarcie Billa Bruforda, jednego z najwspanialszych perkusistów w ogóle, jacy są. I utwór...
1: ta miniaturka tego nie pokazuje specjalnie.
0: To prawda.
1: Nie pokazuje. Aczkolwiek, jeśli trafią państwo na analizy tego utworu, to one są bardzo frapujące, bo co prawda nie słychać tego, jak świetnym perkusistą jest Bill Bruford akurat w tym utworze.
0: Ale było słychać przed chwilą w South Side of the Sky.
1: Tak, natomiast tutaj tam się dzieje sporo rzeczy, że tak powiem, w produkcji i dopiero kiedy uważnie to przeanalizujemy, to doceniamy kunszt tej kompozycji. Kunszt, który przez te 35 sekund może umknąć gdzieś, chociaż zwróćmy uwagę, że w podziale winylowym to jest otwarcie. Zresztą, otwórzmy nawias. Kiedy słucha się tej płyty w takim wariancie 2x20, ona brzmi znacznie lepiej niż kiedy słuchamy jej w wymiarze kompaktowym. Bo, zobaczmy wcześniej, Roundabout i South Side of the Sky okalają dwie miniaturki. Czyli dwie długie kompozycje, a pomiędzy nimi takie dwa interludia.
0: Klasyczna kanapka, nazywamy często.
1: A tutaj jest troszkę inaczej, bo mamy cztery krótsze utwory,
0: które dążą do tego wielkiego finału. Tak. I ta druga strona, no, moim zdaniem ciekawsza, lepsza. Więcej tu się dzieje, więcej eksperymentów. No a solówki Bruforda i Howa ważne, ciekawe. Chociaż jak powiedziałeś, no tutaj nie chodzi o wirtuozerię. Więc to będzie to otwarcie. A później Long Distance Run Around, czyli no, wielki przebój zespołu.
1: Tak, i to jest jedna z tych piosenek. No właśnie, bo mają te długie, rozbudowane utwory, kompozycje wielominutowe.
0: A to jest taka piosenka, która mogłaby się znaleźć na jednej z pierwszych trzech płyt.
1: Dokładnie tak. I też one pokazują, jak w takich krótkich formach świetnie się zespół odnajdywał.
0: Tak, i taki rock and roll, prawda? Krytykują wojnę w Wietnamie, walczą o lepszy świat.
1: No to jest tuż przecież po latach 60. tak na dobrą sprawę. Warto to sobie uświadomić, że dopiero chwilę temu był Woodstock, dopiero chwilę temu były tak ważne płyty Jimiego Hendrixa i tak dalej.
0: A tu Anderson, a propos tekstów, akurat tutaj tekst fajny, też poruszający kwestie szaleństwa religii, tego, co działo się także w Kent State,

0: represje rządu Stanów Zjednoczonych.
1: I tak na marginesie, to pamiętając ten utwór, warto również przypomnieć sobie o kompozycji Neila Younga, Ohio, tak. gdzie mamy właściwie artystyczną reakcję na ten sam temat,
0: tak.
1: Ale jakże zupełnie inaczej podaną.
0: No
1: i, to
0: tak.
1: jest, i to jest fascynujące, że ten sam moment historyczny może zaowocować tak różnymi formami ekspresji muzycznej. No, to jest fenomenalne, no ale to jest temat na inną opowieść.
0: Oj tak. Potem twój ulubiony basista, Chris Squire i prehistoryczna ryba Schindleria prematurus, the fish.
1: Długo się kąpał, rzekomo, tak jak wszyscy wspominają, Chris Squire, i stąd dostał przezwisko The Fish, pluskał się jak rybka w wannie. Natomiast ta kompozycja moim zdaniem jest, no waham się, czy jest najlepsza, ale na pewno to jest top tej
0: ja
1: płyty.
0: Uważam, że najlepsza miniatura na Fred Jarrett.
1: Miniatura najlepsza. Tutaj się zgadzam. No bo jeśli mówić o kompozycji, no to jednak Roundabout, South Side of the Sky, Heart of the Sunrise.
0: No i ten zagadkowy Heart of the Sunrise, do którego dojdziemy.
1: Ale tutaj brzmienie tych nakładanych na siebie partii basowych, to jest coś, co jest tak nowoczesne.
0: Wspaniałe.
1: Dzisiaj. Szczególnie kiedy słuchamy płyty Radiohead, zaraz je będziemy słuchać, właściwie ten utwór może się przypomnieć. Proszę sobie wyobrazić, czy taki utwór mógłby się znaleźć na płycie Radiohead? Mógłby się znaleźć. Moim zdaniem
0: no
1: to
0: pewnie,
1: jest,
0: że tak. To jest ja też polecam go wszystkim fanom Lesa Claypoola i zespołu Primus.
1: Dokładnie tak.
0: Dobrze, to potem Mood for a Day i Steve Howe. Steve Howe, jego słynny Gibson piątka, z piątka i jego brzmienie tutaj bawi się, prawda? Stylistyką flamenco się pojawia.
1: Ja zawsze myślę o utworze z Innuendo.
0: No tak.
1: Gdzie właśnie no, muzycy grupy Queen
0: Brian
1: zaprosili
0: May tutaj
1: specjalnie.
0: Się kłania też. Tak,
1: ale właśnie też tam Howe bierze udział.
0: No tak, masz rację.
1: No i nieprzypadkowo akurat tego gitarzystę musieli do takiego utworu zaprosić.
0: No widzisz, to ciekawe. Fajnie, że to przypomniałeś bardzo. No i później Heart of the Sunrise. Najdłuższa kompozycja, prawie 12 minut. Taki znak rozpoznawczy Yesów, tego środkowego okresu. To jest utwór, który zresztą sam na przykład Bruford uważał go za przełomowy pod względem brzmienia, oryginalności, dramaturgii. No długa rzecz, wielowątkowa, jak pisze pani Małgorzata, no z podobieństwem do
1: schizofrenika.
0: Do Crimsonów, tak.
1: No posłuchajmy, przypomnijmy sobie. Ja szczerze mówiąc nie słyszę tego tak wyraźnie, ale teraz zachęcony przez panią posłucham uważniej.

0: wieczór płytowy w dwójce. No i jesteśmy dokładnie na półmetku. Świetny ten koniec, ta koda, ten utwór w utworze finał płyty Fragile grupy Yes.
1: No, próba zbudowania większej całości pomiędzy dwiema stronami płyty winylowej. Rodzaj repryzy, rodzaj klamry, coś, co muzycy progresywni bardzo lubili. Tu w takiej żartobliwej, niewymuszonej formie, ale jednocześnie ta powtarzalność, ta kolistość dobrze robi temu fragmentowi i zachęca do tego, żeby wraz z kolistością muzyki przewrócić płytę na drugą stronę i jeszcze raz wysłuchać całości.

0: i Heart of the Sunrise. Od razu jak się zaczął, wiedzieliśmy, o co chodzi pani Małgorzacie z tym pochodem w unisonie, brzmieniem zespołu, z tym szybkim pochodem, który rzeczywiście bardzo przywołuje na myśl album In the Court of the Crimson King.
1: Tak, tylko że to jest... nie szukałbym tutaj plagiatu. Nie szukałbym tutaj jakbyś takiej złej inspiracji. Raczej to jest podobny pomysł, podobna myśl muzyczna, czyli takie gęste unisona, grane dosyć agresywnym dźwiękiem, przy dosyć lekko brzmiącej perkusji, ale jednocześnie ta sama myśl muzyczna jest wyrażona w inny sposób, innymi dźwiękami i jednak w innej funkcji służąca. Znaczy to jest, jak zestawimy te dwa utwory obok siebie, no to tam mamy jakąś próbę oddania chaosu tego zbliżającego się świata, świata przyszłości, świata szalonego.
0: A tu się to natychmiast prostuje w tym utworze.
1: Tak. Idzie tam w zupełnie innym kierunku. Mhm. Natomiast rzeczywiście, ja przyznam szczerze, że jakoś nigdy mi to nie przyszło na myśl. Ach, może powinno, ale nie przyszło.
0: Dlatego trzeba wspólnie słuchać czegoś, tak, co się nawet, jak nam się wydaje, dosyć dobrze zna.
1: Także dziękujemy.
0: Pani Urszula napisała, tak. 50 lat minęło, a Fragile Years pozostało ponadczasowe. Ci ludzie wiedzieli, jak robić ciekawą, wciągającą muzykę. Dużo kolorów, dużo barw, zawirowań i muzycznego uwodzenia. I tu, proszę państwa, stawiamy kropkę. Czy dostajemy od państwa zielone światło na dalsze płyty Yes, czy czerwoną plakietkę z napisem No, jesteśmy otwarci. No i sięgamy po płytę...
1: To ja tylko przepraszam cię, Przemku, ale właśnie przyszedł cudowny mail. Już nie zdążymy go przeczytać w całości, ale pan Mariusz pisze w tytule, wstawiając Yes, No. Już myślę, że będzie to wielka krytyka grupy Yes, a tymczasem pan Mariusz fantastycznie pisze o tej płycie. Niestety jest to bardzo długi mail. Już nie zdążymy, bo przed nami Radiohead, ale panie Mariuszu, dziękujemy, doceniamy.
0: Panie Mariuszu, co pan na Radiohead? Właśnie, pan Mariusz z Meksyku, nasz stały słuchacz. Ja tu jedno zdanie wyciągam. Basista gra w sposób piękny, pomysłowy, błyskotliwy.
1: I tutaj ja podpisuję się, czym tylko mogę.
0: 8 milionów sprzedanych egzemplarzy. 1997 rok. Płyta, o której napisano tomy. Wielu uważają za jeden z tych najważniejszych albumów lat 90. Pięciokrotna platyna w Wielkiej Brytanii. Podwójna platyna w Stanach Zjednoczonych. W wielu podsumowaniach płyta roku 90, płyta dekady lat 90. No, spoglądam na przykład na zdanie w miesięczniku Mojo, recenzja, inne płyty rozejdą się może w większych nakładach, ale założę się, że za 20 lat to OK Computer będzie postrzegany jako najważniejszy album 97 roku, taki, który popchnął rock'n'rolla do przodu, zamiast jedynie odświeżać formy i treści piosenek wcześniejszego okresu. No trudno się z tym nie zgodzić, prawda? Bo to płyta, która wiele zmieniła. Nagle zespół, który przynależał do sceny britpopowej, który miał się całkiem dobrze, wszystkich zaskoczył. No a to, co stało się z tym zespołem później, jest fascynujące. Tutaj łapiemy formację Radiohead na takim rozdrożu.
1: Tak, i to jest rozdroże właściwie kluczowe dla wszystkiego tego, co będzie brzmiało w muzyce gitarowej na początku XXI wieku. Chciałbym powiedzieć, że już wtedy to słyszałem, ale akurat pamiętam dobrze, że ja nie zrozumiałem tego albumu wtedy i to mogę dzisiaj przyznać. No cóż, no, po prostu była to dla mnie muzyka za ciemna, za gęsta. Ja byłem na etapie, po pierwsze bardziej lubiłem wtedy muzykę amerykańską, która miała jednak zupełnie inne emocje. I to, co tutaj tak gęstego, tak ciemnego, tak neurotycznego się pojawiało, to powiem szczerze, to nie była moja wizja świata. To był początek lat, no nie początek, druga połowa lat 90., kiedy się miało nadzieję, że my idziemy w dobrym kierunku, że idziemy w stronę Unii Europejskiej, NATO i tak dalej, że Polska się rozwija. Przepraszam, że tak w ten deseń.
0: Nie, ale bardzo dobrze.
1: Ale to o to chodziło, że ta wizja świata wtedy była jednak u nas jasna. I ta ciemna muzyka Radio.

0: Ta taka gęsta, introwertyczna, niepokojąca, no w ogóle się nie rymowała z tym, czego potrzebowali. Mhm. I dopiero z perspektywy czasu widzę, że oni byli już na zupełnie innym etapie. To, co my dopiero zrozumieliśmy za parę lat, może nawet po 2001 roku, po World Trade Center, a może jeszcze trochę później, może dopiero niektórzy dzisiaj dopiero rozumieją, co tak naprawdę ta płyta mówi o współczesnym świecie, oni to jakoś już przeczuwali, rozumieli, a najlepsze jest to, że właściwie Thom Yorke chciał nagrać płytę optymistyczną.
1: Wiem,
0: to jest
1: tak.
0: Ten kichot historii.
1: Tak, i też gdzieś ta niebywała intuicja artystyczna tutaj wygrała. Ja miałem dokładnie odwrotnie, bo ja się zakochałem, ja zawsze lubiłem ciemne, trudne takie właśnie płyty i zakochałem się w płytach późniejszych, Kidei i Amnesiak, i dopiero przez pryzmat tych późniejszych płyt doceniłem OK Computer, która oczywiście była ważna w momencie, kiedy się ukazała, ale pierwszych dwóch albumów nie przepadałem za pierwszymi dwiema płytami. Ta płyta oczywiście wprowadziła dużo ciekawych rzeczy, ale dopiero później, po tym co zrobili później, zacząłem analizować ten album, który no bezsprzecznie jest płytą wielką, płytą, która łączy kilka światów, i to też już wielokrotnie powiedziano, że na tak szeroką skalę w muzyce popularnej, wielkonakładowej, dopiero po tym albumie zaczęto tak naprawdę na serio traktować poważną, wyrafinowaną elektronikę w muzyce popularnej, w popie i w rocku. Bo starzy rockmeni, no tak bardzo upraszczam sprawę, jednak podchodzili jak do jeża do eksperymentów brzmieniowych, takich stricte elektronicznych, a po tej płycie już jednak świat muzyki rockowej stał się inny. Bardzo, bardzo wpłynęli swoim podejściem, bo z jednej strony mamy tutaj eksperyment, a z drugiej mamy wielkie przeboje, dlatego to jest ta płyta, która no, ogniskuje kilka różnych elementów ich stylu.
0: Tak, i ta przejściowość jest tutaj absolutnie kluczowa. To łączenie wielu różnych brzmień, płaszczyzn, światów. Ja przyznam szczerze, że właśnie te późniejsze płyty, tak jak wspomniałeś, Kid Kidei czy Amnesiak, one do mnie bardziej trafiły niż OK Computer, bo już były dalej, już były jakby
1: to prawda.
0: W innym świecie muzycznym. Ta przejściowość być może jakoś nie bardzo, a może ja już też byłem trochę inny wtedy. Natomiast dzisiaj z perspektywy czasu już możemy traktować tę płytę historycznie. I to jest fenomenalne, że coś, co jeszcze pamiętamy dobrze i część z Państwa na pewno to pamięta dobrze jako rzecz świeżą, dzisiaj nabiera no, jakości naprawdę takiej, bez której trudno sobie wyobrazić historię muzyki popularnej. I to nie są słowa rzucane na wiatr. Ta płyta naprawdę zmieniła historię.
1: I ta płyta wprowadza nas w nowe stulecie. Jednocześnie fantastycznie odwołując się do wszystkiego tego, co było wcześniej, też na scenie brytyjskiej. Rozmawialiśmy już dziś poza anteną o Nigelu Godricku, który jest szóstym członkiem zespołu. Jego produkcja, to studio, prawda, ta zabytkowa rezydencja, w której nagrywali płytę należącą do Jane Seymour. Gdzieś tam od razu przypominają się echa The Unforgettable Fire, na przykład, jak YouTube w tym zamku, prawda,
0: tak,
1: nagrywa. No tak, o samym procesie nagrywania można by dużo powiedzieć, ale ja myślę, że posłuchajmy pierwszej części, bo czytamy Państwa bardzo wnikliwe listy. To są naprawdę długie eseje często. Państwo analizują poszczególne utwory, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. To wszystko dzisiaj nie wybrzmi na antenie, ale zostaje w naszej poczcie.
0: To może dopowiedzmy w naszej poczcie i na naszym profilu Wieczoru Płytowego. Być może ktoś z Państwa słucha z zaciekawieniem i chciałby, czy chciałaby poczytać, to zapraszamy na nasz profil facebookowy. Tam mają Państwo wolną ścianę, ażeby pisać, i to, co Państwo piszą, jest absolutnie wciągające. Opinie krótkie, opinie długie, eseje, tak jak powiedziałeś, Przemku. Ale może rzeczywiście, żeby nie przesadzić i żeby zmieścić się z całym albumem, sięgnijmy po pierwszą stronę.
1: Słuchamy. Krytyk Andy Green w Rolling Stone napisał, byli kolektywnie wrogo nastawieni do rocka progresywnego lat 70. To a propos Yesów, ale zdaniem

0: piszącego te słowa, ponownie odkryli prog rocka w połowie lat 90.
1: No coś jest na rzeczy. Czasami nie warto słuchać samych artystów, bo oni będą mówili to, co im ślina na język przyniesie w danym momencie. Dopiero analiza po pewnym czasie pokazuje, co tak naprawdę w danej muzyce siedzi.
0: No właśnie, chociażby to, że York mówił, piszemy piosenki, cały czas piszemy rock'n'rolla, nie jesteśmy żadnym progrockowym zespołem, nie jest to koncept album. Z drugiej strony strasznie długo układali kolejność, dramaturgię tej płyty. I po latach stwierdzili, że to jest płyta, której należy słuchać od początku do końca, tak jak robimy to w tej audycji. No oczywiście single to single, no bez nich byśmy pewnie wszyscy dziś o tej płycie nie mówili. Airbag na początek.
1: Ojej, pan Szymon pisze, tak, już pierwszy kawałek Airbag to prawdziwy studyjny majstersztyk. Trzeba posłuchać go na dobrych słuchawkach przynajmniej kilka razy, żeby wyłuskać wszystkie dźwięki, szelesty, świsty, pocięty bas i perkusje, które brzmią tu niczym posklejane lupy. Totalny odlot.
0: Paranoid Android. Wielki utwór, wielki przebój, 6,5 minuty autostopem przez galaktykę.
1: No i takie cztery części posklejane właściwie, niczym Frankenstein, ale tutaj mamy kilka
0: niczym ciekawych... Niczym Jesi w finale.
1: Niczym Jesi, ale też niczym Beatlesi w Happiness is a Warm Gun.
0: Tak.
1: Czyli rzeczy, które właściwie nie powinny się skleić i działać razem, tutaj działają.
0: Mhm. Następnie Subterranean Homesick Alien. I tutaj wchodzi Radiohead w świat, nie wiem, atmosfera Beach Brew trochę.
1: Ja bym nawet powiedział In a Silent Way.
0: In a Silent Way, bardziej, tak.
1: Bardziej, nie? Z tymi gitarami takimi powłóczystymi. To w ogóle jest cudowny utwór z przepiękną atmosferą brzmieniową. The Fish z poprzedniego albumu mógłby obok tego utworu stanąć i byłyby to dwie cudownie uzupełniające się kompozycje.
0: Mm-hmm. Tak, i jeszcze narrator śpiewa jako więzień porwany przez kosmitów. Mm-hmm. Na czwartym miejscu Exit Music for a Film. Tutaj mógłbyś, Mariusz, o tym utworze zrobić audycję wokół w swoim,
1: dobry pomysł.
0: W swoim cyklu, bo to była ciekawa historia, a pod wszystkim jest historia Szekspira.
1: Romeo i Julia. Tak, no to była ta epokowa ekranizacja, która dla ludzi wychowanych w latach 90., wtedy wchodzących w dorosłość, była tym, czym wersja Cefirellego dla hipisów. Mhm. Muzyka napisów końcowych przejmująca nie pojawiła się na ścieżce dźwiękowej z piosenkami, no bo zespół tego nie chciał. I chyba dobrze się stało, że rzeczywiście ten utwór jest autonomiczną częścią płyty OK Computer, a niekoniecznie wiązany jest ze ścieżką dźwiękową. Ona w filmie jest, ta piosenka jest świetnie, ale tutaj ma swoją rolę i to jest bardzo ważna rola. Takiego łącznika, przejścia między światem obcych, a tym, co jest dalej.
0: A tym, co jest dalej. A dalej jest Let Down. I to jest majstersztyk, jeśli idzie o produkcję. Rzecz zainspirowana trochę tymi ścianami dźwięku Phila Spectora. Mhm. Johnny Greenwood tutaj też namieszał.
1: Ja w ogóle bym proponował i tym, którzy tę płytę dobrze znają, i tym, którzy słuchają jej po raz pierwszy, żeby posłuchać takich dźwiękowych klocuszków. Tutaj czasami pojawiają się na przykład brzmienia gitary, które żywcem są wzięte z płyty Revolver Beatlesów. I takich elementów, które można odnieść punktowo do jakichś innych płyt wcześniejszych, jest całe mnóstwo. Z tym, że one są ułożone no po prostu jako puzelki w innej opowieści, w innym obrazku. Ale jeśli je rozpoznamy, to jest tak duża przyjemność, taka wręcz, rzekłbym, intelektualna satysfakcja z rozwikłania tej brzmieniowej układanki, że warto się takiego wysiłku podjąć.
0: No i wielki, wielki przebój, który zamyka część pierwszą, Karma Police.
1: No, historia tego utworu wiąże się z trasą koncertową, kiedy ktoś robił coś paskudnego, zespół zwykł umawiać. No tak, policja karmiczna w
0: prędzej czy później go dopadnie.
1: Tak, stąd Karma Police.
0: I Sexy Sadie Beatlesów też się tutaj odezwie w którymś momencie. OK, Computer, Radiohead, część pierwsza.

0: Dokładnie 17 minut po północy, a my dostajemy od Państwa takie listy. Z przyjemnością słucham dzisiejszej audycji, choć przyznam, że dla mnie to zupełna terra incognita. Wychowany byłem na Bachu, Chopinie, pierwszej i drugiej szkole wiedeńskiej, choć był także Parker, Coltrane, Beatlesi. Przyznam, że do rocka długo miałem stosunek negatywny. Dzięki wieczorom płytowym poznałem nowe obszary muzycznego piękna. Dziękuję. Pan Marek z Prabud. To bardzo cenne słowa, panie Marku. Bardzo cenne pośród wielu listów, no, które temat zgłębiają, jeśli mogę tak powiedzieć.
1: Pan Maciej pisze na przykład tak. OK Computer, jak żadna płyta, opisała wtedy kondycję zachodniego społeczeństwa. Zupełne wypalenie idei liberalnych i demokratycznych w sposób niestety proroczy. Pamiętacie genialny film rysunkowy, teledysk? To było przerażająco szczere. Rzeczywiście, coś jest na rzeczy w tym prorokowaniu no, w ciemnych kierunków, które będą się rozwijały w XXI wieku. No, zaczęło się wszystko od World Trade Center i później spirala szła. I dzisiaj rzeczywiście

0: ta płyta jawi się jako no, niepokojąco aktualna, niepokojąco współczesna. Ktoś z Państwa porównał teksty zawarte na tym albumie do obrazów, które pojawiają się w serii Black Mirror, czyli ta wykrzywiona rzeczywistość, w którą wprowadza nas technologia luster. Lustra smartfonów, telefonów innego rodzaju, ekranów komputerów, tabletów i tak dalej. O tym zagubieniu pośród technologii traktuje między innymi płyta OK Computer. I chociaż ona nie jest de facto koncept albumem, to jednak ten kierunek wyznaczony tytułem to jest istotne. A tak na marginesie, ta proroczość, no dzisiaj wołamy, OK Google, hej Alexa i tak dalej, to OK Computer z tamtego czasu.
1: To było u progu tego wszystkiego.
0: Tak, tak.
1: A pamiętasz, była taka płyta, co to za zespół zaczął karierę płytą OK Calculator? Chyba TV on the Radio, ale to też pokłosie tytułów nazewnictwa i wytyczonego kierunku tutaj, który Tom York i jego załoga później nie tyle zmienił, co zrobił bardziej uniwersalny, prawda? To fajne, że oni nie poszli w politykowanie, tylko bardziej poszli w artyzm i w rzeczy takie bardziej niedookreślone.
0: Tak.
1: O kilku dnach.
0: No, na pewno trudno zarzucić ich muzyce publicystyczny charakter, to znaczy to jest jakaś reakcja na rzeczywistość, bardzo mocna, bardzo czytelna.
1: Ale bardzo, bardzo autorska.
0: Tak. Jednak zdecydowanie no, taka głęboko humanistyczna w swoim sensie, w swoim sednie. Nie ma tutaj takich czytelnych nawiązań, które by się zdewaluowały. Tak jak czasami muzycy lubią pisać konkretnie, wskazując na nazwiska, wskazując na konkretne wydarzenia, to się dewaluuje. Ja niedawno zapytałem studentów, o czym jest piosenka Łysy jedzie do Moskwy i oni nie pamiętali, że chodziło o premiera Oleksego.
1: No właśnie, dla nas tutaj, kanon, prawda?
0: Tak,
1: w sensie...
0: Oni nie pamiętali, bo nie mieli jak pamiętać, ale też z historii już tego nie wiedzą po prostu.
1: No
0: i
1: tak.
0: A tutaj właśnie siła tego albumu polega na tym, że on opisywał tamte czasy, ale również dzisiaj idealnie możemy go zrozumieć i jakby w tym historycznym kontekście wskazywać jego wartość, ale też właśnie w tym, co jak on odnosi się do tego tu i teraz, tego naszego tu i teraz.
1: I podobnie, mówiąc już o warstwie czysto muzycznej, podobnie subtelne są sample, zapożyczenia i cytaty muzyczne,
0: tak,
1: które w Radiohead nigdy nie są nachalne. Musimy je wyławiać, musimy je rozszyfrowywać. Jest z nami nasz przyjaciel audycji, Ari, który pisze tak. Jeszcze w roku wydania dostałem w prezencie od mojej siostry kasetę OK Computer. Nie mając początkowo pojęcia, jak bardzo ważnym dla mnie albumem stanie się. Zrobiła na mnie wrażenie specyficznym brzmieniem, tak podobnie jak unikalnymi jak na tamte czasy tekstami z Fitter Happier na czele. Z czasem okazało się, że płyta stała się dla mnie wprowadzeniem do odkrywania twórczości Radiohead z nowym, bardziej eksperymentalnym podejściem muzycznym. Elektronika, generowane dźwięki, perkusyjne. Wszystkie płyty zespoły od tego czasu uważam za interesujące, ale do OK Computer wracam najczęściej jako pewnego symbolu czasu, jako zbioru szczególnych emocji. Dopiero dwie dekady po wydaniu tej płyty miałem okazję usłyszeć zespół na żywo, przekonując się, że są równie niesamowici w studiu, jak i na koncercie. Liczę na kolejną płytę wkrótce, pisze Ari. Bardzo, bardzo dziękujemy. Tak, koncerty z całą odpowiedzialnością możemy potwierdzić. Ja widziałem wielokrotnie ten zespół w różnych fazach. A dodam tylko, że w wieczorze płytowym właśnie sprawdziliśmy, nie tak dawno, bo w 2022 roku prezentowaliśmy Kid A w połączeniu, uwaga, Sanra Disco 3000.
0: Nie tak dawno, 4 lata temu, no to mam nadzieję, że kolejna płyta Radiohead będzie jednak szybciej niż za 4 lata.
1: No właśnie, tak się wówczas z Piotrem Mecem umówiłem, którego pozdrawiam, z którym tę audycję prowadziłem.
0: A to zderzenie niesamowite.
1: Obiecujemy poprawę.
0: Docierają też do nas oczywiście listy, które jakby to powiedzieć, których autorzy nie klękają przed Radiohead.
1: I bardzo dobrze.
0: Pan Mariusz wysłał drugi list,

0: teraz możemy go przeczytać. Dzień dobry panom redaktorom. Ta płyta jest ładna, ale to nie ten poziom błyskotliwości, jak płyta jest. Słucham tego i myślę, coś podobnego już słyszałem. Ma się wrażenie, że momentami brak zespołowi, kompozytorowi pomysłu na co dalej. Granie fortepianu mało ciekawe. Jest polifonia, ale sprawia wrażenie, że służy poszukiwaniu na brak pomysłu. Dobra muzyka, ale mało ciekawa i mało błyskotliwa. Jakiś czas temu przytaczaliśmy głosy, które mówiły, że muzyka grupy Yes jest trudna i mało przystępna. Ja bym powiedział, że to nie do końca, znaczy inaczej, dla niektórych na pewno tak, ale jeśli ktoś za punkt odniesienia bierze muzykę klasyczną i wirtuozerię i myślenie skalami, akordami i pewnymi takimi przebiegami, które są właściwe dla muzyki klasycznej, to paradoksalnie muzyka grupy Yes jest znacznie bardziej przystępna niż to, co proponuje grupa Radiohead. Bo tutaj mamy myślenie brzmieniem, myślenie pewnymi takimi akcjami muzycznymi, zdarzeniami nakładanymi na siebie warstwami instrumentów, pewnych takich pomysłów muzycznych, które właściwie odseparowane od siebie, ja bym się zgodził, że one wcale nie muszą powalać ani błyskotliwością, ani wirtuozerią, ale właśnie nie o to chodzi, bo tu jesteśmy już w wieku, pod koniec wieku XX, po rewolucji punkowej i po rewolucji nowofalowej, gdzie nauczyliśmy się od takich zespołów jak The Cure i tutaj można by wymieniać kolejne, że z prostych elementów można zbudować bardzo skomplikowaną całość, taką masywnie brzmiącą, ale na innych zasadach niż to robiła grupa Yes. Ja bym powiedział, że grupa Yes właściwie pełnymi garściami czerpie z jazzu, z takich pomysłów z muzyki klasycznej, ale nie chodzi o proste opracowywanie tematów, tylko po prostu sposób myślenia, sposób komponowania.
1: Tak, jest na tyle profesjonalna, że z tej grupy Yes wymieniasz najlepszego bębniarza, zastępując go innym. I ta machina dalej się kręci.
0: Tak.
1: A w Radiohead Toma Yorka się nie da wymienić.
0: Nie da się wymienić. I tutaj dobrze, że powiedziałeś o Tomie, bo też drugi głos krytyczny, właściwie w podobnym tonie będziemy się obracać. Pan Jakub pisze tak. Radiohead to bardzo dobry zespół, tylko mam pytanie. Czy naprawdę wokalista musi tak zawodzić i do tego fałszować? Tak, wiem, miliony osób nie mogą się mylić, ale może jednak. To zresztą problem nie tylko Radiohead, ale to jest naprawdę ciekawe, że od instrumentalistów oczekujemy jakiegoś tam poziomu opanowania instrumentu, a od wokalisty niekoniecznie. Niestety to jęczenie Toma Yorka na mnie działa raczej zniechęcająco i czekam zawsze w takich przypadkach na utwory instrumentalne. Postaram się wytrwać do końca. Panie Jakubie, dziękujemy za ten głos. Ja bym powiedział tak, że w muzyce rockowej jest pewien, na pewno większy margines błędu przypisywany wokalistom niż w przypadku innych stylów muzycznych. Ale jeszcze bym na to spojrzenie dodałbym jeszcze coś. Jesteśmy w tradycji brytyjskiej. W tradycji, która co najmniej od końca lat 70. preferuje jakąś taką nadekspresję wokalną, tak bym powiedział. To będzie oksymoron. Ekstrawertyczną introwertyczność, to znaczy ludzie, którzy bardzo głęboko coś przeżywają, wykrzykują to albo wyśpiewują to w taki sposób jak Robert Smith z The Cure, jak Morrissey. O Morrisseyu można by powiedzieć wiele, ale nie to, że czysto śpiewa. Zresztą tak na marginesie, jeśli chodzi o taką czystość intonacyjną, posłuchajmy Astrud Gilbertu i stwierdzimy, że ona też nie śpiewa idealnie czysto. Jest ten margines błędu, który kupujemy.
1: Tydzień temu dokładnie o tym mówiliśmy w kontekście, w odniesieniu do głosu, do przekazu Terry'ego Calliera, który też jest pod dźwiękiem, jest czasami obok, jest swój, ale dlatego jest jedyny, niepowtarzalny i prawdziwy. Odpowiedź dla słuchacza, którego cytowałeś, daje pan Szymon w swoim bardzo długim liście i w postscriptum pisze tak. Jeśli nie znosicie głosu wokalisty Radiohead i w ogóle macie tę grupę w głębokim poważaniu, zapodajcie sobie album grupy Easy Star All Stars, zatytułowany Radio Dread, 2006 rok. Cały album OK Computer zagrany, zaśpiewany w klimatach ska, reggae i dub przez prawdziwych fachowców w tej dziedzinie. Wspaniała płyta poprawia humor. A pan Szymon wcześniej pisze do nas wręcz opowiadanie na temat płyty. Zacytuję tylko dwa, trzy zdania w kompletnej kontrze do tego, co, co, o

0: czym mówiliśmy wcześniej, cytuję. Spotykałem się już z opiniami, że album OK Computer Radiohead to jakiś odpowiednik The Dark Side of the Moon dla lat 90. XX wieku. Bez przesady, płyta Pink Floyd nie jest wcale aż tak dobra jak płyta chłopców z Oxfordu. I pan Szymon tutaj daje temu dowód, pisząc jeszcze tak. Los tak sprawił, że moja osobista płyta wszechczasów, jaką jest, rozumiem, OK, nie jest zapomnianym przeciętniakiem, ale stała się po wielu latach od premiery ogólnie uznanym rockowym kanonem. Dołączyła do grona najwybitniejszych płyt Beatlesów, Floydów, Dylanów, Zeppelinów, Velvetów, Cure'ów. No tak.
1: Ja bym powiedział, żeby tak domknąć i przejść do drugiej strony, że po pierwsze warto sobie uświadomić, że Radiohead, jakkolwiek są wielkimi innowatorami, są też kontynuatorami pewnej tradycji, właśnie takiej brytyjskiej ekspresji rockowej, która jest zupełnie inna niż ekspresja amerykańska. To jest zupełnie inny sposób myślenia o dźwięku, o śpiewie, o tym, co można powiedzieć. No, przypomnijmy sobie The Smiths, kiedy Morrissey śpiewa, że umrzeć koło ciebie w samochodzie, jeśli uderzy w nas ciężarówka, to byłaby najpiękniejsza rzecz pod słońcem. Rzecz niewyobrażalna, sprowadzona do takiego tragicznego doświadczenia, które bohater nie boi się śpiewać o tym, że jest kruchy, że jest wrażliwy, że boi się. Amerykanie rzadko tak to stawiają.
0: To prawda.
1: A Brytyjczycy chętnie. I akurat Radiohead wydaje mi się tutaj dobrym przykładem. I cóż, ja domyślam się, że właśnie taka nademocjonalność, może nawet momentami egzaltacja, to może przeszkadzać, ale spróbujmy zrozumieć, po co to jest. No, żeby wyrazić to wszystko, co się w tej neurotycznej jednostce dzieje.
0: I zagrajmy Morrisseya w niedalekiej przyszłości. Będzie o czym mówić. Musimy słuchać część druga, którą otwiera genialny utwór. Muzyka konkretna, Fitter Happier. Sample, pomysł na brzmienie, muzyka odnosząca się do tytułu. Mieli pomysł, aby zacząć od tego utworu cały album. Myślałem o tym wielokrotnie, słuchając tego fragmentu. Myślę, że byłby to bardzo odważny krok. No, tak się nie stało. Otwiera część drugą. Muzyka konkretna w rękach Radiohead. Później Electioneering, czyli rockowa jazda.
1: No tak, ale tam proszę się wsłuchać, co się dzieje pod spodem. To już może nie będziemy zdradzać, tym bardziej, że zerkam na zegar, no musimy przyspieszyć.
0: Climbing up the walls. I od 97 roku przywoływane nazwisko Krzysztofa Pendereckiego, którego tren ofiar Hiroshimy zainspirował Greenwooda do napisania tutaj aranżu smyków.
1: To jest kolejny krok w kierunku czytania Radiohead jako zespołu progresywnego. No Surprises, jeden z singli, przepiękna ballada, delikatna, cudownie brzmiąca, fantastyczny kontrast wobec tego, co było wcześniej i co będzie później. A później jest utwór Lucky, utwór, który powstał jako jeden z pierwszych i który tak naprawdę nastroił całą płytę. I wreszcie The Tourist. Utwór wieńczący całość, utwór moim zdaniem bardzo dobry.
0: OK Computer, część druga.
2: Fitter, happier, more productive, comfortable, not drinking too much, regular exercise at the gym, 3 days a week, getting on better with your associate employee contemporaries, at ease, eating well, no more microwave dinners and saturated fats. A patient better driver, a safer car, baby smiling in backseat, sleeping well, no bad dreams, no paranoia, careful to all animals, never washing spiders down a plug hole, keep in contact with old friends, enjoy a drink now and then, will frequently check credit at, moral, bank, hole in wall, favors for favors, fond but not in love, charity standing orders, on Sundays reading road supermarket. No killing moths or putting boiling water on the ants. Car wash, also on Sundays. No longer afraid of the dark or midday shadows. Nothing so ridiculously teenage and desperate. Nothing so childish. At a better pace. Slower and more calculated. No chance of escape. Now self-employed. Concerned, but powerless. And empowered.

0: Fitter, Happier, Electioneering, Climbing Up the Walls, No Surprises, Lucky i utwór The Tourist, który zamyka album OK Computer. Utwór z przestrzenią, jak ktoś o nim ładnie napisał, z przestrzenią, która zamyka naszą dzisiejszą opowieść i otwiera jednocześnie formację na nowe terytoria.
1: Utwór kończy się tym dzwoneczkiem, takim delikatnym, cichym, subtelnym, jak gdyby wprowadzającym odrobinę nadziei do tego mroku, który wcześniej się pojawiał. A może jest to dzwonek alarmowy? Grał zespół Radiohead, Tom York, śpiew, Johnny Greenwood, gitara, Ed O'Brien, gitara, Colin Greenwood, bas i Philip Selway, perkusja.
0: A słuchaliśmy płyty z wydania japońskiego, rocznicowego, rok 2017. To było wtedy 20-lecie płyty OK Not OK. Piękne wydanie, które przyniosłeś dziś, Mariuszu, do studia. Za chwilę będą wydania 30-letnie, bo w przyszłym roku 30 stuknie tej wspaniałej płycie.
1: A zda się, że dziś...
0: Kończymy, proszę Państwa, dzisiejsze wydanie Wieczoru Płytowego, gorąco dziękując za dzisiejszą korespondencję. Audycję zrealizowała Anna Regulska. Kłaniamy się.
1: Mariusz Gradowski
0: i Przemek Psikuta. Dobrej nocy.

Andrzej Zieliński, witam Państwa w naszym nocnym spotkaniu z muzyką polską. Co wspólnego mają muzyka churalna i kompozycje przeznaczone na gitarę? Na pierwszy rzut oka czy ucha powiedzielibyśmy, że niewiele, może oprócz śpiewności, która wymagana jest w obydwu tych przypadkach. W tym tygodniu jednak w Fantazji Polskiej szukać będziemy mimo wszystko powiązań między gitarą a ludzkim głosem, powiązań między chórem a cappella, a instrumentem solo, bądź stowarzyszeniem orkiestry. Wszystko za sprawą dwóch kompozytorów, których dzieliło 36 lat. Dwóch polskich twórców podziwianych na świecie. Aleksandra Tasmana i Henryka Mikołaja Góreckiego, na który ten drugi zapatrzony był w swojego starszego kolegę. Panowie nigdy się nie spotkali, ale ostatnia, czwarta symfonia Góreckiego nosi podtytuł Tasman Epizody i została stworzona jako hołd dla Aleksandra Tasmana. A skoro Górecki zdaje się, że najbardziej ukochał sobie głos ludzki, muzykę churalną, a Aleksander Tasman z kolei gitarę, to postanowiłem połączyć oba te wątki. Zatem w Fantazji Polskiej przez cały tydzień muzyka churalna i muzyka gitarowa. Zaczynamy od głosu.

jak prostą melodią pokazać można całe piękno muzyki, jak jednocześnie pokazać można tyle emocji, tyle warstw odniesień kulturowych. To wszystko w zaledwie kilka minut potrafił zrobić Henryk Mikołaj Górecki. Jego Zdrowaś bądź Maryjo z cyklu pieśni maryjnych op. 54, ten najbardziej popularny ustęp, przez lata zresztą tylko ta część była wykonywana, reszta pozostawała w rękopisach. Dziś ta sytuacja, rzecz jasna, uległa zmianie. Śpiewał chór Katedry Warszawsko-Praskiej Muzyka Sakra, który towarzyszyć nam będzie przez cały tydzień w fantazji polskiej. Za kilka chwil do niego powrócimy, ale wcześniej zapowiadana muzyka przeznaczona na gitarę, muzyka Aleksandra Tansmana. Jak to się stało, że polski kompozytor zaczął w latach 20. pisać na gitarę? Nikt tego wówczas nie robił. To była domena kompozytorów z południa. Polacy skupieni byli raczej na twórczości kameralnej czy fortepianowej, kontynuując tradycję Chopina. A Aleksander Tansman konsekwentnie od 1925 roku komponuje na gitarę. Można powiedzieć nawet więcej, dziś uznawany jest za jednego z najważniejszych europejskich dwudziestowiecznych kompozytorów piszących na ten instrument. Wszystko zaczęło się w 1921 roku w Paryżu. Młody 24-letni Aleksander Tansman poznaje również młodego 28-letniego wirtuoza gitary z Hiszpanii Andresa Segowie. Zauroczony jego techniką, zauroczony jego osobowością i instrumentem, pragnie pisać na gitarę, ale tak naprawdę chyba pragnie pisać dla samego Segowi. I robi to dość szybko, bo już w 1925 roku komponuje Mazurka.

Mazurek dla Andresa Segowi, Aleksandra Tansmana. Pierwsze dzieło tego kompozytora przeznaczone na gitarę. Dzieło też, które przyczyniło się do jego sukcesu za granicą. W końcu Andres Segovia w tamtym czasie był podziwianym na salonach Europy wykonawcą. To on niejako wprowadził gitarę klasyczną na owe salony. A gdy dołączył do swojego repertuaru mazurka Tansmana, to i nazwisko naszego kompozytora pojawiać się zaczęło na ustach europejskich znawców i publiczności. Na kolejne dzieło, na gitarę solo Aleksandra Tansmana, musieliśmy czekać jednak aż 25 lat. Za to wcześniej o 5 lat, czyli po dwóch dekadach, pojawiło się koncertino na gitarę i orkiestrę, również pisane dla Segovi. To pierwszy koncert gitarowy w historii polskiej muzyki. Jednak proszę sobie wyobrazić, że to pierwsze ważne dzieło w naszej historii nie tylko nie było prawykonane przez Andresa Segovię, nie było włączone do jego repertuaru, najprawdopodobniej przez zbyt mało wymagającą partię gitary i zbyt małą rolę w kształtowaniu przebiegu utworu, ale też w ogóle na swoje prawykonanie koncertino czekało aż do 1995 roku, czyli pół wieku, 50 lat, tyle na swoją premierę pierwszy polski koncert gitarowy musiał czekać. Dlaczego? No, powodów jest z pewnością wiele. Od sekowania twórczości Aleksandra Tansmana w komunistycznej Polsce, po zbyt małą promocję, popularyzację samego kompozytora. Na to pytanie zresztą myślę, że trzeba byłoby jeszcze znaleźć odpowiedź, to zadanie do naukowców, dla muzykologów. Ciekawe jest też to, dlaczego tak rzadko dziś nawet wykonuje się koncertino. Udało mi się jednak znaleźć jedno nagranie tej kompozycji. Nagranie człowieka, który prawykonał koncertino Tansmana i nie był to Polak, to francusko-włoski gitarzysta Frédéric Cigante. Ale na szczęście prawykonanie miało miejsce w Polsce. Odbyło się to 21 kwietnia 1995 roku na 7 międzynarodowych gdańskich spotkaniach gitarowych. My słuchamy nagrania studyjnego zarejestrowanego z Royal Ballet Symfonią. Pierwszy polski koncert gitarowy, koncertino Aleksandra Tansmana w interpretacji Frédérica Cigante.

Koncertino na gitarę i orkiestrę Aleksandra Tansmana w Fantazji Polskiej grał Frederik Cigante, Royal Ballet Symphonia pod dyrekcją Andrew Penniego. Do twórczości gitarowej Aleksandra Tansmana powrócimy za chwilę. Mam w ogóle taki plan, by w tym tygodniu zaprezentować Państwu wszystkie kompozycje gitarowe tego kompozytora. Zobaczymy, czy wystarczy nam czasu. Ale przed nami

i zapowiadane intermezzo churalne Libera Me II Mariana Borkowskiego, wersja utworu z 2005 roku. Śpiewa chór Muzyka Sakra, dyryguje Paweł Łukaszewski.

Liberam II Mariana Borkowskiego, wersja utworu skomponowanego w 2005 roku. Owa wersja pochodziła z 2013 roku, nagrana rok później, kiedy to Marian Borkowski obchodził 80. rocznicę urodzin.

W Fantazji Polskiej wracamy do gitary Aleksandra Tansmana. Wracamy też do postaci wirtuoza tego instrumentu Andresa Segovii. Tak jak gitarzysta nie dokonał prawykonania koncerto na gitarę Tansmana z 1945 roku, tak już z chęcią włączył do swojego repertuaru kolejne dzieło, które Tansman stworzył na gitarę. Była to kawatina. No, kawatina kojarzyć nam się powinna z czymś zwiewnym, krótkim, a jednak była to suita. Skomponowana w 1950 roku, stała się najpopularniejszym gitarowym utworem Aleksandra Tansmana. Do dziś nagrywana jest przez najważniejszych gitarzystów świata. Szczególnie uwielbiana jest jej czwarta część, Barcarola. Początkowo utwór zresztą miał tylko cztery części, ale powstało jeszcze Danza Pomposa, które na prośbę Segovii Aleksander Tansman włączył do całego cyklu. Oto kawatina Aleksandra Tansmana, pisana dla Andresa Segovii, a wykonana przez Marka Reniera.

kawałcinę pisaną dla wirtuoza gitary Andresa Segovii przez Aleksandra Tasmana, a wykonaną przez Marka Reniera zakończyliśmy dzisiejszą Fantazję Polską. Andrzej Zieliński, do usłyszenia.

Tu program drugi Polskiego Radia, minęła druga. Przed mikrofonem Grzegorz Dąbrowski, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na muzyczną noc Euroradia. Pierwsza część naszego dzisiejszego spotkania skupiona będzie wokół muzyki francuskiej, a to za sprawą podwójnego recitalu fortepianowego, jaki dali bracia tworzący duet Moreno Histaín, José Enrique oraz Juan Fernando Moreno Histaín. W repertuarze ich występu, który odbył się 19 listopada 2025 roku w Fundación Juan March w Madrycie, znalazły się utwory przede wszystkim kompozytorów francuskich, m.in. Gabriela Fauré czy Claude'a Debussy'ego. Wieczór zaś rozpoczął fragment godziny hiszpańskiej Maurice'a Ravela w autorskiej transkrypcji oraz trzy walce romantyczne Emanuela Chabriera.